Eternal Source of Light Divine, czyli fragment ody na urodziny królowej Anny, dzieło Jerzego Fryderyka Händla. Tak rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. A dalej słuchamy Händla. Zaczniemy od fragmentu z opery Ottone, następnie kolejne fragmenty jego dzieł operowych, m.in. Rodelindy, a w partii solowej Justin Davis.

To był recytatyw z opery Rondelinda Jerzego Fryderyka Händla. Śpiewał Justin Davis, towarzyszyła mu Chamber Orchestra of Europe. A przed nami teraz sonata triowa Jerzego Fryderyka Händla w spisie dzieł tego twórcy, pozycja 399, następnie aria O Lord, Whose Mercy is Numberless.

W muzycznej nocy Euroradia słuchamy koncertu zarejestrowanego w szwajcarskiej miejscowości Zanen. To był drugi dzień lutego ubiegłego roku. A na scenie Chamber Orchestra of Europe pod dyrekcją Robina Ticciattiego i kontratenor Justin Davis. Za nami aria O Lord, Whose Mercy is Numberless, a teraz kolejne dzieło, tym razem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Oto aria Farnace z opery Mitridate Re di Ponto.

To była aria Farnace z opery Mitridate Rediponto Wolfganga Amadeusza Mozarta. Śpiewał Justin Davis, któremu towarzyszyła Chamber Orchestra of Europe. Zostawiamy na chwilę muzykę wokalną i operową, żeby posłuchać symfonii D-dur, tak zwanej hafnerowskiej Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Tak kończy się symfonia hafnerowska Wolfganga Amadeusza Mozarta. Słuchaliśmy jej w nagraniu Chamber Orchestra of Europe pod dyrekcją Robina Ticciattiego. Przed nami teraz finał koncertu zarejestrowanego w Zanen w lutym ubiegłego roku. Na scenę wraca kontratenor Justin Davis i słuchamy arii Hide Me From Day's Garish Eye Jerzego Fryderyka Händla.

Hide Me From Day's Garish Eye. Aria Jerzego Fryderyka Händla zabrzmiała w wykonaniu Justyna Davisa i zespołu Chamber Orchestra of Europe pod dyrekcją Robina Ticciatiego. A my wracamy do Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na początek Ave Verum Corpus, a na koniec Divertimento S-Dur. Kechel, pozycja 563.

To było Divertimento S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w katalogu Koechla, pozycja 563. I tak kończymy tę mozartowsko-händlowską pierwszą część muzycznej nocy Euroradia w dwójce.

Słuchają Państwo Dwójki i audycji Muzyczna Noc Euroradia. Witam ponownie, Krzysztof Dziuba, i zapraszam na ostatnie 60 minut naszego spotkania. A tę godzinę wypełnią dwa dzieła. Suita na dwa fortepiany Beli Bartoka to w dalszej części, a rozpoczynamy od Johannesa Ockeghema i jego mszy Missa Pro Lationum. Śpiewa zespół Hilliard Ensemble, dyryguje Paul Hillier.

To była Missa pro Lationum Johannesa Ockeghema w wykonaniu Hilliard Ensemble. Dzisiejsze spotkanie zakończy dzieło Beli Bartoka, jego słynna suita na dwa fortepiany opus 4 B, a zagrają muzycy duetu Sos Hack.

Tak kończy się suita na dwa fortepiany, opus 4 B Beli Bartoka. Grali muzycy duetu Sos Hak. I to już wszystko na dziś. Słuchali Państwo Muzycznej Nocy Euroradia w programie drugim. Kłaniam się, dziękuję za uwagę. Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzień dobry. Dzisiaj rozpoczyna się Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Muzyki tego legendarnego skrzypka i kompozytora przez najbliższe tygodnie nie zabraknie na naszej antenie, więc nie będę jej dzisiaj Państwu proponował, ale przecież w rodzinie Wieniawskich urodziły się inne, bardzo utalentowane muzycznie osoby. I dzisiaj im poświęcimy nasze spotkanie. Dominować będą kompozycje Józefa Wieniawskiego, czyli brata Henryka. Oto jego wczesne dzieło, walc koncertowy op. 3, przy fortepianie Michał Szymanowski.

To był Wals de Concert opus 3 Józefa Wieniawskiego. Słuchaliśmy interpretacji Michała Szymanowskiego, a do muzyki brata Henryka Wieniawskiego jeszcze dzisiaj wrócimy. Pozostajemy przy rodzinie Wieniawskich, teraz posłuchamy pieśni Adama, bratanka Henryka i Józefa. Był on przede wszystkim organizatorem życia muzycznego, a to właśnie z jego inicjatywy w 1935 roku zorganizowano po raz pierwszy, wtedy jeszcze w Warszawie, konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. A my posłuchamy pieśni ludowej Adama Wieniawskiego Przed dworem w orkiestrowej adaptacji Edwarda Burego. Orkiestrę rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia prowadzi Jerzy Gerd. Będzie to stare nagranie z naszego archiwum.

Przede dworem, pieśń Adama Wieniawskiego w zorkiestrowanej wersji wykonała Orkiestra Rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia pod batutą Jerzego Gerta. Kolejną przedstawicielką muzycznej części rodziny Wieniawskich była jedna z córek Henryka, czyli Regine czy Irena Regina, która często występowała też pod pseudonimem Poldowski. Mimo polskich korzeni została wychowana już w duchu angielskiej kultury. Żona Wieniawskiego, Izabel, była przecież Angielką. Poldowski napisała przede wszystkim pieśni, ale w jej dorobku znajdziemy także taki oto zgrabny utwór zatytułowany Tango na skrzypce i fortepian.

Wilde Frank, skrzypce i José Gallardo, fortepian, wykonali tango, które skomponowała Poldowski. Wrócimy jeszcze dzisiaj do muzyki Ireny Reginy Wieniawskiej, ale najpierw posłuchamy uwertury dramatycznej jej stryja, czyli Józefa Wieniawskiego. Jest to jego dość późna kompozycja, chociaż powstała jeszcze zanim poślubił Melanię Hilsheimer, córkę drezdeńskiego bankiera. Józef żył wtedy w Brukseli i nasiąkał kulturą tamtejszej części Europy i być może dlatego bohaterem jego opusu 43 jest Wilhelm I Orański, bohater narodowy Holandii. Polską Orkiestrę Radiową prowadzi Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

Tak kończy się Guillaume le Taciturne, uwertura dramatyczna, którą Józef Wieniawski wydał jako swoje opus 43. Słuchaliśmy jej w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej, dyrygował Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Wracamy teraz do twórczości Reginy Wieniawski. Poldowski, bo to jej pseudonim artystyczny, skomponowała wiele pieśni, a kilka lat temu opracował je w bardzo ciekawy sposób brytyjski kompozytor David Jackson. Tak, by mógł wykonać te właśnie pieśni zespół Ensemble 194. Towarzyszy on Jasmine Black Grolemon, sopran. Słuchamy pieśni do słów Verlaine'a, Colombine oraz Bruxelles.

Jasmine Black, Grolemund Sopran i Ensemble 194 w pieśniach Reżin Wieniawski czy Ireny Reginy Wieniawskiej do słów Verlaine'a w opracowaniu Davida Jacksona. Na finał naszego spotkania posłuchamy jeszcze jednego orkiestrowego dzieła Józefa Wieniawskiego. Będzie to jego suita romantyczna opus 41, które ukończył około 1905 roku w Brukseli. Kompozycja składa się z czterech części, są to Ewokacja, Scherzo, Idylla oraz Mazurek Wiejski, Mazurka Villa Guaz. Polską Orkiestrę Radiową prowadzi Michał Klauza.

0: Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy wykonała suitę romantyczną op. 41 Józefa Wieniawskiego. Dzisiaj, w dzień rozpoczęcia konkursu skrzypcowego imienia jego brata, Henryka, słuchaliśmy kompozycji członków rodziny Wieniawskich. Trzymamy kciuki za skrzypków i skrzypaczki, którzy od jutra będą występować w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Joanna Włoczewska i Michał Dębski-Wachowicz.
1: Słowo na dzień.
2: Już niedługo odbędzie się w polskich kościołach tak zwane coroczne liczenie wiernych. Statystyki wskażą, diecezja po diecezji, parafia po parafii, wzrost bądź spadek tych, którzy uczestniczą w każdą niedzielę we mszy świętej, czyli dominicantes, oraz przyjmujących komunię świętą, czyli communicantes. Po ogłoszeniu wyników badań będziemy świadkami swoistego festiwalu. Na medialnej scenie pojawią się zarówno prorocy upadku Kościoła, jak i jego obrońcy, a w diecezjach rozgorzeje dyskusja, co teraz należy poprawić, czego się trzymać, co wspierać, czego unikać. Osobiście podchodzę do tego rachunkowego rytuału bardzo poważnie. Wiem jednocześnie z doświadczenia, że nie oddaje on w pełni sytuacji, nawet w wymiarze czysto statystycznym, bo dużo zależy od samej organizacji liczenia czy choćby pogody. Jeszcze trudniejsze jest zbadanie religijności niejako od środka, osoba po osobie, bo nie wymyślono jak dotąd takiego termometru, który zmierzyłby temperaturę duszy. Skrupulatne wykonywanie obowiązków wynikających z prawa religijnego, przykazań, dogmatów, tradycji samo przez się zresztą nie zbawia. Taki automatyzm może bardzo łatwo wpędzić człowieka w pychę i osłabić jego relację z Bogiem, czyniąc ją przy tym bezduszną, sformalizowaną. Bóg może być obecny na ustach, ale cóż z tego, jeśli nie mieszka w sumieniu, ostrzega prorok Jeremiasz. Niektórzy mówią, po co mi Kościół, po co pośrednicy, jeśli mogę zrobić wszystko sam. Tylko, że Bóg przestaje być wtedy Bogiem, staje się jakimś bezosobowym, fakultatywnym dodatkiem do życia, ozdobą lub przeszkodą. Przypomina o tym stale Pan Jezus, krytykując zewnętrzne zachowywanie przepisów prawa mojżeszowego bez wewnętrznej przemiany serca. Stąd mocne określenie groby pobielane,

0: Określenie skierowane pod adresem faryzeuszów i uczonych w piśmie. Również święty Paweł piętnuje w liście do Galatów tego rodzaju mechaniczny rytualizm. Mówi, że konieczny jest posług dany wierze, wierze w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który dla nas umarł i zmartwychwstał, jest Panem. Nie oznacza to deprecjonowania dobrych czynów lub praktyk religijnych. Wręcz przeciwnie, jeśli wierzę w Jezusa, to przyjmuję Jego Ewangelię, Jego naukę, postępując w określony sposób. A Jezus działa, zbawia w Kościele i przez posługę Kościoła, bez względu na to, co temu Kościołowi się przypisuje. W tym sensie wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, jest, jak mówi święty Jakub apostoł, martwa sama w sobie. Dzisiaj przykładamy duże znaczenie do naszego wizerunku, do tego, w jaki sposób inni nas odbierają. W rezultacie wypowiedzi i sposób bycia przybierają określoną formę, zmieniają się w zależności od środowiska, w jakim przyszło nam przebywać. Wśród pobożnych jesteśmy pobożni, wśród liberalnych liberalni. Sprawdza się powiedzenie, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Takie zachowanie może odzwierciedlać rzeczywisty stan duszy, ale może również być jedynie grą, żeby zrobić dobre wrażenie. Pan Jezus odrzuca efekciarstwo. Jego interesują przede wszystkim nasze prawdziwe intencje, to, co nosimy w sercu. On chce, abyśmy oddali Mu je w całości, nawet jeśli to serce jest chwiejne i zagubione. Może się zdarzyć, że nie będziemy potrafili przełożyć naszej miłości do Boga na konkretną postawę, ale przynajmniej musimy tego pragnąć i podejmować konkretne działania, zamiast żonglować słowami i gestami. Bóg uzdrowi nasze serce swoim miłosierdziem.
1: Mówił biskup Krzysztof Nitkiewicz.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Jest czwartek, ósmy dzień października. Za oknem jeszcze szaro, ale słońce powoli już się zbiera i wzejdzie o 6:48. Pożegna nas o 17:58. Dostaniemy dzisiaj nieco ponad 11 godzin światła. Jesień trwa już 16 dzień, do końca roku pozostało 85 dni. Za konsoletą dziś w dwójce Magdalena Wojtulanis, audycję wydaje Katarzyna Fitzwilliams, a przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac i mówimy Państwu dzień dobry.
1: Pogoda.
0: Zdaje się, że wszystkie przyszłyśmy dzisiaj do pracy w nieco cieplejszych kurtkach, bo poranki są zdecydowanie chłodne, ale jesień jeszcze raz dzisiaj właśnie pokaże nam swoją, na szczęście, ciepłą twarz, choć nie wszędzie tak samo. Zacznijmy od wybrzeża, gdzie będzie najchłodniej, 16 stopni. Kto wybiera się wieczorem na spacer brzegiem Bałtyku, proszę zabrać coś cieplejszego, bo wiatr wyraźnie przybierze na sile. Na zachodzie kraju niebo się rozchmurzy, a po południu może przelotnie popadać. Termometry pokażą 18-19 stopni. W centrum kraju będzie podobnie, sporo chmur, 20 stopni i szansa na krótki deszcz w drugiej połowie dnia. A na zachodzie tam będzie najwięcej słońca i przyjemne 20-22 stopnie. Najcieplej będzie jednak na południu, w Małopolsce i na Podkarpaciu zrobi się prawie letnio, bo tam termometry mogą pokazać nawet 25 stopni. Tylko będzie wiało. W rejonach podgórskich wiatr powieje w porywach do 70 km na godzinę, a w Karpatach nawet do 90. Na zachodzie Karpat możliwe są też burze, a na Podhalu i w Beskidach trwa jesienny redyk. Bacowie i juchasi sprowadzają owce z hal do wsi i żegnają.

0: Czwarta część sonaty G-dur Jeana Marii Leclera, zespół francuskich i włoskich specjalistów od muzyki dawnej, francuski skrzypek Fabio Biondi, klawesynista Rinaldo Alessandrini i Pascal Monteye na teorbie. To nagranie sprzed ponad 30 lat, kiedy ich kariery dopiero nabierały tempa. Biondi miał już wtedy swój zespół Europa Galante, a Alessandrini Concerto Italiano. Na zegarach prawie 9 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Mówiliśmy o minutach na zegarze, a teraz będziemy mówić o mimach. Mim nie potrzebuje słów, ale my chętnie opowiemy o mimach. Opowiemy o Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Mimu w Warszawie. Po 8.30 odwiedzi nas dyrektor Festiwalu Sztuki Mimu w Warszawie, Bartłomiej Ostapczuk. Wcześniej usłyszą Państwo wiersz, dziś Tadeusz Różewicz. Usłyszymy, jak brzmi poezja, kiedy czyta ją sam autor. A na koniec polska sztuka współczesna wyrusza na Islandię, a dokładnie kolekcja krakowskiego Bunkra Sztuki. Po raz pierwszy w swojej historii ta kolekcja opuszcza Kraków i ruszyła do Islandii. Dlaczego właśnie tam?
2: Dostaję często takie pytania, dlaczego padło akurat na Islandii. Oczywiście są to kwestie wzajemnego porozumienia, natomiast w Islandii jest ogromna mniejszość polska. Mhm. Więc pokażmy Polskę z perspektywy sztuki, która tutaj powstaje.
0: Mówiła Delfina Jałowik, dyrektorka Bunkra Sztuki w Krakowie. Zdaje się, że przesyłki z Krakowa dojechały już do Reykjaviku. Mocno trzymamy kciuki za tę wystawę. Jeśli ktoś z Państwa mieszka na Islandii i wybiera się na tę wystawę, prosimy o sygnał poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: Antonio Vivaldi, ale w bluesowej, mocno bluesowej odsłonie. Jego koncert fletowy C-moll Wolfgang Kachner zamienił w concerto blues, a grała berlińska grupa Laute i Kompanei.
1: Kalendarium.
0: To 4 lata temu, w 1922 roku, urodziła się Stefania Wojtowicz, jedna z najwybitniejszych polskich sopranistek, która poświęciła się estradzie koncertowej, a przez całe artystyczne życie wybierała kantaty, oratoria i pieśni zamiast scen operowych. Śpiewała w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, Nowej Zelandii i na Dalekim Wschodzie, a na najważniejszych festiwalach europejskich była stałym gościem. Jej głos usłyszał świat w czasie prawykonania trzeciej symfonii Góreckiego, a w latach 80. działała w warszawskim duszpasterstwie środowisk twórczych i pomagała muzykom w trudnych czasach. Jak śpiewała, usłyszymy dziś w Poranku Dwójki. Z kolei 97 lat temu, w 1929 roku, zmarł Jacek Malczewski, symbolista, piewca mazowieckiego krajobrazu, a na jego obrazach spokojne pola i łąki rzadko bywają naprawdę spokojne, bo pośród nich pojawiają się harpie, chimery i fauny. Jakub Jamrozek zaprasza dziś na kalendarium 8 października sprzed lat.
2: To on stworzył

0: elementarz, dzięki któremu czytać i pisać nauczyło się wiele pokoleń Polaków. To także on jest autorem jednego z pierwszych zdań czytanych przez dzieci. Ala ma kota. 8 października 1974 roku zmarł Marian Falski.
1: Wiek XX Marian wkracza jako 19-letni młodzieniec. Jego światopogląd już młodzieńczy po przyjeździe do Warszawy w czasie studiów na Politechnice Warszawskiej kształtował się w ogniu walk rewolucyjnych 1905 roku, w których Falski brał żywy, czynny udział jako jeden z przywódców polskiej młodzieży owego czasu.
0: Mariana Falskiego wspominał profesor Ryszard Wroczyński w audycji Ireny Kossakowskiej. Nie wiem, czy Falskiego można określić mianem Jamesa Bonda, ale Bronisława Cieślaka to i owszem. Dziennikarz, aktor, odtwórca roli oficera MO Sławomira Borewicza w serialu telewizyjnym 07 Zgłoś się urodził się 83 lata temu.
2: To, że to uzyskało taką patynę, tak szlachetnie starzeje ten serial, mnie dziwi. Być może są tacy ludzie, którzy na własną rękę próbują poznać, jak to tam naprawdę wtedy ta Polska wyglądała. Ile wart był dolar. Faktem jest, że co kolejna emisja 07, no to kolejne pytania, jak się jeździło polonezem. No to wspominam, a żona wtedy patrzy na mnie, macha ręką i mówi, ty już jesteś w ogóle zabytek.
0: 29 lat temu w Warszawie zmarł z kolei Henryk Bista, aktor przez 30 lat związany z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Od 92 roku występował natomiast w Teatrze Współczesnym w Warszawie, a znany jest m.in. z roli senatora w Lawie, opowieści o dziadach Adama Mickiewicza, Tadeusza Konwickiego.
3: I zasłużone wakacje długie będą.
4: Wakacje długie, dwumiesięczne, no zaczęły się pracowicie, że tak powiem. Filmem Mała Apokalipsa. Costa Gavras, francuski reżyser, realizował w Paryżu, później w Warszawie, a ostatni tydzień w Rzymie film według właśnie Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego. Moje wszystkie zdjęcia wypadły właśnie na Rzym. Właśnie wróciłem z Rzymu. Piekło. To co mogę powiedzieć, bo to były akurat sceny uliczne, kręcone w pełnym słońcu, przy pełnej temperaturze 33-34 stopnie w Rzymie.
0: 116 lat temu we Lwowie zmarła z kolei Maria Konopnicka, poetka, autorka nowel, publicystka i krytyk literacki. Angażowała się w konspiracyjne i jawne akcje społeczne. Współorganizowała także międzynarodowy protest przeciwko pruskim represjom i prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni. Propagowała walkę o prawa kobiet i organizowała pomoc dla więźniów politycznych. A to fragment mojego zegarka Marii Konopnickiej.
5: Dotąd czuję ich doskonałą zwartość i okrągłość. Jestem też pewny, że upadłszy, nie wsiąknęły w kostkową posadzkę naszego saloniku, lecz że się o nią rozbiły w pył tęczowy, tak jak owe kuleczki wydmuchane z weneckiego szkła w Murano, które za dotknięciem pękają z przedziwną dźwięcznością. Zacząłem patrzeć. Nie było to łatwo. Fortepian sięgał mi prawie, że do brody. Zadarłem tedy głowę, brodę położyłem na machoniowej dece i patrzyłem. Zegarek teraz leżał w otwartym czarnym pudełku, które mi się wydało małą czarną trumną.
0: Czytał Janusz Warnecki. To nagranie z 1959 roku.
6: A kalendarium przygotował dla Państwa Jakub Jamrozek, 21 minut po 6, a przed nami Ferdinand Ries, uczeń i sekretarz Beethovena, a przy tym sam bardzo sprawny kompozytor. Posłuchamy finału jego septetu S-dur, a zagra niemiecki Linus Ensemble.

Linos Ensemble, założony przez oboistę Klausa Beckera. Nazwa zespołu pochodzi oczywiście od Linosa, mitycznego muzyka i poety, któremu Grecy przypisywali wynalezienie rytmu i melodii. Słuchają Państwo radiowej dwójki, już prawie 27 minut po szóstej.

0: Powolny walc z baletu Sylwia Leo Deliba, a grała New Philharmonia Orchestra pod dyrekcją Richarda Boninga. 31 minut po szóstej.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Gdzieś się człowiek musi urodzić. Nie każdy mógł się urodzić w Wilnie czy we Lwowie. Tak mówił Tadeusz Różewicz, który urodził się w Radomsku 9 października 1921 roku. W miasteczku w Widłach, Warty i Pilicy, niedaleko Częstochowy. A nieopodal we wsi Kobiele Wielkie przyszedł na świat Władysław Reymont. I właśnie przy ulicy noszącej imię autora chłopów mieszkała początkowo rodzina Różewiczów. Tam też urodził się przyszły poeta. Później Różewiczowie przenieśli się na ulicę Długą na pograniczu miasta i wsi. Dlatego dzieciństwo trzech braci, Janusza, Tadeusza i Stanisława, to nie tylko miejskie ulice i domy, ale także łąki, lasy i sady. A lata spędzone w drewnianym półwiejskim domu przy kopcącej lampie naftowej bliższe były XIX-wiecznemu wiekowi niż XX. O tym opowiada wiersz, który usłyszymy teraz w wykonaniu autora.
2: W świetle lamp filujących, w świetle lamp filujących świat wyglądał inaczej. Twarze żywych, umarłych i śpiących, twarze odwrócone.

0: one, młode głowy ku sobie skłonione. W świetle lamp kopcących człowiek był zadomowiony mocniej w radości, głębiej w trosce. Cienie rozchwiane odchodziły, wracały, rosły. Słowa były cieplejsze, nieśmiałe. Dom kołysał się, odpływał strumną i kołyską. W świetle lamp filujących nieskończoność była skończona. Czas był uchwytny, przestrzeń zamknięta w czterech ścianach. Wystarczyło zamknąć oczy, aby znaleźć się w czwartym wymiarze. Wystarczyło otworzyć drzwi, żeby znaleźć się w drodze do Emaus, spotkać Jezusa żywego z ciała, krwi i kości, który jeszcze nierozpoznany jadł rybę, chleb, plaster miodu. Życie przeżywa się idąc, spotykając. W świetle lamp naftowych, kiedy nakręcano zegary i czas, pojawiły się na ścianie znaki. Poezja rysowana bruna. Mane, Tekel, Fares. O tych lampach prawie wszystko wiedział poeta z Drohobycza. Prawie, bo wszystkiego nikt nie wie, ani o swoich narodzinach, ani o śmierci. Kiedy myślę o nim i jego księdze, widzę go z ogromnym cieniem przestrzelonej głowy na ścianie.
1: Tadeusz Różewicz i niezwykła siła naszego radiowego archiwum. Jutro, dokładnie w 105. rocznicę urodzin poety, usłyszymy kolejny wiersz, w którym Tadeusz Różewicz wraca właśnie do krainy dzieciństwa. Jutrzejszy wiersz, który Państwo usłyszą o tej porze, zatytułowany jest Kasztan. Mówimy sporo dziś o rocznicach. Jak wspominaliśmy, dziś mija dokładnie 104 lata od urodzin Stefanii Wojtowicz. O swoim wyborze mówiła, że poświęciła się muzyce wielkiej, ale skromnej, pełnej odcieni szarości i czerni. Trochę jak u Różewicza, gdzie najważniejsze rzeczy mówi się cicho i bez ozdób. Posłuchajmy jej pieśni Fryderyka Chopina Nie ma czego trzeba do słów Józefa Bohdana Zalewskiego przy fortepianie Wanda Klimowicz.

0: Tak śpiewała Stefania Wojtowicz do pieśni Fryderyka Chopina Nie ma czego trzeba, do słów Józefa Bohdana Zalewskiego. To nagranie pochodzi z 1960 roku. Teraz zaglądamy zdecydowanie w przyszłość, bo kolekcja krakowskiej Galerii Bunkier Sztuki po raz pierwszy w swojej historii pokazana zostanie na Islandii. Wystawa zatytułowana Nieszczelne ciała, wspólne światy gromadzi fotografie, obrazy, obiekty i instalacje 30 polskich artystów i artystów współczesnych. Opowiemy o relacjach łączących człowieka, naturę i kulturę, tak zapowiadała w rozmowie z Justyną Nowicką dyrektorka Galerii Bunkier Sztuki Delfina Jałowik.
1: To nie jest kolekcja, która jest niezwykle spójna, no bo ona przez te 60 lat cały czas się zmieniała, proces zakupów był inny. Także zmieniał się wraz ze zmianą dyrekcji. Odgraniczając tę sytuację, mogę powiedzieć, że my od 2,5 roku skupiamy się na kolekcjonowaniu artystów i artystek krakowskich, tak żeby nadać jej pewien określony kierunek. Natomiast wcześniej na pewno można jedno stwierdzić, że mamy bardzo dobrą reprezentację polskich artystów i 30 z nich będzie prezentowanych w Reykjavik Art Museum w Islandii. To jest projekt, nad którym pracujemy już od dawna i wydaje mi się, że dla galerii jest to takim wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ galeria miejska pokazuje się w muzeum. Jest to pewne, po pierwsze, nadanie rangi artystom, którzy będą tam prezentowani. W wystawie towarzyszy publikacja islandzko-angielsko-polska. Mhm. Będzie to opowieść o sztuce polskiej, o temacie ciała, relacjach człowieka z naturą i kulturą. Naprawdę szeroka reprezentacja artystów. Dostaję często takie pytania, dlaczego padło akurat na Islandii. Oczywiście są to kwestie współpracy, wzajemnego

0: rozumienia, bo to jest duże zaufanie, to nie jest wystawa, która jest wymianą pomiędzy instytucjami. Mm. To znaczy my pokazujemy tam kolekcję, kolekcja z Islandii nie przyjeżdża do Bunkra Sztuki, więc to należałoby podkreślić. Natomiast może państwo o tym wiecie, że w Islandii jest ogromna mniejszość polska. I ta Polska gdzieś się pojawia w ogóle w takim społecznym dyskursie tego kraju. Więc pokażmy Polskę z perspektywy sztuki, która tutaj powstaje. Wystawie będzie towarzyszył także performance Joanny Pawlik, która tam pojedzie. No ciekawe wyzwanie i na pewno krok milowy tej instytucji, jeśli chodzi o prezentowanie kolekcji, bo ja już od tamtego roku powiedziałam, zbiory współczesne Galerii Miejskiej nie powinny pozostawiać w magazynach tylko i wyłącznie, nie powinny być tylko i wyłącznie wypożyczane od czasu do czasu przez inne instytucje, tylko spróbujmy je wykorzystać jako taki zasób do opowiadania o tym, co tu i teraz.
1: No, forma wizytówki, która nie musi być taką dosłowną wizytówką z imieniem i nazwiskiem, tylko jest raczej no, taką rodzajem opowieścią o świecie, który jest naszym światem, na pewno innym z perspektywy Islandii, to nie ma wątpliwości. Spoglądam tutaj na listę artystów i widzę, że to jest dosyć duża wystawa w ogóle, prawda?
0: Tak, to jest wystawa na dwa piętra muzeum. Pokaźna prezentacja. Zależało nam na tym, żeby ona miała charakter nie tylko ze względu na miejsce, w którym będzie prezentowana, muzealny, ale także ze względu na swój zakres, żeby móc pokazać, tak zawsze się mówi oczywiście, najciekawsze prace z kolekcji. Nie wszystkie też wpasowały się w ten szeroki, ale jednak zakres wystawy tematycznej, która jest zatytułowana, to jest trudny tytuł, Nieszczelne ciała, wspólne światy. Są też tam nowe prace z kolekcji, praca, którą otrzymaliśmy od Sion po indywidualnej wystawie, nigdzie wcześniej jeszcze nie prezentowana i nie była też prezentowana w Bunkrze na wystawie. To jest monumentalny, 3-metrowy obraz przedstawiający las, tylko tyle powiem. Możecie ją państwo zobaczyć u nas na stronie internetowej, tak jak wszystkie nasze obiekty z kolekcji. Nowe prace Kuby Ziółkowskiego, który nam także podarował pracę, więc ja się bardzo cieszę, że jest też ten format wystawy zagranicznej, bo myślę, że wielu artystów chciałoby skorzystać z tej okazji pokazania swojej twórczości. No właśnie, w takim bardzo ciekawym miejscu i kraju ogólnie.
2: Opowiadała dyrektorka Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, Delfina Jałowik, a ta krakowska wystawa zostanie otwarta w Muzeum Sztuki w Reykjaviku już dziś. Ekspozycję będzie można oglądać do 24 stycznia przyszłego roku.

0: Jerzy Kisielewski zawitał już do naszego studia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniamy się.
0: Pan dzisiaj bez szalika, czy to znak, że jeszcze jest ciepła jesień i chłody nie nadeszły?
1: Dzisiaj ma być ładnie.
0: To jest barometr pogody. Czy jest szalik, czy nie? A co w przeglądzie prasy?
1: Można powiedzieć, to zgadywanka. Tekst.
2: Przegląd prasy.
0: Oddajemy panu głos.
1: Jestem. Oczywiście niepokojące tematy na pierwszych stronach. Duża część pierwszej strony Gazety Wyborczej to fotografia z Ukrainy. Skutki bombardowań. I tytuł: Ukraina nie zamierza kapitulować. Gotowi wytrzymać za wszelką cenę. Pisze o tym Piotr Andrusieczko. Mimo nasilających się rosyjskich bombardowań, zdecydowana większość Ukraińców jest przekonana, że ich kraj może zwyciężyć w wojnie z Rosją. Temat, który bulwersuje od miesięcy, no w zasadzie już dłużej wszystkich, to wypadek, w którym zginęła cała rodzina. Prokurator żąda najwyższej kary. Okazuje się, prokurator w mowie oskarżycielskiej powiedział, że żąda najwyższej kary, czyli 8 lat więzienia, żałując, że nie może być wyższa, ale przepisy na to nie pozwalają, tak jak
0: miejmy nadzieję, że ta straszna sytuacja zmieni także te przepisy, bo niestety ciągle czytamy i docierają do nas wiadomości, że polskie drogi to jest obszar niezwykle niebezpieczny przez prędkość.
1: Duża relacja Wyborczej, a ta zbzikowana branża filmowa, bo taki jest tytuł na stronach poświęconych kulturze, to Korea Północna. Porwanie gwiazdy, reżimowa Godzilla i amerykański dezerter, który został gwiazdorem filmowym. Kino Korei Północnej to jazda bez trzymanki. Okazuje się niezwykła historia, że Kim Jong-il, czyli poprzedni z dynastii Kimów, zdecydował o porwaniu aktorki i jej męża z Korei Południowej po to, żeby rozkręcili kinematografię Korei Północnej. Tak też się stało. Nakręcili 17 filmów. Porwanie zlecił Kim Jong-il, syn Kim Ir-sena, wielkiego wodza, założyciela, dyktatora Koreańskiej Republiki, zarazem przyszły przywódca kraju, wielki fan kina i kolekcjoner. Według ostrożnych szacunków zachodnich mediów, w swojej kolekcji filmowej mógł mieć nawet 20 tysięcy tytułów, które przechowywał na taśmach filmowych. Uwielbiał Rambo, Piątek 13 i filmy z Elizabeth Taylor.
0: Nie byłoby to wcale, znaczy jest trochę śmieszne, ale tak naprawdę stoi za tym wielka tragedia.
1: Tak, a z kolei porównanie jest z Koreą Południową i z sukcesami kinematografii. Cytat podkreślony: w ubiegłym roku północno-koreańscy widzowie mogli obejrzeć pierwszy od lat serial obyczajowy. Głównym bohaterem nowej wiosny na równinie Pekak jest Kim Hyong-sop, nowy sekretarz podstawowej organizacji Partii Pracy w wiosce. Tyle na stronach poświęconych kulturze w Gazecie Wyborczej. Bardzo ciekawy wątek z kolei w dziale Nauka. Niezwykłe odkrycie w sercu Rzymu. Średniowieczna Mała Anglia nad Tybrem. Archeolodzy znaleźli niedaleko Watykanu angielskie monety i pozostałości warsztatów z okresu wczesnego średniowiecza. To ślady imigrantów z Anglii, którzy zamieszkali nad Tybrem. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Rzeczpospolita. Putin wysyła zabójców. To duży tytuł na pierwszej stronie. Przerażający. Tylko w tym roku kilku przeciwników Kremla w Europie i Stanach Zjednoczonych mogło paść ofiarą zamachów, które udało się udaremnić. Do jednego z nich próbowano zaangażować zwerbowaną opozycjonistkę. Pisze o tym Ruslan Szoszyn. Prób zamachów takich nie było od czasu zabójstwa Lwa Trockiego w 1919.

0: 1940 roku. Jeszcze na pierwszej stronie rzecz ciekawa, studia ze sztuczną inteligencją bez reguł. Resort nauki nie przygotowuje ogólnopolskich zasad korzystania ze sztucznej inteligencji na uczelniach. Część z nich wprowadza więc własne rekomendacje. Pisze o tym Norbert Nowotnik. Nie ma dnia, nie ma wydania gazety, żeby problem sztucznej inteligencji się nie pojawiał w różnych kontekstach, a strony poświęcone kulturze w Rzeczpospolitej, Borysewicz na rokowej krawędzi. Mniej obcy to przejmujący fabularny portret Jana Borysowicza i Lady Punk z PRL-em w tle. W walce o wolność przeciwnikami artysty była kompatria, toksyczny ojciec i kościół. Szkoda, że film nie miał większego budżetu. Pisze o tym Jacek Cieślak. Mniej obcy w reżyserii Christophera Russa, który dorastał w Szwecji, w polsko-szwedzkiej rodzinie, słuchając Lady Punk z kaset, jest filmem o tym, jak założyciel Lady Punk miał w życiu cały czas pod górkę, jednak od wczesnego dzieciństwa konsekwentnie realizował wyznaczony sobie cel, by podbić na czele swojego zespołu świat. O przygodach amerykańskich, o różnych zakrętach i życiowych, i kariery. A konkluzja tekstu. Pewne jest to, że hity Lady Punk się nie zestarzały. Zespół wciąż utrzymuje się na topie, a Borysewicz w konkursie na najlepszego gitarzystę świata nie odpadłby w przedbiegach. To Jacek Cieślak.
1: 6 minut dzieli nas od godziny 7, a my powrócimy do spotkania z Jerzym Kisielewskim.
0: Wrócimy do tygodników i wrócimy do... pojawił się najnowszy numer miesięcznika Karta.
1: A na razie Kurt Weill w dwójce.
0: O.

0: Autopromocja.
1: Ten pociąg, ten ciąg na starość, żeby malować. Ten pociąg, ta potrzeba silnej ekspresji, malować z hamulcami, ale słabszymi hamulcami. Czy dobrze malować?
2: Józef Czapski żył 97 lat. Pragnienie malowania pod koniec życia z powodu utraty wzroku i sił stawało się niemożliwe. O ślepnącym malarzu opowie profesor Maria Poprzęcka w niedzielę o 18:30. Dorota Gacek, zapraszam.
3: Będzie niepodobna do niczego, co świat kiedykolwiek słyszał. Pisał Gustav Mahler o swojej trzeciej symfonii d-moll. I miał rację. Jedno z najbardziej monumentalnych dzieł austriackiego kompozytora zabrzmi na koncercie inaugurującym nowy sezon artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Chóry Filharmonii Krakowskiej, Kamerata Silesia, Chór Polskiego Radia Lusławice oraz Rinat Shaham, Alt i Marin Olsop przy pulpicie dyrygenckim. Transmisja z Katowic w piątek o 19:30. Piotr Matwiejczuk, zapraszam.
4: 17. Międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Dziś o 19:00 transmisja inauguracji konkursu. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
5: Dzień dobry, minęła 7:00.
6: Dwójka, jesteś na miejscu, Lionel Mnie.
5: Dziś czwartek, 8 dzień października, 16 dzień jesieni. Słońce wzeszło w Warszawie o 6:49, a zajdzie o 17:57, więc dnia mamy dziś nieco ponad 11 godzin.
0: Poranek Dwójki.
5: Brygida, Pelagia, Laurencja, Marcin i Dymitr obchodzą dzisiaj imieniny. Składamy Państwu serdeczne życzenia. Dziś także Światowy Dzień Wzroku. Dobra okazja, by pomyśleć o swoich oczach. I jeśli wzrok mnie nie myli, Wiadomości Kulturalne dziś w Dwójce przeczyta dla Państwa Aldona Łaniewska-Wołk.
7: Dzień dobry Państwu. 190 filmów z kilkudziesięciu krajów czeka na wielbicieli kina podczas 42. Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W Muzeum Historii Polski odbyła się uroczysta gala rozpoczynająca tegoroczne święto światowego kina. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska podkreślała, że Warszawski Festiwal Filmowy od ponad 40 lat przywozi do stolicy historię z całego świata i to jest jego siłą.
8: Ta ciekawość świata pozostaje fundamentem tego festiwalu. I właśnie dzisiaj chyba potrzebujemy tej ciekawości szczególnie, bo żyjemy w czasie, w którym bardzo łatwo zamknąć się we własnej bańce. A kino potrafi postawić nas na 2 godziny w sytuacji człowieka, którego być może nigdy nie spotkamy. Pokazać świat, którego nie znamy. Czasem zmienić perspektywę, czasem zirytować. Dobrego kina Państwu życzę i dobrego festiwalu.
7: Pokazy filmów na festiwalu rozpoczną się jutro, a program projekcji i wydarzeń towarzyszących można znaleźć na stronie wff.pl. Proza czy poezja, kobieta czy mężczyzna, Europa czy reszta świata. Dziś poznamy tegorocznego laureata lub laureatkę Literackiej Nagrody Nobla. Lista nominowanych pozostaje tajna przez 50 lat, więc przed werdyktem jedynym tropem są typy bukmacherów i krytyków. Wśród faworytów są m.in. Japończyk Haruki Murakami i Meksykanka Cristina Rivera Garza.
9: Akademia Szwedzka jest nieprzewidywalna, mówi literaturoznawca Jakub Rawski.
10: Oni bardzo rzadko nagradzają takich pisarzy, o których wszyscy mówią.
9: Od 2018 roku, kiedy Literackiego Nobla otrzymała Olga Tokarczuk, nagroda przyznawana była naprzemiennie kobietom i mężczyznom. W związku z tym, że ubiegłorocznym laureatem został węgierski pisarz Laszlo Krasznohorkai, można spodziewać się, że tegoroczna nagroda trafi w ręce pisarki albo poetki.

0: Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski stawia na kanadyjską poetkę Ann Carson.
1: Ann Carson odwiedziła Polskę w związku z Międzynarodową Nagrodą Poetycką imienia Zbigniewa Herberta i podbiła serca.
0: Jedyne polskie nazwisko, które pojawia się w tegorocznych rankingach, choć z niewielkimi szansami, to poeta Ryszard Krynicki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Pomagała Polakom podczas wojny. W Warszawie odsłonięto tablicę poświęconą Lucianie Frassati Gawrońskiej, żonie polskiego dyplomaty Jana Gawrońskiego i kurierce rządu RP na uchodźstwie. Za upamiętnienie podziękowała córka Luciany, Wanda.
3: Wszystko, co mama dla Polski zrobiła, to jest olbrzymie. Najważniejsza rzecz, jedna z ważnych, to jest ta, że interweniowała u Mussoliniego i o zwolnienie 100 profesorów krakowskich, co byli skazani na śmierć. No i potem dużo, bardzo dużo zrobiła jeszcze, żeby przewieźć pieniądze, pomóc podziemiu polskim podczas okupacji niemieckiej głównie.
2: Luciana Frassati urodziła się w Piemoncie. W 1925 roku poślubiła Jana Gawrońskiego, polskiego dyplomatę. Po wybuchu II wojny światowej zaangażowała się w pomoc Polakom. Przewoziła korespondencję, informacje oraz pieniądze dla polskiego podziemia. Praga na kilka dni staje się centrum designu. Rozpoczęty tam festiwal Design Block zgromadził ponad 300 projektantów i marek. Tegorocznym tematem wydarzenia jest światło, symbol poznania i nadziei, ale też istotny element architektury i designu.
4: Do tematu przewodniego odnosi się jedna z głównych wystaw Design Bloku. W neorenesansowych wnętrzach Muzeum Sztuki Użytkowej można zobaczyć retrolampy produkowane seryjnie w czasach socjalistycznej Czechosłowacji. Nieopodal na placu Jana Palacha stanęła instalacja Beacon brytyjskiego designera Lee Bruma. Niemal 300 paneli ze szkła pochodzącego z recyklingu nawiązuje do brutalistycznej architektury Londynu. W programie Design Bloku znalazła się też wystawa zatytułowana Design dla Václava Havla, przybliżająca postać dramaturga i pierwszego niekomunistycznego prezydenta Czechosłowacji poprzez przedmioty, którymi się otaczał. Na Zamek Praski wróciło m.in. wyposażenie gabinetu głowy państwa. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Korespondencja z Pragi kończy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00, a więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
5: Pogoda.
6: Za oknem rzeźko, ale to tylko chwilowe. Termometry pokazują teraz od 7 do 12 stopni, a w dolinach i na wschodzie miejscami zaledwie 6. Na zachodzie i północy kraju uważajmy na mgły, bo w niektórych miejscach widać się zaledwie na 200 metrów. W ciągu dnia będzie się jednak szybko ocieplać, nad morzem do 16 stopni, w centrum 20 stopni, a na południu, w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet do 25. Najwięcej słońca zobaczymy na wschodzie, na zachodzie i w centrum przybędzie chmur, a po południu może przelotnie popadać. Na południu dmuchnie mocniej, pod górami w porywach do 70 km na godzinę, a w Karpatach nawet do 90. Tam też możliwe są burze. Cieszmy się tym ciepłem, bo to prawdopodobnie ostatni jego akord. Nocą przyjdzie ochłodzenie, a w Tatrach i Sudetach pewnie przez niektórych wyczekiwany pierwszy śnieg.
7: Reklama.
8: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
9: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzeń.

0: Kania jest Polskie Radio.
1: Reklama. 7:08 to czas muzycznych prezentów dla Państwa. Płyta tygodnia i jak co dzień jeszcze płyta dodatkowa z wyboru naszej redakcji muzycznej. Zacznijmy od tej właśnie płyty. To wydany w sierpniu album Rafała Blechacza, na którym pianista w całości poświęcił się tonacji C-moll. Towarzyszy mu Filharmonia Drezdeńska pod dyrekcją Kenta Nagano. Przy C-moll zostajemy też na naszej płycie tygodnia. To druga część cyklu W kręgu Beethovena, w którym francuski pianista Jean-Enfant Bavouze sięga po muzykę m.in. Czernego i Bergera. Posłuchajmy teraz trzeciej części wielkiej sonaty patetycznej C-moll Ludwika Bergera.

0: Jeanne Flambavouze i trzecia część wielkiej sonaty patetycznej C-moll Ludwika Bergera z naszej płyty tygodnia. W sprawie obu płyt, które mamy dla Państwa, proszę do nas pisać na adres poranek2@polskieradio.pl.
1: Poranek dwójki.
0: 8 dzień października, 13 minut po 7, to dobry moment, by zapowiedzieć warszawski międzynarodowy festiwal filmowy, którego start już tuż. Przez 10 dni zobaczymy ponad 120 filmów fabularnych i ponad 50 krótkometrażowych.
2: Bo to jest w zasadzie film opowiadający o wszystkim tym, co się dzieje również poza sceną, za kulisami, w pokoju hotelowym, w momencie przygotowań, w momencie rozmów z rodziną, z bliskimi.
3: Est-ce que tu te reconnais maintenant par rapport à avant?
4: Quand je me vois, quand je vois mes images, qu'est-ce que c'est que ça?
5: C'est un son très migueur.
6: L'amitié, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est comme ça que tu conçois la vie.
0: A jaki to film, zdradzi Państwu za kilka minut Katarzyna Fitzwilliams, która przyjrzała się programowi Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Warszawie. Zajrzymy oczywiście do Poznania, nie mogłoby być inaczej, bo tam inauguracja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego.
7: To też takie odświeżenie formuły po dotychczasowych koncertach Mozarta, które w moim odczuciu raczej miały na celu takie odstrzeliwywanie uczestników niż faktycznie prezentowanie ich możliwości.
0: Do Poznania zajrzymy już niebawem i do Poznania zaglądać będziemy z dwójką właściwie ciągle, bo emocje, które towarzyszą Międzynarodowemu Konkursowi Skrzypcowemu imienia Henryka Wieniawskiego, to nie tylko wielkie emocje, ale także obcowanie z wydarzeniami, które z pewnością przejdą do historii muzyki, a to już 17. odsłona tego konkursu. Dziś w poranku, w tej godzinie czeka nas także następne spotkanie z Jerzym Kisielewskim w Przeglądzie Prasy.

0: Słuchaliśmy kurantów czwartej części pierwszej suity z Arlezjanki Georges'a Bizet w wykonaniu Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera. 21 prawie już minut po siódmej, 16 dzień astronomicznej jesieni. Ale październik w Warszawie to nie tylko złote liście, ale też Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Na naszej stronie internetowej czeka na Państwa rozmowa z dyrektorem programowym festiwalu Bartłomiejem Pulcynem. My natomiast przyjrzymy się dzisiaj wyjątkowym dokumentom. Między innymi filmowi poświęconemu życiu Marty Archerich. Z krytykiem filmowym Mateuszem Dębskim w tej sprawie spotkała się Katarzyna Fitzwilliams.
1: Towarzyszyli jej z kamerą niemal przez dekadę. Dokumentowali muzykę, wspomnienia, przyjaźnie, dawne miłości oraz podróże. Dokument Martha ukazuje wyjątkową artystkę oczami jej córki.
2: Trop de choses, maman. C'est que tu veux avoir le temps de préparer ce programme que tu aimes et que t'as pas le temps parce qu'il y a ces autres choses.
3: Je ne sais pas quoi faire.
2: Je comprends
3: même toutes ces choses que j'ai.
4: Les hommages, les honneurs, ça ne me dit rien. Parce que c'est dans le passé. C'est pas quelque chose qui se passe à présent. Moi, j'attends toujours des surprises, des révélations. Je suis très curieuse. Et la musique, elle est comme ça, ça coule. C'est comme la vie.
1: Reżyser Martin Mirabel ukazał kluczowe wydarzenia w karierze artystki, w tym niezapomniane i nigdy wcześniej nie pokazywane zdjęcia.
5: To jest film, który tą bohaterkę przedstawia z takiego punktu, z którego my za bardzo jej nie znamy albo nie mamy tam dostępu, bo to jest w zasadzie film opowiadający o wszystkim tym, co się dzieje również poza sceną, za kulisami, w pokoju hotelowym, w momencie przygotowań, w momencie rozmów z rodziną, z bliskimi.
2: Est-ce que tu te reconnais maintenant? Par rapport à avant.
4: Quand je me vois, quand je vois mes images, qu'est-ce que c'est que ça?
3: C'est un son très vulgaire.
2: L'amitié, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est comme ça que tu conçois la vie.
1: Ze świata muzyki udajemy się do świata kuchni. Co bulgotało pod pokrywkami, kiedy skazywali ludzi na stracenie? Czy kucharz zna całą prawdę o dyktaturze? I czy jedzenie ma naprawdę wpływ na losy świata? Te pytania zadawał sobie Witold Szabłowski w książce Jak nakarmić dyktatora. Po kilku latach polski reportaż trafił za ocean i stał się kanwą dokumentalnego filmu Andrew Neela. Reżyser ruszył tropami kucharzy, którzy dbali o podniebienie najbardziej brutalnych dyktatorów ostatniego stulecia. Dyktatorów tych łączyło jedno. Jak nikt inny poznali smaki totalitaryzmu.
5: Reżyser tego filmu, przeczytawszy książkę Witolda Szabłowskiego, która oczywiście też była tłumaczona na język angielski, no uznał, że to jest absolutnie materiał.

0: materiał na kino, ale nie tyle kino fabularyzowane, co kino dokumentalne, by z tymi ludźmi, którzy pojawiają się w książce Szabłowskiego, jeszcze raz porozmawiać, ale przed kamerą, by te historie wybrzmiały w trochę innym wymiarze i w trochę innym medium. To jest absolutnie jeden z najciekawszych i najlepszych dokumentów tego roku, który przylatuje tutaj do nas, do Warszawy, prosto z Nowego Jorku, więc ten film już miał swoją festiwalową premierę światową, natomiast w tych rejonach Europy jeszcze go nie pokazywano.
1: I kolejna ciekawa realizacja, dokument o Ingeborg Bachmann.
2: Schreibe, dazu brauche ich Papier, Feder, eine Schreibmaschine, einen ausgeschlafenen Kopf und der Rest ist Arbeit.
3: Das funktioniert alles. Ich bin sehr froh. Unsere Geisterbeschwörung. Unsere
0: w tym przypadku mamy film dokumentalny, ale jednak z takimi wstawkami fabularyzowanymi, bo bohaterką tego filmu jest Ingeborg Bachmann, jedna z najważniejszych autorek, eseistek, pisarek austriackich XX wieku. No i w tym filmie oglądamy właśnie fabularyzowane scenki, taki wyobrażony dzień z życia tej autorki i w tę rolę wciela się Sandra Hüller, więc mamy do czynienia z takim, nie powiedziałbym, że dokumentem, ale eksperymentem dokumentalnym, który tak balansuje na granicy tego, co wyobrażone, tego, co faktycznie prawdziwe i oparte na faktach.
3: Schwierig in der Haltung. Okay. Ich versuch's. Ja. Okay, let's go.
1: A całkowicie oparte na dzisiejszej rzeczywistości jest dokument Papagajo, opowieść o fanatyzmie religijnym i absurdach z nim związanych. To też bolesna wiwisekcja związku dwojga ludzi, którzy chcieli być razem pomimo różnic kulturowych.
0: Autor tego filmu Omar Al-Abdul Razak to jest człowiek, który mieszka w Hiszpanii na co dzień ze swoją partnerką. Jego partnerka jest ilustratorką. Ona jest Żydówką, on ma pochodzenie arabskie. No i w momencie, kiedy dochodzi do ataku Hamasu na Izrael, a później tej niewyobrażalnej odpowiedzi Izraela i ludobójstwa, które się dokonuje na Palestyńczykach, no tutaj coś pęka w tej relacji. No ta para staje przed takim wyzwaniem, czy w ogóle mogą być ze sobą razem, będąc z tak różnych miejsc i w ogóle kultur. Więc chcemy pokazać, że te konflikty, no nie dość, że niosą oczywiście te wszystkie śmiertelne ofiary, o których mówimy bardzo często w mediach, no to niosą również tragedie na poziomie relacji, poziomie związków, poziomie małżeństw, poziomie w ogóle no tego, jak my funkcjonujemy na co dzień.
4: Z krytykiem filmowym Mateuszem Dębskim rozmawiała Katarzyna Fitzwilliams, a Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy to 10 dni, 120 filmów fabularnych i ponad 50 filmów krótkometrażowych.

0: Krakau Golden Quintet i pierwsza część kwintetu na instrumenty dęte Tadeusza Szeligowskiego. Na zegarach 7:30 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. 5 lat przygotowań, a potem kilkanaście minut na scenie. Tyle trwa ta chwila, na którą czekają młodzi skrzypkowie z całego świata. Dziś wieczorem w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu koncert, który rozpocznie 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. A od jutra przesłuchania. Co czeka nas w tym roku i czym jest ten konkurs dla melomanów? Jacek Butlewski zapytał tych, którzy będą śledzić zmagania młodych wirtuozów szczególnie uważnie.
1: Święto muzyki przede wszystkim, święto wiolinistyki, to dla specjalistów. Piotr Mika, redaktor naczelny Gazety Konkursu Wieniawskiego. Triumf młodych ludzi z wielką wyobraźnią. Większość z tych, którzy się przed nami zaprezentują, to już są zwycięzcy. Zwycięzców, laureatów będzie tylko kilku, ale każda z tych osób, która tutaj jest z nami, już osiągnęła mistrzostwo, tylko teraz przedstawia je przed publicznością tego konkursu.
2: Do Poznania na konkurs przyjdzie 48 uczestników. Dwoje musiało zrezygnować. Tutaj ze względu na ich prywatność nie będziemy podawali tych powodów.
3: Martyna Nicińska z Towarzystwa Wieniawskiego.
2: Bardzo nam żal, że nie dojadą, ale my się też nastawialiśmy na to, że prawdopodobnie ta pełna liczba nie pojawi się w Poznaniu na konkursie. Wiemy to z doświadczeń, że zazwyczaj coś tam się dzieje w życiu czy prywatnym, czy zawodowym tych uczestników, że no nie mogą dolecieć. Tak naprawdę dopóki dany artysta nie stanie na scenie z instrumentem, to my nie wiemy, czy zagra na konkursie. Mamy nadzieję, że już ta liczba nie spadnie.
4: Pierwszy etap to takie przywitanie z konkursem, przywitanie z muzyką Henryka Wieniawskiego. Mamy obowiązkowy kaprys do wykonania Henryka Wieniawskiego, obowiązkowy utwór z fortepianem Henryka Wieniawskiego i odrobinę własnej fantazji.
3: Agata Szymczewska, laureatka konkursu sprzed lat, a obecnie jurorka i szefowa Towarzystwa Wieniawskiego.
4: Każdy z kandydatów wybiera do zagrania to, na co ma po prostu ochotę. Daliśmy w tym roku naprawdę wolną rękę i wychodzimy z założenia, że po prostu każdy przywozi do Poznania swoje najmocniejsze atuty i pokazuje to, kim jest też z perspektywy profilu artystycznego i swoich wyborów.
5: To może być coś bardzo nowoczesnego?
4: Może być coś bardzo nowoczesnego, może być coś bardzo starego, może być własna kompozycja, może być naprawdę cokolwiek. Troszkę inaczej wygląda drugi etap, ale to etap, na który ja czekam najbardziej, ponieważ to jest recital około 50-minutowy. Tam są obowiązkowe pozycje, m.in. jedna sonata, jeden utwór wirtuozowski z zadanej listy i znowu mamy bardzo dużą przestrzeń na własną kreatywność i z tego, co do tej pory widziałam, to programy zaproponowane przez uczestników naprawdę są wyjątkowe i wspaniałe. To literatura najwyższych lotów i spodziewam się bardzo podobnie też takich wykonań. Kolejny etap to etap z orkiestrą kameralną i tu mamy utwory na skrzypce solo z Stowarzyszeniem Orkiestry Kameralnej. To będą koncerty Góreckiego, Panównika, Weinberga, jak również Wasksa. To też takie odświeżenie formuły po dotychczasowych koncertach Mozarta, które w moim odczuciu

0: raczej miały na celu takie odstrzeliwywanie uczestników niż faktycznie prezentowanie ich możliwości. Poza tym dyskusja na temat stylu wykonawczego w koncertach Mozarta, czy w Bachu, czy w takich no, spornych, bym powiedziała, utworach, akurat na konkursie uważam, że prowadzi do ślepego zaułku i po prostu z tego zrezygnowaliśmy. No i finał, gdzie mamy dwie pozycje, duży koncert romantyczny. Tu mamy do wyboru m.in. Sibeliusa, Brahmsa. Mamy w tym roku też Karłowicza, z czego bardzo się cieszę. No i na sam koniec, tak jak powiedziałam, to już koncert Wieniawskiego, ale do wykonania koncertu Wieniawskiego zostanie dopuszczonych tylko trzech uczestników, trzech laureatów, trzech pierwszych nagród.
1: Można powiedzieć, że już ostatnie godziny tak naprawdę przed konkursem i chcemy troszkę o tej kuchni konkursowej powiedzieć.
2: Jeżeli chodzi o menu, to my generalnie prosiliśmy naszych wszystkich uczestników, żeby nam wypełnili taki lekki właśnie w swojej formie i treści kwestionariusz. I pytaliśmy między innymi o to, co lubią robić lub jeść przed wejściem na scenę. I właśnie bardzo często odpowiedź brzmiała, że lubię zjeść banana albo czekoladę. Więc mam nadzieję, że tego im tutaj w Poznaniu nie zabraknie. Będą tutaj sobie kursować też, myślę, że pod rondem kaponiera często będzie można ich minąć. Można do nich przyjaźnie pomachać, powiedzieć, że się trzyma za nich kciuki. Myślę, że będą wspominać długo jeszcze te ścieżki, które będą wydeptywać teraz przez kolejne dni. Życzymy, żeby jak najdłużej.
3: Konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Stawka jest wysoka, bo pula nagród wynosi 120 tysięcy euro. Jako pierwszy w piątkowy poranek zagra Polak Wojciech Niedziułka. Zanim jednak zabrzmią konkursowe skrzypce, dziś wieczorem czeka nas koncert inauguracyjny. Poznańscy filharmonicy, a solistką będzie wiolonczelistka z Korei Południowej Taeyong Kim. Dwójka będzie w Poznaniu przez cały czas trwania konkursu, a na naszej antenie usłyszą Państwo podsumowania codziennie od 15 z kolejnych etapów, aż do finału i ogłoszenia werdyktu. My także w porankach dwójki będziemy Państwa informować o tym, co dzieje się na konkursie imienia Henryka Wieniawskiego i przypominać i podawać wyniki po kolejnych etapach.

Przy fortepianie Andrzej Tatarski słuchaliśmy poloneza D-dur w interpretacji Bartłomieja Nizioła, przewodniczącego jury konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. To jeden z utworów Henryka Wieniawskiego, które uczestnicy mogą włączyć do programu przesłuchań w pierwszym etapie. Za wszystkich stających w szranki, za wszystkich, którzy biorą udział w tym konkursie, mocno trzymamy kciuki, bo to przecież nie tylko trzeba talentu i wielkiej pracy, ale także poradzenia sobie z niezwykłymi emocjami. 7:42 na zegarach. Zawsze cieszymy się, kiedy możemy zaprosić Państwa na koncert do Polskiego Radia. Tak jest i dziś, już w najbliższą niedzielę. W studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana wystąpi grupa Brazil and the Gallows Brothers Band. Ich muzyka sytuuje się gdzieś między minimalizmem a spiritual jazzem, między transem a medytacją. A my mamy na to spotkanie dla Państwa zaproszenia, bilety. Proszę do nas dzwonić 22 645 22 22. Więcej o koncercie przeczytają Państwo na naszej stronie internetowej.

0: Domenico Scarlatti i sonata de mol kwadrans pozostał do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: Zaprasza Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Obecnie.
0: Raz jeszcze.
2: Zacznijmy od cytatu i zgadnijmy, kto jest jego autorem. Kino powinno być przygodą, podróżą, nie może być brykiem historycznym czy literackim, ani hołdem składanym komukolwiek w jakiejkolwiek intencji. Kino jest samoistnym dziełem, nie jest narzędziem, tylko celem samym w sobie. To wywiad zatytułowany Zadanie z gwiazdką, najnowszy numer Tygodnika Powszechnego. Mateusz Dębski rozmawia z Pawłem Maślono. Paweł Maślona, można powiedzieć, tłumaczy się ze swojego serialu, nawet z wulgaryzmów, które tam się pojawiają, ale inny fragment. Każdy film czy serial, którego zrobienia się podejmuje, jest opowieścią o współczesnym świecie. Kostiumu używam jako sztafażu. Nasi aktorzy dostają na Instagramie wiadomości od widzów z Chile, którzy potrafią odnaleźć się w historycznych realiach. Bo kino jest medium, które może poza muzyką najlepiej komunikuje się z ludźmi odmiennych kultur i przekracza granice. Wierzę, że to, co zrobiliśmy, ma taki potencjał i sądząc po odbiorze naszego serialu za granicą, to w dużej mierze się udało. A tutaj pada pytanie, nawet jeśli połowa polskich maturzystów obleje teraz przez ciebie maturę. Dlatego ten egzamin nazywa się egzaminem dojrzałości, bo od ludzi, którzy do niego podchodzą, wymaga się tego, żeby uczciwie i z należytą starannością się do niego przygotowali. Naszą lalkę można co najwyżej wykorzystać jako tak zwaną lekturę nadobowiązkową, która daje szansę na podwyższenie oceny. W szkole sam zresztą powoływałem się na filmy, żeby ratować sobie skórę. Zawsze nadrabiałem kinem, w ten sposób poszerzałem kontekst swojej wypowiedzi i dzięki temu na maturze miałem celujący, mówi Paweł Maślona. Zachęcam, żeby potraktować naszą lalkę jako zadanie z gwiazdką.
0: A ja zachęcam do odsłuchania rozmowy Moniki Zając z Pawłem Maśloną. Ta rozmowa wczoraj w audycji Wybieram Dwójkę miała swoją premierę. Mogą Państwo ją teraz znaleźć na stronach Polskiego Radia.
2: I jeszcze wróćmy do, ja wczoraj tylko sygnalizowałem, wróćmy do felietonu Zalety lalkomanii Wojciecha Kuczeka w tygodniku Przegląd. Podkreślony cytat, ważny. Jeśli czegoś nam brakuje w życiu publicznym, to gustu, dobrych manier i łagodności. O tym, jak wspieramy się o lalkę, zamiast skakać sobie do gardeł z innego powodu, co może jest pozytywne. Między innymi...
0: No tak, teraz
2: narodowe
0: wszyscy zaczęliśmy
2: jakoś
0: sobie mówić dzień dobry inaczej,
2: tak,
0: potem jak oglądamy lalkę.
2: Tak. Dopiero co polityczny Hochstapler ogłosił wszystkich artystów darmozjadami, a tu proszę bardzo, sztuka działa masowo. Ludzie rwą się do lektury, choćby i pobieżnej lub nieosobistej, zapośredniczonej. Jeśli czytelnictwo drgnie w statystykach, nawet o 0,5%, choćby tylko na czas krótkotrwałej lalkomanii, oddali to nas od zagłady. Gdy spada czytelnictwo, wzrasta niepoczytalność. Człowiek zaczytany nie jest niebezpieczny, ba, zdaje się całkowicie bezbronny. Oddaje siebie lekturze.

0: że poświęca jej siebie, oddanie i poświęcenie to cechy złagodzonej obyczajowości. Człowiek oczytany pierwej użyje języka niż broni. Jestem przekonany, że najbardziej nawet beznadziejne przypadki emocjonalnego analfabetyzmu są uleczalne biblioterapią, bo sam nawyk czytania, nawet bez zrozumienia, sprawia, że człowiek przez osmozę uczy się empatii.
1: Moja wyobraźnia uruchomiła się teraz i teraz widzę wszystkich, którzy planowali jakieś niecne czyny w bibliotekach.
0: Tak, to Wojciech Kuczok. Wróćmy jeszcze do Tygodnika Powszechnego, który rozpoczyna, i to niezwykle ciekawe, w krzywym zwierciadle polityki. Działalność polityczna oznacza konieczność znalezienia sobie wroga. Jeśli chrześcijanin chce być wierny Ewangelii, musi porzucić tego typu zaangażowanie. To Michał Rzeczycki rozpoczyna od spotkania papieża z prezydentem Francji i jego stwierdzeń, a ten artykuł rozpoczyna debatę na temat relacji religii i Kościoła z polityką. O tym też pisze redaktor senior, ksiądz Adam Boniecki, który pisze: z całą nieśmiałością myślę o Chrystusie. On nie założył żadnej organizacji, nie miał władzy ani środków, a jego Kościół 2000 lat istnieje. I pytanie, czy siłą Kościoła są święci, różni, bardzo różni, do siebie niepodobni, lecz zawsze dyspozycyjni wobec Pana Boga, czy może o jego trwałości decydują struktury. Bez tych drugich oczywiście nie sposób się obejść, ale często są aż za bardzo z tego świata. Tak, tę dyskusję, która będzie na łamach Tygodnika Powszechnego. Wróćmy jeszcze do Newsweeka. Prowadzę coś w rodzaju pół życia. Nie jestem ani w pełni żywy, ani martwy. Czasem myślę, po prostu mnie zabijcie albo pozwólcie mi żyć jak wolnemu człowiekowi. To Roberto Saviano, włoski pisarz, dziennikarz, eseista, scenarzysta, 20 lat temu, w 2006 roku, wydał poświęconą neapolitańskiej mafii książkę Gomorra, która przyniosła mu światową sławę. Na podstawie książki powstał film nagrodzony Grand Prix w Cannes. Pewne wątki Gomorry zostały również wykorzystane w serialu emitowanym w 170 krajach. W Polsce właśnie ukazała się jego książka Należymy do siebie. To o żonach, córkach, matkach mafiozów. Od dawna żyje pan pod eskortą policyjną, nieustannie zmieniając miejsce pobytu. Jak wygląda pana codzienne życie? Co jest w tym najgorsze? Pyta Maciej Nowicki. Od czego to w ogóle zacząć, mówi Saviano. W 2006 roku, gdy mafia wydała na mnie wyrok śmierci, miałem 26 lat. Byłem przekonany, że nie dożyję 30, że zabiją mnie szybko. Po 20 latach życia pod ochroną się przyzwyczaiłem, ale prawda jest taka, że na co dzień jestem uwięziony. Śpię w koszarach policyjnych albo w pokojach hotelowych. Rzadko dłużej niż kilka nocy z rzędu. Jedyną osobą, która ma większą ochronę policyjną niż ja, jest prezydent kraju. Nie mogę iść sam na spacer, jeśli wychodzę, to ze eskortą 5 karabinierów, czasem 7. Brak swobody poruszania się, zamknięcie to koszmar, podobnie jak konieczność ciągłego kłamania, by chronić swoją prywatność. Moim największym strachem nie jest już śmierć, ale to, że moje życie pozostanie takie do samego końca. Prowadzę coś w rodzaju pół życia. A tytuł wywiadu: Roberto Saviano? Nie, to nie ja. Okazuje się, jak pojechał do Ameryki w nadziei, że pod innym nazwiskiem znajdzie spokój, zapytał go taksówkarz, czy pan Roberto Saviano. On odpowiedział: nie, to nie ja, i obaj wybuchnęli śmiechem, ale oznaczało to, że jest co czytać.
1: 7 minut dzieli nas od godziny 8. Jerzy Kisielewski przeglądał dla państwa prasę, choć tytułów interesujących jest, co niemiara.
0: Jest.

0: Autopromocja.
1: Najstarszy istniejący, jeden z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, czyli
2: 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Czas zacząć.
1: Laureatów poznamy dopiero 23 października, a tymczasem wielka inauguracja.
2: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i wiolonczelistka Taeyeon Kim.
1: W programie uwertura Antoniego Szałowskiego, pierwszy koncert wiolonczelowy Kamila Saint-Saënsa i trzecia symfonia Grażyny Bacewicz.
2: Transmisja już dziś o 19:00.
1: Zapraszamy.
2: Magdalena Łoś
1: i Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
3: Minęła 8:00.
4: Poranek dwójki.
3: Dzień dobry, dziś czwartek, ósmy dzień października, jesień trwa już 16 dzień, a do końca roku pozostało jeszcze 85 dni. Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, audycję wydaje Katarzyna Fitzwilliams, przed mikrofonem Małgorzata Niecieck-Mac. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry.
4: Pogoda.
3: Termometry pokazują teraz od 7 do 12 stopni. W Białymstoku jest 11 stopni, w Krakowie o stopień i w Łodzi cieplej, we Wrocławiu również 12 stopni. Na zachodzie i północy kraju uważajmy na mgły. W ciągu dnia szybko się ociepli, nad morzem będzie 16 stopni, w centrum około 20, a na południu w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet do 25. Najwięcej słońca będzie na wschodzie, natomiast na zachodzie i w centrum przybędzie chmur i po południu może przelotnie popadać. Po południu będzie silniejszy wiatr, w górach do 70 km na godzinę, a w Karpatach nawet do 90. Możliwe są tam również burze. Musimy cieszyć się dzisiejszym dniem, bo powoli zbliża się do nas chłodniejsze powietrze. W Tatrach i w Sudetach spadnie pierwszy śnieg.

0: Emilii Majer, kompozytorka epoki romantyzmu, którą dopiero dziś odkrywamy na nowo, bo wiele jej partytur wciąż czeka w rękopisach. Po jej muzykę sięga m.in. salzburski koncert kwartet, który nagrywa komplet jej kwartetów i kwintetów smyczkowych. 5 minut po 8.
1: Poranek dwójki.
0: Do godziny 9 jeszcze sporo ciekawych i dobrych tematów przed nami. Po 8.30 porozmawiamy o sztuce, która odbywa się bez słów. Odwiedzi nas Bartłomiej Ostapczuk, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Sztuki MIMU. Wcześniej odwiedzimy Ziemię Dobrzyńską i zaprosimy Państwa do Płonnego, gdzie Maria Dąbrowska spędzała wakacje, wędrowała, malowała i notowała i gdzie od 20 lat działa Izba Pamięci Pisarki. Izba Pamięci, która zbiera także nietypowe wspomnienia o pisarce.
2: Pani z miasta, przed którą uciekały dzieci.
0: O Marii Dąbrowskiej i Izbie Pamięci w Płonnem opowiemy Państwu już niebawem, a już za moment Mateusz Pospieszalski zabierze nas na literacki spacer.
3: Niesamowite. Opis odbudowującej się Warszawy, wspaniała atmosfera tętniącego miasta, czy książka trzymająca w napięciu, ale najciekawsze jest to, w jakim językiem jest napisane.
0: To już przedostatnie spotkanie z Mateuszem Pospieszalskim w cyklu Rekomendacje kulturalne. Prawie 7 minut po 8.00.

0: Słuchaliśmy finałowego presta z koncertu podwójnego S-dur Karla Filipa Emanuela Bacha w wykonaniu Josa van Immersela na fortepianie, Erika Lina Kleja na klawesynie i orkiestry Collegium Aurarum. Tu dwójka już prawie 12 minut po ósmej. Przez ponad pół wieku Maria Dąbrowska prowadziła dziennik, zapisywała w nim pogodę, rozmowy, opisywała ludzi i krajobrazy, niemal wszystko, co zobaczyła i usłyszała. Wiele z tych notatek powstało na ziemi dobrzyńskiej w niewielkiej wsi Płonne. 6 października mija 137. rocznica urodzin pisarki. Nieprzypadkowo właśnie w Płonnem od 20 lat działa Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej. Z okazji jubileuszu odwiedziła ją Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
1: Ja Barbara.
2: Biorę sobie ciebie, Bogu mile.
1: Biorę sobie ciebie, Bogu mile.
2: Za małżonka. I ślubuję ci miłość.
1: Wiarę.
2: I uczciwość małżeńską. Oraz to.
1: Że cię nie opuszczę.
2: Aż do śmierci.
3: Ale oczywiście od razu zapytam, jaką książkę pan wyjął z szufladki?
4: Są to dzienniki Marii Dąbrowskiej, które stanowią dla nas taki autentyczny dowód jej pobytu tutaj w Płonnem, ale nie tylko pobytu, pobytów w różnych miejscach, które miały wpływ na ukształtowanie się jej warsztatu pisarskiego.
3: Co pisała w takim razie, bo już ma pan zaznaczony fiszką konkretny fragment?
4: Zaznaczane fragmenty dotyczące pobytu Marii Dąbrowskiej tu w Płonnem i może ja jeden fragment przeczytam. Płonne, 17 sierpnia 26 roku. Maria Dąbrowska zapisała: z Jamna przyjechałam na drugi koniec Polski pod Dobrzyń nad Rwęcą do Płonnego, wielkiego majątku, którego Stach Hebke został administratorem z ramienia opieki nad nieletnim dziedzicem Ludwikiem Łempickim, adoptowanym synem starego magnata Łempickiego i chłopki Rupińskiej. Ponieważ Stachowie mają bardzo ciasne mieszkanie, więc wynająłem izbę we wsi u chłopa Chmiela. Tu jest dopiero wieś, moja prawdziwa, taką jaką pamiętam z dzieciństwa. No i tak rozpoczyna się przygoda Marii Dąbrowskiej w Płonnem.
3: I tak rozpoczyna się przygoda.

0: Przygoda odwiedzających właśnie tutaj w izbie?
1: Nie, przygoda odwiedzających rozpoczyna się od obeliska, który znajduje się przy szkole. Wielki, ogromny głaz, na którym znajdują się słowa również pochodzące z jej dzienników. Mnie tu ta przyroda trzyma, te jeziora, te strumienie.
0: I tutaj z okna także możemy zobaczyć fragment parku, bo tam właśnie znajdował się dworek.
1: Tak, po jednej stronie możemy zauważyć fragment parku, a po drugiej stronie możemy zobaczyć kościół parafialny świętego Jakuba.
0: A gdzie znajduje się w takim razie ta góra modrzewiowa, gdzie wybierała się Maria Dąbrowska, aby podumać, aby porobić notatki, malować?
1: Góra Modrzewiowa znajduje się nieopodal kościoła i mieszkania domu państwa chmieleckich, w którym również Maria Dąbrowska mieszkała. W jednej linii przy kościele, jadąc tutaj od szkoły podstawowej, skręcamy w lewo i doprowadzi nas to do Góry Modrzewiowej.
0: A tutaj w Izbie Pamięci Marii Dąbrowskiej szereg różnego rodzaju pamiątek.
1: No, izba powstała w 2006 roku i wiele osób brało udział w tym, żeby pozyskać różnego rodzaju pamiątki, ale na pewno taką znaczącą osobą była żyjąca jeszcze wtedy pani Danusia Kelch, siostrzenica Marii Dąbrowskiej, która była taką osobą, która mówiła i propagowała twórczość swojej ciotki, bo była jej to matka chrzestna. Niestety nie dożyła otwarcia tej izby, ponieważ zmarła w 2003 roku i to w większości są to pamiątki pozyskane od pani Danusi, kopie bądź oryginały.
0: No właśnie, podzieliła się dokumentami, dzięki temu możemy zobaczyć, poznać charakter pisma, prawda, Marii?
1: Również.
0: To jest tak wszystko przygotowane, że gablotkę można otworzyć, można
1: są tak
0: poczytać,
1: dostępne.
0: Spróbować przeczytać, bo ja bym się nie doczytała.
1: Gablotki są dostępne. Charakter pisma Marii Dąbrowskiej pozostawia wiele do życzenia, ale takie to były czasy.
0: No właśnie, dlatego że warto podkreślić, że ona tutaj przyjeżdżała, wypoczywała, ale przyjeżdżała jeszcze jako nieznana pisarka wówczas i to tutaj swój początek mają noce i dnie.
1: Tak, przyjeżdżała tu jako, nazwana była tu przez mieszkańców Płonnego panią z miasta. Pani z miasta, przed którą uciekały dzieci, bo była to osoba obca. Sama Maria Dąbrowska w dziennikach zapisała, że była zapraszana na różnego rodzaju wiejskie wesela, uroczystości, dożynki, ale budziła skrępowanie, dlatego wolała obserwować to gdzieś z dala, żeby nie budzić zażenowania i skrępowania.
0: No i zbierała informacje, robiła notatki.
1: Zbierała, słuchała opowieści ludzi. Folklor, ludowość to były tematy, które bardzo ją interesowały. I tu właśnie w Płonnem rozpoczęła swoje pisanie wielkiej sagi o rodzinie, bo tak zanotowała w dzienniku, Nocy i dni.
0: Czyli tutaj narodził się Bogumił i Barbara Niechcicowie, tak? A także narodził przede się. Wszystkim ich dworek.
1: Dworek. Pierwszy majątek Barbary Bogumiła, czyli ta krępa, zaniedbana krępa, to majątek z Płonnego, ponieważ siostra Helena i jej mąż Stach stali się administratorami tutejszego majątku i był to strasznie zaniedbany majątek. Dach przeciekał, zagrzybiałe ściany, pola, które niewiele rodziły i tu właśnie Stachowie przyjechali i to przerysowała Maria Dąbrowska do Nocy i Dni.
2: Oni odchodzą z krępy i my mamy dostać po nich mieszkanie, dom cały. Tu jest kilka bardzo ładnych pokoi. Jeżeli pani ma ochotę, to ja je mogę pani pokazać. Proszę bardzo.
3: Nie, to naprawdę. Przy okazji niekoniecznie dzisiaj muszę oglądać.
4: Noce i dnie wkrótce znów trafią na ekrany. Serial na podstawie powieści wyreżyseruje Kamila Tarabura. Pół wieku po słynnym filmie Jerzego Antczaka Barbara i Bogumił Niechcicowie opowiedzą swoją historię nowemu pokoleniu widzów. A uroczystości 20-lecia Regionalnej Izby Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnym zaplanowane są na piątek.

0: Magda Umer, walc z filmu Noce i dnie, do którego słowa napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę skomponował Waldemar Kozanecki. Nie tak dawno temu Piotr Duda, dyrektor festiwalu w Szczebrzeszynie, w naszym cyklu Rekomendacje kulturalne, namawiał Państwa do powrotu, spotkania nie tylko z twórczością Magdy Umer, ale także odsłuchiwania wywiadów i rozmów z Magdą Umer. Jesień to chyba dobry czas na takie spotkania.
1: Rekomendacje.
0: Lista poleceń i propozycji od naszych głosów w rekomendacjach kulturalnych stale rośnie. Dziś wybieramy się na literacki spacer ulicami Warszawy, ale bynajmniej nie śladami Wokulskiego. Zamiast XIX-wiecznych salonów i sklepów z lalki Prusa czeka nas stolica z lat 50. A opowie o tym Mateusz Pospieszalski, saksofonista, kompozytor i wieloletni członek WW, który w przedostatniej już części swoich rekomendacji kulturalnych zabiera właśnie nas w literacką podróż.
2: Ostatnio wpadła mi w ręce biografia o Leopoldzie Tyrmandzie, napisana przez Marcela Woźniaka w bardzo ciekawym stylu, krótkimi odcinkami. Świetnie się to czyta. Książka pod tytułem Pisarz o białych oczach. No a że te białe oczy, no to oczywiście przypomniałem sobie złego i po przeczytaniu tej biografii sięgnąłem po tego złego. Niesamowite. Opis odbudowującej się Warszawy, wspaniała atmosfera tętniącego miasta, czy książka trzymająca w napięciu, ale najciekawsze jest to, w jakim językiem jest napisane. To ja po prostu po przeczytaniu fragmentu na przykład zatłoczonego trolejbusu, no to parskałem śmiechem. Wspaniała pozycja. Oczywiście pomijam tutaj tę warstwę też kryminalną, bo to jest świetnie trzymająca w napięciu książka, ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie uderzyła, że sposób, w jaki są przedstawieni ludzie kryminalnego świata, są to ludzie z charakterem, trzymający swój fason, przede wszystkim nie operujący żadnym przerysowanym kolokwializmem. Natomiast się tak wyobraziłem, gdyby teraz wyzbyć ludzi z pewnych kręgów przekleństw, to by przestali wyrażać swoje emocje. Także wszystkim polecam złego. Dla tych, którzy czytali i nie czytali i sobie przypomnieli, jak to kiedyś w Warszawie bywało.
0: Opowiadał Mateusz Pospieszalski. Jutro w jazzowym poranku dwójki ostatnia część rekomendacji kulturalnych Mateusza Pospieszalskiego. Już prawie 24 minuty po 8:00.

To utwór Gaude oparty na anonimowym średniowiecznym śpiewie Gaudeamus omnes, radujmy się wszyscy. To spotkanie dawnej muzyki z dzisiejszą wrażliwością, czyli polskie trio Bastarda, klarnet, wiolonczela i klarnet kontrabasowy w połączeniu z holenderskim zespołem Holland Barok. Już dziś o godzinie 19 w Finie, w przestrzeni Ziemia Obiecana przy ulicy Wałbrzyskiej w Warszawie, odbędzie się czytanie performatywne niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy Jesteśmy sami na świecie. To taka próba rekonstrukcji filmu, którego Wajda nigdy nie zrealizował, na podstawie zachowanego w zbiorach Finy scenariusza z 1957 roku, a napisanego wspólnie z Moniką Kotowską. Adaptację przygotował tym razem Michał Zdunik, który połączył oryginalny tekst ze scenami zaczerpniętymi właśnie ze scenopisu Wajdy i własnymi dopisanymi fragmentami. W tym czytaniu wystąpią m.in. Piotr Cyrwus i Maria Kłusek, a także Zbigniew Konopka. A już 10 października słuchowisko Jesteśmy sami na świecie będzie miało premierę na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, a 12 października trafi do serwisu Ninateka. Kto z Państwa chciałby wybrać się na to spotkanie przy ulicy Wałbrzyskiej, proszę do nas napisać poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: W radiu to prawie awaria, taka cisza. Moim gościem jest pan Bartłomiej Ostapczuk, mim i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że takie awarie, czyli świadome milczenie, to moja specjalność, także zacznijmy.
0: Teraz powinnam opowiedzieć państwu, jaką zrobił pan minę, ale to był wyraźnie uśmiech, teraz jeszcze większy. Festiwal już jest oklaskiwany. Powiedział mi pan przed sekundą o tym, że wczoraj owacja na stojąco.
1: Jesteśmy w czasach, w których myślę, że tego typu reakcje widowni są coraz bardziej zaskakujące. Tym bardziej, że nastąpiła po otwarciu festiwalu i obejrzeniu przez wypełnioną po brzegi salę spektaklu, w którym ze strony aktorów nie padło ani jedno słowo. A więc ta przestrzeń ciszy, ta przestrzeń kontemplacji w jakimś stopniu i ta przestrzeń naszej własnej wyobraźni jako odbiorców wciąż jest bardzo aktywna.
0: W programie są twórcy z 9 krajów, od Finlandii po Kolumbię. Mówi się, że pantomima to jest taki język uniwersalny, no bo właśnie nie potrzebuje tłumacza. Ale czy jednak mim fiński i mim kolumbiński mówią takim samym językiem i czy widać w ich sztuce różnicę temperamentu? Z pewnością.
1: Przede wszystkim widzimy różnicę w sposobie tworzenia spektakli, pisania scenariuszy, reżyserowania, więc to wynika z indywidualnych, z jednej strony predyspozycji twórców, ale z drugiej strony z korzeni, których czerpią, bo one są różne, jeśli chodzi o sztukę pantomimy, bo to nie jest tak, że mamy jeden rodzaj teatru pantomimy. Jest ich bardzo wiele. To, co je łączy, to to, że my, aktorzy teatru pantomimy, nie używamy na scenie słów. A więc staramy się dobierać takie treści, czy ukazywać takie pojęcia, które w naszym odczuciu pełniej można ukazać bez słów lub z ich pominięciem lub poza słowami. A więc najczęściej chodzi o emocjonalność. Także ta emocjonalność w zależności od kraju wygląda różnie. Rzeczywiście Puerto Rico inaczej, Japonia zupełnie inaczej. Ale jeżeli chodzi o samą uniwersalność sztuki teatru pantomimy, i to mówię jako osoba, jako aktor, który występował w ogromnej ilości krajów, ona jest wszędzie czytana, ponieważ bez względu na to, gdzie mieszkamy, śmiejemy się i płaczemy z tych samych powodów.
0: Państwa profesja, państwa zawód i sztuka, jaką wykonujecie, jest teraz chyba bardzo potrzebna.
1: Wierzę, że jest to dla nas, jako dla praktyków, na pewno cudowny sposób budowania samoświadomości na temat ciała, na temat naszych emocji, tego jak one wpływają na ciało lub jak ciało wpływa na emocje. Stąd całoroczne studio teatru pantomimy, które prowadzimy dla osób dorosłych, aby mogli niekoniecznie występować na scenie, ale po to, by w tej naszym warszawskim Centrum Pantomimy mogli doświadczyć samych siebie. Bardzo podobnie jest z widzami, ponieważ spotykają się z czymś, co na co dzień nie jest już obecne. Cisza. To nie jest tak, że tam nie ma muzyki. Czasami jest. Ale jest ta cisza, w której my komunikujemy się z widzem, a widz z nami nawet o tym nie wiedząc. Gdyby miał użyć jakiegoś obrazowego przykładu, to nawet powolnie wykonany wdech i wydech aktora nagle zaczyna być elementem, który jest komunikatem, jakimś łącznikiem. My nie zastępujemy słów ruchem. My porozumiewamy się myślami i emocjami. I to jest zupełnie inny sposób narracji niż w teatrze słowa.
0: A jak jest być mimem poza sceną? No bo jeśli państwa umysł tak bardzo skupia się na tym, co mówią nam takim właśnie niewerbalnym językiem ludzkie miny albo gesty, no bardzo często zdarza się, że ktoś się na kogoś obraził, bo wydawało nam się, że intencje były zupełnie inne. Teraz pan spogląda na mnie i ja mogę zastanawiać się, co pan myśli. Czy pan czuję bardzo często, że pana aktorstwo, bycie mimem w jakiś sposób przekłada się też na to, w jaki sposób pan na przykład rozmawia, kupując rano w sklepie chleb.
1: Nie wiem, czy sposób, w jaki rozmawiam, choć staram się, myślę, że taki rodzaj uważności na słowo, które też bardzo lubię, jest wpisany w to, że ja nauczam, że reżyseruję, więc należy się porozumiewać w sposób czytelny i uporządkowany, i bardzo to lubię. Jak to jest być mimem poza sceną? To jest wielka przyjemność czerpania z tych doświadczeń, które wynosi się z sali i ze sceny. One

0: dotyczą mowy ciała. Jesteśmy bardziej uważni, ale jesteśmy też w tym wszystkim naturalni, bo inaczej, gdybyśmy byli sztuczni, to dochodzimy do niezwykle istotnej rzeczy. Ciało nie kłamie. Więc to, o czym tutaj wspomnieliśmy, a więc obserwacja innych, jest bardzo interesująca i dla mnie osobiście niezwykle inspirująca przy pisaniu scenariuszy, ale przy codziennym życiu. Po chleb idę normalnie i rozmawiam. Zazwyczaj dużo, dużo rozmawiam i żartobliwie mówiąc, chyba muszę odreagować to, że na tej scenie nie mówię.
1: Czyli równowaga.
0: Myślę, że to ważny element naszego tworzenia.
1: Festiwal Sztuki Mimu w Warszawie ma już 26 lat, czyli jest starszy niż pewnie nie jeden z występujących na nim artystów. Jak zmienił się od pierwszej odsłony i czym jest dzisiaj?
0: Na początku mieliśmy 30-40 osób na widowni w czasie najlepszych dni, więc zmienił się ogromnie. W tej chwili festiwal po wielu latach jest świętem ukazywania różnorodności tego teatru, więc nie jest ograniczony do jednej formy, do której dość łatwo byłoby ograniczyć program. Ponieważ przez 26 lat najwięksi twórcy tego teatru odwiedzili nasz festiwal i nadal tak jest, z mistrzem Marcelem Marceau na czele, więc na tym festiwalu unosi się taki cudowny duch tych ludzi, którzy tutaj byli, są i jest to takie święto wielkiej rodziny sztuki teatru pantomimy w Europie i na świecie, bo jeśli mówimy o pantomimie, no to Europa wiedzie prym. I ten festiwal ewoluował o tyle, że ta różnorodność jest już językiem. Widzowie nie oczekują, że jak zobaczą jeden spektakl, który ich zachwyci, to następnego dnia zobaczą podobny. Nie, oni już wiedzą, że nie zobaczą nic podobnego w czasie tego festiwalu. I dla mnie, jako dla dyrektora artystycznego, ta różnorodność jest niezwykle istotna, ponieważ ona ukazuje bogactwo możliwości. Ona ukazuje, że można milczeć o tym samym na różne sposoby, że można wznosić się bez słów, i pozwolić sobie nie opadać na to siedzenie, że można pozwolić zabrać się aktorowi w podróż tak kompletnie, totalnie, fizycznie, psychicznie, bo przecież przychodzimy na widownię z różnymi bagażami danego dnia, miesiąca, tygodnia, jesteśmy różnych profesji. W momencie, kiedy gaśnie światło, to wszystko przestaje mieć znaczenie. Jesteśmy wspólnie w takiej sztuce poza słowami.
1: Pięknie pan o tym opowiada. Mam nadzieję, że państwa apetyt rośnie. Dobra wiadomość jest taka, że za chwilę rozdamy państwu bilety na te spektakle festiwalowe. Proszę do nas pisać poranek2@małpapolskieradio.pl. Wspomniał pan Marcela Marceau. Jego postać Bipa, takiego smutnego klauna z kwiatkiem na kapeluszu, to jest to, co w większości pewnie kojarzy się ze sztuką pantomimy, z mimami, choć kręci pan głową, że może nie. Dla mnie to jest takie wspomnienie i taka absolutna pierwsza myśl, która przychodzi, pierwszy obraz, który przychodzi mi do głowy. Ale pan od lat współpracuje z uczniem Marcela Marceau, czyli ta sztuka i to dziedzictwo Marcela Marceau jest także w pana sztuce i pewnie w pana nauczaniu także młodych mimów.
0: Absolutnie. Na pewno jest i we mnie też pewien rodzaj etyki związanej z tym rzemiosłem, bo przede wszystkim na początku to jest rzemiosło, które czasem być może zdarza się jest sztuką. I bez tego rzemiosła nie ma całej reszty, a tego od Marcela Marceau bardzo mocno się nauczyłem. Szacunku dla gestu, szacunku dla ruchu, bezruchu, ciszy, myśli i czytelności ukazywania tego, co chcemy powiedzieć, bo nie trudno byłoby mniej lub bardziej efektownie poruszać się po scenie. Dla nas pytanie byłoby po co, bo my jednak o czymś opowiadamy. Więc oczywiście jestem tym w dobry sposób przesiąknięty też z racji tego, że uczyłem się u mistrza i też bardzo dobrze się znaliśmy. Na tyle dobrze, że opowiadał mi o swoich rozmowach, uwaga, z Charlie Chaplinem. A więc tak daleko teraz sięgamy. I cóż, myślę, że dla widzów, którzy nie znają teatru pantomimy albo nigdy go nie widzieli, niestety ten obraz, który teraz przedstawiliśmy, Marcela Marceau, postaci Bipa, nie do końca musi być tym pierwszym odczuciem. Jednak z racji różnych medialnych zdarzeń, najczęściej o pantomimie myślimy jako o jakimś kabarecie jednoosobowym, o czymś, co jest

0: teatrem, albo jakiejś wersji ulicznej, która też nie jest teatrem. Jest
1: no mamy tylko przecież jakąś... też dziedzictwo Henryka Tomaszewskiego.
0: Oczywiście, że mamy. Ono nie jest kultywowane w taki sposób, w którym można byłoby powiedzieć, że nadal mamy teatr pantomimy, tak? To poszli w zupełnie inną stronę. Natomiast mamy te korzenie. Jeśli chodzi o kraje w Europie, jesteśmy jednymi z najsilniej zakorzenionych w sztuce teatru pantomimy i teatru fizycznego również. Ludźmi. Natomiast jeśli chodzi o kontynuację, no to zdecydowanie to, co dzieje się we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech, w Czechach wielokrotnie wyprzedza nas. Ale jest tu pewien paradoks. Właśnie w Warszawie jest najważniejszy na świecie, jeden z najstarszych festiwal sztuki mimu.
1: No to opowiedzmy jeszcze może o dwóch spektaklach, na które szczególnie pan zaprasza. Rozkłada pan teraz ręce, bo pewnie ciężko jest coś wybrać. No ale może coś, co teraz przychodzi panu do głowy.
0: No, teraz przychodzi mi do głowy to, co zobaczyliśmy wczoraj i zobaczymy jeszcze dzisiaj, a więc zjawiskowych Finów w spektaklu Tempo, który podbija światowe sceny. W Warszawie jest po raz pierwszy. Tutaj biletów już niestety nie ma, ale może można próbować, jak ktoś będzie chciał oddać przed spektaklem, bo taka grupa osób też jest. Wczoraj im się udało. Na pewno, jeżeli mówimy o różnorodności, to Wieczór Współczesnej Pantomimy, który jest naszą perełką, ponieważ jest prezentacją krótkich form z wielu krajów na świecie. A więc inne myślenie, inne wrażliwości, inna dramaturgia, inna dynamika samego działania. Etiudy 3, 5, 7 minut, więc jeżeli któraś komuś przypadnie do gustu mniej, to za chwilę będzie jedna, która go zachwyci. To na pewno ten spektakl. Na pewno spektakl skierowany do, mogę powiedzieć, całych rodzin. Spektakl Moja Wyspa. Przepiękna pantomima z Teatru Lalki i aktora w Kielcach, która absolutnie zaczarowuje i pokazuje młodszemu widzowi, że nie trzeba być bardzo mocno w teatrze przestymulowanym, żeby odbyć jakąś podróż. Wręcz odwrotnie. To ten spokój ma sens. Mamy też wielkie zakończenie festiwalu, a więc zespół Family Floss z Niemiec, najbardziej znany teatr, który pracuje z pantomimą i maską. I to jest mistrzowsko napisana komedia, która, ponieważ jest napisana mistrzowsko, nie wiadomo kiedy sprawia, że zaczynamy być wzruszeni albo płakać, a za chwilę znowu się śmiejemy. I wszystko z pominięciem jakiegokolwiek słowa. I to jest dla mnie bardzo ważne. Chcemy pokazać, że pantomima nie jest muzealną techniką, nie jest takim klasycznym aktorem zamkniętym w niewidzialnym pudełku. Tak, jest sztuką żywą, jest współczesnym językiem teatru. I czasem opowiada przez ciało, czasem opowiada przez przedmiot, maskę, rytm. I wspólnym mianownikiem jest to, że słowo przestaje być narzędziem opowiadania.
1: Jaka to jest nić porozumienia między panem, kiedy jest pan na scenie, a widzami? Nie pojawiają się słowa. Czy to jest tak, że pan tonie w domysłach, co czuje publiczność? Czy wybiera pan sobie jedną osobę na scenie, z którą pan próbuje utrzymać jakiś kontakt wzrokowy? No bo emocje są nie tylko w publiczności, ale także w panu.
0: Oczywiście, że one są. Jest mi bardzo miło, jeżeli one przedostają się do widza. Natomiast my opowiadamy ruchem, sobą, sytuacją, kontekstem zdarzeń pewne historie. W sztuce odbioru teatru pantomimy interpretujemy ją przez trzy najważniejsze elementy. Przez pryzmat swojego własnego doświadczenia, przez pryzmat swojej własnej wrażliwości i przez pryzmat swojego odczuwania. A więc, no i swoich doświadczeń. Tak? Doświadczenia, wrażliwość, odczuwanie. Więc mamy 10 widzów, oglądają tę samą treść i mają 10 różnych odczuć, bo odwołują się do swoich sytuacji i na swój sposób interpretują to, co się zdarzyło. A więc podniesienie ręki, wdech, wydech, uśmiech, spojrzenie na drugą osobę nie musi być tym samym. I to jest piękno sztuki interpretacji i piękno teatru pantomimy. Jednocześnie nie trzeba posiadać absolutnie żadnej wiedzy, żeby móc obcować z tym teatrem. Trzeba po prostu otworzyć się na to, że przez godzinę nikt nie będzie tam niczego mówił.
1: Och, marzenie na pewno wielu, żeby nikt do nas nie mówił, żeby było ciemno, żebyśmy byli w jednym miejscu, gdzie nie trzeba było biec gdzieś dalej. No i ta możliwość obserwowania niesamowitych artystów na scenie, to jest coś. Ale festiwal to nie tylko scena, bo państwo zapraszają publiczność na warsztaty, spotkania.

0: na to, by nie tylko poznawać sztukę mimów, ale także uwrażliwiać i ćwiczyć, bo to chyba da się wyćwiczyć, pewną uważność.
1: Na pewno da się wyćwiczyć uważność i ona stoi u podstaw właściwie większości zajęć, które prowadzę przez cały rok, czy w Warszawie, w Centrum Pantomimy, czy w innych miejscach. I bardzo ważne jest dla mnie to, że nie pokazujemy tylko spektakli, ale tworzymy również przestrzeń do pewnej wymiany dla pedagogów, dla ludzi, którzy chcą tego rzemiosła dotknąć od środka. Więc to są spotkania z artystami, to są warsztaty. Warsztaty, które cieszą się tak wielkim zainteresowaniem, że zastanawiam się, czy w przyszłym roku nie zrobić większej ilości dni, ponieważ mamy już bardzo długą listę rezerwową na te warsztaty. Ja zapraszam zawsze wybitnych twórców i pedagogów, ponieważ uważam, że jeżeli jest ktoś, kto pierwszy raz w życiu chce spróbować Teatru Pantomimy, to żeby spróbował Teatru Pantomimy z najwyższej półki i żeby mógł się z tym zachwycić, żeby móc wrócić do domu i powiedzieć: aha, to tym jest Teatr Pantomimy, albo nie wiedziałem, że to jest Teatr Pantomimy, a ja mam go na co dzień w sobie.
0: Albo wrócić do domu i pomilczeć i uważać, że to coś dobrego także.
1: Myślę, że taki powrót po spektaklu jest wpisany w to milczenie, ponieważ jeżeli jesteśmy tak mocno zachwyceni czymś, to ten zachwyt, tak jest też w życiu, te najważniejsze momenty są przed wypowiedzeniem jakiegoś słowa, w życiu emocjonalnie też, albo po wypowiedzeniu jakiegoś słowa. Wtedy, kiedy jesteśmy czymś zachwyceni, dziełem, zdarzeniem, sytuacją, jakimś momentem, my wtedy nie mówimy, nie opowiadamy o tym. Po chwili umysł dochodzi do głosu i zaczyna opowiadać: o, to jest piękna rzeźba, to jest piękny obraz, zobaczmy, jak został zrobiony. Ale w samym momencie zdarzenia nie, bo tam nie potrzeba słów. I tam w teatrze jesteśmy my.
0: Bartłomiej Ostapczuk, dyrektor artystyczny 26. już odsłony Międzynarodowego Festiwalu Sztuki i Mimu w Warszawie, opowiadał Państwu o festiwalu i o tym, że czasami można milczeć. Spektakle można oglądać w Warszawie, a szczegóły programu znajdą Państwo na stronie festiwalu. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.

Słuchaliśmy El Puerto z suity Iberia Isaaca Albenisa w opracowaniu na trzy gitary. 10 minut dzieli nas od godziny 9:00. To moment, kiedy z kopert zaadresowanych już wyciągam płyty. Nasza płyta tygodnia trafi do Tarnowa, do pani Barbary, a do pana Ryszarda z miejscowości Brójce płyta Rafała Blechacza. I na pożegnanie posłuchamy właśnie nagrania z płyty Rafała Blechacza, którą dzisiaj wysyłamy do pana pocztą. To będzie finał koncertu fortepianowego C-moll Mozarta, jednego z zaledwie dwóch koncertów fortepianowych, które napisał w tonacji molowej. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik, Małgorzata Niecieckamac. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Będzie niepodobna do niczego, co świat kiedykolwiek słyszał. Pisał Gustav Mahler o swojej trzeciej symfonii d-moll. I miał rację. Jedno z najbardziej monumentalnych dzieł austriackiego kompozytora zabrzmi na koncercie inaugurującym nowy sezon artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Chóry Filharmonii Krakowskiej, Kamerata Silesia, Chór Polskiego Radia Lusławice oraz Rinat Szacham, Alt i Marin Olsop przy pulpicie dyrygenckim. Transmisja z Katowic w piątek o 19:30. Piotr Matwiejczuk, zapraszam.
2: 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Dziś o 19:00 transmisja inauguracji konkursu. Zapraszamy.
3: Jako dziecko wyemigrował do Kanady. Później został grafikiem i przez wiele lat tworzył animacje, między innymi w głównym studiu Disneya w Kalifornii.
4: Moja mama mnie odwiedziła właśnie w Los Angeles. Tak przeszła się przez ten cały oddział i tak powiedziała, że no, nie wyobrażałam sobie, że tacy czołowi artyści tak będą wyglądać.
3: Bohaterem zapisków ze współczesności będzie w tym tygodniu Piotr Bielicki.

0: znany na świecie jako Peter Bielicki. Na spotkanie z artystą zapraszam od poniedziałku do piątku o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła 9:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Adam Woronowicz.
2: A w Dwójce, jak zawsze o tej porze, czas na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk, zapraszam. Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza, a także koreańska wiolonczelistka Taeyeon Kim wystąpią dziś wieczorem w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas inauguracji 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Taeyeon Kim, 20-letnia zwyciężczyni konkursu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a także laureatka drugiej nagrody konkursu Królowej Elżbiety, wykona koncert wiolonczelowy w Kamila Saint-Saensa. Ma także kilka rad dla uczestników konkursu Wieniawskiego.
4: To trudne. Trzeba sobie po prostu wmówić, że gra się koncert. Dzięki temu człowiek czuje się o wiele swobodniej i jest mniej zestresowany. Zawsze przed konkursowym występem idę do łazienki, patrzę w lustro i mówię do siebie: grasz koncert, jesteś najlepsza, nikt cię nie ocenia. Po prostu trzeba się odpowiednio nastawić, trochę samemu się oszukać. Mnie to bardzo pomaga.
2: Przesłuchania konkursu Wieniawskiego rozpoczną się jutro, a inauguracyjny koncert dziś o 19:00. W programie są też uwertura na Orkiestrę Symfoniczną Antoniego Szałowskiego i Trzecia Symfonia Grażyny Bacewicz. Transmisja na naszej antenie. Z Poznania przenosimy się do Krakowa, gdzie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczyna się międzynarodowa konferencja zatytułowana Zrozumieć Borowskiego. Tadeusz Borowski, wybitny prozaik i poeta, jest dziś przede wszystkim pamiętany jako autor opowiadań obozowych z tomu Proszę Państwa do gazu, które są lekturą szkolną. My chcemy pokazać go jako postać pełną sprzeczności, podkreśla profesor Łukasz Tischner, współorganizator wydarzenia.
5: Świadka historii, ale też niezwykłego pisarza, który pracował nad językiem, który może wyrazić to, wydawałoby się, nieprzekładalne doświadczenie obozowe, które było jego udziałem. Jest to taka postać, która dzisiaj wraca ze względu na zagrożenie geopolityczne. Przemoc warunkuje nasze życie poprzez politykę, ale także widzimy, jak ludzie się względem siebie odnoszą. I tu wydaje mi się, że Borowski też bardzo wiele nam może powiedzieć o człowieku.
2: Konferencja Zrozumieć Borowskiego rozpoczyna się dziś w południe w Instytucie Polonistyki w Krakowie. W sobotę w Pałacu Potockich spotkanie z tłumaczami Tadeusza Borowskiego, czytanie performatywne jego tekstów, a także wykład znawczyni literatury obozowej profesor Luby Jurgenson z Sorbony. Pozostajemy przy tematyce literackiej. Dziś zostanie ogłoszony laureat Literackiej Nagrody Nobla. Listę faworytów otwiera chińska pisarka Can Siu. Na drugim miejscu jest Gerald Murnen, Australijczyk. Ale Akademia Szwedzka jest nieprzewidywalna, zauważa literaturoznawca profesor Karol Samsel.
6: Can Siu, wydawana przez Państwowy Instytut Wydawniczy Chinka. Nie wiadomo, czy jej szanse spadły na skutek Nobla, który powędrował do Korei, Han Kang. Od wielu lat Gerard Marnein jest typowany na zwycięzcę literackiej Nagrody Nobla, Australijczyk. Marnein twierdzi, że za żadne skarby świata nie wsiądzie do samolotu, żeby dolecieć do Sztokholmu. Czy to zniechęci komisję? No, przekonamy się. Myślę, że może być to Nobel dla kobiet. I myślę, że to może być Ann Carson albo Margaret Atwood.
2: Tegoroczny laureat lub laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli nieco ponad 1 200 000 dolarów, a także przepustkę do sprzedaży milionów książek, spotkań z czytelnikami oraz sławy. Polscy filmowcy znaleźli się w gronie gwiazd słynnego londyńskiego festiwalu. Jubileuszowa 70. odsłona przyniesie pokazy nowych produkcji Pawła Pawlikowskiego oraz Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.

0: Mężczyzna znalazła się w programie Uroczystych Gal, a The Idiots powalczy o główną nagrodę.
1: Przed publicznością festiwalu BFI London Film Festival 12 dni premier i spotkań z twórcami w brytyjskiej stolicy oraz 10 innych miastach. Małgorzata Szumowska i Michał Englert mają 9 konkurentów do nagrody dla najlepszego filmu na londyńskim festiwalu. Jury ogłosi werdykt 18 października. Paweł Pawlikowski zaprezentuje natomiast Ojczyznę. Nowy film reżysera oscarowej Idy publiczność zobaczy 14 października podczas gali w Royal Festival Hall. Kolejne londyńskie seanse zaplanowano na 15 i 18 października. W konkursie są również filmy Japończyka Hirokazu Koreedy i Brytyjki Carol Morley. W programie galowym znaleźli się także brytyjscy reżyserzy Danny Boyle i Mike Leaf oraz brytyjsko-irlandzki twórca Martin McDonagh. W całym programie jest 251 tytułów z 88 krajów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Tak, kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych, kolejno o 13, a po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójkapolskieradio.pl.
2: Pogoda.
0: Dziś możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego, jedynie miejscami na wschodzie i w centrum małego. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 24-25 stopni na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty z kierunków południowych. Nad morzem wiatr wieczorem wzrastający do dość silnego. Silny wiatr również w Sudetach i Karpatach, nawet do 90 km na godzinę.
3: Reklama.
4: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kanemason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
6: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
3: Reklama.
7: Program Drugi Polskiego Radia, 8 minut po 9:00.

Magdalena Wojtulanis i Klaudia Baranowska, a ja już z coraz piękniejszym głosem naznaczonym piękną jesienią z różnymi podstępnymi wirusami, no ale może nie będzie aż tak źle, bo na pewno muzyka złagodzi trochę różne niewygodne objawy. Wracamy dziś do muzyki włoskiej i właściwie znów do samych początków opery. We wtorek słuchaliśmy pierwszych prób nowego teatru muzycznego, a dziś zatrzymamy się przy Giulio Caccinim, jednym z twórców języka, z którego opera wyrosła. Dzisiaj przypada 475. rocznica jego urodzin. No i tak właśnie zaczniemy.

przykład monodii akompaniowanej, czyli nowego na przełomie XVI i XVII wieku sposobu myślenia o muzyce wokalnej. To Kai Le Penne Amorem, a może, który masz skrzydła. Giulia Caccini'ego to interpretacja Marco Horvata i Erika Belloca, znakomitych muzyków, no, to mistrzowie tego repertuaru właśnie wczesnego baroku. Nagranie pochodzi z albumu wydanego no, lata temu, w 2003 roku, Il Giardino di Giulio Caccini, czyli Ogród Giulia Caccini'ego. No, to dobrze określa pomysł tej płyty, no bo nie jest to wyłącznie antologia jego utworów obok muzyki Caccini'ego, bowiem pojawiają się kompozycje twórców z jego kręgu i epoki, dzięki czemu możemy usłyszeć szerszy

pejzaż włoskiej muzyki wokalnej początku XVII wieku. No i taki pejzaż teraz przed nami, kompozycję Giulia Caccini'ego. Zaczniemy od Dalla Porta d'Oriente. No i ponownie przed nami Marco Horvat, a także towarzyszący mu Angélique Moyon na harfie podwójnej, Bruno Kaya na instrumentach perkusyjnych i Eric Belloc na teorbie.

0: to się czyta.
1: To już sygnał do To się czyta, ale należy się Państwu jeszcze wsteczna zapowiedź do tego, co za nami, do muzyki, która rozbrzmiała. To była taka rozległa panorama muzyki wokalnej początku XVII wieku. No właśnie, a na zakończenie tego bloku kompozycja Giulia Caccinniego, Muove si dolce, i to jest włoska muzyka przełomu XVI i XVII wieku. Nagranie z 2003 roku, Marco Horvat i muzyków, którzy właśnie w tym nagraniu wzięli udział. Angelique Moyon, Bruno Cajata, Eric Belloc na teorbie i Giardino di Giulio Caccini. Tak się nazywa ten album. To repertuar wyrastający z kręgu florenckiego i szerzej, z nowej estetyki wczesnego baroku. Tak zamykamy tę część. Już jesteśmy jedną nogą przy powieści. No właśnie, bo wracamy teraz do naszej lektury głośnej powieści Virginia Woolf zatytułowanej Do latarni morskiej. Opowieści o rodzinie Ramsayów i wakacjach spędzonych na szkockiej wyspie Skye. Tam się przenosimy, no a potem oczywiście wrócimy do muzyki. A teraz czyta Magdalena Czerwińska.
2: Ramsayowie nie byli bogaci. Ciekawe, jakim cudem dawali sobie z tym wszystkim radę. Ośmioro dzieci. Wyżywić ośmioro dzieci z filozofii. Trzeba też było zacząć myśleć o wykształceniu. Co prawda pani Ramsay chyba miała jakieś własne środki, nie mówiąc już o butach i skarpetach, których na pewno potrzebują te wielkie chłopaki, wyrośnięte, kanciaste i bezwzględne. A już spamiętać, które jest które, czy w jakiej kolejności się pojawiły, to było ponad jego możliwości. Nadawał im w myśli przydomki, niczym królom i królowym Anglii. Cam bezecna, James okrutny, Andrew sprawiedliwy, Prue urodziwa. Bo Prue, myślał, musiała być piękna, jakżeby inaczej. Andrew zaś mądry. Szedł pod jazdem z Lily Briscoe, która odpowiadała tak i nie i przyklaskiwała jego uwagom, ponieważ była zakochana w nich wszystkich, zakochana w tym świecie, i rozważał przypadek Ramsaya. Współczuł mu i zazdrościł, jakby był świadkiem tego, jak wyzbywa się glorii samotnictwa i prostoty, które uświetniały jego młodość, aby definitywnie pogrążyć się w trzepocie skrzydeł i gdaczącej domowej codzienności. Coś mu to dawało. William Banks gotów był przyznać. Byłoby miło, gdyby Cam wetknęła mu kwiatek w klapę lub wdrapała się na ramię tak jak ojcu, żeby zobaczyć obrazek przedstawiający wybuch Wezuwiusza, ale również dawni znajomi nie mogli tego nie odczuć. Coś niszczyło. Co pomyślałby teraz ktoś z zewnątrz? Co myśli ta Lily Briscoe? Czy można nie dostrzegać, że zaczął obrastać w nawyki? Dziwactwa, być może słabości? Zdumiewające, że człowiek o takim intelekcie jak Ramsay mógł upaść tak nisko. Choć to chyba zbyt mocne słowa i tak bardzo uzależnić się od cudzych pochwał. Och, ale, odparła Lily Briscoe, proszę pomyśleć o jego dziele. Zawsze gdy myślała o jego dziele, wyraźnie widziała przed sobą duży kuchenny stół. Winny temu był Andrew. Zapytała go kiedyś, o czym są książki jego ojca. O podmiocie, przedmiocie i naturze rzeczywistości, odpowiedział. A gdy zawołała, Boże, nie mam pojęcia, co to znaczy, niech pani pomyśli o stole w kuchni, powiedział, kiedy pani tam nie ma. Od tego czasu, myśląc o dziele pana Ramsaya, zawsze miała przed oczami wyszorowany kuchenny stół. Tym razem ulokował się w konarach gruszy, byli już bowiem w sadzie. Z bolesnym wysiłkiem skupiła uwagę nie na intarsjowanej srebrem korze drzewa, nie na jego liściach w kształcie ryb, lecz na widmowym kuchennym stole. Zwykłym, wyszorowanym stole z sękatych desek o wyraźnych słojach, którego zalety ujawniają się za sprawą długich lat muskularnej solidności,

drwiącym teraz na drzewie z czterema nogami w powietrzu. Naturalnie kogoś, kto całymi dniami widzi takie kanciaste byty, które dukuje śliczne wieczory, ich błękit, srebro i obłoki o barwie flamingów do białego sosnowego stołu, a to znamionuje najświetniejsze umysły. Naturalnie kogoś takiego nie można mierzyć tą samą miarą, co zwykłych śmiertelników. Panu Banksowi spodobało się, że kazała mu pomyśleć o jego dziele. Myślał o nim dużo i często. Niezliczoną ilość razy mówił: Ramsay należy do ludzi, którzy najlepsze dzieła tworzą przed 40. Wniósł znaczący wkład w filozofię jedną niewielką książeczką, napisaną, kiedy miał zaledwie 25 lat. Wszystko, co było później, składało się w mniejszej lub większej mierze z rozszerzeń i powtórzeń. Jednak liczba ludzi, którzy wnoszą znaczący wkład w cokolwiek, jest bardzo mała, powiedział przystając pod gruszą, starannie uczesany, skrupulatnie dokładny, cudownie bezstronny. Nagle cały ładunek zgromadzonych przez nią wrażeń, jakby uwolniony ruchem jego dłoni, przechylił się i wszystko, co do niego czuła, runęło w dół ciężką lawiną. To było jedno doznanie. Następnie niczym opar uniosła się w powietrze esencja jego istoty. To było drugie. Intensywność tego wglądu wręcz ją poraziła, ta jego surowość, jego dobroć. Szanuję, zwróciła się do niego w myślach. Każdy atom w panu. Nie jest pan próżny. Jest pan taki powściągliwy. Jest pan lepszy od pana Ramsaya. Jest pan najlepszym człowiekiem, jakiego znam. Nie ma pan żony ani dziecka. Bez cienia seksualnych uczuć pragnęła zatroszczyć się o tę jego samotność. Żyje pan dla nauki. Mimowolnie wyobraziła sobie przekroje ziemniaków. Pochwały byłyby dla pana obrazą. Wielkoduszny, mężny człowiek o czystym sercu. Lecz równocześnie przypomniała sobie, że przywlókł tu ze sobą pokojowego, że nie cierpiał psów na fotelach, że potrafił godzinami, aż pan Ramsay z hukiem wychodził z pokoju, dywagować o przesolonych jarzynach i perfidii angielskich kucharek. No więc jak to wszystko właściwie działa? Jak oceniać ludzi? Co o nich myśleć? Jak dodać jedno do drugiego, aby stwierdzić, czy się kogoś lubi, czy nie? I wreszcie, jakie znaczenie wiąże się z tymi słowami? Stała pod gruszą, jak sparaliżowana. Zalewał ją strumień wrażeń związanych z obu mężczyznami i nie nadążała za własną myślą, podobnie jak nie da się nadążyć za głosem mówiącym zbyt szybko, by spisać go ołówkiem. Tyle, że był to jej własny głos, który sam z siebie mówił rzeczy niezaprzeczalne, wiecznotrwałe, sprzeczne, tak że nawet pęknięcia i zgrubienia kory na pniu gruszy nieodwołalnie utrwaliły się w nich na wieczność. Ma pan w sobie wielkość, ciągnęła, której pan Ramsay nie ma. Jest małostkowy, samolubny, próżny, egoistyczny, jest zepsuty, to tyran. Zamęcza panią Ramsay na śmierć, ale ma coś, czego panu, zwracała się do pana Banksa, brakuje. Płomienne oderwanie od życia. Nie dopuszcza do siebie błahostek, kocha psy i swoje dzieci, ma ich ośmioro, pan nie ma dzieci. Czy nie zszedł ostatnio wieczorem na dół w dwóch marynarkach i nie pozwolił, by pani Ramsay ostrzygła go na garnek? Wszystko to tańczyło w górę i w dół, niczym chmara komarów, oddzielnych, lecz cudownie powściąganych niewidzialną elastyczną siatką. Tańczyło w górę i w dół, w głowie Lili, nad i pod gałęziami gruszy, na której wciąż wisiało wyobrażenie wyszorowanego kuchennego stołu. Symbol jej głębokiego szacunku dla rozumu pana Ramsaya, aż jej myśl, wirująca coraz to szybciej i szybciej, rozprysła się pod własnym ciśnieniem. Poczuła nagłą ulgę. Gdzieś niedaleko rozległ się strzał i stado szpaków wzburzonych, wystraszonych, wrzaskliwych w popłochu rzuciło się do ucieczki. Jasper! Zawołał pan Banks. Poszli tam, skąd wyfrunęły

0: ptaki przez taras. Idąc za prędkimi ptakami, rozpierzchającymi się po niebie, weszli przez dziurę w wysokim żywopłocie prosto na pana Ramzeja, który huknął do nich dramatycznie. Ktoś tu popełnił błąd. Jego szkliste od uczucia wojowniczo intensywne spojrzenie na sekundę spotkało się z ich wzrokiem i zadrżało na krawędzi rozpoznania. Ale zaraz uniósł rękę ku twarzy, jakby w szale gniewu i wstydu chciał odwrócić, odsunąć ich zwyczajne spojrzenie, jakby błagał, aby na chwilę powstrzymali to, co wiedział, było nieuniknione. Jakby chciał odcisnąć w nich własny dziecięcy żal, że mu przeszkodzili, choć nawet w momencie ujawnienia nie poddawał się całkiem. Lecz uparcie trzymał się resztek tego rozkosznego uczucia, tego nieczystego zachwytu, którego się wstydził, a którym się upajał. Odwrócił się raptownie, zatrzaskując przed nimi swoje prywatne drzwi. A Lily Briscoe i pan Banks zażenowani spojrzeli w niebo i odnotowali, że statko szpaków, które Jasper wystraszył strzelbą, wylądowało na czubkach wiązów.
1: Magdalena Czerwińska przeczytała czwarty fragment głośnej powieści Virginii Woolf zatytułowanej Do latarni morskiej. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Dwie Siostry w przekładzie Magdy Heidel i Barbary Kopeć-Umiastowskiej. A u nas fragment ostatni już jutro o 9:30.

18 minut pozostało do 10. Słuchają Państwo Kanonu Dwójki. Witamy ponownie Magdalena Wojtunanis i Klaudia Baranowska. Zaczniemy teraz od Bacha. To zawsze dobry początek, no ale to będzie wprowadzenie do jego niezwykłego świata brzmień. Zaczniemy od dawnego nagrania Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego, które no, ma 30 lat. To będzie pierwszy koncert brandenburski F-dur Jana Sebastiana Bacha u Schmidera, pozycja 1046. Muzyka pełna blasku i rozmachu, no i dzięki obecności instrumentów dętych, rogów obojów, brzmienie ma niemal ceremonialne, chwilami taki dostojny, bardzo dostojny charakter. No więc zaczynamy właśnie od tej interpretacji.

To był pierwszy koncert brandenburski F-dur Jana Sebastiana Bacha, Uschmidtowa pozycja 1046. Wspaniałe nagranie, no ma już swoje lata, ale brzmi no, tak jak to Il Giardino Armonico potrafi pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. To jeden z najbardziej barwnych spośród koncertów brandenburskich. Bach zestawia tu niewielkie grupy instrumentów, no i pozwala im stale wychodzić na pierwszy plan. Szczególnie niewyraźne są rogi, oboje, skrzypce piccolo, które nadają tej muzyce charakter niemal taki bardzo efektowny, ze zmienną kolorystyką. No i od tej bogatej palety brzmieniowej instrumentów dętych przejdziemy teraz do Bacha bardziej skupionego, wokalnego, ale znów z bardzo ważną rolą instrumentu dętego, fletu prostego. Giovanni Antonini, no to wiemy, nie jest tylko dyrygentem i szefem Il Giardino Armonico, ale także znakomitym flecistą i w tej roli został zaproszony przez Andrzeja Kosendiaka do wspólnego przedsięwzięcia bachowskiego. Już jutro ma premierę ich nowa płyta KOM z kantatami Bacha z fletem, nagrana przez wrocławską orkiestrę barokową, Wrocław Barok Ensemble i chórem chłopieńcym NFM pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka z Giovanni Antonini wykonującym partię fletu. To jest też kontynuacja współpracy włoskiego dyrygenta z Wrocławiem, gdzie przez 12 lat przecież był dyrektorem artystycznym festiwalu Wratislavia Cantans. Dziś tę funkcję pełni Andrzej Kosendiak, ale ich współpraca trwa dalej. Zarejestrowane zostały 3 kantaty Bacha na tym nowym nagraniu, w których flet prosty odgrywa szczególnie ważną rolę. To Gotteszeit, Uschmidtera pozycja 1006, Komm du süsse Tode Stunde, Uschmidtera pozycja 1061 oraz Himmels König sei Willkommen, 182 pozycja. W dwóch pierwszych Bach wykorzystuje parę fletów prostych, w trzeciej powierza temu instrumentowi pojedynczą partię. No, są to utwory bardzo różne w charakterze, no ale w każdym z nich barwa fletu jest czymś więcej niż tylko elementem kolorystyki. Współtworzy sens i nastrój tekstu. Posłuchamy z tego nagrania kantaty Komm du süsse Tode Stunde, która powstała w Weimarze do tekstu Salomona Franka. Na jej punktem wyjścia jest ewangeliczna opowieść o wskrzeszeniu młodzieńca z Naim. Ale Bach nie tworzy tu muzyki żałobnej w dosłownym sensie. Śmierć zostaje pokazana jako przejście do życia wiecznego, dlatego w tej kantacie obok powagi pojawia się także spokój, łagodność i szczególny rodzaj tęsknoty. Już sam tytuł Przyjdź słodka godzino śmierci mówi bardzo wiele o charakterze tej muzyki. Już teraz przed nami to dzieło Piotr Olech Alt, Florian Kramer, Krystian Adam Krzeszowiek, tenory, chór chłopieńcy NFM, Giovanni Antonini i Sheng Fang Chu na fletach prostych, Wrocław Barok Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

Muzyka niezwykle skupiona, łagodna, bardzo oszczędna, przy tym wyrazista. To kantata Jana Sebastiana Bacha, Kondulcisse todes Stunde, Uschmidera pozycja 1061, Przyjdź słodka godzina śmierci. Powstała w 1716 roku w Weimarze, kiedy Jan Sebastian Bach miał 31 lat i pełnił funkcję koncertmistrza na dworze książęcym. To nowe nagranie, które premiera będzie miało jutro. Piotr Olech Alt, Florian Kramer i Krystian Adam Krzeszowiak, tenory, chór chłopieńcy Narodowego Forum Muzyki, Giovanni Antonini, Sheng Fangchu na fletach prostych, Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. To nagranie, do którego na pewno będziemy wracać, bo oprócz tej kantaty, której wysłuchaliśmy, jeszcze są dwie, również z fletami w roli głównej. No a my pozostajemy jeszcze przy Giovanni Antoninim jako dyrygencie tym razem. Przeniesiemy się do zupełnie innego muzycznego świata, od tego skupienia bachowskiego przejdziemy do klasycznej symfonii, jej rozmachu, energii, bogactwa orkiestrowych pomysłów. To kolejna nowość fonograficzna, do której wracamy w tym tygodniu w kanonie dwójki. Najnowszy, 20 tom przedsięwzięcia, które Giovanni Antonini realizuje, Haydn 2032. Ten nowy tom zatytułowany jest For English Gentlemen. W poniedziałek słuchaliśmy z tej płyty 76. Symfonii Haydna oraz muzyki Johanna Christiana Bacha, która dopełnia całość. No a dziś sięgamy po 77. Symfonię B-dur, która powstała w 1782 roku i należy do trzech symfonii napisanych z myślą o planowanej podróży kompozytora do Anglii. No właśnie te kompozycje, trzy symfonie znalazły się w programie tej najnowszej płyty. To symfonia pełna energii, elegancji, ale też bardzo pomysłowa pod względem konstrukcji. Haydn pokazuje tu rzeczywiście, jak wiele można wydobyć z klasycznej, czteroczęściowej formy symfonicznej. Już teraz słuchamy tej kompozycji w interpretacji Kamery Orkiestry Basel pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego, 77. Symfonia B-dur Józefa Haydna.

77. symfonia B-dur Józefa Haydna w interpretacji Bazylejskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. No bardzo udane, pełne energii, wyrazistych kontrastów nagranie z 20. tomu projektu Haydn 2032. Zatytułowany jest tym razem For English Gentlemen. Płyta ukaże się 23 października. Trzy symfonie z 1782 roku, numery 76, 77 i 78 zostały zarejestrowane na tym nagraniu, do którego będziemy wracać.

12 minut do 11 pozostało. Słuchają Państwo Kanonu Dwójki. Przypominam, że nie będzie Kwadransa bez muzyki. Teraz mamy taką dużą przestrzeń na słuchanie muzyki. No i teraz zmieniamy epokę, choć nie od razu pożegnamy się z muzyką dawną, no bo bohaterem kolejnej części będzie Philip Glass, a przede wszystkim różne spojrzenia na jego twórczość. Posłuchamy muzyki Glassa w różnych opracowaniach i obsadach, od kameralnych eksperymentów brzmieniowych po koncert skrzypcowy z orkiestrą w nowym nagraniu Geneva Lewis. No, a zaczniemy od płyty, którą dobrze już znamy, Timeless, berlińskiego zespołu Laut & Company pod kierownictwem Wolfganga Kaczynera. To bardzo interesujące zestawienie muzyki Philipa Glassa i Tarquinia Merulli, włoskiego kompozytora wczesnego baroku. Dzielą ich niemal 4 stulecia, a jednak muzycy odnajdują między nimi zaskakujące podobieństwa, powtarzalność figur rytmicznych, budowanie większych struktur z niewielu elementów, stopniowe przekształcanie materiału. No i w tych opracowaniach współczesna muzyka, minimalizm spotyka się z brzmieniami dawnych instrumentów, tworząc zupełnie nową perspektywę słuchania.

Philip Glass i Tarquinio Merula w interpretacji Lauten Company pod kierownictwem Wolfganga Kaczynera, przed chwilą Video Dream Philipa Glassa. Nagranie z płyty Timeless, w której muzyka włoskiego wczesnego baroku Meruli spotyka się właśnie z muzyką amerykańskiego kompozytora, który w przyszłym roku skończy 90 lat. Co ciekawe, w takim zestawieniu muzyka Meruli zyskakuje, co współczesny wymiar zyskuje, no a utwory Glassa wykonywane na dawnych instrumentach pokazują swoje związki, są wielowiekową tradycją muzyczną. No a teraz Glass w swojej oryginalnej odsłonie, pierwszy koncert skrzypcowy, który powstał w 1987 roku, no i ma bardzo osobisty rodowód, no bo kompozytor napisał go z myślą o swoim ojcu, Benie Glassie, który prowadził sklep płytowy Baltimore i był wielkim miłośnikiem muzyki, zwłaszcza koncertów skrzypcowych, stąd ten pomysł. Chociaż ojciec zmarł kilkanaście lat wcześniej, Glass postanowił stworzyć utwór, którego ten z przyjemnością by słuchał. To muzyka, w której charakterystyczna dla Glassa powtarzalność, pulsacja, powtarzalne struktury łączą się z szeroko prowadzoną, ekspresyjną melodią. No i szczególnie w części wolnej dochodzi do głosu liryczna strona jego twórczości. A ja proponuję najnowsze nagranie Jenny Lewis, pochodzące z wydanej płyty 2 października. Słuchaliśmy już w tym tygodniu z tego nagrania koncertu skrzypcowego Samuela Barbera. No a dziś wracamy do tego albumu, by poznać interpretację koncertu Philipa Glassa, który już teraz przed nami. Geneva Lewis na skrzypcach BBC Scottish Symphony Orchestra pod dyrekcją Jemmy New.

Geneva Lewis w partii solowej i BBC Scottish Symphony Orchestra pod dyrekcją Gemmy New. To nagranie z najnowszej płyty wydanej 2 października i za nami właśnie z tego nagrania koncert skrzypcowy pierwszy Filipa Glassa. Brzmienie skrzypiec Geneva Lewis, ciepłe, ale też bardzo klarowne, przestrzenne, no i piękna część wolna. Gemma New, dyrygentka z Nowej Zelandii, no to bardzo osobista, liryczna strona muzyki Filipa Glassa. Zostajemy przy tym amerykańskim kompozytorze, ale ponownie zmienimy brzmieniową perspektywę, tym razem zamiast skrzypiec na pierwszym planie i orkiestry usłyszymy wiolonczele. Proponuję kolejną tegoroczną nowość, album, do którego razem wracamy, by go dalej zgłębiać. Filip Glass na wiolonczele. Kami Toma to jest właśnie jej album, który ukazał się 18 września. Francusko-belgijska wiolonczelistka przygotowała rozległy portret twórczości Filipa Glassa, obejmujący jego koncert wiolonczelowy, także muzykę filmową i opracowania etiud fortepianowych. To także przedsięwzięcie związane ze zbliżającymi się 90. urodzinami kompozytora, które będziemy obchodzić w styczniu przyszłego roku. Zacznijmy od Symphony for Eight Filipa Glassa, czyli opracowania trzeciej części jego trzeciej symfonii, napisanej w 1995 roku na orkiestrę smyczkową. 4 lata później powstała wersja na 8 wiolonczel, przygotowana z inspiracji samego kompozytora. No i teraz przed nami właśnie to opracowanie Kami Toma i zespół 8 wiolonczel.

Symphony for Eight Filipa Glassa w interpretacji Camille Thoma i towarzyszących jej wiolonczelistów. Nagranie z płyty Philip Glass for Cello to opracowanie trzeciej części trzeciej symfonii Glassa, skomponowanej pierwotnie na orkiestrę smyczkową. Wersję wiolonczelową przygotowano w 1999 roku. 8 wiolonczel, a więc instrumentów o podobnej barwie, z których budowana jest wielowarstwowa, pulsująca struktura. I teraz już na zakończenie naszego spotkania w kanonie dwójki wracamy do muzyki dawnej i do nagrania, na której Philip Glass jest połączony z Tarquin Winyo Merulą. Tym razem właśnie Merula już sam, płyta Timeless, Lautenkompanie pod kierownictwem Wolfganga Kaczmera.

Lauten Company pod kierownictwem Wolfganga Kaczmera i płyta Timeless, ponownie dzisiaj w kanonie dwójki, muzyka Tarquinia Merulli, włoskiego kompozytora, organisty pierwszej połowy XVII wieku. No i kończymy, tak jak zaczęliśmy, muzyką wczesnego baroku La Lucignola. Teraz z tego nagrania z pięknym śpiewem ptaków bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie w kanonie dwójki. Jutro od 9:00 audycja Dawno, Niedawno. Czy się spotkamy? To okaże się jutro. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.

0: Kleina.
1: Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z Europejskim Kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obaranonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
0: Reklama.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
3: Piotr Matywiecki wie, że materia jest nietrwała, osypuje się, kruche i wydane zniszczeniu jest ludzkie ciało. Trwa pamięć, także siebie sprzed lat, tego człowieka, który minął i zarazem jest, odnajdując siebie na fotografii z czasów młodości. Trwa również marzenie, dziecinna radość, która buduje w nas przyszłość. W tomie Urwisko zalotem sowy znajduje się wiele wierszy o dziecku i o starości. I dzieciństwo, i starość, choroba i śmierć stanowią w tych wierszach temat domagający się głębokiej medytacji.
4: Chłopczyk gra w klasy, wskakuje do kratek, a jego cień mija się z liniami. Może trafi, kiedy się wydłuży, o 70 lat. Ziemia zatrzaśnięta pod nogami, ale przychylna dzieciom, dzieli się na skoczne prostokąty. Gra w klasy otwiera wymiary ziemi. Dzieci je przeskakują. Kiedy idę po chodniku, skaczę w otwartą pamięć dziecka ziemi, które się tutaj bawiło. Starość niecierpliwi, bo nie umiem znaleźć sobie zajęcia, a gadać do siebie już nie chcę. Machinalnie otworzyłem szufladę. Może tam znajdę jakiś papier do rozprostowania na przyszłość. I wyobraziłem sobie zanotowany numer loteryjnego losu, co miesiąc odnawianego w kolekturze. Nigdy go nie miałem, brzydziłem się taką grą, bo była grą. A teraz, kiedy już i tak nie mam w co grać, ten numer mnie zaciekawił, bo był taki, a nie inny. Dlaczego, skoro go nie było? Kontempluję każdą cyfrę z osobna, obliczam ich sumę, coś jednak odstręczam.

0: mnie od numerologii. I nagle uprzytomniłem sobie pustą wróżbę. Przecież to numer mojego telefonu. Nie dzwonią? Nie dzwonię. Ścieżki laską ostukasz. Spacerkami przeskrzypisz. Nigdzie nie ma tajemnic. Stary człowiek w ogrodzie. Świat furtki i parkanu. Śmierć zgubiona w pamięci. Zmarli rosną jak dzieci. Świat niewielki, a za świat od dzieciństwa do śmierci. Drdają trzy jamniki na pośpiesznych nóżkach. Cementowy chodnik biegnie im na wspak. Ciągną na trzech smyczach powolną starowinkę. Jej życie jest jak cement długiego chodnika. Chodnik się zatrzymuje. Starość stoi w miejscu. Trzy rude jestestwa rozszarpują postój. Żywność. Między półkami pragnie utrzymać się zaduch zleżałych substancji. Mięsa, sery, konserwy, soki w kartonach, owoce w przegrodach, ponieważ je odłączono od żywych jestestw, wydzielają z siebie zastępczy zaduch istnienia. Klienci mieszają powietrze między półkami, biorą do rąk żywność. To pakowne słowo zastępuje żywotność, odbiera spokój temu, co martwe. Żywych karmi martwotą, wpasowuje dawne jestestwa do nowych ciał. Tutaj w sklepie opakowane kęsy i łyki chciałyby mieć wolność swojej teraźniejszej prawdy, dusznego zaduchu, ale już zjada je ruch ciał między półkami, pieniądze z rąk do rąk, wkładanie do toreb posilności i smaku. W domu czytam etykiety. Prawie na każdej napisano, że to jest przetwór naturalny. Przetwarza i moją naturę, żebym jadł i pożywał w przetworzonym raju.
1: Wiersze Piotra Matywieckiego z tomu Urwisko za lotem sowy czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Program Drugi Polskiego Radia jest 12.
1: Źródła.
0: Magdalena Teichma, dzień dobry. Dziś kontynuujemy spotkania z muzyką południowo-wschodniej Polski, z muzyką obecnego województwa podkarpackiego. Sięgniemy dziś do archiwów muzyki pogórzańskiej. Posłuchajmy kapeli Sowów z Piątkowej, a już za chwilę powiem Państwu, kto będzie bohaterami dzisiejszego naszego spotkania.

0: Kapela Sowów z Piątkowej. Bardzo piękny tekst owej piosenki. Rzeczywiście już prawie żadna osoba, która brała udział w tym nagraniu, nie ma jej wśród nas, a dziś rzeczywiście sięgniemy do artystów, którzy urodzili się jeszcze przed pierwszą wojną światową. Będą to Antoni Kleczyński i Antoni Domin. Obaj urodzili się w roku 1911 i nie byli solistami. Stanowili niezbędne tło pogórzańskiej kapeli, w której niezwykle ważne były cymbały i harmonizujący sekund. Kleczyński, czyli cymbalista, pochodził z rodu kowali i muzyków, grał w kapeli Sowów z Piątkowej i kapeli z Bachurza. Zachowały się także jego bardzo ciekawe nagrania z Henrykiem Kretowiczem z Widełki. Był to rok 69. Rzecz o tyle ciekawa, że chociaż obaj pochodzili z różnych miejsc ówczesnego województwa rzeszowskiego, to spotkali się w kapeli utworzonej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Kleczyński był także darczyńcą starych cymbałów, które dziś znajdują się w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Te cymbały pochodziły z roku 1935. Doskonale wypełniał swoimi cymbałami brzmienie kapeli. To między innymi jego słyszymy na wielu kultowych już dziś nagraniach kapeli Sowów, w której zastępował starszego cymbalistę Józefa Sowę. Właśnie przed chwilą także Antoniego Kleczyńskiego mogliśmy usłyszeć. W tych i w innych nagraniach brał udział także Antoni Domin, skrzypek z Charty, który przed II wojną światową był często sekundzistą najwybitniejszego prymisty ówczesnego Pogórza, czyli Wojciecha Sowy. Antoni Domin później założył także własną kapelę w Charcie. Grywał również z kapelą z Bachurza, czyli równie słynną kapelą braci Murasów. Dziś także sięgniemy do wypowiedzi Józefa Murasa, czyli właśnie czyli prymisty kapeli z Bachurza. A sięgniemy do niej, ponieważ Józef Muras był także budowniczym cymbałów. O tym szczegółowo będzie już opowiadał w nagraniu archiwalnym. A ja zapraszam już teraz Państwa na spotkanie z Antonim Kleczyńskim. Rozmawiała z nim Anna Szotkowska. To rok 1989.
1: Ja mam taki, jestem tak umortowany, że tak mi ręce zesztywniały, to mnie się lepiej gra, jak to są odpoczęty.

Te cymbały są wykonane z drzewa jodłowego i bukowego i sosna. Te trzy gatunki jest materiału. No, strony są stalowe, bo muszą być takie jak do gitary, nieco dłuższe, bo cymbały są dłuższe od innych. No i strój trzymają dobrze, także.

0: mały kiedy stroje, tylko trzymają stroje.
1: Czyli spód cymbałów jest z jakiego drewna zrobiony?
0: Jest sosna.
1: Spód, tak?
0: A góra jest jodła.
1: I boki?
0: Boki bukowe. Mm-hmm. I te, co są gwoździe nabijane, to są buk. To musi być z odziomka buk, żeby nie pękał tu w tych gwoździach. Bo jak jest nie z odziomka, tylko gdzieś tak wyżej jest ciała drzewa, to lubi pękać tak na swojami.
1: A palcotki z czego są zrobione?
0: Palcotki z bukowego drewna. Sam sobie zrobił.
1: Tak.
0: Bo tak.
1: A to nie jest bardzo stary instrument? Ile cymbały lat?
0: Nie, 15 lat mają.
1: I zrobił je kto?
0: Muras z Bachorza, Józef.
1: Józef Muras.
0: Ale on już nie żyje.
1: Ten, to był skrzypek, tak?
0: To był skrzypek, tak.
1: Czy robił więcej cymbałów?
0: Robił więcej, tak. On zrobił pewno jakieś 30 cymbałów, a może więcej.
1: Aha. I kto tam grał? Parę nazwisk. Pamięta pan, kto gra na jego cymbałach przez niego zrobionych jeszcze teraz?
0: Gra z Drągówki. Gra Ślep Andrzej. To z Gaci, to jest kapela też.
1: Tak.
0: Grają na nich. I w Rzeszowie tam kupił jeden też Lasena, wojskowy, pułkownik Lasena. To nie wiem, jak się nazywa. Także i do kapeli zrobił też do Norsa. No tak.
1: Także jest jeszcze paru muzykantów,
0: którzy grają. Jest parę muzykantów, jest. Tylko że nie grają na nich, bo nie umieją.
1: Aha.
0: No, nie ma ich kto tak nauczyć.
1: A pan ma jakiegoś ucznia?
0: Mam. Nauczyłem z piątkowy Makarę.
1: Andrzeja, tak?
0: Andrzeja. I z Wary. Krupę. I wnuczkę, bo chodziła do liceum. Też się nauczyłem. No i wnuk się zaczął uczyć, Krzysztof, ale...
1: Jeszcze za mało umie, żeby go pokazać.
0: A teraz pójdzie do liceum, to może...
1: No to już sporo.
0: Do liceum to tak. Może tam, bo teraz na Gunio, bo tam jest muzykowanie też.
1: A na cymbałach od jak dawna pan gra?
0: Ja?
1: Tak.
0: Jeszcze jak chodził do trzeciej klasy. To już lat jest...
1: Z pół wieku.
0: Więcej
1: niż pół wieku. A ten pierwszy instrument, to skąd pan wziął?
0: Pierwszy instrument to brat. Grał na nich. Ale on poszedł do wojska i potem po wojsku poszedł do Katowic, pojechał.
1: Mm-hmm. A cymbały zostały w domu?
0: Cymbały zostały, no ten czas ja grał na nich. Mm-hmm. Potem one się zniszczyły, potem znowu dałem się zrobić znów. To też się zniszczyły, zgrano, bo to przede się tak nie grało jak teraz. Przede to same poliki szły, to strony się rwały. No i tu się niszczyły, czasem trzeba było z cymbałami uciekać przez okno. Było wesele gdzieś, stanęła pitka, lampę zagasili. To z cymbałami gdzieś tam haratował o okno, a gdzieś tam na pole, na kamienie, że na drzewo wyskoczyły. No bo trzeba było ochronić, a potem ja za nimi przez okno i tak się kończyło czasem wesele.
1: I był pan na cymbałach, skrzypek, basista, kto jeszcze?
0: Skrzypek to był Piątek Jan i Wiliusz Józef, my grali razem, Kuz Ludwik i Antek Dominhart, i Nowak Stanisław. Skrzypków było dużo. Ja należał...
1: Z różnymi skrzypkami pan grał.
0: Było cymbałów.
1: Kto potrzebował, to pan z nim tak. Grał. Bo cymbalistów nie było.
0: Nie było, nie było. Był na piątkowy Sowa. Mm-hmm. No to miał, jedno miał spółkę ze starszymi, bo on był jeszcze z pierwszego rocznika, był starszy. To miał swoich muzyków. A ja...
1: Jak trzeba było,
0: tak.
1: To i pan
0: tak.
1: Z nimi grał. I z Wojciechem Sobą pan zdaje się grał też.
0: Na weselach, na zabawy, tak. Mm-hmm.
1: A potem z Murasami z Bachorza.
0: Z Murasami z Bachorza. A teraz Murasy mają Iszego, bo ja im

0: Nie podziękowałem, ale do Wersalu do nowa tego przystał. Tam stworzyli kapelę, taką lepszą.
1: Tak, i w jakim składzie?
0: Pieśni i tańca jest.
1: W Dynowie, tak?
0: W Dynowie, tak. No i tam się no lepiej grało, bo tam gramy tak, krakowiaki się uczymy. Polonezy do tańca.
1: To jest jakiś większy zespół taki.
0: A potem sobie gramy ludowe, swoje, rzeszowskie. Tak.
1: I jeszcze jesteście zapraszani na jakieś zabawy, tak żeby ograć, czy na wesela, czy już mało?
0: Na weselach mało.
1: Mało. Już.
0: Tylko tak, do rzęki tam. Teraz są inni do zabaw, do wesel takie teraz, dla tej młodzieży.
1: To już niemodne.
0: Niemodne, tak.
1: Niemodne.
2: Cymbalista Antoni Kleczyński, wówczas 88-letni muzyk, rozmawiał z Anną Szotkowską podczas festiwalu w Kazimierzu. Był to rok 1989. Kleczyński rzeczywiście był rozchwytywanym na Pogórzu cymbalistą. Posiadamy także w zbiorach naszych nagranie dosyć szczególne, o którym wspominałam Państwu na początku. Jest to nagranie z roku 1969. Antoni Kleczyński gra na nim w duecie z innym znakomitym muzykiem, skrzypkiem Henrykiem Kretowiczem. Henryk Kretowicz pochodził z Widełki, czyli po drugiej stronie Rzeszowa. Tak więc muzycy ci nie mieli szans w naturalnych okolicznościach ze sobą zagrać, ponieważ dzieliło ich rzeczywiście wiele kilometrów. Poza tym w okolicach Widełki już nie grało się na cymbałach. Jednak Kleczyński z Kretowiczem spotkali się w Rzeszowie, w Wojewódzkim Domu Kultury. Tam powstała specjalna kapela, można ją nazwać podkarpackim All Stars, jako że rzeczywiście skupiała ona znakomitych różnych muzyków tradycyjnych, którzy czasami pracowali w różnych zakładach w Rzeszowie i okolicach i z tej okazji właśnie gromadzono ich w Wojewódzkim Domu Kultury. Ta kapela działała pod kierownictwem znanego rzeszowskiego muzyka, pasjonata folkloru Jana Robaka. Grało w niej bardzo wielu muzyków, kilkunastu, ten skład się zmieniał. Posłuchajmy właśnie nagrań, które powstały w tym słynnym duecie Henryk Kretowicz i Antoni Kleczyński.

0: Grali Antoni Kleczyński na cymbałach i Henryk Kretowicz na skrzypcach. To muzycy, którzy w normalnych, wiejskich warunkach raczej nie mogliby się spotkać, jako że mieszkali po dwóch stronach Rzeszowa, kilkadziesiąt kilometrów od siebie. Natomiast, jak już mówiłam, spotkali się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i tam w 1969 roku powstało to nagranie. Antoni Kleczyński wspominał w rozmowie o Józefie Murasie, słynnym skrzypku i budowniczym cymbałów z Bachurza. Posłuchajmy zatem właśnie, jak o budowie cymbałów i o muzyce tradycyjnej mówi sam Józef Muras.
1: Rozmawiamy z panem Józefem Murasem, prymistą z kapeli z Bachurza. Muzycy z waszej kapeli to są z różnych wsi, prawda?
2: Tak, z Bachurza i z Charty. Trzech mam z Bachurza i trzech z Charty.
1: A spotykacie się gdzie zawsze?
2: W PGR-ze w świetlicy robimy tak raz w miesiącu próbę.
1: A wszyscy grają po weselach?
2: Wszyscy chodzą grać.
1: Nie jedno wesele już przyszło panu w życiu obegrać?
2: Och, to już bym nawet nie policzył, chyba tysiące.
1: Przed tym jako skrzypek, a później?
2: No, grałem na saksofonie, na akordeonie, na klarnecie.
1: Na różnych instrumentach?
2: No i na różnych instrumentach, jakie podchodziły. Na jakich trzeba było, tak się brało i grało.
1: Ilu was zawsze teraz chodzi muzykantów na wesele?
2: Na wesele to gramy w piątkę.
1: Piątkę?
2: W piątkę.
1: A przed tym ten tradycyjny skład ludowy to jaki był?
2: No, sześciu mamy do kapeli ludowej. Pierwszy skrzypek, drugi skrzypek i akompaniament, kontrabas, cembal i klarnet.

0: Ojciec był muzyk i to nawet dobry muzyk, skrzypek.
1: Na skrzypce?
0: Tak. I robił skrzypce.
1: Robił skrzypce.
0: I grał. A ja teraz znowu produkuję.

0: Je cymbały.
1: Jak pan robi te cymbały?
0: No z drzewa, no hebluje się tam, zawsze się coś
1: wyżywa. Jakiego drzewa pan używa?
0: To zależy. Ja już próbowałem z różnych i szukałem, które będą najlepsze. Robiłem spód jaworowy, wierzch świerkowy, a teraz zrobiłem jedne cymbały, całe jodłowe. No nie zastąpione są, jak grają.
1: Jodłowe?
0: Tak, całe jodłowe. Tylko boki, znaczy, to są z jasionu, bo to jodła by nie wytrzymała tego ciśnienia strun.
1: A jeszcze jakiegoś innego twardszego drzewa pan nie znajduje?
0: No, znajduje się drzewo twardsze, ale jasion to jest chyba twarde drzewo ukropnie. Trzyma strój bardzo dobrze. Cembało to zrobiłem już koło jakieś 100 nawet. Do zespołu Szląd, do Mazowsza. I tam znowu mam drzewo, będę robił.
1: A jaki strój?
0: No, to zwykły, tak jak przy akordeon.
1: Też tak samo?
0: Tak.
1: A dawniej jak strojono cymbały?
0: No, inaczej trochę, bo dlatego, że ja też teraz tylko stroję A do akordeonu, a te to inne sam już.
1: Już z własnej stroję, głowy?
0: Z własnej głowy trzeba.
1: A skąd pan wie, że tam trzeba tak nastroić?
0: No, to mniej więcej gamami się stroi.
1: A ile tam strun tych wszystkich?
0: 120.
1: 120
0: strun? 120 strun.
1: Pałeczki też jakie pan z drzewa
0: robi? Z drzewa, no też twardego drzewa się wyżyna. I...
1: U was pałeczki to się nazywają palcoty, tak?
0: Palcówki. Mam w domu skrzypce z ojca, to były swoje roboty. Tam robił taki kaszycki z ojcem, tam razem dłubali te skrzypce. Mam ich w domu. I mu takie basy jeszcze po ojcu, takie nieduże, też swoje roboty.
1: A czy dałby pan radę zrobić basy teraz?
0: A jakby się tam zawziął, to by zrobił.
1: A skrzypce?
0: No, też bym mógł zrobić, ale to już więcej...
1: Trudniejsze.
0: Trzeba mieć więcej czasu na
1: to. Doświadczenia. Ja pracuję.
0: Tak, nie, ale doświadczenia to by tam było, tylko że nie ma kiedy, bo ja pracuję. Pracuję w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, także za dużo czasu nie ma.
1: A jak długo pan cymbały robi?
0: No, ze strunami, tak już, żeby tylko siadać i grać, to trzeba robić 1,5 tygodnia. Żona mi pomaga tam malować tego.
1: A jak pan ozdabia tam cymbały, żeby były ładniejsze?
0: To zależy, to puliturę rzucam, czy taki kolor, czasem nawet i nitrem pojadę po nich, tak, żeby im kolor ładny wyrobić.
1: Gra z panem również brat pana?
0: Gra brat na klarnecie w kapeli, a ja o takim zespole chodzimy grać na zabawę, gra na saksofonie, na tenorze.
1: Radzi i na jednym, i na drugim?
0: A pewnie, i to bardzo dobrze gra.
1: Także z brata pan zadowolony?
0: Zadowolony. Z całej kapeli jestem zadowolony. Wszyscy grają majątkowo.
1: Kto starszy, brat czy pan?
0: Ja starszy jestem 10 lat.
1: To znaczy, że brat musi się słuchać pana.
0: No tak, no tak. My się jakoś tak zgadzamy. Wszyscy razem się zgadzamy.
1: Panie Józefie, czy istnieje taka możliwość, że zabraknie panu i całej kapeli melodii?
0: No na pewno nie. Gdyby przyszło, to i 2 dni byśmy grali, każdy co po chwilę inny kawałek i zawsze mamy świeże.
1: Tak samo było i u Wojciecha Sowy. Pan pamięta?
0: Przypominam sobie bardzo, no, jak myśmy też razem grali w kapeli, grał ze mną.
1: Jemu nigdy nie brakowało?
0: Nie, on to zawsze miał swoje też takie nagrania.
1: A ile pan może mieć takich melodii?
0: No jakbym tak to wiem, spisał. Ja nie piszę, ale tak jakby przyszło do ścisłości, to do 1000 rzeczy bym znalazł.
1: Na 1000 trzeba by było
0: liczyć. Na pewno. A Domin, panie stary muzyk, to on to ma jeszcze może więcej ode mnie.
1: Mówi pan Antoni Domin. Musiał pan bardzo młodo wziąć się za skrzypce.
2: W 16 roku życia. Na razie uczyłem się pierwsze ze swego słuchu, ze swojej umiejętności, ze swego talentu. Później poszedłem na sekund, chodziłem 2 roki. Po 2 rokach tego mego sekundu, którego się uczył przy takiej kapeli ludowej, zrobiłem sobie już swoje kapele, od którym już zacząłem grać do dzisiejszego czasu, ponieważ już ta kapela moja nie istnieje, tylko obecna ta, która dzisiaj należy do niej. Więc i trzymamy się, ale przez obieg czasu swego miałem różnych muzykantów, wspólników, cymbalistów, skrzypków, na trąbie, na klarnetach. Później wstąpiłem już do grania nowoczesniejszego, które ta kapela pomału już ustępowała, bo już zaczęły te dęte instrumenta, saksofon, tam harmonia.
1: Przyszła inna moda po
2: prostu. Przyszła inna moda po prostu, no do tego się człowiek musiał dostosować. No ale dzisiaj znowu już tak my zrobili z Józkiem Murasem, że znowu stworzyli tak, choć on pierwsze stworzył te kapele jak ja, ale później my się tak jakoś złączyli do kupy. No i do dzisiejszego czasu utrzymujemy to.
1: Ale pan po raz pierwszy jest tutaj w Kazimierzu?
2: W Kazimierzu po raz pierwszy jestem. Piękne, starożytne miasto, że warto tu się znaleźć w tym miejscu. Muzykanty bardzo dobrze.

0: Tak, złoto, muzykanci, różni są, z rozmaitych regionów całej Polski, bardzo to ślicznie wyglądało. Tak uroczyście, że pierwszy raz się znajdował na takim pięknym festiwalu.
1: Grał pan również z tym doskonałym muzykiem Wojciechem Sobą.
0: Z Wojtkiem my grali bardzo dużo. Nawet 2 roki temu tośmy grali oba na weselu w tym rzeszowskim województwie. To tak Blażowa Lecka. Pięknie my się tam grali, bo tylko były tylko 2 skrzypiec, cymbały i basy.
1: Kto grał na cymbałach wtedy?
0: A to grał Antek Kluczyński.
1: Kluczyński.
0: Bardzo pięknie to było. Żal mi go, bo szkoda takiego muzykanta. A to jest z mego roku.
1: Zabrał ze sobą wszystkie
0: melodie. Zabrał ze sobą wszystkie, ale jeszcze zostały u nas.
1: Tak.
0: Będziemy się jeszcze tymi melodami posługować, bo lud wymaga tego, stary lud, bo młodzi już tego nie oddadzą sobie.
1: Ale posłuchać posłuchają.
0: Ale posłuchać lubią. Tylko, że nie mogą potrafić tego. Chęci może nie ma do tego. Jest to trudny instrument. Bardzo trudny. Ucho, słuch, ręka i talent.
1: I talent.
0: No, w dzisiejszym czasie to tak. Może by się znalazł ktoś taki, co by się mu to było. Po szczególnych takich regionach, to się tam trafiają. Jak na przykład o tam, co z Wojtkiem był ten młody chłopak. On tam już dobrze się tak pięknie tak się wgrywał na tych cymbalach, że on już jest młody, no. No ale żeby to tak jeszcze więcej takich było, to jeszcze by się to odradzało, ta melodia, ta tradycja staroludowa polska.
1: Z Józefem Sobą, z tym cymbalistą chyba pan też grywał.
0: O, z Józefem grali, lubiłem go, bo strasznie się rzucał na cymbalach.
1: Prawda?
0: Ludzie oceniali, myślę, kto był jaki artysta, ale on strojnie grał przez tak. To, strojnie grał. Nie żałuję cymbalu. Rąk też nie. Bardzo, bardzo dobry cymbalista z niego.
1: Ja kiedyś zapytałem go, mówi, cymbalista musi być w ramionach miękki.
0: A to jest prawda. I on nie żałował tego rozwinięcia w tych ramionach, żeby wydać ze siebie na tych cymbalach coś. Widziałem go tu dzisiaj, tu w Domu Kultury, tam na tym zdjęciu z zeszłego roku, nie wiem, zdaje się z tamtego roku
1: byli. Tak.
0: Jest tam, trzyma te palcotki tak wysoko, żeby no uderzyć. Czekał na ten sygnał. Ciekawy człowiek, bardzo ciekawy. Wesele obegrał bardzo dużo, bo przecież Wojtek, choć z tego roku, on już nie żyje Sowa. No ale Rychli grał jak ja. No Rychli się zabrał, bo może miał lepsze otoczenie do tego i tak dalej. Tych swoich przyjacieli, tych stryków, wujków. To po tych dziadkach, pradziadkach zostało to w nim ten instynkt muzyczny. No i prędzej się zabrał do grania, jak ją, ale później my już zgrywali się pomału.
1: Opowiadał mi jeden z chłopów z Piątkowej taką śmieszną historię. Ja mówię, że to taki doskonały ten Józef Sowa, cymbalista. On mówi, panie, on nie jeden raz, mówi, nie jeden rolę zaorał cymbalami, jak wracał z wesela.

To była oczywiście kapela Sowów z Piątkowej, jeden z największych i najbardziej znanych zespołów w województwie ówczesnym rzeszowskim, dziś podkarpackim. Muzycy z okolic Piątkowej, z Bachurza, z Charty byli gośćmi dzisiejszych źródeł.

studiu imienia Witolda Lutosławskiego w roku 2019. Ja dziękuję już Państwu za dziś. Magdalena Wojtulanis z Państwem zostaje. Magdalena Teichma, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Dzień dobry Państwu, Maria Czok. Nasz bohater wyjechał do Kanady w wieku 6 lat. Tam jego babcia i mama kazały mu czytać książki po polsku, by nie zapomniał języka ojczystego. Piotr Bielicki, znawca animacji i wieloletni twórca Disneya, znany na świecie także jako Peter Bielicki, jest w tym tygodniu bohaterem Zapisków ze współczesności. Pracował przy takich produkcjach jak Mulan, Pocahontas czy Dzwonnik z Notre Dame. Dziś zaczynamy opowieść od uczucia, jakie towarzyszy Piotrowi Bielickiemu podczas oglądania własnych animacji.
2: Pierwsza rzecz to jak się na to wszyscy patrzyli, to właśnie moje dzieci, mam trójkę dzieci, Konrad, Alex i Miranda, zawsze mi się śmieją, że, bo ja zawsze patrzę na te filmy i ledwo mogę patrzeć, bo to jest okropne, moglibyśmy tyle więcej zrobić i tyle byśmy chcieli więcej zrobić. Jak mnie naprawdę chcą podrażnić, to mnie śpiewają od Mulan tą piosenkę Make a Man Out of You i to mnie po prostu wyprowadza z równowagi. Ale to jest tak jak w tej słynnej książce Dickensa Tale of Two Cities. It was the best of times, it was the worst of times. To były najlepsze czasy i najgorsze czasy. I teraz jak się patrzę do tyłu, jestem bardzo wdzięczny, że miałem okazję w tej dziedzinie i w tym studiu i w tym czasie tam pracować. Dlatego, że najlepsza rzecz o Disneyu było ten czas w historii animacji, gdzie się zgromadziło z całego świata koledzy i ludzie, którzy naprawdę byli na tej najlepszej strefie artystycznej z animacji. I było wesoło i wspaniale i bardzo się dużo nauczyłem. Jestem za to zawsze wdzięczny. I to najlepsza szkoła to jest ta praca i wymienianie pomysłów i artystycznych wizji. Wybieraliśmy ujęcia, które chcieliśmy zrobić storyboard, albo dawali nam, mieliśmy takie zebranie, kto co będzie robił i potem rysuj do piątku. I w piątku po południu wieczorem były approvals, gdzie reżyserzy i producent się zbierają i robią ocenę

pracy. It's the best of times, it's the worst of times. Zawsze pamiętam specjalnie na Atlantydzie. Ja zostałem taki, byłem w production design dla Atlantydy. Miałem takiego art dyrektora, nazywał się David Goetz, który był, nie tylko był wspaniałym artystą, ale był jeden z tych takich ludzi, który jest, od którego się niesłychanie dużo nauczyłem i był bardzo dobrym dowódcą. W sensie, że kierownikiem prowadzącym ludzi, którzy są artystyczni. Ja pamiętam, był taki moment, w Atlantydzie jest taki moment, gdzie otwieramy, taki establishing shot, takie duże ujęcie jest w Smithsonian Institution. I to jest takie dramatyczne, jest dużo światła i takie ma być stylowe. Ja wyrabiałem styl po prostu tej produkcji w tym i takie robiłem doświadczenia w tym stylu i próbowałem wyrobić to. No i miałem mu pokazać coś na piątek i tak już jest piątek rano, ja tak siedzę i to nie wychodzi i naprawdę się tak, jestem tak pełen stresu i myślę sobie, no wiesz, jak ma być śmierć, niech będzie szybko i poszłem do niego od razu do gabinetu i powiedziałem, Dave, ja nie mam, nie jest gotowe, nie wiem co zrobić, jeśli mi to nie idzie, ale ci obiecuję, że będę cały weekend i ja to dokończę. On się patrzy na to, nic nie mówi i mówi mi, nie, you're done, skończyłeś. Mówi, idź do domu, odpocznij, nie myśl o niczym o tym i wtedy zaczniemy od początku w poniedziałek. I te poczucie ulgi wtedy, co poczułem, i naprawdę wróciłem odpoczęty w poniedziałek i zacząłem pracować i to, że on mnie on naprawdę potrafił przekazać, co chciał, przekazać kierunek artystyczny, co by chciał, ale bez stresu. I to naprawdę pomogło i wtedy się za kilka tygodni naprawdę rozkręciłem i wszystkim się podobało, co robiłem i jestem za to bardzo wdzięczny i od tego czasu się nauczyłem, że jak pracuję z załogą i mam kogoś, który pracuje w strefie artystycznej pode mną, to właśnie trzeba uważnie i ostrożnie ich prowadzić. Że trzeba wymagać, ale nie stresować i żeby jak ktoś popełni błąd, żeby wybaczyć. Powiedzmy, że tak, że jak coś zadajesz coś komuś zajęcie, narysuj to, namaluj to. I od czasu do czasu jakby oglądasz to i decydujesz, co ma z tym być, patrzysz się na to i mówisz, a wiesz, zmień to i tamto. A potem odchodzisz, potem jeszcze raz to widzisz, mówi, a już lepiej. A wtedy ci mówi, ale ja nic nie zmieniłem. To wtedy trzeba powiedzieć, a to zostaje jak jest, bo pierwszym razem byłem za bardzo skupiony na to i popełniłem błąd. Ale jak drugim razem jeszcze na to się patrzę i mówię, dalej zmień, to wtedy to powinno być, ale od czasu do czasu tak trzeba się przyznać i wtedy powiedzieć, że a, popełniłem błąd, zrobiłeś dobrze, zostaje tak. I wtedy załoga ma zaufanie. I to się właśnie to nauczyłem od tego Dave Goetz. Trudno było oglądać swoje własne filmy. Dużo filmów, nie będę specyficzny, ale dużo filmów przechodzi taki łuk, że przeważnie w tej fazie development trzeba dojść do tego momentu, kiedy film jest, a, to jest to i ruszamy do przodu. I co się dzieje, że przeważnie reżyserzy mówią, tą rzecz, co taki artysta do produkcji bardzo się mu zimno robi, jak to słyszy, to jest, będę wiedział, co to jest, jak zobaczę. To znaczy, od razu wiesz wtedy, że będziesz pracował w nieskończoność i ten reżyser nie potrafi to zdecydować, co to jest. I dużo filmów, na których byłem, to było tak, że szło, że było ta faza eksperymentacji i developmentu i było tak, no już blisko, ale jeszcze spróbuj to, ale jeszcze spróbuj to, ale jeszcze spróbuj to. I przeważnie nadchodził moment, gdzie dyrektor produkcji albo producent mówi, no, co jest na pulpitach, idziemy do przodu, już koniec. Ale od czasu do czasu są ci reżyserzy, którzy naprawdę wiedzą, co chcą i wtedy to są te filmy, które są naprawdę dobre. Które są tak od początku do końca i tak są takie, ja bym powiedział, że Iron Giant jest taki film. To jest film, którym nie mógłbym się wydostać z kontraktu, ale bym bardzo chciał bym pracować nad tym. Mi się bardzo podoba Iron Giant. To jest jeden z perfect films. Po Atlantydzie? Po

0: Ten tydzień pracowałem troszeczkę dla Blue Sky, troszeczkę zrobiłem różnych pracowni animacji. W kilka studii pracowałem jako art director. Potem pracowałem w takiej pracowni, która robiła filmy i przedstawy dla muzeum. I tam byłem taki creative director i art director. A potem zacząłem uczyć w Sheridan College. Kolega mi tak zadzwonił, tak w septembrze, jak po polsku jest? Wrześniu, takim wczesnym wrześniu do mnie zamówił, musimy mieć ktoś, żeby wykładał dla storyboard to i czy możesz zrobić to. Ja powiedziałem sobie, okej. Okay. Właśnie skończyłem kontrakt i miałem czas, żeby to zrobić. To świetnie, okej, okay, zrobię. Myślałem, że tak sobie tak kilka miesięcy to zrobię i potem z powrotem. Ale co się stało, że tak próbowałem ten kurs sobie złożyć, co będę wykładał, co będę mówił i nie wiedziałem. I tak sobie byłem w panice. Ja mieszkałem wtedy w Kingston, Ontario. To było tak 2 godziny od Toronto. I to pojechałem pociągiem do Toronto i potem jest taki krótki pociąg do Oakville, gdzie ta szkoła jest. To jest Sheridan College, taka słynna szkoła animacji. I tam jechałem sobie i tak sobie myślałem, że sobie myślę, co ja im powiem, co ja będę uczył, co ja im powiem. I tak siedzę i sobie myślę tak, to ja coś przedukam tą pierwszą klasę, tak, jak się mówi po angielsku, I'll wing it. I wtedy sobie na przyszły tydzień sobie przygotuję się i przyjdę gotowy. I tak byłem tak, 2 przystanki od tej szkoły, tak sobie tak myślałem, co będę mówił i nagle wpadł mi do głowy, kogo chciałeś spotkać, jak miałeś 18 lat i szłeś do tej szkoły sztuk piętych, OCA? Co wyobrażałeś sobie, że... I w tym momencie wiedziałem dokładnie, co robić. I już wiedziałem, że nawet mogę się wygadać i nie będzie nawet czasu to wszystko, co powiedzieć, bo wiedziałem dokładnie, co potrzebowałem i co nie dostałem i co zawsze szukałem. Jak rysować, jak podejść do tego, żeby być otwartym, żeby nie, wszystko nie brać serio, żeby się cieszyć z tego. I najwięcej, co można młodemu człowiekowi powiedzieć, to, żeby tak powiedzieć. Spróbuję to po polsku wymówić, że nie jesteś takim wspaniałym i że jesteś ignorantem. I to trzeba powiedzieć, bo wszyscy ci ludzie, którzy tam idą, ja mówię im to, jeżeli to mówię wszystkim szczerze, tak, i mówię to, przepraszam, że wam to mówię, i to mówię z całą troską, i tak, dlatego, że ja wam to mówię, bo ktoś mi to też przemówił, jak byłem młodym, i jak przestałem się złościć na to, co mi powiedział i przestałem być obrażonym, to naprawdę się zezłościłem, bo zdałem sobie po prostu sprawę, że miał rację. I wtedy, jak dojdziesz do tego, że jesteś ignorantem i że nie jesteś taki dobry, że nie jesteś taki kreatywny, to wtedy można zrobić linię i powiedzieć, ja jestem studentem sztuki i ja to biorę poważnie, jestem dumny z tego, przekroczyć tą linię i idziesz do przodu. I interesujesz się tym, co robisz, pasjonujesz się tym, co robisz i jak będziesz dobrze pracował albo pracowała i dostaniesz z tego szczęście, to ktoś ci kiedyś postuka na ramieniu i powie, a, jesteś bardzo dobrym i jesteś artystą. I tak podziałałem i dobrze poszło. Muszę powiedzieć, że miałem bardzo dobrych studentów i my się bardzo dobrze bawiliśmy. Bardzo fajnie było. Myślę, że pomogłem ludziom. Myślę, że każdy artysta, jak dojdzie do jakiegoś stopnia i ma okazję, to powinien uczyć, bo ja tak dużo przemawiałem i bardzo dużo takich wymądrzałem się przed nimi, tak bardzo dużo wspaniałych rzeczy im mówiłem i tak siebie słuchałem i mówiłem, a to bardzo dobrze brzmi, może ja to też zastosuję.
1: Oto rada Piotra Bielickiego, animatora, który pracował przy takich produkcjach jak Mulan czy Dzwonnik z Notre Dame. A na koniec jeszcze, jak zawsze w tym tygodniu, fragment muzyki i to muzyki filmowej. Frank Churchill skomponował utwór Someday My Prince Will Come do filmu animowanego Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków. Pianista Lang Lang z kolei nagrał jego fortepianową wersję na swoim albumie Lang Lang Plays Disney. A zatem zapraszam Państwa jeszcze na chwilę.

0: Minęła 13.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Veliko čumurice.
0: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Nowa sekretarz Akademii Szwedzkiej Ingrid Karlberg powinna w tej chwili otwierać drzwi w sali Starej Giełdy w Sztokholmie i ogłaszać werdykt, kto zostanie tegorocznym laureatem bądź laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Oczywiście, gdy tylko poznamy nazwisko, przedstawimy je Państwu w dalszej części serwisu. W Muzeum Narodowym w Krakowie zostanie dziś otwarta wystawa Obywatelka CPL-ia. To pierwsza w Polsce krytyczna i przekrojowa ekspozycja poświęcona Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, czyli słynnej CPL-i. Przez 4 dekady instytucja ta kształtowała wygląd polskich mieszkań, strojów i pamiątek, a także nasze wyobrażenia o tym, czym jest ludowość. Zobaczymy tkaniny, ceramikę, modę, biżuterię, plakaty i wydawnictwa. Warto pamiętać, że CPL-ia to nie tylko kilimy i wyroby ludowe, mówi współkurator wystawy Piotr Korduba.
2: Bardzo szybko do tej wytwórczości ludowej, skonstruowanej w pewien sposób, doszła także wytwórczość współczesna, czyli bazująca na projektantach, dyplomowanych, fachowych artystach, którzy ukończyli szkoły artystyczne i projektowali w duchu modernizmu przede wszystkim. A z czasem także bardzo unikatowy nurt, najsłabiej znany z tych cepeliowskiej wytwórczości, a więc cepelia retro, czyli przedmioty stylizowane na dawne, ale nie wcale ludowe, tylko właśnie elitarne, magnackie, szlacheckie.
0: Większość obiektów pochodzi z prywatnych kolekcji i muzealnych magazynów i nie była dotąd pokazywana publicznie. Wystawę Obywatelka CPL-ia w Muzeum Narodowym w Krakowie będzie można oglądać do 21 lutego. W Teatrze Nowym w Poznaniu rozpoczyna się dziś 29. Festiwal Pamiętajmy o Osieckiej. Tekst Agnieszki Osieckiej w tym roku interpretować będzie 9 wokalistów i wokalistek, mówi Rafał Michalczuk z Teatru Nowego w Poznaniu.
3: O Osieckiej chcę przypominać w bardzo prosty sposób. To 30-letni właściwie już prawie w przyszłym roku mamy ten jubileusz. Festiwal jest jedną z największych tradycji wokalnych w Polsce. Chcemy, aby młodzi ludzie, artyści offowi przekształcali to, co już doskonale znamy, z pełnym oczywiście poszanowaniem, ale tworzyć nową jakość z ponadczasowymi tekstami. Niesamowita dziewiątka młodych wokalistów, wokalistek, którzy zupełnie połamią tą Agnieszkę Osiecką i warto tego posłuchać na żywo. Była laureatka, właściwie dwie, bo jedna z koncertem po latach, koleżanka Kozłowska i Wiktoria Wojtas, które to pojawią się u nas już w piątek i w sobotę. Oczywiście nagroda marszałka.

0: Województwa Wielkopolskiego, to jest to, na co wszyscy czekamy, poznamy zwycięzcę, tudzież zwyciężczynię 29. edycji. Fantastyczne koncerty.
1: W niedzielę, 4. dnia festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej w Teatrze Nowym w Poznaniu odbędzie się koncert laureatów. Jesteśmy sami na świecie. Taki tytuł nosi słuchowisko na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy, które już w tę sobotę zabrzmi na naszej antenie. To wspólne przedsięwzięcie Dwójki i Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego powstałe w stulecie urodzin wybitnego reżysera. Adaptacji i reżyserii podjął się Michał Zdunik, a w obsadzie są m.in. Piotr Cyrwus, Kirył Pietruczuk, Maria Kłusek i Krzysztof Sałata.
2: Teraz musisz przysiąc, że się zmienisz i że się przestaniesz już wygłupiać, że przestaniesz mnie doprowadzać do szału, no!
3: Ja cały czas, jak czytamy, czuję się w ogóle w takim mroku. Cały czas sobie wyobrażam, że jest ciemno i że dopiero na koniec ten dzień wstaje. Ta zburzona Warszawa i to wszystko, te kadry, które też kojarzymy z jego filmów, prawda, wcześniejszych, gdzieś mi się tam przewijają.
4: Będę szczęśliwa, kiedy każdy się przyjrzy tym bohaterom i poprzeżywa sobie z nimi to, co my tam przeżywamy.
3: A ja życzę słuchaczom, żeby poczuli to, co ja czuję, a mianowicie żal za tym, że nie udało się zrealizować tego scenariusza i nie mogliśmy go zobaczyć.
1: Premiera słuchowiska Jesteśmy sami na świecie na naszej antenie w sobotę o 18, a dziś w siedzibie Fina przy ulicy Wałbrzyskiej można wziąć udział w czytaniu performatywnym. Wydarzenie zakończy dyskusja z udziałem twórców. Dokładnie o 13 stała sekretarzyni Literackiej Nagrody Nobla Ingrid Karlberg ogłosiła, że tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla została kanadyjska poetka Anne Carson. Urodziła się w 1950 roku w Toronto. Jest poetką, eseistką, tłumaczką i badaczką literatury klasycznej. Studiowała filologię klasyczną na University of Toronto, a w swojej twórczości łączy świat antyku z nowoczesną wrażliwością, zacierając granice między poezją, esejem, przekładem i prozą. Po polsku ukazały się m.in. Słodko-gorzki Eros, autobiografia Czerwonego oraz Piękno męża. Książki te dobrze pokazują charakterystyczną dla Carson sposób pisania, łączenie antycznych motywów z bardzo współczesnymi pytaniami o miłość, pamięć, pragnienie i tożsamość. Więcej o tegorocznej laureatce dziś na naszej antenie w popołudniowej audycji Wybieram Dwójkę, a także w specjalnej wieczornej audycji Rozmowy po zmroku. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 16, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
5: Reklama. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl.
6: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
7: Jesienna edycja 29. Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harrod. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupę. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl. Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Szeku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego

muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. Reklama.

0: Studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, dzień dobry. Dziś w naszym programie porozmawiamy o polskiej architekturze międzywojennej, bo będziemy rozmawiać o Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest usytuowany w Warszawie i powstał właśnie w okresie międzywojennym, ale mam nadzieję, że też porozmawiamy sobie o współczesności, o tym, jak ten budynek będzie wyglądał w najbliższej przyszłości, jak wygląda dzisiaj i co historia tego budynku mówi nam o architekturze polskiej XX wieku. A moim gościem dziś jest Radosław Milczarski, redaktor książki Bank Gospodarstwa Krajowego Architektura Rozwoju. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Pan Radosław jest historykiem korporacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego i zanim zaczniemy naszą rozmowę o architekturze, zapytam, czym zajmuje się historyk korporacyjny?
3: To jest, no właściwie mogę z czystym sercem powiedzieć, że dla mnie praca marzeń, bo organizacje, firmy, banki, instytucje, one mają swoją historię i to jest taki zasób, który tak samo musi być zarządzany, tak jak każda inna część składowa takiej firmy, czyli materialne rzeczy typu budynki, typu oczywiście zasoby materialne, ale są też zasoby niematerialne i one, co ciekawe, jeśli się nimi nie zajmujemy, to prędzej czy później staną się kosztem. Z historią zawsze tak jest. Może tak być, że okaże się w pewnym momencie, że jakąś firmę dużo to może kosztować. Ich akcje spadną, bo jednak coś się okazało, o czymś nie wiedzieliśmy, czegoś nie przewidzieliśmy. Ale i pozytywna historia i ta, która się naprawdę liczy, czyli prawdziwa historia, jest niesamowitym zasobem, który zarządzany daje korzyści. Ale pytanie właśnie zawsze, każda firma właściwie powinna sobie postawić, czy nieważne, czy stara, stuletnia, tak jak nasz bank, czy młoda, która na przykład dopiero zaczyna w jakąś nową branżę. Historia na przykład gier komputerowych to jest przecież krótka historia, ale bardzo znacząca teraz dla rynku. I każda taka firma powinna sobie postawić pytanie, czy nie przyda jej się to w przyszłości, żeby ta przeszłość była uporządkowana i przydatna.
1: W określeniu historyk korporacyjny ta korporacyjność mnie trochę onieśmiela i wystrasza w gruncie rzeczy, muszę przyznać. Pan mówi o tej sferze związanej z rynkiem, z funkcjonowaniem firmy, z zyskami. Ja patrzę na to, czym się pan zajmuje i wyciągam to dla siebie w tym, jak myślę, między innymi o tej książce, która tutaj przed nami leży, jako coś, co daje efekty też i bardzo pozytywnie działa na polską kulturę i tożsamość nie tylko pracowników danej firmy, ale też nas, Polaków, bo ta wartość architektoniczna, o niej będziemy za chwilkę rozmawiać, też jest składową tej tożsamości przecież.
3: Absolutnie. Tak jak każdy właściwie fragment historii, którą ktoś chce badać i kto sięgnie po jakikolwiek aspekt rzeczywistości, dokłada się do tego wielkiego obrazu. Ja na przykład poruszam się w takim obszarze jak historia biznesu, szerzej pojęty, i to jest historia oddolna. Dokładnie tak jak historyk regionalista, który ma swoją jedną miejscowość, swoją ulicę, swoje osiedle, swoją kamienicę, stara się zbudować jak najwięcej i przekazać przyszłym pokoleniom na temat swojego ulubionego tematu. Tak samo każda firma jest dokładnie taką samą jednostką badawczą. Prowadzimy takie zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego, historia biznesu dla studentów, i tam im dokładnie tłumaczymy, czym różni się na przykład historia gospodarcza od historii biznesu. Historia gospodarcza to jest ta historia, która patrzy z góry na wielkie okresy, makroekonomię, wielkie zmiany, które dzieją się dla całych krajów, całych gospodarek. A właśnie można tą historię gospodarczą spojrzeć również od dołu, z punktu widzenia chociażby działalności gospodarczej, czy instytucji, czy czegokolwiek.

0: człowiek i to daje pełniejszy obraz, bo uzupełnia tą warstwę oddolną, społeczną. To jest historia społeczna, to jest również nurt, który uzupełnia te wielkie rzeczy, z którymi zazwyczaj kojarzy się historie, które najbardziej interesują opinię publiczną, czyli historie militarne, historie wojskowe, polityczne, ale tam coś to wszystko powodowało. I zbierając ten obraz, może kiedyś dojdziemy do tego postulatu, który miała szkoła Annales francuska, historii totalnej, że będziemy wiedzieli wszystko i będzie obraz obiektywny i idealny.
1: Czy elementem pana pracy często jest architektura właśnie w tym myśleniu historycznym o danej instytucji czy danym miejscu?
0: To jest jeden z aspektów, a my mamy szalone szczęście, że możemy mieć ten materialny wymiar naszej historyczności, bo czym lepszym jest niż faktycznie siedziba. To, jak organizacje starały się wyrazić się na zewnątrz, to była architektura. Szczególnie te starsze, w które działały w czasach, kiedy nie było marketingu, nie było reklamy, tak naprawdę nie było identyfikacji wizualnej. Bardzo niewiele firm miało logo. Oni to wszystko chcieli powiedzieć przez swój budynek. Czym są? Po co zostali zbudowani? Kim wyobrażają sobie, że chcą być? I co mają dla otoczenia?
1: Przed nami wspaniały album, książka, praca zbiorowa, której pan jest redaktorem, Bank Gospodarstwa Krajowego, Architektura Rozwoju. Poświęcona jest przede wszystkim architekturze, ale tutaj dużo więcej można przez tę architekturę opowiedzieć, bo cały obraz międzywojennej Polski się ujawnia. Historia Banku Gospodarstwa Krajowego związana jest z tymi wszystkimi dziedzinami naszego ówczesnego życia, bo Bank Gospodarstwa Krajowego finansował bardzo wiele inicjatyw, również architektonicznych. Okres międzywojenny, więc też budowa, niejako na nowo budowa kraju po odzyskaniu niepodległości w 18 roku.
0: Dokładnie. W tym przypadku, tego naszego albumu, w którym weszliśmy we współpracę z państwowym, narodowym Instytutem Urbanistyki i Architektury, który znany jest również z tego, że wydaje edytorsko swoje książki pięknie, powstał projekt, którego właściwie pretekstem była architektura. Taką miałem koncepcję, że korzystając z okazji, że i bank obchodzi stulecie, i nasza siedziba jest w modernizacji, która ma mu przywrócić świetność, powinniśmy przypomnieć o znaczeniu kulturowym tego budynku samego w sobie i czym właściwie architektura jest i była wtedy, ale może być cały czas. Dlatego też nazwałem ją architektura rozwoju, bo to bardzo splata się z tą misją, dla której Bank Gospodarstwa Krajowego był powołany w 1924 roku i był powołany w ramach reform ekonomicznych Władysława Grabskiego. Dostaliśmy wtedy złotówkę, dostaliśmy Bank Polski, czyli emitenta tej złotówki i dostaliśmy bank, który odpowiadał za rozwój społeczno-gospodarczy. To znaczy jedyna instytucja, która mogła sfinansować coś w bardzo długim terminie, na co absolutnie nikogo nie było stać, ani rynku prywatnego, ani komercyjnego, na sfinansowanie we własnym zakresie. I mówię tu o drogach, kolejach i na przykład port w Gdyni, który jest absolutnie kluczową rzeczą i który teraz na przykład miasto i port został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To coś mówi również dla pracowników o tym, w czym tak naprawdę brali udział. Tworzenie tych wszystkich projektów właśnie pokazywało, że jest to rozwój, ale właśnie zawsze była mowa o społeczno-gospodarczym. To, że nie ma rozwoju gospodarczego bez społecznego i odwrotnie, że jest to system naczyń połączonych. A w tym wypadku kwestia tego rozwoju społecznego jest najbardziej wyeksponowana, bo mówimy o programach mieszkaniowych.
1: W tym właśnie jest aktualność tego tematu mieszkaniowego, bo z tym boryka się Polska do
0: cały
1: dzisiaj
0: czas,
1: w gruncie rzeczy.
0: Absolutnie. I jest mnóstwo pozytywnych przykładów, z których faktycznie można korzystać z tamtych czasów, ale też to, że oczywiście Druga Rzeczpospolita to nie był raj, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, a wręcz przeciwnie. To były faktycznie czasy, gdzie kraj nasz był właściwie trzeci od końca pod względem zamożności w Europie, gdzie w Warszawie żyło 40 tysięcy osób w kryzysie bezdomności, gdzie dzisiaj jest kilka tysięcy, różne to są szacunki, natomiast to była gigantyczna plaga. Po I wojnie światowej, też o której kompletnie już nie pamiętamy, jakie szkody tak naprawdę wyrządziła tej substancji mieszkaniowej i każdej innej zresztą, ale 2 miliony mieszkań wtedy ISP zostało

0: zniszczonych. To wszystko musiało zrobić nowe państwo, które dopiero powstało, które musiało zszyć całkowicie inne systemy. I myślimy cały czas w tym wypadku o tym, że odzyskaliśmy niepodległość. Ale tak naprawdę ten kraj, to państwo jako państwo nowoczesne powstało w tym momencie, bo nigdy wcześniej nie mogło za takie uchodzić w XVIII wieku na przykład. Więc wszystko to, co się wydarzyło po drodze i industrializacja, i absolutnie zmiana tego, jak ludzie żyją, czym żyją, jak wyglądała gospodarka, to wszystko i wszystkie instytucje były zakładane właściwie na nowo, oczywiście wspierając się tradycją tej państwowości, ale absolutnie, jeśli chodzi o państwo, bankowość, mieszkalnictwo, to nie były tematy, które kiedykolwiek kogoś poruszały. I to, że państwo jest dla wszystkich, a nie dla wybranych grup społecznych.
1: Wspomniał pan na początku naszej rozmowy, że architektura gmachów użyteczności publicznej, takim właśnie budynkiem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, była niejako reklamą instytucji, wizualizacją myśli, idei, które przyświecają danej instytucji. Ten gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jest bardzo cenny dla nas współcześnie ze względu na swoją architekturę. Zaraz o niej porozmawiamy, ale przede wszystkim dlatego, że jako jeden z nielicznych w samym centrum, w śródmieściu Warszawy przetrwał II wojnę światową, przetrwał przede wszystkim powstanie warszawskie i on ciągle istnieje, ciągle jest w tym samym miejscu, u zbiegu, w bardzo ważnym punkcie Warszawy, u zbiegu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich. To jest taka pamiątka z przeszłości. Ja wiem, że mieszkańcy innych miast w Polsce może tego nie rozumieją tak dobrze, jak mieszkańcy Warszawy, ale to jest bardzo cenna tkanka architektoniczna tutaj.
0: Tak, i to jest jeden z właściwie ważniejszych wymiarów, dla którego taki bank cały czas chce mieć tą zabytkową siedzibę, a nie na przykład przeprowadzić się do drapacza chmur szklanego, który charakteryzuje współczesne banki mocniej. Przede wszystkim to, że powstał jako część modernistycznego, nowoczesnego projektu państwa. Jak wiele innych, był to cykl realizacji, które w tym czasie powstały. Niewiele z nich faktycznie przetrwało, chociaż te dzielnice rządowe w Warszawie miały trochę więcej szczęścia, bo jednak Niemcy ich po prostu zajmowali. Ale przez to, że przetrwał, mamy ten czynnik ciągłości. To jest jakby klątwa, z którą zmaga się Polska od początku faktycznie tej nowoczesnej ery, czyli ta klątwa nieciągłości. Mm-hmm. Jacek Kochanowicz ją tak kiedyś nazwał, historyk. To, że wszystkie instytucje w Polsce, ale też faktycznie taka tkanka materialna, ludzka i tym podobne, dotknięta jest tym, że w pewnym momencie przychodzi coś, co przerywa ten bieg i trzeba zaczynać od nowa. To jest szczególnie teraz widoczne i istotne, kiedy przez coraz więcej przypadków odmieniamy słowo odporność, bo w dzisiejszych czasach staramy się znaleźć sposób na to, żeby jednak nie czekać z opuszczoną gardą na to, co los przyniesie, tylko przygotować się na to, jak to może wyglądać i być po prostu odpornym, antykruchym, różnie to się nazywa. I dlatego każdy aspekt tej ciągłości, który istnieje, a mamy ich po prostu mało, musimy o niego zadbać podwójnie, musimy te drobne włókna, które faktycznie łączą nas jeszcze z historią, a myślę tak właśnie o tym budynku, że są potrójnie dla nas ważne, coś, czego faktycznie może nie zrozumieć ani ktoś, kto jest spoza Polski na przykład, albo spoza Warszawy, bo to wszystko jest kontekst.
1: Oczywiście są miasta w Polsce, które też były bardzo dotkliwie porażone przez wojnę.
0: Tak? Oczywiście. I fantastyczne jest to, że zbudowanie tego znaczenia i podkreślenia dla osób, które no może nie są tak bardzo wrażliwe na architekturę, bo nie jest to główny zabytek miasta. No nie jest jakaś spektakularna architektura, gdzie każda wycieczka zawinie. Ale jeśli wiemy więcej, jeśli wiemy o znaczeniu, o funkcji, o historii, która się z tym wiąże, to jest o wiele bardziej mięsiste, głębsze i istotniejsze również dla samych odbiorców.
1: We wstępie do książki Architektura rozwoju, o której między innymi rozmawiamy, profesor Bolesław Stelmach napisał: ten budynek jest jednym z nielicznych dowodów na to, jak wspaniałą architekturę obiektów i przestrzeni publicznych pozostawił nam okres międzywojenny. Najważniejszą cechą obiektu wydaje się całościowość wyrazu. Od

0: wspólnego szkicu bryły przez artykulację elewacji, jej detale, przestrzenie wnętrz ogólnodostępnych, po gabinety i sale konferencyjne z meblami, tkaninami i oświetleniem. Wszystko to jest totalnym dziełem sztuki. Tak pan też patrzy na gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie?
1: Tak, chyba tak, chociaż bardzo to są łaskawe słowa pana profesora. Natomiast fascynujące jest to, że absolutnie każdy aspekt tego budynku można postrzegać jako wspólnie pracujący system, który nie tylko mówił o misji instytucji na zewnątrz, ale przekładał się też na sposób, w jaki był użytkowany, na pewną nowoczesność, pewną również myśl o miejscu pracy, jak powinniśmy traktować pracowników, jak budynek na przykład powinien być również samowystarczalny, bo taki był, produkował swoje meble na przykład, miał klimatyzację grawitacyjną, do której wracamy teraz właściwie również z powodów klimatycznych. I on przedstawiał dokładnie zamknięty system, który mówił o polskiej kulturze, którą trzeba było podkreślać niestety w tym czasie również, bo dla chociażby widzów z Zachodu polska kultura była czymś nowym. To znaczy trzeba było udowodnić, że ją posiadamy, bo to państwo powstało, nikt nie sięgał pamięcią w Ameryce, w Anglii do czasów I Rzeczpospolitej, więc oni kojarzyli, że to jest jakaś Rosja. Jakaś Rosja, Niemcy, co, po prostu miszmasz, jak to wschodnia Europa. I tu nasza sztuka i nasza architektura, bo one faktycznie działały wspólnie i był ten mecenat państwa, co ciekawe, działały ręka w rękę, bo wystarczy spojrzeć na listę artystów, którzy włożyli swoje dzieła w ten modernizm. De facto powinien być bez ornamentów, ale tam wszystko się znalazło faktycznie, bo był to ten okres przejściowy między modernizmem a klasycyzmem, ale już w takiej odmianie dosyć nowoczesnej. I naszych artystów, czyli mówię o Janie Szczepkowskim, o Wojciechu Jastrzębowskim, o
0: spółdzielni Ład.
1: Spółdzielni Ład, którą również firmował. Czy Zofii Stryjeńskiej, która projektowała część naszych papierów wartościowych. Co ciekawe, żeby dorobić, jak sama pisała. To byli laureaci Grand Prix wystawy sztuk dekoracyjnych w Paryżu w 1925 roku. Ten budynek powstał w 1929. W 1931 właściwie został skończony. Ta wystawa to była ta wystawa, od której nazwę wzięło Art Deco, więc nagród tak naprawdę dostaliśmy bez liku, bo zaprezentowaliśmy Art Deco, nowoczesność w odmianie połączonej z tym naszym folklorem, tą naszą kulturą i mogliśmy wyartykułować swoją tożsamość, to czym jest państwo, właśnie przez tradycję połączoną z nowoczesnością. Musimy pamiętać, że na przykład w latach 20. jeszcze też się starano to robić, ale tak bardzo, bardzo konserwatywnie. Czyli te wszystkie dworce na przykład, które kojarzymy z różnych miast, które wyglądają jak małe dworki. To była architektura właśnie klasyczna, która miała podkreślić tradycję polską. Jak zawsze chociażby kolej miała to do siebie, że podkreślała, jaki kraj tutaj dominuje i jaka kultura dominuje. Więc kiedy Polska przyszła, zaczęły pojawiać się te dworki. Ale właśnie lata 20-30 to jest projekt modernistyczny. I on mówi o nowoczesnym państwie. Tu trzeba było uważać oczywiście w kwestii politycznej i tym podobnym, bo chociażby Włochy poszły radykalnie, powiedzmy, w futuryzm i ich odmianę, którą niektórzy wtedy nawet w Polsce podziwiali. Ale u nas udało się zachować humanizm, modernizm. To znaczy człowiek nigdy tam nie został wykluczony.
0: Projektantem tego gmachu warszawskiego był profesor Rudolf Świerczyński, profesor Politechniki Warszawskiej, który jest określany jako miłośnik form historycznych.
1: Dokładnie. To jest popularny typ życiorysu wielu architektów, którzy przez całe swoje życie jednak eksperymentują i nie trzymają się kurczowo form, ale faktycznie przechodzą do kolejnych. I on był jednym z tych, który na przykład dużo takich dworców zaprojektował w stylu klasycznym. Bardzo jego wcześniejsze projekty były zachowawcze, ale właśnie przyszedł Le Corbusier. Przyszli moderniści i on miał to do siebie, jak opisują go jego studenci, że miał tą otwartość.
0: Nazywany był świrem.
1: Tak.
0: Od nazwiska oczywiście.
1: Tak. Barbara Brukalska dokładnie tak go wspominała, że był profesorem, który miał swoje lata, ale jednocześnie

0: faktycznie był niesamowicie ciepłym i otwartym człowiekiem dla studentów, który redukował. I on w pewnym momencie właśnie zaczął pchać swoich studentów w tym kierunku, żeby ich projekty redukować, żeby odejmować taką brzytwą to, co jest zbędne, to, co jest romantyczne, to, co, w taki sposób, żeby ich też docenić. Ale to dużo o nim mówiło, że ta jego kreacja i to, jak projektował. Chociażby na przykładzie naszego budynku, on nanosił poprawki do samego końca, do właściwie ostatniego powieszczenia wiechy. Cały czas starał się ten projekt jeszcze edytować, modulować, po to, żeby był jakby w jego oczach najdoskonalszy.
1: Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego jest taką realizacją przełomową w biografii twórczej profesora Rudolfa Świerczyńskiego. On tutaj, mam wrażenie, postawił przede wszystkim na monumentalizm chyba. Myślenie o gmachu użyteczności publicznej równało się w tamtym czasie właśnie z takim monumentalizmem, podkreśleniem wielkości, siły, dobrobytu kraju.
0: To miało sprawiać wrażenie instytucji monumentalnej, ale też musimy pamiętać o specyfice architektury bankowej. I to jest piękna historia, która też dzisiaj się odznacza, bo banki i cały sektor bankowy, on się zmieniał przez lata. XIX wiek, początek XX wieku, tym, co bank dostarczał, to było bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszych zasobów, depozytów, wielkie skarbce, które ten bank też posiada zresztą, 600 metrów kwadratowych. To, że chociażby popularność w popkulturze i westernach tematu napadu na bank i tym podobne, to wszystko mówiło o tych lękach, że my mamy pieniądze, my mamy nasze monety, nasze banknoty, kosztowności i ten bank nam je chroni. Więc absolutnie na całym świecie banki starały się stworzyć takie wrażenie miejskiej fortecy. To miało budować faktycznie tą reputację. Reputację, która polegała właśnie na bezpieczeństwie. Ale co się dzieje w latach 50. i drugiej połowie XX wieku? Banki przestają sprzedawać bezpieczeństwo, tylko zaczynają sprzedawać usługi finansowe. A usługi finansowe to są transakcje, to jest inwestowanie naszych pieniędzy, inną działalność. Więc zaczęły podkreślać swoją transparentność. I wtedy na przykład w latach 50. powstał pierwszy taki budynek na Manhattanie, Manufacture Trust się nazywał. Niewysoki budynek, ale absolutnie ze szkła i przezroczysty. To była rewolucja, bo faktycznie oni wtedy pokazywali, że jesteśmy transparentni, jesteśmy dla was otwarci, widzicie jak z tym pracujemy, z waszymi pieniędzmi, co my tu właściwie robimy. Że ten cień, który towarzyszył bankom, został usunięty. I tak właściwie ta historia się toczy od tamtego momentu, bo raz, że banki zaczęły być tym sprzedawcą usług finansowych, ale później weszła jeszcze na przykład kwestia digitalizacji usług. No i to już musi jakby być symbol nowoczesności, epoki cyfrowej i tym podobne. Oczywiście w tych wieżowcach zazwyczaj nic tak naprawdę nie widać i nikt niczego nie może zobaczyć, ale symbol był bardzo istotny. Dla nas ta ciągłość musi wybrzmieć o wiele mocniej. I my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład taki budynek również zmienił funkcję, bo jest mnóstwo od karty ateńskiej, począwszy przez kartę z Burra i tych podobnych tych statutów dotyczących zarządzania dziedzictwem. Oni wszyscy mówią o tym, że pierwszym zadaniem zarządzającym dziedzictwem jest zachować i utrzymać funkcję. Jeśli tej funkcji nie da się utrzymać, no to zachować. Dlatego mamy tak dużo hoteli, centrów handlowych w zabytkach. Dlatego je adaptujemy do różnych innych celów. A ten bank ma to szczęście i ten budynek, że
1: Tę funkcję może utrzymać.
0: Został zbudowany dla banku i tym bankiem pozostanie. Kompletnie już w inny sposób, bo na przykład obsługi klientów w bankach już praktycznie nie ma. Ale ta dostępność i ta funkcja i symbol cały czas gdzieś będzie emanował. I tak naprawdę jest to całkiem wyjątkowe, jeśli chodzi o polską skalę.
1: Ja bardzo Państwu polecam zajrzenie do tej książki, bo tutaj są wspaniałe fotografie. Na przykład mam tutaj przed sobą otwartą tę książkę na stronie, gdzie jest fotografia westybulu i stan z 1932 roku. Bardzo nowoczesne wnętrze, kojarzące nam się z Nowym Jorkiem i z wieżowcami, które wtedy powstawały właśnie tam. Ja wrócę jeszcze do tej siedziby Banku Gospodarstwa Krajowego i do tego, jaką on historię historię nam teraz opowiada, bo profesor Świerczyński dla niego

Bardzo ważne było też to, z jakich materiałów został ten gmach zbudowany. To jest bardzo nowoczesne podejście. Do dzisiaj bardzo się tego dobrzy architekci trzymają, chociaż cel może był trochę inny, żeby korzystać z materiałów lokalnych. Te wszystkie kamienie, które zostały użyte we wnętrzach, ale też na zewnątrz tego budynku, mówiły o Polsce, o tym,

0: wykład geologa i przyciągnął moją uwagę, bo na okładce zobaczyłem nasz budynek.
1: Katarzyna Uchowicz w jednym z tekstów w tej książce pisze, że ten budynek jest jak mapa geologiczna Polski.
0: Nie inaczej, dokładnie, a w dodatku zmian w tej naszej mapie tak naprawdę i przesuwaniu się całego kraju. Geologowi, o którym wspominałem, chodziło o to, że na Mazowszu i w Warszawie po prostu kamienia specjalnie nie ma, więc bardzo długo to był drewniany rejon. Dopiero Góry Świętokrzyskie, dopiero
1: Małopolska.
0: Małopolska z dalszych obszarów. I tutaj podobnie. Faktycznie z pewnego pojęcia patriotyzmu korzystano z polskich materiałów, ale moglibyśmy to też nazwać pewnym nearshoringiem, friendshoringiem, takimi łańcuchami dostaw, które teraz zaczynają być popularne, czyli blisko i przyjaźnie, prawda, żeby nasze łańcuchy dostaw nie zostały przerwane. Dlatego też chociażby obłożenie tego budynku to był andezyt. Skała wulkaniczna, która właściwie nigdy nie była wykorzystywana do obkładania budynku. Twarda z pienin, która była wtedy wydobywana. Były alabastry, które pochodziły z dzisiejszej Ukrainy. Wapienie kieleckie, zwane marmurem kieleckim, ale faktycznie wtedy, co ciekawe, Polska marmuru i złóż marmuru nie posiadała.
1: To był bardzo ważny materiał chyba i bardzo popularny w dwudziestoleciu międzywojennym.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Po wojnie już mieliśmy dostęp do marmuru, bo w Kotlinie Kłodzkiej Zielona Marianna, wszelkie te marianny, które tam są złożone, już można eksploatować. Ale nie mamy dostępu na przykład do kamienia, który no, z jednej strony się albo wyczerpał, ale też jest albo na Białorusi teraz, albo w Ukrainie. Widziałem oddział BGK w Wilnie. Jakby obraz tego, czym była Europa Wschodnia. Bo on był obłożony, z kolei też bardzo nowoczesny budynek na głównej ulicy, obłożony piaskowcem, który był spod Skarżyska, kiedy był budowany w 1938 roku. I zobaczyłem na tej fasadzie takie łaty z całkiem innego kamienia, które kompletnie nie pasowały. I pomyślałem, że oni dokładnie mają ten sam problem, no jeszcze w Związku Radzieckim pewnie, ale też Litwa, że nie mieli dostępu do tych złóż, które były właśnie niedaleko Skarżyska, tak jak my nie mamy dostępu do tego, co było na wschodzie. No i to jest właśnie historia zapisana w kamieniu, którą łatwo odczytać, ale faktycznie jest szalenie istotna, no i można się w pełni zgodzić, że to geologiczna mapa Polski.
1: Rozmawiamy dzisiaj w audycji Studio Projektowe przede wszystkim o warszawskim gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego, ale tak naprawdę historia tego banku to również, jak wynika z naszej rozmowy, dobitnie. Nie mam nadzieję. Historia polskiej architektury międzywojennej, też powojennej, ale na tym międzywojniu się skupmy, która bardzo daleko wykracza poza Warszawę, bo pan wspomniał o gmachach BGK na innych obszarach ówczesnej Polski. Też ta książka, o której rozmawiamy, to pokazuje, że w różnych miejscach Polski i w Wilnie, ale też w Poznaniu, w Kielcach są budynki modernistyczne powstałe w okresie międzywojnia, które też pokazują, czym ta architektura ówcześnie była, jak wyglądała architektura użyteczności publicznej. To jest cała historia architektury tego XX wieku.
0: Tak, dokładnie, bo chodzi o oddziały, które faktycznie były takim trochę kwestią również polityki państwowej, tożsamościowej, bo zawsze ten Państwowy Bank był lokowany bardzo w centrum miasta. Oddziały to jedno. Taką najważniejszą chyba emanacją i trochę chciałem w tej książce to zamieścić, kiedy wybieraliśmy autorów i dobieraliśmy tematy, żeby gmach i architektura gmachów banku była pretekstem do opowiedzenia o tym, czym jest tak naprawdę architektura dla społeczeństwa, bo te programy, które cały czas mieszkaniowe prowadzimy i wtedy je prowadziliśmy, ale też chociażby to, jak podchodzono do mieszkalnictwa samych pracowników, bo to też jest piękna historia o funduszu emerytalnym pracowników BGK, który stawiał kamienice, które czasami są bardziej ikoniczne już w tym momencie niż same oddziały, tak jak w Gdyni.
1: Słynny bankowiec w Gdyni.
0: Tak, jest, dokładnie.
1: Ikona modernizmu polskiego.
0: Który obchodził ostatnio 90 lat i który ma własne muzeum, które szczerze polecam. To były takie miejsca, cztery spółdzielnie, cztery takie wspólnoty mieszkaniowe samej Warszawy odezwały się na przestrzeni lat, kiedy tutaj pracuję, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o swojej kamienicy, bo to są ludzie, potomkowie faktycznie pracowników, którzy cały czas mieszkają w tych samych

0: kamienicach w Warszawie. Ich było tutaj sporo. Bracka 5 na Miłej, na Siennej, cała kolonia na Śliwicach na przykład przedwojenna. Oni wszyscy interesowali się tym, jak powstał ten ich budynek. Jak najwięcej dokumentów związanych z tym, co pokazywało przy okazji, że ta wspólnota mieszkaniowa faktycznie ludzi, którzy tam pracowali, no może przeżyć pokolenia, że oni się jakby utożsamiają i gromadzą dookoła tego wspomnienia, tego etosu, który się wiązał z byciem przedwojennym bankowcem.
1: Mówimy o oddziałach terenowych BGK, mówiliśmy o architekturze mieszkaniowej, ale ważnym tematem są te największe inwestycje, w których brał udział Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli na przykład Centralny Okręg Przemysłowy. To są wielkie założenia przemysłowe, też mieszkalnictwo tutaj się w tym mieści oczywiście, które no, obraz Polski budowało wtedy.
0: Tak, to jest jeden z projektów, które, z których naprawdę możemy się uczyć i to nie na takiej zasadzie, że kiedyś to było, ale kiedy badałem chociażby temat Centralnego Okręgu Przemysłowego, okazywało się, że na przykład dużo mam do powiedzenia naszym menadżerom projektowym, bo oni absolutnie, to był już projekt, który na przykład wyciągnął mnóstwo wniosków z budowy Gdyni, gdzie było dużo niedociągnięć i oczywiście była otoczka troszeczkę propagandowa. Koniec końców, Gdynia jest, do dzisiaj służy. Bardzo ważny port, 80% importu, 60% eksportu. Gigantyczne okno na świat. COP natomiast jest zaczynany w 1937 roku i praktycznie skończony. Skończony w wymiarze, w którym był planowany, poniżej kosztów, z współczynnikiem na przykład inżyniera do pracownika, bardzo podobnym jak w nowoczesnych fabrykach, bo chodzi o bardzo płaską strukturę, która, gdzie faktycznie ilość inżynierów do wykonawców była bardzo, bardzo zdrowa. To nie było tak, że czasami właśnie bardzo jest długi ten ciąg. Więc bardzo dużo się faktycznie nauczyli, co dla tamtej epoki naprawdę jest niezwykłe. Zmieścili się w kosztach, więc można było obiecywać sobie, że ten kraj wyciągał wnioski, że te 20 lat, trzy kryzysy gospodarcze, które przyszedł, staczanie się powoli w jakąś formę dyktatury również. To wszystko były aspekty, które może udałoby się przezwyciężyć, bo było dużo takich jaskółek faktycznego, dobrego, polskiego zarządzania wbrew obiegowej opinii, którą stereotyp mógł na przykład nam przykleić. Więc to jest właśnie historia o ciągłości. Te niedokończone projekty, tak jak zresztą znowuż symbol tego budynku, który całe dwudziestolecie międzywojenne spędził niedokończony. Większość zdjęć, jakie mamy, nawet to na okładce, jest z tej lepszej strony, ale z drugiej strony od początku on miał być rozbudowany. No i właśnie ta nieskończoność cały czas nas trapiła i zaczynanie od nowa. I uczenie się pewnych rzeczy od nowa i podchodzenie do kolejnych projektów. COP czy Gdynia, ale dzisiaj na przykład BGK znowuż, niestety, ale jest to wymóg dziejowy, dużo więcej robi w kwestii na przykład finansowania zbrojeń niż wcześniej. I bardzo podobnie jak robił to przed wojną. To jest lekcja faktycznie z historii, ale ten okręg, Centralny Okręg Przemysłowy i fabryki, które wtedy powstały, one w takiej czy innej formie cały czas pracują. To jest kościec, który jest założony, powstaje kultura pracownicza, know-how i tym podobne i ona przez pokolenia trwa. Nacjonalizacja, nienacjonalizacja, te fabryki funkcjonowały. Teraz cały czas produkują. Czy jeśli mówimy o Mościcach, czy jeśli mówimy o Dolinie Lotniczej na Podkarpaciu, Hucie Stalowa Wola, te wszystkie instytucje tak naprawdę cały czas funkcjonują i dokładnie spełniają tą samą rolę, jaką miały spełniać w dwudziestoleciu.
1: Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego jest teraz w trakcie modernizacji. Trwa wielki remont na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu w Warszawie. Tę modernizację czy rewitalizację prowadzi, zaprojektowało, wymyśliło biuro JEMS Architekci. Jaka jest koncepcja? Jaka jest główna idea?

0: Wiem, że ważne bardzo jest dla, co należy chwalić, dla architektów, to, żeby wrócić niejako do tej świetności sprzed wojny, czyli do tego projektu pierwotnego, który po przetrwaniu II wojny światowej nieco się te wnętrza na przykład zmieniły.
1: Dokładnie, to jest istota faktycznie rzeczy, która powrót do dawnej świetności, ale na czym on polega? Bo faktycznie budynek i jego funkcjonalność w tym założeniu była całkiem duża. To był bardzo nowoczesny budynek, który jednocześnie ulegał ewolucji i przez to chociażby, że przetrwał, to była oczywiście zaleta, ale wadą było to, że w 1945 nagle okazało się, że jest jednym z nielicznych biurowych przestrzeni w mieście, które ocalały, a jednocześnie nowa władza bardzo chce wszystkie swoje instytucje umieścić po tej lewej stronie Wisły. Więc bardzo istotne było dla nich, żeby nawet w jednym pokoju jeden urząd się mieścił. Tam w latach 40. było około kilkunastu instytucji faktycznie funkcjonujących i wtedy też na przykład nabudowano strasznie dużo ścianek, które rozgraniczały te pojedyncze małe pokoje, z którymi my musieliśmy później się mierzyć i jeszcze pracować do tego 2020 roku. Co jest bardzo również ciekawe, to to, że powrót do tej dawnej funkcjonalności czasami wynika również z odkryć archeologicznych, można powiedzieć, ponieważ założeniem faktycznie było pozbycie się jak największej ilości tych ścianek i zastąpienie ich tym, co tam było przed wojną, czyli szklanymi ścianami, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, loftowymi, które jednocześnie dają przestrzeń, ale dają też komfort akustyczny, nie tak jak na open space'ach, od których zaczyna się odchodzić. To było dosyć dyskusyjne, bo też kwestia nadzoru konserwatora, prawda, które ściany zostaną rozebrane, które nie, ale co bardzo mocno wzmocniło naszą argumentację, to odkrywanie na przykład tych ścianek zamurowanych po wojnie. I nic więcej chyba nie dało aury takiej odsłaniania historii żywej z tamtego czasu, niż to, że te ścianki pod warstwą cegły przetrwały, że klamka, która cały czas jest w tym samym miejscu i ma ten powab lat 30., klucz w zamku, który zostaje na przykład cały czas.
0: Ten zamurowany ścianie.
1: Były takie, to drzwi takie odkryliśmy, to co było niesamowite również. Zamek działał. I do tego, na przykład do tej ścianki, projektant dostosowywał swój projekt. Znaczy poprawiał takie mikro faktycznie poprawki, korzystając z tego designu, który mógł zobaczyć na własne oczy. To bardzo dużo dla niego znaczyło, ale to też pokazuje, jaki stopień szczegółowości w tym odtwarzaniu, przywracaniu kodu, przywracaniu wyglądu jest. Bo to będzie nowoczesny faktycznie bank. To będzie nowoczesna przestrzeń, która będzie polegała na tym, że znowuż będzie samowystarczalny, efektywny energetycznie, będzie spełniał wszelkie wymogi, ale jednocześnie ten powab historyczny i na przykład kolor, to było dosyć istotne, kiedy odkrywali przez cały czas ilość koloru, która była w tym modernizmie. To jest taki wymiar, który trochę znamy też, jak kojarzymy starożytną Grecję czy starożytny Rzym, że to było białe. Z modernizmem mamy to samo, że to było tak klasycznie białe, czyste i tym podobne. Patrzymy na czarno-białe zdjęcia. Kiedy zrobiono badania stratygraficzne, odsłaniano te warstwy tynku, kilkadziesiąt warstw, każda w innym kolorze, które ciągnęły się w głąb właściwie tej historii. No i na podstawie tych kolorów architekci dobrali kod kolorystyczny, który odtworzyli dla konkretnych już pomieszczeń, konkretnych przestrzeni. Korzystali też na przykład z przedwojennych katalogów firm, które dostarczały nam wystrój spółdzielni Watt i tym podobne, gdzie te kolory były, bo w bibliotekach są faktycznie katalogi zeskanowane, które pokazują konkretny kolor, ale też mnóstwo innych drobniejszych aspektów, które właśnie z wielką pieczołowitością były odtwarzane.
0: Na kiedy jest planowane zakończenie prac modernizacyjnych?
1: Już wnętrza są wykańczane. Mhm. Zbliżamy się do momentu, w którym

0: Generalny wykonawca przekaże nam go w trzecim kwartale 2027 roku, a przeprowadzkę pewnie będziemy robili sukcesywnie gdzieś do drugiego kwartału 2028.
1: Mam nadzieję, że wtedy będzie można chociaż do westybulu zajrzeć, do budynku gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego. O nim i też o okresie międzywojnia i architekturze międzywojnia, o tym jak państwo może mieć duży wpływ na architekturę w kraju i na różne przedsięwzięcia. Rozmawialiśmy dzisiaj w studiu projektowym. Moim gościem był pan Radosław Milczarski, redaktor książki, o której też wspominaliśmy, książki zatytułowanej Architektura rozwoju i poświęconej właśnie temu gmachowi, który jest także historykiem korporacyjnym. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Aldona Łaniewska-Wołk.
2: Literacka siesta. Szanowny panie Rzecki, krzeszowscy nigdy i nikogo nie oczerniali. Mogli błądzić, ale w dobrej wierze, panie Rzecki. Szanowny panie Rzecki. Na tym zakończyła się rozmowa. Stary subjekt, bowiem pomimo nalegań barona, nie chciał ani słuchać usprawiedliwień, ani nawet widzieć się z panią baronową. Baron, odprowadziwszy Rzeckiego do drzwi, nie mogąc wytrzymać, odezwał się do Leona. Ci kupcy to jednak honorowi ludzie. Mają gotówkę, jaśnie panie, mają kredyt, odparł Leon. Głupcze jakiś, więc my już nie mamy honoru, dlatego że nie mamy kredytu? Mamy, jaśnie panie, ale na inszy sposób. Spodziewam się, że nie na kupiecki sposób, odparł dumnie baron. I kazał sobie podać garnitur wizytowy. Prosto od barona Rzecki udał się do Wokulskiego i treściwie opowiedział mu o nadużyciach Maruszewicza, o skrusze barona, a nareszcie oddał fałszywe dokumenty, radząc wytoczenie procesu. Wokulski słuchał go poważnie, nawet kiwał głową, ale patrzył nie wiadomo gdzie i myślał nie wiadomo o czym. Stary subjekt, zmiarkowawszy, że nie ma tu co robić dłużej, pożegnał swego Stasia i rzekł na odchodne: widzę, że jesteś diabelnie zajęty, więc najlepiej zrobisz, jeżeli od razu oddasz sprawę adwokatowi. Dobrze, dobrze, odparł Wokulski, nie zdając sobie sprawy z tego, co mówi pan Ignacy. Właśnie w tej chwili myślał o ruinach Zasławskiego zamku, wśród których pierwszy raz zobaczył łzy w oczach panny Izabeli. Jaka ona szlachetna, jaka delikatność uczuć. A jeszcze nieprędko poznam wszystkie skarby tej pięknej duszy. Po 2 razy dziennie bywał u pana Łęckiego, a jeżeli nie u niego, to przynajmniej w tych towarzystwach, gdzie mógł spotkać się z panną Izabelą, patrzeć na nią i zamienić choć parę wyrazów. To mu na dziś wystarczało, a o przyszłości nie śmiał myśleć. Zdaje mi się, że umrę u jej nóg, mówił sobie. No i co z tego? Umrę, patrząc na nią, i może przez całą wieczność będę ją widział. Któż wie, czy życie przyszłe nie zamyka się w ostatnim uczuciu człowieka? I powtarzał za Mickiewiczem. A po dniach wielu, czy po latach wielu, kiedy mi każą mogiłę porzucić, wspomnisz o twoim sennym przyjacielu i spłyniesz z nieba, aby go ocucić. Znowu mnie złożysz na twym łonie białym, znowu mnie ramię kochane otoczy. Zbudzę się, myśląc, że chwilkę drzemałem, całując lica, patrząc w twoje oczy. Prawie od chwili, kiedy Wokulski oświadczył się i został przyjęty, opanowała go dziwna rzewność i współczucie. Zdawało mu się, że nie tylko nie umiałby nikomu zrobić przykrości, ale nawet sam nie umiałby się bronić przeciw krzywdom, byle te nie dotykały panny Izabeli. Natomiast czuł niepokonaną potrzebę robienia dobrze innym. Oprócz zapisu dla Rzeckiego przeznaczył Lisieckiemu i Klejnowi, swoim byłym subiektom, po 4000 rubli tytułem wynagrodzenia szkód, jakie wyrządził im, sprzedając sklep Szlangbaumowi.

Przeznaczył również około 12 tysięcy rubli na gratyfikacje dla inkasentów, woźnych, parobków i furmanów. Węgiełkowi nie tylko sprawił huczne wesele, ale jeszcze do sumy obiecanej młodemu małżeństwu dołożył kilkaset rubli. Ponieważ w tym czasie furmanowi Wysockiemu urodziła się córka, więc trzymał ją do chrztu. Gdy zaś sprytny ojciec dał dziecku imię Izabeli, Wokulski złożył dla niej 500 rubli na posag. Imię to było mu bardzo drogie. Nieraz, gdy siedział samotny, brał papier i ołówek i bez końca pisał Izabela, Izabela. A potem palił, ażeby nazwisko ukochanej nie wpadło w obce ręce. Miał zamiar kupić pod Warszawą mały folwark, zbudować willę i nazwać ją Izabelinem. Przypomniał sobie, że w czasie jego wędrówek po górach uralskich pewien uczony, który znalazł nowy minerał, radził się, jakby go nazwać. I wyrzucał sobie, że nie znając wówczas panny Izabeli, nie wpadł jednakże na pomysł nazwania go Izabelitem. Nareszcie, przeczytawszy w gazetach o znalezieniu nowej planetoidy, której znalazca również kłopotał się o danie jej nazwiska, chciał przeznaczyć dużą nagrodę temu z astronomów, który odkryje nowe ciało niebieskie i nazwie je Izabelą. Odurzające przywiązanie do jednej kobiety nie wykluczało jednak myśli o drugiej. Kiedy przypomniał sobie panią Stawską, o której wiedział, że wszystko gotowa była dla niego poświęcić, czuł jakby wyrzuty sumienia. No, co ja poradzę, mówił. Com winien, że tę kocham, a tamtą, gdybyż ona zapomniała o mnie i była szczęśliwa. Na wszelki sposób postanowił zabezpieczyć jej przyszłość i stanowczo dowiedzieć się o jej mężu. Niech przynajmniej nie potrzebuje troszczyć się o jutro. Niech ma posag dla dziecka. Co kilka dni widywał pannę Izabelę w licznych towarzystwach, otoczoną młodszymi i starszymi ludźmi. Ale już nie raziły go ani umizgi mężczyzn, ani jej spojrzenia i uśmiechy. No, taką ma naturę, myślał. Nie umie ani śmiać się, ani patrzeć inaczej. Jest jak kwiat albo jak słońce, które mimowoli uszczęśliwia wszystkich, dla wszystkich jest piękne. Pewnego dnia otrzymał telegram za Sławka, wzywający go na pogrzeb prezesowej. Zmarła, szepnął. Jaka szkoda tej zacnej kobiety. Dlaczego ja nie byłem przed jej śmiercią? Zmartwił się, posmutniał, ale nie pojechał na pogrzeb staruszki, która dała mu tyle dowodów życzliwości. Nie miał odwagi rozstać się z panną Izabelą nawet na kilka dni. Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać, jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi. Zresztą nawet nie mówił z nią o miłości, jak nie mówi się o ciężarze ciała albo o powietrzu, które człowieka napełnia i ze wszystkich stron otacza. Jeżeli w ciągu dnia wypadało mu pomyśleć o czym innym niż o niej, wstrząsał się ze zdumienia jak człowiek, który cudem znalazłby się w nieznanej sobie okolicy. Nie była to miłość, ale ekstaza. Pewnego dnia, już w maju, wezwał go pan Łęcki. Wyobraź sobie, rzekł do Wokulskiego, musimy jechać do Krakowa. Hortensja jest chora, chce widzieć Belę, zdaje się, że chodzi o zapis. No a zapewne rada by poznać ciebie. Możesz jechać z nami? Każdej chwili, odparł Wokulski. Kiedyż to? Powinnibyśmy jechać dziś, ale zapewne zejdzie do jutra. Wokulski obiecał być gotowym na jutro. Kiedy pożegnał pana Tomasza i wstąpił do panny Izabeli, dowiedział się od niej, że jest w Warszawie Starski. Biedny chłopak, mówiła śmiejąc się. Dostał od prezesowej tylko 2000 rubli rocznie i 10 000 ciepłą ręką. Radzę mu, ażeby ożenił się bogato, ale on woli jechać do Wiednia, a stamtąd zapewne do Monte Carlo. Mówiłam, ażeby jechał z nami. Będzie weselej, nieprawdaż? Zapewne, odparł Wokulski, tym bardziej, że weźmiemy osobny wagon. Więc do jutra. Wokulski załatwił najpilniejsze interesa, na kolei zamówił wagon salonowy.

0: do Krakowa i około 8 wieczór, wyekspediowawszy swoje rzeczy, był u państwa Łęckich. Wypili herbatę we troje i przed 10 udali się na kolej. Gdzież pan Starski? Zapytał Wokulski. Czy ja wiem? Odpowiedziała panna Izabela. Może wcale nie pojedzie? To taki lekkoduch.
1: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy jutro.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
1: Koncert w porze lunchu.

Witam Państwa przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Dziś mam dla Państwa drugą część prezentowanego już wczoraj koncertu inauguracyjnego Equinox Chamber Music and Dance Festival. To festiwal, który łączy muzykę kameralną, klasyczną, z choreografią tańca współczesnego. Wydarzenie promuje twórczość kompozytorów i kompozytorek rzadziej obecnych w repertuarze, w tym właśnie kobiet. Prezentuje na nowo odkryte dzieła historyczne. Odbywa się od 2018 roku w Królewskim Teatrze Duńskim w Kopenhadze na scenie Takelloftet w gmachu opery. Dziewiąta edycja festiwalu odbyła się w drugiej połowie sierpnia tego roku. Przypomnę, że do grona głównych twórców, liderów tego festiwalu należą flecista i producent Joachim Becerra Thomsen, pierwszy flecista Królewskiej Orkiestry Duńskiej oraz tancerka i choreografka Eleonora Morris. Dziś druga część tego koncertu. Słuchać będziemy dzieł kompozytorek z minionej epoki, bo to nie tylko współczesna twórczość, rzadziej wykonywana, ale też ta zapomniana, a więc twórczość sprzed dekad, kiedy to kobiety kompozytorki mierzyły się z wykluczeniem, a potem przez lata popadały w zapomnienie. Pierwszą z nich jest Florence Price, która zasłynęła jako pierwsza Afroamerykanka. Jej utwór symfoniczny został wykonany przez znaczącą amerykańską orkiestrę. No i było to prawykonanie jej pierwszej symfonii e-moll, którego dokonała Chicago Symphony Orchestra w 1933 roku. Zostawiła po sobie bogaty dorobek, skomponowała ponad 300 utworów, w tym 4 symfonie, koncerty, kompozycje chóralne. Jest także laureatką nagrody Wenna McCara. W 1932 roku zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie tej właśnie fundacji za swoje kompozycje. Łączyła europejski romantyzm z afroamerykańskimi pieśniami spirituals i rytmami tradycyjnych tańców. Niestety znaczna część jej twórczości została po jej śmierci w 1953 zapomniana i z powodu barier rasowych, genderowych tak było przez dekady. Dopiero w 2009 roku na opuszczonym strychu w stanie Illinois

odnaleziono pokaźny zbiór jej zaginionych partytur. Obecnie kompozytorka ta przeżywa, jej twórczość przeżywa prawdziwy renesans. Orkiestry na całym świecie wykonują i nagrywają jej muzykę. Oto kameralna kompozycja Moods, nastroje, Florence Price na flet, klarnet i fortepian. Ten utwór miał swoje duńskie prawykonanie na festiwalu, a grali Joachim Becerra Thompson, flet, Johnny Tessier, klarnet i Janik Rafali Manana, fortepian.

Joachim Becerra Thomsen, flet, Johnny Tessier, klarnet i Yannick Rafalimanana, fortepian, wykonali kompozycję Florence Price, Mood. Przypomnę, że słuchamy dziś drugiej części koncertu inauguracyjnego festiwalu Equinox Chamber Music and Dance. Koncert odbył się 13 sierpnia tego roku w Kopenhadze w Królewskim Teatrze Duńskim. A przed nami drugi utwór w programie tej drugiej części. To kwintet fortepianowy A-moll Wołga Marii Bach. Kompozytorki austriackiej urodzonej w 1896 w Wiedniu w starej, znaczącej rodzinie szlacheckiej. Jej pełne nazwisko brzmiało Emily Maria Baronowa von Bach, która w 1919 roku wraz z upadkiem Cesarstwa Austriackiego, monarchii habsburskiej, straciła swój tytuł szlachecki, w związku z czym artystka przestała używać partykuły von przed swoim nazwiskiem. Zanim rozpoczęła naukę w Akademii Muzycznej w Wiedniu, pobierała lekcje gry na skrzypcach, altówce, fortepianie. Potem studiowała też w tejże Akademii kompozycję pod kierunkiem Józefa Marxa. Stała się bardzo płodną twórczynią, pozostawiając po sobie ogromną liczbę pieśni, utworów fortepianowych.

pianowych, także kwartetów smyczkowych, kwintet smyczkowy przed nami, zatytułowany Wołżański. Napisała go w latach 1927-28 i jest to monumentalne dzieło, określane mianem najważniejszej kompozycji kameralnej późnego romantyzmu. Niektórzy uważają, że łączy ono elementy stylu Brahmsa z muzyką francuskich impresjonistów. Słychać tu echa twórczości Forego, Debussy'ego. Słuchamy kwintetu fortepianowego A-moll Wołga Marii Bach, a grają Emily Davis, skrzypce Adam Koch, skrzypce Rika Repo, altówka, Kim Bagdinicen, wiolonczela i Janik Rafalimanana na fortepianie.

Emily Davis, Adam Koch skrzypce, Rika Repo altówka, Kim Bak Dinicen wiolonczela i Janik Rafalimanana fortepian byli wykonawcami kwintetu fortepianowego A-moll Wołga austriackiej kompozytorki Marii Bach, urodzonej jeszcze w XIX stuleciu w 1896 roku. Ten utwór napisała w 1928. Przypuszcza się, że wybrała pieśń Burłaków Wołżańskich jako temat tego kwintetu dzięki znajomości z rosyjskim kompozytorem i dyrygentem Iwanem Butnikowem, który zapoznał ją z rosyjską muzyką ludową. I tak kończy się koncert inauguracyjny Equinox Chamber Music and Dance Festival, który odbył się 13 sierpnia tego roku w Królewskim Teatrze Duńskim w Kopenhadze. Ja dziękuję już Państwu za uwagę, za cały tydzień koncertów w porze lunchu. Joanna Grodkowska.

Dzień dobry Państwu. Przy konsolecie Agnieszka Łukasiewicz, a przed mikrofonem Mariusz Gradowski. Dziś audycję wypełni muzyka George'a Fentona, brytyjskiego kompozytora, przede wszystkim muzyki filmowej i telewizyjnej, ale też teatralnej, koncertowej. George Fenton zmarł 5 października w wieku 76 lat.

The Londonderry Air, front titles, muzyka napisów początkowych do filmu Memphis Belle, ślicznotka z Memphis, dramat wojenny z roku 1990. Muzyka oczywiście George'a Fentona, który będzie bohaterem naszej audycji. To bardzo dobry twórca. Chyba nie przesadzimy, jeśli powiemy, że pozostawał w takim cieniu, jeśli chodzi o popularność. Nie był wymieniany jednym tchem z tymi najgłośniejszymi kompozytorami muzyki filmowej, z tymi najbardziej znanymi nazwiskami, ale kto wiedział, ten wiedział. George Fenton cieszył się uznaniem i kto raz trafił na muzykę Fentona, ten wiedział, jak ciekawa potrafi być, a także do jak istotnych filmów pisał Fenton muzykę, chociaż to dopiero teraz widać wyraźnie, kiedy wracamy do tej ogromnej twórczości, kiedy patrzymy, to znajdujemy tam znakomite tytuły. Może nawet takie, o których już trochę zdążyło się zapomnieć. Czy tak jest z filmem The Fisher King Terry'ego Gilliama z Robinem Williamsem, rok 1991. Bardzo dobry film i to za muzykę do tego filmu George Fenton otrzymał jedną z 5 nominacji do Oscara.

The Grand Central Walls, George'a Fentona, muzyka z filmu The Fisher King, Terry'ego Gilliama. Jedna z pięciu nominacji do Oscara, pozostałe to nominacja za muzykę do filmu Gandhi, Richarda Attenborough, razem z Ravim Shankarem. Muzyka przygotowana, Niebezpieczne związki Stevena Frearsa, tu muzyka oryginalna, ale i znakomite opracowania kompozycji Vivaldiego, Glucka, Jana Sebastiana Bacha. A także Krzyk Wolności, tutaj podwójna nominacja i znów współpraca z Richardem Attenborough. Film i ścieżka, do których jeszcze wrócimy w dalszej części audycji, ale teraz skupmy się na tym głównym stylu George'a Fentona. Dwa pierwsze utwory, myślę, dobrze pokazują, jaki to był styl, czyli muzyka orkiestrowa. Może nawet momentami staroświecka z dzisiejszego punktu widzenia. Zasadniczo dość lekka, z przewagą smyczków, z brzmieniem, które odniósł do tradycji brytyjskiej muzyki filmowej. Ta brytyjska muzyka filmowa bywała znacznie lżejsza, znacznie bardziej subtelna, znacznie bardziej, ktoś by chciał powiedzieć, elegancka niż to, co tworzono na przykład w Hollywood głównego nurtu. W takich, tak rozumianych ścieżek, takiej muzyki filmowej Fenton napisał bardzo dużo. I przywołajmy jeszcze jeden przykład takiego właśnie brzmienia, takiego rozumienia muzyki filmowej.

filmowej. Oto ścieżka dźwiękowa do filmu Ever After, A Cinderella Story, czyli Długo i Szczęśliwie, jak można zrozumieć z podtytułu, to wariacje na temat Kopciuszka, Drew Barrymore, Angelica Houston. Film z roku 1998 i ta lekka muzyka George'a Fentona.

Temat główny z filmu Długo i Szczęśliwie, rok 1998, muzyka George'a Fentona, kompozycja, która jest jedną z najchętniej słuchanych kompozycji tego twórcy. Taką lekkość klasyczną, o której wcześniej mówiłem, salonową, czy też rodem z eleganckich sal tanecznych, Fenton chętnie łączył z jazzem. W jego partyturach jest jazzu całkiem dużo. Czy to standardy w opracowaniach, czy big bandowych, czy orkiestrowych, jak na przykład w Ślicznotce z Memphis, czy też po prostu własnych kompozycji, mniej lub bardziej jazzowych, czy korzystających z języka jazzowego. I ścieżką, która bardzo dobrze pokazuje zręczne łączenie tych dwóch światów, orkiestrowego i jazzowego, takie nazwijmy, to muzyka skomponowana do... No, kiedyś to był wielki przebój. Ciekawe, jak jest dzisiaj. Pamiętają państwo film Masz wiadomość z Meg Ryan i Tomem Hanksem? To także muzyka, którą skomponował George Fenton.

Elegancko, romantycznie, może trochę staroświecko, ale przyznają państwo, że moglibyśmy jeszcze słuchać i słuchać. Ścieżka do Masz Wiadomość wciąga, nie daje się przerwać słuchania, no ale trzeba. Ponieważ chciałbym pokazać państwu, na ile to możliwe w godzinnej audycji, panoramę twórczości nieodżałowanego George'a Fentona. Szczególnie ważną częścią bowiem jest w jego dorobku muzyka napisana do dokumentów, do filmów dokumentalnych i do tych szczególnych filmów przyrodniczych. I tutaj oczywiście przywołamy nazwisko Sir Davida Attenborough. Ta zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. David Attenborough i Richard Attenborough to bracia i właśnie no, tak się złożyło, że George Fenton i z jednym bratem doskonale współpracował w filmach fabularnych, a z drugim przy filmach przyrodniczych. To teraz te przyrodnicze, Sir Davida. Czego tutaj nie było? Bardzo dużo seriali, na przykład Na ścieżkach życia, to był rok 1990, no ale potem przeskoczmy od razu do roku 2001, kiedy pojawiła się seria Błękitna planeta. I to był wielki przebój, także dla Fentona.

temat serialu dokumentalnego Błękitna planeta, George Fenton. Czego tutaj nie ma? Jest i planeta Ziemia, rok 2006, i zamarznięta planeta, rok 2011. Czy nawet ostatnio George Fenton już nie komponował bardzo dużo, ale jednak komponował i właśnie chociażby znajdujemy tutaj serial Dzikie Wyspy, rok 2023. Pozostajmy jeszcze w tym przyrodniczym świecie Sir Davida Attenborough z muzyką George'a Fentona. Oto fragment z serii Planeta Ziemia, Namibia, lwy i oryksy.

Muzyka z serii Planeta Ziemia. Namibia, lwy i oryksy. Jak wspomniałem, ważna okazała się współpraca Fentona ze starszym bratem Sir Davida, Richardem Attenborough. I to do jego filmów powstały docenione nominacjami do Oscara ścieżki. To był Gandhi, rok 1982 i ten film, do którego muzyka zabrzmi już za chwilę. Cry Freedom, Krzyk Wolności z roku 1987. Film biograficzny o Stevie Biko i jego walce z apartheidem. I w rolę działacza wcielił się, pewnie część z Państwa pamięta, młody Denzel Washington, który swoją drogą ma doskonałą rękę do filmów biograficznych. A partnerował mu, to może warto przypomnieć, Kevin Klein. George Fenton napisał muzykę wraz z południowoafrykańskim twórcą imieniem Jonas Mosa Gwangwa i w efekcie powstała ścieżka, która tchnęła moim zdaniem niezwykłym autentyzmem, czerpała pełnymi garściami z tradycji muzyki z południa Afryki, łączyła je z tradycją europejską, z takim filmowym myśleniem i do dzisiaj ta ścieżka prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Posłuchajmy, oto utwór tytułowy, Cry Freedom.

Muzyka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Krzyk Wolności. Rok 1987, reżyseria Richard Attenborough. Jest 15:32 w programie drugim Polskiego Radia Muzyka w Kadrze, a w niej kompozycje George'a Fentona. Słuchamy ich razem z panią Elżbietą, z panem Emilem, z panem Wojciechem. Bardzo dziękuję za sygnały z drugiej strony radioodbiornika. Cieszę się, że ta muzyka państwu się podoba. Mam nadzieję, że troszeczkę ją spopularyzujemy. No, nie sądzę, żeby jakoś tak bardzo, ale może chociaż w naszym dwójkowym kręgu będziemy trochę częściej do muzyki George'a Fentona wracać, bo jak państwo słyszą, warto. Fenton to nie tylko brytyjska lekkość, to nie tylko jazz, to także skłonność do eskapad, no, to już państwo wiedzą, w rejony z punktu widzenia Europy odległe, ale może jeszcze dalsze niż Afryka Południowa, bo Fenton to także inspiracje Dalekim Wschodem, co pokazała już debiutancka muzyka do filmu Gandhi, przygotowana razem z Ravim Shankarem, ale słuchać tej inspiracji także w muzyce do miniserialu z 1994 roku China, Beyond the Clouds.

Temat główny z miniserialu China Beyond the Clouds, rok 1994, muzyka George'a Fentona. I jeszcze pan Krzysztof z Pszczyny zgłasza obecność, jeszcze stały słuchacz pan Piotr również. I pan Piotr pisze, tyle świetnych filmów i wspomnień, Niebezpieczne związki, Anna i Król. I te cudowne dokumenty przyrodnicze, w tym moja ulubiona ścieżka Bears. Kiedyś sceneria akcji w Masz Wiadomość była tak nowoczesna. Tyle się od tego czasu zmieniło w sposobach komunikacji. Jak ten czas leci. No rzeczywiście, panie Piotrze, rzeczywiście. Muszę przyznać, że musiałem odrzucić wiele znakomitych ścieżek. Na przykład dlatego, że już brzmiały w muzyce w kadrze, tak jak Niebezpieczne związki, tak jak Anna i Król. Ale nie mogłem odrzucić tej, która już brzmiała, ale która dzisiaj zabrzmi raz jeszcze. Pamiętają państwo Dzień Świstaka?

I takie ścieżki potrafił pisać George Fenton. Muzyka do Dnia Świstaka, kultowej komedii z Billem Murrayem i Andy McDowell. Warto podkreślić, chociaż to gdzieś się pojawiało, ale warto to podkreślić raz jeszcze, duety artystyczne, bo na pewno współpraca ze Stevenem Frearsem, no chociażby te słynne Niebezpieczne Związki, ale tam było więcej dobrych filmów. Wspomniany Richard Attenborough, ale przede wszystkim Ken Loach, prawie 20 wspólnych filmów i to filmów, które dawały Fentonowi zupełnie odmienne inspiracje od tych, które dostarczały filmy dokumentalne, czy historyczne, czy biograficzne. Proszę posłuchać, oto muzyka do filmów Kena Loacha, Sweet 16 i The Navigators.

prawie 20 wspólnych filmów z Kenem Loachem. Muzyka George'a Fentona do dwóch z nich. Przed chwilą The Navigators, Rozbitkowie, a wcześniej Sweet 16, Słodka 16. W muzyce w kadrze śledziliśmy ostatnie filmy z muzyką George'a Fentona, nie wiedząc jeszcze, że będą ostatnimi. Śledziliśmy je na bieżąco i pamiętam, że szczególnie dobrze brzmiała muzyka z filmu The Duke, Książę.

Campton's Place. Muzyka George'a Fentona do filmu The Duke, Książę. Słuchaliśmy tej muzyki w roku 2020, bodaj wtedy. Słuchaliśmy jej dziś w audycji poświęconej twórczości tego brytyjskiego kompozytora, który zmarł 5 października w wieku 76 lat. Będziemy wracać do twórczości George'a Fentona, do kompozycji autorskich, ale też do świetnych opracowań muzyki dawnej. Ja tylko przypomnę jeszcze znakomite, niebezpieczne związki, ale też szaleństwo króla Jerzego. To jest wątek, który na pewno w muzyce w kadrze powróci, ale już nie dzisiaj, bo dzisiaj już tylko jedna ścieżka dźwiękowa. Ostatnio opublikowana, jak sprawdzałem, muzyka George'a Fentona. To jest muzyka do dokumentu o królowej Elżbiecie II. Za tydzień emocje związane z konkursem imienia Henryka Wieniawskiego. Będziemy słuchali podsumowania o tej porze. A my usłyszymy się za 2 tygodnie, wtedy w muzyce w kadrze, jak zwykle muzyka filmowa na jesień. Oby wciąż jeszcze była ta złota polska jesień, a nie już ta jesień deszczowa, jesień szara. O nie, nie, jeszcze nie, jeszcze złota. Ale tymczasem dziękujemy Państwu bardzo za dzisiejszą godzinę. Agnieszka Łukasiewicz i Mariusz Gradowski. I na koniec muzyka do dokumentu Elizabeth, A Portrait in Perts. Muzyka nieodżałowanego George'a Fentona.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Co najmniej 30 osób zginęło, a 18 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Celem był autobus z cywilnymi pasażerami. Posłuchajmy wiersza Serhija Żadana w przykładzie Bohdana Zadury. Czyta Łukasz Lewandowski.
2: Zapamiętać każdy dom i każdą ulicę, mówisz. Zapamiętać wszystko, co znika, jak wędrowiec na zboczu. Mówienie na głos, co odgania ciszę i chroni przed nieszczęściem. Po prostu umiej zapamiętać to światło, które przenikało na wylot mieszkania i dachy. Właśnie teraz, kiedy wrzesień napełnia się nieodwracalnością. Właśnie teraz, kiedy ludzie spotkawszy się, obejmują się jak na weselach cudzych dzieci. Zapamiętać te postaci na ulicach, uszlachetnione przez zmęczenie i miłość. Zapamiętać tę umiejętność ptaków łączenia się jesiennym powietrzem. Tę umiejętność przyjmowania czyjejś trwogi i ciepła, ukrytych pod koszulami. Tę radość rozpoznawania swojego po lekkim skręcie twarzy. Zapamiętać, jak wiatr, ten oddech, to trwanie, to rozcięcie języka. Kiedy dobierasz słowa, mówiąc, po prostu naucz się zapamiętać ten miesiąc, który zmienia wszystko. Te drzewa, które rosną jak dzieci, lekko wrastając w swoją dorosłość. 11 września, 22.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 16.
1: Dwojka jesteś na mięśku Salvatore Szawina.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości kulturalne. Kanadyjska poeta

0: Poetka Ann Carson została laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Nazwisko laureatki ogłosiła w Sztokholmie Szwedzka Akademia. Autorkę doceniono za śmiałą i nowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. W ubiegłym roku Ann Carson odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie opowiadała, jak zaczęło się jej zainteresowanie literaturą antyczną.
1: When I was 15, on the weekends there was absolutely nothing to do in the town where I lived.
2: Kiedy miałam 15 lat, w mieście, gdzie mieszkałam, w weekendy nie było absolutnie nic do roboty, oprócz chodzenia po galerii handlowej. Zwykle są w nich banalne sklepy, ale tam z jakichś powodów była księgarnia, a w niej dwujęzyczne wydanie wierszy Safony.
0: I tak to się zaczęło. Więcej o tegorocznej laureatce Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, kanadyjskiej poetce Ann Carson, za chwilę w audycji Wybieram Dwójkę. Czterdzieścioro, ośmioro muzyków przystąpi jutro do 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Dwie osoby zrezygnowało z powodów osobistych. Dziś wieczorem w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu koncert inauguracyjny. Solistką będzie koreańska wiolonczelistka Taeyeon Kim, która zagra wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod kierunkiem Łukasza Borowicza.
3: Ja się bardzo cieszę z programu, dlatego że różne były inauguracje konkursu, ale cieszę się, że jest tak duża reprezentacja muzyki polskiej i to muzyki polskiej nieoczywistej. Nie popadliśmy w jakiekolwiek kopiowanie już kolejny raz tych samych pomysłów, tylko pomyśleliśmy sobie o tym, żeby przedstawić muzykę taką, która kojarzy się też z wirtuozerią, z taką atmosferą konkursową. Na Grażyna Bacewicz, jej Wielka Symfonia Trzecia, reprezentuje całą twórczość kompozytorki, która jest tak nierozerwalnie związana ze skrzypcami, tak związana także głęboko z konkursem Wieniawskiego jako uczestniczka, jako jurorka, jako przewodnicząca, że wydaje mi się czymś naturalnym, że muzyka Bacewicz brzmi, a ona ma w sobie ten pierwiastek, pomimo że symfonia jest epicka, szeroko zakrojona, bardzo to ten pierwiastek wirtuozowski tam jest wszechobecny. No a kolegą Bacewicz był Antoni Szałowski, to jest to pokolenie Polaków w Paryżu przedwojenne.
0: Melomani usłyszą uwerturę na orkiestrę symfoniczną Antoniego Szałowskiego oraz koncert wiolonczelowy Kamila Saint-Saënsa. Początek koncertu i transmisji na naszej antenie o 19:00. Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Wawelu, Łazienki Królewskie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Cztery rezydencje królewskie będzie można zwiedzać za darmo. Muzealnicy przygotowują się do akcji Darmowy Listopad. Przez cały miesiąc będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawy w zamkach i rezydencjach. Instytucje przygotowały też warsztaty i animacje dla wszystkich grup wiekowych. Ministra kultury Marta Cienkowska mówi, że to w sumie około 2000 wydarzeń.
4: Jest to 15. edycja jubileuszowa, w związku z tym trochę ją odświeżyliśmy. Pokazujemy też nowe rzeczy. No i zależy nam na tym, żeby Polki i Polacy rzeczywiście odwiedzili rezydencje królewskie, jeśli jeszcze w nich nie byli, ale także jeśli już w nich byli, żeby zobaczyć też coś nowego i tą nową ofertę, które nasze rezydencje królewskie przygotowały dla mieszkańców.
0: Hasło tegorocznej odsłony akcji Darmowy Listopad brzmi Wejdź do historii. Zaczęliśmy od literackiego Nobla, kończymy też na temacie literackim. Kamień trwa, historię z Bośni i Hercegowiny. Taki tytuł nosi wydana w Polsce książka hiszpańskiego tłumacza i dziennikarza Marka Casalsa. Autor przyznaje, że bośniackie społeczeństwo jest głęboko straumatyzowane.
5: Bośnia ma trzy życia. Życie przed wojną, życie w czasie wojny i życie po wojnie. Dla ludzi, którzy tam mieszkają, wojna była doświadczeniem traumatycznym. Zostali ranni, stracili bliskich albo musieli opuścić swoje domy. W przypadku wszystkich bohaterów mojej książki, wojna jest doświadczeniem, które pozostawia głębokie ślady. Jeśli człowiek przeżył coś tak strasznego, naturalnie boi się, że może to wydarzyć się ponownie. Myślę, że właśnie dlatego partie nacjonalistyczne w Bośni wciąż utrzymują się przy władzy.
0: Mark Casals, by napisać książkę Kamień trwa, na stałe zamieszkał w Bośni i Hercegowinie. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.

0: Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z europejskim kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obaranonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
1: Cepelia. Czym była? Jak działała? Skąd wzięła się jej popularność? Zajrzyj za kulisy instytucji, która przez dekady łączyła sztukę ludową z codziennym życiem. Poznaj historię, przedsiębiorstwa i artystów. Zobacz na żywo kultowe przedmioty z minionej epoki, które upiększały polskie domy. Obywatelka Cepelia. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Wyostrz słuch na operę o kosmicznym radioromansie. Kontakt, Sonoromanca to opera Alka Nowaka i literacki debiut Pawła Sołtysa w świecie muzyki poważnej. Współczesna opowieść o tęsknocie, pragnieniu rozmowy i potrzebie bliskości w wykonaniu Joanny Freszel, Karola Kozłowskiego oraz orkiestry AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Premierowa płyta Anaklasis już dostępna, poleca Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więcej na www.anaklasis.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
0: Jesienna edycja 29. Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harold. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl.
3: Reklama.
4: 9 minut po godzinie 16. Czwartek, 8 dzień października, 281 dzień roku. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś słońce w znaku wagi zajdzie o godzinie 17.58, a imieniny obchodzą Brygida, Demetriusz, Marcin, Pelagia, Symeon i Waleria. Witamy Państwa serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Karol Furtak, Beata Stylińska i Jakub Kukla. A zaprosimy Państwa m.in. do rozmowy o twórczości i postaci tegorocznej laureatki Literackiej Nagrody Nobla. To już za kilka chwil. Potem wybierzemy się do Kielc. Tam już w najbliższy weekend odbędzie się konferencja Wobec Zła. Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego. Wydarzenie, któremu patronuje refleksja Andrzeja Poczobuta. Ten powiedział: kiedy wydarzy się obok nas jakieś zło, jesteśmy w szoku, ale potem przyzwyczajamy się do tego, że niedaleko dzieje się zło i to nie wywołuje już naszej reakcji. Czy rzeczywiście tak łatwo przyzwyczajamy się do zła? Jeśli tak, to dlaczego i czy można to zmienić? Między innymi o tym będą dyskutowali uczestnicy wspomnianej konferencji, a zaprosi Państwa na nią prezes stowarzyszenia Bogdan Białek. To spotkanie dziś o 16.30. Zajrzymy też do Gdańska, żeby opowiedzieć o festiwalu All About Freedom.
5: Ta idea to działa.

0: Które łączy ludzi, pokazując filmy, spektakle teatralne, organizując warsztaty, zapraszając na wydarzenia muzyczne. Ta idea cały czas trwa i jestem takim miejscem rozmawiania o trudnych tematach, o naszym postrzeganiu wolności i jest też elementem budowania wspólnoty.
1: Także po godzinie 17 temat z pogranicza kultury i świata polityki czy życia społecznego. 16 października na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie odbędzie się prapremiera pełnej wersji scenicznej opery Matki Hersonia Maksima Kolomica według libretta Georgia Branta. To jest opowieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, prawdziwą historią ukraińskich matek, które wyruszyły w skrajnie niebezpieczeństwo podróż, żeby odnaleźć i odzyskać swoje uprowadzone dzieci. Rozmowa z kompozytorem po godzinie 17. A na koniec zajrzymy do książki Anny Mieszkowskiej Z Daru Pomorza do Toledo.
2: Dziadek już będąc w szkole średniej związał się z ruchem uniwersalistów, z tak zwaną grupą szymanowską, to było kilkudziesięciu chłopców. Była to jedna ze 120 organizacji niepodległościowych, które w latach 49-52 dosyć intensywnie powstawały na bazie przedwojennego harcerstwa, które kontestowały tą rzeczywistość stalinowską.
1: Spotkanie z Pauliną Mieszkowską przed godziną 18:00.

0: To muzyka Bohusława Martinu, druga symfonia, część trzecia, orkiestra symfoniczna z Bambergu i Jakub Chrusza. 16 minut po godzinie 16 w studiu Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy o tegorocznej noblistce.
1: Tak.
0: Ta nagroda trafiła do Ann Carson, którą to postać polscy czytelnicy mogą znać doskonale, bo sporo jej książek zostało przełożonych na język polski.
1: Tak, choć to wcale nie było takie szybkie i takie łatwe, bo tłumacz Maciej Topolski, który za autobiografię Czerwonego dostał nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej za przekład parę lat temu, mówił, że chyba 10 lat czekał na to, żeby ta książka została wydana. Gdzieś wcześniej były wydane Słodko-gorzki Eros, niedawno wznowiony, gdzieś w międzyczasie Piękno męża, ale w bardzo niszowej oficynie i no, poezja nigdy nie ma łatwo, ale jak widać Szwedzka Akademia docenia.
0: Czy Ann Carson funkcjonuje w świadomości polskich czytelników?
1: Wydaje mi się, że teraz już tak jednak ta autobiografia...
0: No teraz od trzech mniej więcej godzin już
1: nie, nie
0: tak.
1: Od trzech, właśnie nie, też od nagrody imienia Zbigniewa Herberta sprzed roku, ale przede wszystkim ta autobiografia Czerwonego to naprawdę jest tak wywrotowa poetycko książka i jeśli chodzi o to, co robi z mitami, z mitem greckim o Gerionie, który był jedną z ofiar 12 prac Heraklesa i co robi z językiem poetyckim, z obrazowaniem takich pustkowi amerykańskich, naprawdę no, niesamowita książka. Myślę, że ona już bardzo wielu, przynajmniej tym osobom, które czytają poezję, otworzyła oczy na tę poetkę. A chcesz usłyszeć ten oficjalny werdykt, powiedzmy, tę literę?
0: Po raz kolejny, oczywiście, że tak.
1: Ingrid Karlberg po raz pierwszy w tym roku, nowa sekretarzyni Akademii, wygłosiła te słowa.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Ann Carson for her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
1: Czyli za odważną i nowatorską twórczość, która w twórczym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy współczesnej literatury. Przyznam, że trochę ironicznie zastanawiałam się, bardzo się cieszę z tej nagrody, bo poetka jest rzeczywiście wybitna, ale czy może okazuje się, że kultura antyczna, widzę Odyseja, jest jakimś nowym kluczem do europejskiej wrażliwości, jak myślisz?
0: To chyba nadinterpretacja.
1: No, możliwe, ale zawsze zanim o 13 pierwszy czwartek października zostanie ogłoszony werdykt noblowski, zawsze jest ta dla jednych bukmacherska, dla drugich hobbystyczna loteria. Kto dostanie, kto pojawi się. Nie trudno było zgadnąć, że to będzie kobieta, bo ostatnio Akademia Szwedzka tutaj bardzo ściśle stosuje parytet. Chociaż no, też trochę nigdy nie wiadomo. Uniwersytet Warszawski jak co roku, już od kilku lat organizuje taki noblowski tydzień ekspercki. No i wybrałam się na to spotkanie, żeby z profesorem Karolem Samselem porozmawiać, czy spodziewana była ta właśnie laureatka i jakie były jeszcze może jego inne typy.
3: Oczywiście przygotowywałem mężczyzn, bo zakładałem, że komisja postanowi nam zagrać na nosie. Również przygotowywałem takich z dalszych punktów listy bukmacherskiej. Oczywiście i tradycyjnie Salmana Rushdie i Michela Houellebecqa, ale nastawialiśmy się na kobiety, ale nie spodziewałem się jej, chociaż bardzo jej chciałem. Natomiast uważałem, że byłoby dobrze,

0: gdyby pojawiła się Meksykanka czy Australijka. Myślałem o Alexis Wright. Jest pisarka o korzeniach aborygeńskich i te wątki aborygeńskie, wątki swojej rodziny przywołuje. Zastanawialiśmy się jeszcze na moment przed 13, czy Ludmiła Ulicka może dostać Nagrodę Nobla. Wiem, że w Polsce było ogromne oczekiwanie na Nobel dla Latynoamerykanki, ale nie, dla Kanadyjki. W Polsce jest świetnie obecna i autobiografia Czerwonego i jej debiut Słodko-gorzki Eros i Piękno męża i dekreacja, wiersze, libretta, opery, tak to się nazywa, to są cztery tytuły Ann Carson, które można od ręki zakupić. Ja strasznie lubię te dwie, Słodko-gorzki Eros i autobiografia Czerwonego. Słodko-gorzki Eros budzi we mnie takie ciepłe uczucia polegające na tym, że czytam taką poetycką eseistykę, która mi się kojarzy z erudycją Jana Parandowskiego. Wybacz, proszę, że typu alchemia słowa, ale ona wzbudza takie ciepłe skojarzenia u Polaków. Nie bez powodu dostała międzynarodową nagrodę Zbigniewa Herberta. Bo kiedy czyta się autobiografię Czerwonego, z kolei mój drugi ulubiony tytuł, to przychodzi na myśl ta herbertowska czułość dla Minotaura. No i podobnie Carson szuka tej czułości dla mniejszych, dla odmieńców, dla mniejszości seksualnych, etnicznych. U Carson Geryon i ta relacja Geryona z Heraklesem dla Carson staje się pretekstem do opowiedzenia o pewnej namiętności. Kiedy Herakles tego Geryona porzuca z powrotem, napotykają się na siebie w innym etapie życia. Cudowna jest ta nonszalancja. Nonszalancja, z jaką Carson opowiada stary mit, traktując go jako lustro dla naszych dzisiejszych. Herbert nie był taki nonszalancki, Parandowski też nie był taki nonszalancki, Carson potrafi, ale Carson się ufa, bo Carson przekładała Safonę, Eurypidesa, wykłada starogrecki. Carson po prostu doskonale rozumie specyfikę tego języka.
1: Z pełnym zaufaniem możemy więc czytać, jak mity mogą mówić o naszej codzienności. Na to samo zresztą zwracała uwagę literaturoznawczyni Emilia Konwerska. Rozmawiałyśmy nieco ponad rok temu przy okazji przyznania Ann Carson Nagrody imienia Zbigniewa Herberta.
2: U Ann Carson ten antyczny wątek pojawia się w bardzo ciekawy sposób, dlatego że oprócz tego, że ona ma wykształcenie klasyczne, ten słodko-gorzki Eros to jest jej praca doktorska w ogóle o Safonie. Ona umiejscawia te postacie, archetypy, mitologie we współczesności, czyli opowiada te historie o zemście, miłości, pożądaniu, śmierci, używając tych bohaterów antycznych, ale przenosi ich we współczesność. Czyli bohaterowie jej spotykają się na przystanku. I wydaje mi się, że ten uwspółcześniony, taki zmiksowany z tym, co tutaj i teraz, z bardzo wieloma różnymi gatunkami literackimi, konwencjami antyk u Ann Carson jest chyba czymś bardzo unikatowym w jej twórczości.
1: I już Państwo być może słyszą, że temperatura tej literatury jest zupełnie inna niż Krasnohorkajego, czyli ubiegłorocznego laureata Nagrody Nobla. Zresztą dużo bardziej zaskakującego, nie tak, żeby nie było polskich przekładów, ale jednak na Węgra naprawdę chyba mało kto stawiał w ubiegłym roku. Ann Carson była dość wysoko w typowaniach tych już, nie wiem, czy realnych, czy przysłowiowych bukmacherów. Natomiast właśnie zupełnie inaczej, inna jest wizja świata, inna jest temperatura emocji w tych książkach i o to również pytałam profesora Karola Samsela.
0: Akademia pokazuje swoją wszechstronność. To mi się podoba, że po wielkim piewcy pesymizmu antropologicznego przychodzi kobieta, która jest, ja bym to ją nazwał właśnie tak świadomie, optymistką antropologiczną, ale i optymistką kulturową. To jest literatura, która wierzy, że jest projekt cywilizacyjny, że jest słowo, że jest gdzieś kolebka, jest gdzieś źródło, no i wierzy w człowieka. Ładne to jest w tych gestach i decyzjach Akademii, że pokazuje nawet nie nasze bycie na rozdrożu, tylko no, pokazuje wszechstronność naszej literatury.
1: No, wierzy ta literatura na pewno w również miłość i w istotność relacji, choć sama poetka, przyznam, że już rok temu w czasie pobytu w Warszawie miała trochę

0: takich manier noblistki, bo nie zgadzała się na żadne rozmowy, które nie były wiele, wiele miesięcy wstecz umówione.
1: No cóż.
0: No niestety.
1: Trzeba się cenić.
0: No, zwłaszcza jeżeli ma się powody takie, że rok później Nobla, to naprawdę.
1: Może już coś przeczuwała. O twórczości noblistki porozmawiamy w dwójce także dziś wieczorem. Specjalna audycja o godzinie 22. Kto się pojawi?
0: Będzie Maciej Topolski, czyli tłumacz dwóch ze wspomnianych książek. Będzie Krystyna Dąbrowska, która też miała udział w werdykcie nagrody Zbigniewa Herberta i też dużo pisała o Ann Carson. Będzie Anna Marchewka, która z kolei też zachwyciła się swego czasu autobiografią Czerwonego i czyta Ann Carson nie tylko po polsku, także myślę, mam nadzieję, że uda nam się naświetlić Państwu tę postać.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Dziękuję również.

0: To nazwisko będzie powracało w najbliższych dniach i tygodniach często na naszej antenie. Wieniawski. Henryk Wieniawski, jego Scherzo Tarantella G-moll opus 16. Bartłomiej Nizioł. To nazwisko też będzie się pojawiało bardzo często. Przewodniczący jury w tegorocznym konkursie i przy fortepianie Waldemar Malicki. Program drugi jest 16:30.
1: Gość dwójki.
0: Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o konferencji wobec zła, która odbędzie się w sobotę i w niedzielę w Kielcach. Zacznijmy jednak od samego stowarzyszenia. Oczywiście patron tego stowarzyszenia pewne tropy już podsuwa, ale wyjaśnijmy, czym stowarzyszenie się zajmuje.
2: Stowarzyszenie powstało ponad 20 lat temu. Jakby skupiając w sobie dotychczasową działalność, ale niesformalizowaną, spontaniczną, prowadzoną z poczucia takiej powinności obywatelskiej, działalność na rzecz dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego, a w Kielcach, w mieście, w którym stowarzyszenie działa, było to o tyle ważne, że właśnie Kielce stały się nie tylko dla środowisk żydowskich na całym świecie synonimem antysemityzmu, który się czasami brzydko określa jako polskiego antysemityzmu. Mówię brzydko, dlatego że to jakby, że tak powiem, unaradawia, czy nadaje obywatelstwo tej niegodnej postawie. I skąd się to wzięło? Ten stygmat, mianowicie dlatego, że w Kielcach doszło do ostatniego w Europie po zagładzie pogromu, zbrodni bratobójczej, jak to nazywamy w Kielcach, w efekcie której śmierć poniosło ponad 40 osób, nierzadko cudem ocalonych z zagłady, w tym także byli więźniowie Auschwitz.
0: Jak państwo próbują wspierać dialog? Jak państwo na rzecz dialogu działają?
2: Wie pan, przez te lata naszej działalności doszliśmy do takiej konstatacji, że dialog budujemy na właściwie jednym gruncie, jednej płaszczyźnie. To jest na gruncie humanizmu, na gruncie poszanowania każdej jednostki ludzkiej, każdego człowieka, z uznaniem godności każdego człowieka, z uznaniem prawa do istnienia w sposób, w jaki ona wybiera, w sposób, w jaki ona chce, w sposób, który uznaje dla siebie najbardziej dogodny, z szacunkiem, jak mówię, dla człowieka, dla człowieczeństwa i uznaniem tej godności i wolności. To są te elementarne, rudymentarne wartości, na których budujemy dialog.
0: Ale przełóżmy to na konkret.
2: No, konkret polega na tym, że nasze stowarzyszenie powołało taki, no trochę to szumna nazwa, ale przydaliśmy sobie trochę znaczenia, może nawet nie trochę, w budynku Planty, który mieści się przy budynku Planty 5-7, bo to są właściwie dwa budynki, dlatego nie 5/7, tylko 5/7 połączone ze sobą, które było miejscem, sceną tej tragedii 1946 roku, taki Instytut Kultury Spotkania i Dialogu. I tam są dwie permanentne wystawy o dwóch pogromach, bo w Kielcach były dwa pogromy. Jeden 11 listopada 1918 roku, a więc w dniu odzyskania przez Polskę niepodległości, no i drugi 4 lipca 1946 roku. I tam są te dwie wystawy i w tej atmosferze, która jest szczególna, prawda, ze względu na historię tego miejsca i ze względu na to, co w tej chwili tam jest, odbywają się różnego rodzaju debaty, spotkania ludzi, którzy czasami reprezentują kompletnie, całkowicie odmienne punkty widzenia i tam najważniejsza rzecz, która tam się wydarza, to jest wysłuchanie. Słuchamy.
0: To jest coś, czego nam ostatnio brakuje, bo mam wrażenie, że słowo dialog pojawia się niezwykle często i teoretycznie wiele środowisk, wiele osób nawołuje do dialogu, ale bardzo często, to jest moje subiektywne wrażenie, to jest wyłącznie przykrywka do wygłaszania monologów. Pan wie,

0: że to można przełamać? Pan widzi, że to można przełamać?
1: Zdecydowanie. Wie pan, to pan zwraca uwagę na bardzo istotną rzecz, bo często jest nieporozumienie co do tego pola, bo pole semantyczne słowa dialog się bardzo rozszerzyło, bardzo rozmywa, prawda? I bardzo często dialog jest rozumiany jako jakiś rodzaj negocjacji, jakiś rodzaj pewnego przekonywania siebie, dyskusji, w której efektem ma być przekonanie, dojście
0: ktoś
1: do...
0: musi wygrać.

0: A moja opinia czasami może wynikać po prostu z tego, że ja mam kompletnie inne doświadczenia niż ty. Kompletnie inne rzeczy spotkały mnie w moim życiu. I moja opinia jest wynikiem mojego doświadczenia życiowego, mojej egzystencji, więc uszanuj moje życie i moją egzystencję i przyjmij moją opinię, z którą się kompletnie, zupełnie nie musisz zgadzać. Wie pan, ja muszę opowiedzieć panu taką historię. Kiedyś francuski bank Paribas sfinansował taki fenomenalny projekt pod tytułem Six Billions Overs. Realizatorzy tego projektu odwiedzili kilkadziesiąt krajów świata i różnych ludzi w różnym wieku, różnej płci, różnego stanu społecznego odpytywali z kilku różnych pytań. I jednego pana zapytali o najszczęśliwszy dzień. I on mówi tak, najszczęśliwszy dzień w moim życiu wydarzył się wczoraj. Musiałem spędzić całą noc na lotnisku. Przysiadł się do mnie człowiek, z którym zacząłem rozmawiać, mniej więcej w moim wieku. I już od pierwszego zdania wiedziałem, że wszystko nas dzieli. A kiedy skończyliśmy rozmowę, nie znaleźliśmy nic, co by nas łączyło. I padliśmy sobie w objęcia. Wie pan, a ja muszę podkreślić, jestem ortodoksyjnym Żydem z Brooklynu, a mój rozmówca muzułmanin palestyńczyk. I tak ja rozumiem ten dialog. Ludzie, których nic nie łączy, nagle odkrywają duże bliskość ze względu na swoje odkryte w tej rozmowie, w tym dialogu właśnie człowieczeństwo.
1: W tym duchu została właśnie pomyślana konferencja, o której dziś rozmawiamy. Konferencja pod hasłem Wobec zła?
0: Tak, dlatego, że no, to już widać gołym okiem, prawda? Gołym okiem. Dzieje się dużo zła na świecie. Wojny. Sami jesteśmy właściwie w okresie, jak to powiedział premier Tusk, międzywojennym tak naprawdę, czy przedwojennym i tak dalej. Ale to są pewne oczywistości. Natomiast my nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy cały czas, żyjemy pod przemożnym wpływem przemocy. I ją widać w relacjach międzyludzkich. Ją widać to, jak odnosimy się do siebie, nawet czy w rodzinach, czy w gronach przyjaciół. No właśnie dyskusje, które najczęściej kończą się wrzawą i odmową kontaktu, prawda? I ludzie nie rozmawiają ze sobą. No to jest przemocowe przecież, prawda? I też, jak wspomniałem, że się rozmywa to pole semantyczne pojęcia dialogu, tak też można o tym mówić ze słowem zła, ze słowem zło. Pamiętam taką anegdotkę, którą się przypisuje Konfucjuszowi, którego jeden z cesarzy zapytał, jak naprawić państwo. A Konfucjusz ponoć odpowiedział, najpierw trzeba przywrócić właściwe znaczenie słowom. I warto przywrócić znaczenie słowu dialog, ale także zło. Kiedyś niedawno zresztą Andrzej Poczobut przed wyjazdem na Białoruś powiedział, że w którymś z wywiadów powiedział, że jak się dzieje jakieś zło koło nas, to najpierw jesteśmy w szoku, a potem się szybko przyzwyczajamy i uważamy to za normalny element naszej rzeczywistości. I ta konferencja ma być poświęcona temu. Proszę zwrócić uwagę, że wśród zaproszonych gości są ci, którzy będą mówić jako świadkowie zła i będą mówić, w jaki sposób ich kontakt ze złem, czy intelektualny, czy praktyczny, bo jak na przykład Wojtek Tochman, który był na wielu frontach, prawda, czy Marta Titaniec i ksiądz Jacek Prusa, którzy uczestniczą w pracach różnych komisji kościelnych zajmujących się osobami skrzywdzonymi przez osoby duchowne, głównie wskutek wykorzystania seksualnego, ale nie tylko. Więc w jaki sposób zapytamy podczas tej konferencji, w jaki sposób sam kontakt ze złem wpływa na nas. Kiedyś ja jestem pod ogromnym wrażeniem przemowy pani profesor Barbary Engelking, która chyba w 2019 albo no, gdzieś w tych okolicach odbierała nagrodę Hesti Tygodnika Powszechnego. Profesor Engelking, która dziesiątki lat zajmuje się zagładą, powiedziała, że doszła do wniosku wskutek swojej wieloletniej pracy nad tym strasznym tematem, że zło zawsze zwycięża. I teraz ja trochę skracam, bo jej wypowiedź była o wiele głębsza i wiele bogatsza, ona tam to potem rozwinęła, ale chcemy się zapytać, czy zło rzeczywiście zawsze zwycięża? Ja nie porównuję się z profesor Engelking, ale też no, zajmuję się od wielu, wielu lat bardzo trudnymi tematami. Tematami przemocy, tematami niesprawiedliwej krzywdy i tak dalej. Ale dochodzę do wniosku, że dobro zawsze zwycięża, tylko różnica jest taka, że zło zwycięża na moment i tanim kosztem.

0: A dobro zwycięża może na dłużej, ale jest opłacone to zwycięstwo ogromnym kosztem. I nad tym będziemy się pochylać.
1: Ja nie wiem, co zwycięża. Jedno jest pewne, że i zło, i dobro towarzyszą ludzkości od zarania. Państwo zaprosili do udziału w konferencji artystów, intelektualistów, publicystów. Zastanawiam się, czy będzie też taki moment, który pozwoli uczestnikom poddać samych siebie autorefleksji, bo odnoszę czasem wrażenie, że także ludzie świetnie wykształceni, ludzie bywali w świecie, niestety przykładają rękę do zła, wygłaszając na przykład publicznie, a dziś to jest bardzo proste, pogardliwe komentarze wobec ludzi inaczej myślących.
0: Tak, ja się całkowicie zgadzam. Ja myślę, że tak jest. Wykształcenie po pierwsze, już to chyba wiemy, nie jest źródłem mądrości i niekoniecznie musi być źródłem kształtowanego, wrażliwego, empatycznego, współczującego charakteru. Wie pan, no, niedaleko szukać. Pol Pot był absolwentem najlepszych uniwersytetów brytyjskich, był doktorem filozofii i tak dalej, i tak dalej. Na porządnych uczelniach, prawda? I wiemy, co robił w Kambodży. Więc to jest oczywiste. Wykształcenie nie idzie. Ale celem tej konferencji jest właśnie to. Ja mam nadzieję, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej i stąd ten rozrzut różnych osób z różnych stron. Przynajmniej jedno z tych wystąpień powinno słuchaczom jakoś zapaść na sercu i poruszyć autorefleksję nad tym, ile zła my sami i pan i ja czynimy, nie wiedząc o tym. Jest takie buddyjskie przysłowie. Nie da się przejść przez las, nie rozdeptując mrówek. Krzywdzimy innych nieintencjonalnie, nieświadomie, nie zdając sobie kompletnie sprawy. Czasem grymas twarzy, czasem jedno nierozważne, rzucone słowo może kogoś bardzo głęboko zranić. Sami jesteśmy ranieni i krzywdzeni, krzywdzimy innych. I ta konferencja, która, jak pan tu zauważył, skupia różnych ludzi o różnym doświadczeniu życiowym, zawodowym. Mam nadzieję, że poruszy no, to coś, co takie słowo, które już jest bardzo niemodne, ale takie słowo jak sumienie.
1: Wspomnieliśmy o datach, wspomnieliśmy o motywie przewodnim konferencji. Powiedzmy jeszcze, kto się pojawi w Kielcach i gdzie wszystko się odbywa?
0: To wszystko się odbywa, to jest bardzo dziwne, bo to wszystko się odbywa w nowym, wspaniale zbudowanym teatrze lalki aktora Kubuś, które jest imieniem Karskiego, ale nie tego Karskiego, tylko kompletnie innego Karskiego. Zresztą nasz Karski to nie było jest jego prawdziwe nazwisko przecież. A ten Karski, który jest patronem teatru, to jest jego prawdziwe nazwisko. To człowiek zasłużony dla tegoż teatru. Pierwszy dzień otwiera Agnieszka Holland, drugi dzień otwiera Adam Michnik. W pierwszego dnia, czyli w sobotę, występuje Wojciech Bonowicz, Tomasz Stawiszyński, Wojciech Tochman i także debata, którą poprowadzę, czy dyskusja z udziałem Marty Titaniec, do niedawna prezeski Fundacji imienia Świętego Józefa, która zajmowała się właśnie powołanej przez prymasa Polski, która zajmowała się osobami skrzywdzonymi przez osoby konsekrowane, katolickie osoby konsekrowane, i ksiądz Jacek Prusak, jezuita, psychoterapeuta, który jest członkiem tej komisji badającej tego rodzaju przypadki nadużyć w diecezji sosnowieckiej, w której, jak pamiętamy, działy się straszne rzeczy. I to wszystko zamknie moja przyjaciółka, wspaniała psychoterapeutka Anna Dodziuk-Wankoten, która będzie mówić o przerywaniu łańcuchów zła. Bo to, no, to jest tak, że my sami, doświadczając na przykład traumy w dzieciństwie, straumatyzowani, wchodzimy w dorosłe życie i stajemy się prawie takimi samymi oprawcami, jak ci, którzy nas krzywdzili w naszym dzieciństwie. Ania będzie właśnie opowiadać, jak to w końcu przerwać, prawda? Drugiego dnia Adam Michnik otwiera konferencję, po nim będzie mówił wybitny psychoterapeuta, profesor Bogdan de Barbaro, będzie mówił o przemocy w gabinecie psychoterapeutycznym i o złu w gabinecie psychoterapeutycznym, po czym będzie profesor Michał Bilewicz i znany badacz uprzedzeń i

0: zamknie profesor Marcin Majewski, wybitny biblista, który odpowie na pytanie, czy wedle autorów Biblii zło jest konieczne. Jest konieczne.
1: Konferencja wobec zła w Kielcach w sobotę i w niedzielę. Wstęp na wspomniane wydarzenie jest nieodpłatny. Trzeba wcześniej jednak zarezerwować miejscówkę. Do Kielc na wspomnianą konferencję zapraszał państwa Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo. Dziękuję.

0: Wielka sonata patetyczna c-moll Ludwika Bergera, wielka i głośna przy okazji. To była część trzecia. 16:52 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i jeszcze jedno wydarzenie na styku kultury, polityki i życia społecznego. Jeszcze jedno po konferencji kieleckiej wobec zła, o której rozmawialiśmy przed kilkoma minutami. All About Freedom Festival zaczyna się w sobotę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Przez 8 dni będą się odbywały pokazy filmowe, po pokazach dyskusje, poza tym wydarzenia muzyczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także spacery śladami Andrzeja Wajdy oraz yoga. 20. festiwal otworzy pokaz filmu Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego, który opowiada historię miłości Gai i Jacka Kuroniów.
1: Ta idea, ten pomysł narodził się 20 lat temu w biurze do spraw ECS-u, które działało przy Urzędzie Miasta w Gdańsku, bo jak festiwal powstawał, to nie było jeszcze Europejskiego Centrum Solidarności. Najpierw był festiwal, a później była instytucja. Iwona Katarzyńska-Czaplewska, koordynatorka projektu. Ta idea to działanie, które łączy ludzi, pokazując filmy, spektakle teatralne, organizując warsztaty, zapraszając na wydarzenia muzyczne. Ta idea cały czas trwa i jest tym takim miejscem rozmawiania o trudnych tematach, o naszym postrzeganiu wolności i jest też elementem budowania wspólnoty. Refleksji nad dwudziestoleciem poświęcony jest pierwszy dzień, ponieważ spotykamy się po filmie inauguracyjnym Nasza Rewolucja na rozmowie All About Freedom Festival 20 lat później. Chcemy porozmawiać o tym, co się wydarzyło, jak wyglądał świat 20 lat temu. Tak naprawdę początki Facebooka, to też były czasy pandemii, kiedy wszyscy się zastanawialiśmy, czy kino przetrwa. To też był moment, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą i to były takie momenty zwrotne w historii festiwalu i o tym wszystkim porozmawiamy 10 października o godzinie 20 w specjalnie zaaranżowanym na czas festiwalu Ogrodzie Zimowym.
2: Mamy selekcję około 20 filmów, właściwie 20 paru, jeśli brać pod uwagę sekcję Kids i Teens. I jak co roku 6 filmów konkursowych. Marta Szymańska, koordynatorka festiwalu. Otwieramy filmem Nasza Rewolucja, którego jesteśmy koproducentem jako Europejskie Centrum Solidarności, więc film o Jacku i Gai Kuroniach w sobotę 10 października. Zapowiada się też bardzo ciekawie niedziela, gdzie pokażemy dwa dokumenty, po których odbędą się takie większe dyskusje. Pierwszy z nich to film o Salmanie Rushdie i zamachu na niego w 2023 roku. Porozmawiamy sobie po tym filmie o cenie wolności słowa. Zaprosiliśmy do udziału w tej dyskusji Michała Nogasia i Tomasza Stawiszyńskiego, bo chcielibyśmy, żeby ta rozmowa była nie tylko literacka, czyli literaturoznawcza, ale też, żeby mówiła o tym, w jakich czasach przyszło nam żyć. Od razu oczywiście nasuwa się nam gdańszczanom analogię z prezydentem Adamowiczem, a następnie o godzinie 18 wyświetlimy dokument bardzo głośny, bardzo przejmujący Orwell 2+2=5 o tym, w jaki sposób idee, czy takie dystopijne idee Orwella ziściły się w dzisiejszych czasach i o tym właśnie, w jakim świecie przyszło nam żyć, czy mamy jeszcze w ogóle wolność wyboru, czy to tylko pozory, jak sobie radzić w tym wymagającym życiu poza algorytmem, ale też z algorytmem. I do tej rozmowy zaprosiliśmy między innymi Sylwię Czubkowską, która specjalizuje się w nowych technologiach, Tomasza Stawiszyńskiego, który jak wiadomo jest filozofem, ale też osobę, która na co dzień korzysta z nowych technologii i w swojej twórczości wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, czyli Marcina Rossę, więc nie chcielibyśmy, żeby to była jednostronna, bardzo krytyczna dyskusja, tylko żeby był pewien balans zachowany i żebyśmy też powiedzieli o tym, co dobrego przynosi nam nowa technologia, jakie szanse nam daje. Bardzo ciekawie zapowiada się film pod tytułem Wyznania szwedzkiego mężczyzny, który jest zaplanowany na poniedziałek 12 października. To jest dokument właśnie szwedzkiego twórcy, reżysera Hampusa Lindera, który chcąc poznać tak zwaną manosferę, czyli subkulturę bardzo konserwatywnych mężczyzn, dołącza do ich zjazdów i przechodzi bardzo ciekawą drogę, bo z takiego bardzo krytycznie nastawionego feministy on właściwie staje się trochę ich przyjacielem, ale też zaczyna rozumieć pewne mechanizmy, które rządzą tymi konserwatywnymi mężczyznami.
3: Daria Michna, edukatorka w ECS oraz koordynatorka festiwalu sekcji Kids oraz Teens.

0: Także w tym roku propozycje filmowe dla całej rodziny i tutaj w niedzielę 11 października zapraszamy rodziny na seans przyjazny sensorycznie Płcio kocha zwierzaki, a dodatkowo 3 propozycje warsztatowe. W tygodniu zachęcamy do udziału grupy szkolne i tutaj mamy ofertę przygotowaną dla klas 1-3, nawet myszy idą do nieba, a po tym filmie warsztaty, następnie propozycja dla klas 4-6, mecz o wszystko i warsztaty po tym filmie oraz sekcja teens. I film w ostatni weekend, Ernest i Celestyna, po nim koncert dla najmłodszych widzów.
1: I przewidziano też podróż sentymentalną w formie pokazu Wieczorynek z czasów PRL. Poza tym koncerty jazzowe, a aktor Robert Więckiewicz i aktorka Maja Komorowska oprowadzą publiczność po wystawie stałej Europejskiego Centrum Solidarności i śladami reżysera Andrzeja Wajdy. Festiwal zakończy się 17 października.

0: Autopromocja.
1: Najstarszy istniejący, jeden z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, czyli
2: 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Czas zacząć.
1: Laureatów poznamy dopiero 23 października, a tymczasem wielka inauguracja.
2: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i wiolonczelistka Taeyeon Kim.
1: W programie uwertura Antoniego Szałowskiego, pierwszy koncert wiolonczelowy Kamila Saint-Saënsa i trzecia symfonia Grażyny Bacewicz.
2: Transmisja już dziś o 19:00.
1: Zapraszamy.
2: Magdalena Łoś
1: i Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
3: A tymczasem minęła 17:00.
4: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Przygotowała dziś dla Państwa Monika Pilch. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam. Dziś w przeglądzie o odnalezionych skrzypcach podczas niemieckiej okupacji, które zaginęły, a także oczywiście o literackiej Nagrodzie Nobla. Jej twórczość potrafi uwieść nawet tych, którzy nie lubią poezji, zauważył Sam Anderson w The New York Times Magazine. Anne Carson, kanadyjska poetka i eseistka, otrzymała literacką Nagrodę Nobla za swoją odważną i pomysłową twórczość, która poprzez żartobliwy dialog z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Jak czytamy w dzienniku, 76-letnia Carson znana jest z tłumaczeń starożytnych tekstów greckich i nadawania im współczesnego brzmienia. W wydanej w 1998 roku powieści wierszem autobiografii Czerwonego przekształciła fragment greckiej poezji w opowieść o destrukcyjnym romansie nastolatki. Daisy Fried w The New York Times zaznaczyła, że jej zdaniem swobodne i wyrafinowane podejście Carson

0: do literatury, mogło w ostatnich dwóch dekadach przyczynić się do tego, że czytelnicy przestali tak bardzo przejmować się granicą między poezją a innymi gatunkami literackimi. Ruth Padel, która na łamach Guardiana wyraziła swój podziw dla Anne Carson, w książce 52 Ways of Looking at a Poem napisała o jednym z jej wierszy. Przedstawia on córkę jedzącą śniadanie z matką przed wizytą u ojca cierpiącego na chorobę Alzheimera. Nie sądzilibyście, by ktokolwiek mógł stworzyć z takiej sceny przejmujący utwór liryczny. Ona jednak tego dokonała, podkreśla Padel. Podobnie jak Emily Dickinson, Carson nie posługuje się wyszukanym językiem. Jej rzeczowy ton oraz dążenie do używania słów, które jak najintensywniej oddają ludzkie doświadczenie, przepełnione są głębokim zrozumieniem. Częścią jej oryginalności jest to, że nie stara się być oryginalna. Po prostu nie uznałaby za interesujące tworzenia czegokolwiek, co nie byłoby całkowicie nowe, czytamy w Guardianie. Niektóre wersy Anne Carson są jak kamyki w bucie, których nigdy się nie pozbędziemy. Bolą podczas chodzenia, ale kiedy usiądziemy i zdejmiemy but, okazuje się, że te kamyki są nie tylko ostre, lecz także niesamowicie piękne, czytamy w Die Welt. Weźmy na przykład wiersz Carson, Miasto Apostołów. Każdy, kto kiedykolwiek stracił ukochaną osobę, nigdy nie będzie w stanie wymazać go z pamięci. Zaskakujące jest to, że Anne Carson wcale nie postrzega siebie jako poetki. Jak opowiada w jednym z wywiadów, do 20 roku życia nie napisała ani jednego słowa, a jedynie malowała. Nawet dzisiaj chodzi jej przede wszystkim o obrazy, a nie o słowa. Książki są dla niej jedynie praktyczną formą, w którą pakuje swoje wizje, niczym więcej. Jednak ta forma coraz mniej ją satysfakcjonuje. Nikogo nie powinno więc zdziwić, jeśli pewnego dnia Anne Carson odłoży pióro na bok i rozpakuje swoje sztalugi. A skoro wkrótce konkurs Wieniawskiego, to także trochę o świecie skrzypiec i skrzypków. Skrzypce zaginione podczas okupacji zostały wczoraj zwrócone rodzinie ich właściciela. Według specjalistycznego stowarzyszenia i francuskiego Ministerstwa Kultury to pierwszy taki przypadek we Francji od lat 60. Czytamy o nim na stronach Le Figaro. Instrument powstał w 1905 roku w pracowni Caressa et Français i nosi numer 152. Teraz trafił do spadkobierców Gabriela Girondelota, który w czerwcu 1940 roku został zmuszony do jego pozostawienia. To pierwsza publiczna restytucja instrumentu we Francji od lat 60., powiedziała Pascal Bernheim, współzałożycielka stowarzyszenia Musique et l'Espolation, czyli Muzyka i Grabieże, które odnalazło informacje pozwalające określić historię skrzypiec. Ustalenia potwierdziła również działająca przy Ministerstwie Kultury Fundacja zajmująca się poszukiwaniem i zwrotem dóbr kultury. Powołana w 2017 roku fundacja poszukuje m.in. instrumentów i dokumentów muzycznych, które zaginęły w okresie rządów nazistów. Girondelot nie był muzykiem. Skrzypce należały wcześniej do jego szwagra, Ogina Paula Choubriego, który zdobył pierwszą nagrodę w klasie skrzypiec w konserwatorium paryskim. Choubri zginął podczas I wojny światowej. W czerwcu 1940 roku, po niemieckiej ofensywie, Girondelot z zawodu notariusz wraz z rodziną wyjechał na południe Francji. W dwóch zamkach pozostawili część dobytku, w tym 5 skrzypiec. W 1945 roku Girondelot zgłosił kradzież instrumentu Komisji do Spraw Odzyskiwania Dzieł Sztuki. Skrzypce wpisano wtedy do rejestru mienia zagrabionego we Francji podczas wojny. Po raz kolejny pojawiły się dopiero w grudniu 2024 roku, gdy wystawiono je na aukcji w Vichy. Instrument wycofano, gdy ustalono, że jest to ten sam egzemplarz, którego kradzież zgłoszono w 1945 roku. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Monika Pilch, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Monika idzie czytać teraz noblistkę.
0: Tak.
1: 6 minut po godzinie 17:00.

0: Trio Wanderer i muzyka Maurycego Ravela to była druga część tria fortepianowego Amol. 10 minut po godzinie 17. Już niedługo, 16 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się premiera opery Matki Hersonia. To jest koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie i Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Muzykę skomponował ukraiński twórca Maksym Kołomijec. Opera dotyka sprawy nielegalnego uprowadzania ukraińskich dzieci na początku pełnoskalowej wojny oraz drodze, którą pokonują ukraińskie matki, żeby swoje dzieci odzyskać. Z kompozytorem Maksymem Kołomijcem rozmawiała Mariana Krill.
1: Gość dwójki.
2: Od 1 września trwają intensywne próby nad operą w Warszawie. Minął już ponad miesiąc. Jak pan się czuje jako kompozytor, który pracował

0: nad tą operą przez ponad 2 lata. Gdy teraz słucha pan, jak to wszystko brzmi, jak wygląda w innej, nowej dla pana przestrzeni.
1: W innym, nowym przestrzeni dla was.
2: Jak kompozytor jestem absolutnie szczęśliwy.
3: Jako kompozytor jestem absolutnie szczęśliwy. Cieszę się, że to się dzieje. A radość kompozytora miesza się tu z radością zwykłego Ukraińca, że możemy opowiedzieć o tym temacie, o tej niezwykle ważnej kwestii, że możemy zaprezentować operę dzięki Wielkiemu Teatrowi i dzięki Polsce, która zgodziła się wziąć udział w tym projekcie. Jako kompozytor jestem absolutnie szczęśliwy, choć z drugiej strony, tak jak to napisałem, tak właśnie brzmi. Nie mogę powiedzieć, że jest to dla mnie jakaś wielka zasługa, ale obserwowanie, z jaką inspiracją pracują muzycy, jest dla mnie wielkim szczęściem.
2: Z jakim natchnieniem pracują muzykanty, dla mnie wielkie szczęście.
0: Opera opowiada o porwaniach ukraińskich dzieci z tymczasowo okupowanych terytoriów na Krym i do Rosji, co wiąże się z ogromnym cierpieniem i cichym płaczem matek, które próbują odzyskać swoje dzieci. To prawdziwa tragedia dzisiejszej Ukrainy, a sytuacja ta wciąż trwa. Udaje się odzyskać dzieci, ale ostatecznie te historie nieustannie się powtarzają. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam opis na stronie Teatru Wielkiego Opery Narodowej, że pojawi się taki temat, moim pierwszym skojarzeniem była muzyka, która mogłaby tam zabrzmieć. Nie można powiedzieć, że to muzyka, ale z pewnością jest to cisza. Cisza w różnych wymiarach oraz kołysanki. Bardzo mnie interesuje, w jaki sposób ten temat pojawił się również dla pana jako kompozytora. Jak zaczął się on muzycznie wyłaniać w pana wyobraźni, co było dla pana ważne w kontekście dźwięku.
1: Wymalowywać się w waszej ujawie, w głowie, co było dla was ważne w kontekście dźwięku.
2: To da ważkie pytanie, to że ja dużo długo rozmiarkował nad tym, co same.
3: To trudne pytanie, ponieważ długo, bardzo długo zastanawiałem się nad tym, co dokładnie powinno znaleźć się w operze, co powinno ilustrować te emocje i jak można je wyrazić, aby napisać pierwszy akord. Poświęciłem cały miesiąc wyłącznie na ten jeden akord, by zrozumieć, że właśnie to tam będzie. Ogromną pomocą było dla mnie oczywiście libretto George'a Branta, który jest po prostu niesamowitym dramaturgiem. Sposób, w jaki zostało to napisane, to jak głęboko wczuł się w ten temat i jak wyraźnie go przekazał, sprawiły, że w zasadzie pozostało mi tylko podążać za tekstem. Dlatego w zasadzie sam tekst podpowiadał mi, jak najlepiej pisać i bardzo mi pomogło. Na przykład w tym, że opera rozpoczyna się kołysanką, która jest wpisana w libretto. I właśnie wtedy zrozumiałem, że ta kołysanka powinna stać się punktem odniesienia dla całej opery, nadając jej ton.
2: I właśnie ja zrozumiałem, że ta kołysanka, ona ma stać takim jakimś kamertonem dla całej opery, która będzie zadawać ton całej opery.
0: Ale ta kołysanka wywodzi się z tradycji, czy jest to autorska melodia
1: kołysanka?
2: I te, i te.
3: Ona składa się z dwóch części. Pierwszą część wszyscy rozpoznają, nie będę zdradzać, o jaką kołysankę chodzi. Dla wszystkich Ukraińców to absolutnie znana melodia. A druga część już jest moja.
0: Jak to się stało, że pan skomponował tę muzykę? Czy to był konkurs?
1: Jak to było?
2: Tak, w nich na początku pełnomasztabnego wtorgnienia, zokrema Peter Gelb...
3: Tak, na początku wojny na pełną skalę pojawiła się u nich ta inicjatywa. W szczególności Peter Gelb, dyrektor Metropolitan Opera oraz cały zespół zastanawiali się, jak mogą pomóc, jak włączyć się w ruch oporu. Mieli różne pomysły, w zasadzie zrobili naprawdę wiele. W szczególności zapraszali menadżerów z Ukrainy na staże do swojej opery. Jednak wraz z Hałyną Chrychorenko i Ołeną Zełeńską zaproponowali, aby to była wystawiona ukraińska opera. Właściwie to w ten sposób płynnie doszli do tego tematu. Nie mogli po prostu zlecić tego komuś, to byłoby nieuczciwe. Dlatego za pośrednictwem Ministerstwa Kultury Ukrainy ogłoszono konkurs wśród ukraińskich kompozytorów. Moja propozycja zwyciężyła. Mam mieszane uczucia. Z jednej strony bardzo się cieszę, bo to niesamowite wydarzenie dla każdego kompozytora, nawet dla kogoś z pierwszej dziesiątki. Byłoby ogromnym zaszczytem skomponować utwór dla Metropolitan Opera. A to, że ten zaszczyt przypadł właśnie mnie, jest po prostu nieporównywalne z niczym innym. Z drugiej jednak strony powód, dla którego to robimy, jest bardzo smutny. Zawsze pamiętam, dlaczego znalazłem się w tym miejscu i jaką misję mam do spełnienia, nie jako kompozytor, ale jako człowiek, że znalazłem się tam nie dlatego, że jestem tak utalentowanym kompozytorem, nie tylko z tego

0: powodu, ale dlatego, że musimy opowiadać o tych wydarzeniach.
1: Місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
2: В описі до опери,
3: в заповіді опери на стороні театру знайшли ще наступні слова. Не призвичаючися до наших терпінь, заапелювала в 2024 року Олена Зеленська, припоминаючи світу о триваючій в Україні війні. Матки Херсоня – то відповідь на цей апель. Цікаво є również то, в який спосіб сам пан опрацьовував цей темат. Так, було лібретто, to, ale są to przecież historie oparte na faktach. Jest ich mnóstwo. Są one dostępne. Wojna jest przejrzysta. Wszyscy to widzą. Każdy ma do tego dostęp. Jak rozumiem, są to historie konkretnych bohaterek, dzieci, które zostały porwane, a one próbują je odzyskać z Krymu lub z terytorium Federacji Rosyjskiej.
2: Właśnie z Krymu czy z innych terytorii RF.
1: Ну, я постійно моніторю ці історії, я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки.
0: Неустанно śledzę te historie, cały czas obserwuję, jestem na bieżąco, widzę, co się dzieje, obserwuję różne grupy w mediach społecznościowych w Chersoniu, widzę, co się tam dzieje, a tam niestety mają miejsce bardzo smutne wydarzenia. Miasto jest po prostu niszczone. I dlatego, tak, historia trwa nadal, a ja staram się przyswajać wszystko, co się dzieje, aby być, jeśli nie w samym centrum tych wydarzeń, to przynajmniej wiedzieć, czym one są. Starałem się to odzwierciedlić również w operze, na tyle, na ile było to możliwe dla kogoś, kto przecież nie jest uczestnikiem tych wydarzeń, bo ja na co dzień mieszkam w Niemczech. Historii jest bardzo wiele. Na przykład jedna z ostatnich o chłopcu, którego nie udało się sprowadzić z powrotem. Wtedy nie znaleziono jego rodziców. Nie udało się go sprowadzić, więc teraz walczy po tamtej stronie, przeciwko Ukrainie. W zasadzie pokazywaliśmy podobną fabułę w operze. Kiedy ktoś zostaje zwerbowany, po prostu przeprogramowany propagandą. Ludzie się zmieniają. Ta propaganda i kłamstwa po prostu wypalają im mózgi. Myślę, że nie trzeba tego wyjaśniać. Tracimy tych ludzi. Tracimy te dzieci, które teraz nie są tylko po prostu utracone, ale jeszcze walczą przeciwko nam. A to w ogóle największa groza, jaką można sobie wyobrazić.
1: Daj, my wtraczamy tych ludzi, my wtraczamy tych dzieci, które teraz nie tylko one prosto wtraceni, a one jeszcze i proti nas wojują. I to w ogóle największy żach, który tylko można ujawić.
3: Побачимо це все. Wszystko to zobaczymy już wkrótce. A kiedy odbędzie się pokaz w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku?
2: W Spółdzielnych Sztatach, w New Yorku.
1: 28 рік. Ми маємо готувати ще дуже багато.
0: В 2028 року мусимо ще wiele przygotować. В тракті проб появиться mnóstwo поправок. Поза тим, та опера мусить zostać przetłumaczona на język український, ponieważ będziemy ją później wystawiać w Ukrainie, a to bardzo długa droga. Але опера to w ogóle długa droga. Kiedy zaczynaliśmy, był rok 2023, a premiera w Nowym Jorku odbędzie się w 2028. I wydaje się, że to 5 lat, że to bardzo dużo, ale w rzeczywistości, jak na operę, to dość szybko. Napisałem całą operę w ciągu 2 lat, podczas gdy niektórzy piszą jedną operę przez 10-15 lat, a nawet przez całe życie. Więc wydaje mi się, że to długo, ale w przypadku opery, przy tak ogromnym nakładzie pracy, nie jest to aż tak długo.
1: Dla takiego masywu roboty, to nie tak, że i bardzo.
2: Ja dużo spodziewam.
3: Mam wielką nadzieję, że do 2028 roku wojna w Ukrainie się skończy. Życzymy tego wszystkim.
1: Spodziewaję się, że my będziemy pokazywać.
0: Mam wielką nadzieję, że będziemy wystawiać tę operę już w nowych warunkach i że nabierze ona oczywiście nieco bardziej pozytywnego charakteru niż obecnie.
2: To trzecia wasza opera i
3: to już pańska trzecia opera i jestem ciekawa, jak właściwie w Ukrainie z pańskiej perspektywy jako kompozytora, ale także jako aktywnego muzyka jest pan oboistą i gra pan w różnych zespołach, w różnych składach. Postrzegana jest ogólnie opera współczesna. Czy to pojęcie jest obecne w głównym nurcie kultury.
2: Воно присутнє в такому культурному мейнстрімі.
1: Ну, ви знаєте, з оперою в Україні не так добре, як хотілося б, чесно кажучи. В нас з'являється досить багато приватних ініціатив. Окей, їх ніколи
0: з оперою в Україні не є так добре, як би ми хотіли, щиро мовлячи. Появляється у нас споро приватних ініціатив, хоч ніколи не є їх ані за дуже, ані за мало. Є їх невеле. Є то кілька приватних ініціатив. Вони сам вспаняли, роблять віле, в частності опера Аперта. Стараються щось робити. Появляється теж у нас опера барокова.

0: To znaczy, pojawiają się ludzie, którzy starają się wiele robić w tym kierunku. Problem polega, jak ja to widzę, na tym, że straciliśmy u nas ogólnie tradycję pisania oper i okazuje się, że musimy te tradycje odbudowywać niemal od zera, a mało kto ma pojęcie, jak to właściwie zrobić, ponieważ nie może tego dokonać sam autor ani sam teatr. To musi być jakaś konsekwentna, żmudna praca oparta na współpracy. A to zadanie rozplanowane nie tylko na lata, ale wręcz na dziesięciolecia. Niestety na razie nie widzę, żeby ktokolwiek u nas w ogóle planował coś w takiej perspektywie, co w zasadzie jest zrozumiałe, ponieważ nie wiadomo, w jakim kraju obudzimy się za miesiąc, nie mówiąc o tym, jak będzie wyglądała opera za 20 lat. Niemniej jednak, opera to bardzo złożony gatunek i jeśli chcemy coś osiągnąć za 20 lat, musimy zacząć już teraz. A tych prywatnych inicjatyw, które są wspaniałe, jest niestety za mało i nie zawsze chodzi tu o pieniądze, bo u nas bardzo lubią sprowadzić to do kwestii honorariów, ale jednak, jeśli hipotetycznie rzecz biorąc, dajemy ludziom, którzy nie wiedzą, jak pisać opery, nie potrafią tego robić lub po prostu nie są do tego zdolni, $1 000 000, to czy oni napiszą dla nas dobrą operę? To niemożliwe, to znaczy nie napiszą jej dlatego, że honorarium jest za małe lub za duże. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, czy w ogóle jesteśmy w stanie, czy mamy takie zdolności, czy mamy takie doświadczenie w pisaniu udanej opery, która będzie się sprzedawała, którą będziemy wystawiać i którą ludzie na całym świecie będą chcieli zobaczyć. Czy mamy taki przykład? Niestety nie. Tworzy się opera aperta i to jest świetne. Super.
1: A czy możemy my w pryncypie, czy jest w nas takie skilly, czy jest w nas doświad napisania uspiesznej opery, która będzie продаватися, будемо возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? Ну, от, на жаль, немає. Або, знову ж таки, опера аперта роблять, і вони молодці, супер.
2: Цікаво, от як...
3: Єстем цікава, як виглядала панська дорога музична і та ціла подорож аж до того моменту, коли ма пан на кінці вже 3 опери ораз множество утворів крутших форм. Це було для пана огульне найважніше в музиці на тій дорозі? Як музика на новощі для пана відкривала?
2: Як воно для вас перевідкривалося?
1: Ну, насправді, різні моменти мого життя важливим було різне. І я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами. І навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі. Мені цікава музика.
0: W rzeczywistości w różnych momentach mojego życia ważne były różne rzeczy i nie mogę powiedzieć, że zawsze było to to samo. Eksperymentowałem z różnymi gatunkami, z różnymi formami i to nawet nie dlatego, że interesują mnie eksperymenty same w sobie. Interesuje mnie muzyka, interesuje mnie tworzenie różnorodnej muzyki. Dużo grałem na oboju, dużo improwizowałem na oboju, dużo się bawiłem elektroniką. Miałem na koncie kilka albumów elektronicznych. To znaczy, wszystko mnie interesuje. Moja wykładowczyni, Aua Zachajkiewicz, dała mi naprawdę wiele. W czasach szkolnych zapoznała mnie z inną muzyką, bo nasza szkoła była ultrakonserwatywna, niezwykle ważna, interesująca, zapewniająca świetną podstawową wiedzę. Aua jednak zapoznała mnie z ogromnym bogactwem różnorodnej muzyki, za co jestem jej bardzo wdzięczny. Właśnie tej szkole jestem bardzo wdzięczny. Ta dziesięcioletnia szkoła muzyczna ukształtowała mnie takim, jakim jestem. Muzyczne myślenie, odpowiedzialne podejście do muzyki, poczucie odpowiedzialności, zrozumienie, miłość. Ta szkoła dała mi naprawdę wiele. Właściwie moim zdaniem dla Ukrainy najlepszym rozwiązaniem byłoby rozwijanie właśnie tych specjalistycznych dziesięcioletnich szkół muzycznych. To naprawdę bardzo dobre ośrodki. Mamy wspaniałe szkoły zarówno we Lwowie, kiedyś też w Doniecku, jest też w Charkowie i w Odessie. Kształcą te szkoły muzyków przez duże M. Nie tylko ludzi, którzy mają styczność z instrumentami i potrafią coś na nich zagrać. Nie. Muzyków, którzy są prawdziwymi muzykami, profesjonalistami. Problem polegał, o ile pamiętam, na tym, że w naszej orkiestrze, w której grałem, trudno w to uwierzyć, ale to było 30 lat temu, wychowywano ludzi na eksport. Byli to uczniowie przeznaczeni na eksport, dla których szczyt kariery miał nastąpić gdzieś w Moskwie. Po prostu sam system był tak skonstruowany. To był ten sam program nauczania, co w Moskwie, Petersburgu czy Ulan-Ude. W zasadzie wszystkie te dziesięcioletnie szkoły były zbudowane w ten sam sposób. Ten cały system miał na celu zgromadzenie w Moskwie najlepszych muzyków z różnych stron. Teraz na szczęście już nikogo do Moskwy nie wysyłamy. Ten przenośnik się zatrzymał. Ale trzeba zrozumieć, po co w ogóle kształcimy muzyków? Co z nimi robimy? Czy zatrzymujemy ich w Ukrainie, czy nadal wysyłamy ich na eksport, ale teraz nie na wschód, tylko na zachód? Trzeba więc zrozumieć, kogo obecnie kształcimy i w jakim celu.
1: Jakoś trzeba zrozumieć, dlaczego my w ogóle wychowujemy muzykantów.

0: музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба от розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
1: Вже за менше ніж два тижні ми побачимо.
2: Вкрутце побачимо матки Херсоня в Варшаві. І на кінець хотів би запитати пана о процес творення, зарівно з перспективи композитора, як і чоловіка, як виглядало творення тієї опери.
1: Як було її творити?
0: Я живу в Німеччині. Насправді, оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері, я міг концентруватися, в мене було дуже тихо, максимально
3: Мешкам в Німчах. І так направді, то спокійне життя дало мені можливість написання опери, бо могłem poświęcić się w 400%. Mogłem się skupić, a wokół panowała całkowita cisza. Chyba nigdy w życiu nie miałem tak długo ciszy w moim mieszkaniu. Nie robiłem niczego, czego nie robiłem wcześniej. I zajmuję się komponowaniem muzyki od 6 roku życia, to znaczy, że dla mnie nie ma tu absolutnie nic nowego. To, co było dla mnie jednak nowe, to po pierwsze to, że trwało to tak długo. To taki ogromny maraton, bo zazwyczaj pracuję wytrwale, ale to trwa powiedzmy jeden miesiąc. Napisałem utwór i tyle. Koniec. To nie był jeden miesiąc, to były dwa lata i to dwa lata takiej pracy, że rano się budzisz, o 9:10 zaczynasz pracę, a kładziesz się spać no dopiero tak około 1:00 w nocy. Nie było tam też żadnych szczególnych przerw. To było dla mnie coś nowego, że tak pracujesz bardzo intensywnie, ale przez dwa lata i właśnie przeżywanie tych dwóch lat było dla mnie niezwykle trudne. Starałem się jednak nie odpuszczać sobie. Powtarzałem, nie. Będziemy pracować, dotrzemy do końca, zrobimy to jak najlepiej, żeby wszyscy byli zadowoleni. Zmuszałem się, by dotrwać do końca. A drugim odkryciem dla mnie było to, że opera to nie tylko muzyka. Jest w niej bowiem tak niezwykle ważny element, jakim jest teatr. Okazuje się więc, że przede wszystkim jest to teatr, w którym pojawia się muzyka. A muzyka, jeśli nie wspiera akcji ani tekstu, to lepiej ją w ogóle wyciąć, żeby jej nie było. A to, że zetknąłem się z tym, że pracowaliśmy tak szczegółowo właśnie nad tekstem, nad emocjami, nad zmianami emocji, nad zmianami na scenie tak szczegółowo, że każdą sekundę, każdy akord dopracowywaliśmy oraz to, że jest to praca zespołowa, prawdziwa gra zespołowa, to było dla mnie również czymś nowym. Bo zazwyczaj w kompozycji sam jesteś swoim panem. Jak napisałeś, tak właśnie jest. To znaczy, jest to coś dobrego, to, że wszystko jest twoje. Jeśli jest źle, no cóż, źle. Ale nie ma katastrofy i idziemy dalej. A tutaj nie. Tutaj pojawia się odpowiedzialność za cały zespół.
0: Jeśli to jest dobre, to ono все твоє. Якщо погано, ну, погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут ні. Тут ти відповідальний за всю команду виходить.
4: З композитором Максимом Коломійцем о опері «Матки Херсоня» розмовляла Мар'яна Кріль. Припомніємо, прем'єра już 16 października в Театрі Великій Опері Народовій в Варшаві. Jeśli chodzi o temat opery, na chwilę obecną wiadomo, że od początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie odnotowano prawie 21 tysięcy przypadków deportacji i przymusowego wysiedlenia dzieci. Na terytorium kontrolowane przez Ukrainę powróciło 2665 dzieci. Dane te przekazuje sekretariat pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy do spraw praw człowieka. Jest 17:30.

Lento, trzecia część suity z opery Matki Chersonia Maksyma Kołomyjca. Polska premiera, przypomnijmy, 16 października, a my kompozycji ukraińskiego twórcy słuchaliśmy w wykonaniu Ukrainian Freedom Orchestra pod dyrekcją Carrie Lynn Wilson. 17.35, do tego utworu na pewno jeszcze będziemy wracali, ale teraz chcielibyśmy Państwa zaprosić na występ, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Narodowym Forum Muzyki. Tam wystąpią dwa chóry. Chóry bardzo szczególne. Chór dziewczęcy i chór chłopięcy Narodowego Forum Muzyki. Młodzi artyści zaproszą publiczność w podróż dość niezwykłą. To będą dzieła muzyki dawnej, ale też dzieła muzyki współczesnej, twórczość sakralna i przy okazji także utwory o charakterze rozrywkowym. Jeśli chcieliby Państwo posłuchać młodych artystów śpiewające dzieci z chórów dziewczęcego i chłopięcego, to wszystko, jak wspomniałem, wydarzy się w najbliższą niedzielę w Narodowym Forum Muzyki o godzinie 17. I na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenia 22 645 22 22.

0: Pierantaj i Allegro z sonaty Adur Domenica Scarlattiego. 17.40 słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim Polskiego Radia. Z Daru Pomorza do Toledo, historia Jurka z Szymanowa. To ostatnia wydana pośmiertnie książka Anny Mieszkowskiej. Badaczka przedwojennej bohemy scenicznej, dokumentalistka emigracyjnego teatru, ale też autorka pierwszej biografii Ireny Sendlerowej, pod koniec życia zajęła się historią własnego ojca. Dlaczego? O tym opowie córka Paulina Mieszkowska-Tomala, na której barkach spoczęło sfinalizowanie dzieła.
1: Dzień dobry. Mama faktycznie od początku była bardzo zdeterminowana, żeby tę książkę dokończyć i żeby historia jej ojca została opowiedziana. Wszystko zaczęło się zupełnie przypadkowo. W 2019 roku w jej ręce trafiła książka Tadeusza Rolkego, w której opisuje swoje aresztowanie w 1952 roku za swój udział w ruchu uniwersalistów. Sięgnęła wówczas do rodzinnego pudełka, w którym były zachowane pamiątki, dokumenty, listy, zdjęcia, a także wpadło jej w ręce zaproszenie na spotkanie osób aresztowanych w 1952 roku. I tak naprawdę to był punkt wyjścia do rozpoczęcia rodzinnego śledztwa i poszukiwania dodatkowych archiwów, zdjęć, poszukiwania ludzi, którzy mogliby ten okres jeszcze pamiętać i pamiętać dziadka z czasów jego młodości. Odkrywała kolejne nieznane karty historii, które do tej pory były w rodzinie przemilczane.
2: Jurek z Szymanowa, czyli Jerzy Siwek, był przedstawicielem generacji o dekadę młodszej od pokolenia Kolumbów. Urodził się w 1931 roku. W 1950 udało mu się dostać do Państwowego Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, a po roku do Szkoły Morskiej w Szczecinie na Wydział Nawigacyjny. Po okropnościach wojny i czasach wciąż marnych to miejsce wydawało się oknem na świat. I tak było. Na początku było cudownie. Uczniowie statystowali nawet w realizacji pierwszego powojennego marynistycznego filmu Załoga. Potem jednak nastąpiło starcie z brutalną rzeczywistością.
1: Tak, mama historię swojego ojca uznawała w dużym stopniu za doświadczenie jego pokolenia. Dziadek już będąc w szkole średniej związał się z ruchem uniwersalistów, z tak zwaną grupą szymanowską. To było

0: kilkudziesięciu chłopców. Była to jedna ze 120 organizacji niepodległościowych, które w latach 49-52 dosyć intensywnie powstawały na bazie przedwojennego harcerstwa, które kontestowały tą rzeczywistość stalinowską. Konspirowali podwójnie, bo nie tylko przed władzą, ale również przed rodzicami, którzy często nie mieli zielonego pojęcia, co ich dzieci robią. To byli nastolatkowie. I niestety za tymi młodymi ludźmi już chodziły służby. Była inwigilacja i tak też nasiliło się to wszystko po zabójstwie Stefana Martyki w 51 roku. Mój dziadek w 52 roku wrócił do Szczecina ze swojego rejsu podczas praktyki morskiej, który wykonywał na darze Pomorza. Jak sam opisywał w swoim życiorysie, został aresztowany na ulicy bezpośrednio w sumie po zejściu ze statku.
1: Zdążył chyba zadzwonić do rodziców jeszcze.
0: Tak, że jedzie już do nich. Ślad po nim zaginął i od tego momentu zaczyna się poszukiwanie rodziców, którzy poszukują swojego syna, jak również szkoła, która poszukuje swojego ucznia.
1: Szkoła pisze do rodziców, co się dzieje z Jerzym Siwkiem, nie przyjechał na zajęcia, a rodzice piszą, co się dzieje z naszym synem.
0: Dokładnie.
1: Nie wrócił do domu.
0: To wszystkie dokumenty są zachowane, o dziwo, mama do tego dotarła w Uniwersytecie Morskim.
1: To chyba szkoła właśnie napisała do służb bezpieczeństwa o zniknięciu ich ucznia.
0: Tak, dziadek 27 sierpnia 52 roku został aresztowany, miał wtedy 19 lat. Szkoła jeszcze we wrześniu potwierdziła, że jest uczniem szkoły i że odbył rejs na darze Pomorza. Dziadek został objęty śledztwem związanym właśnie z ruchem uniwersalistów. W dokumentach pojawia się zarzut artykułu 86 paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Dokumenty, które mama odnalazła po latach, wskazują, że sprawa miała charakter polityczny i ze Szczecina trafił do więzienia na Rakowieckiej, a następnie więzienia karno-śledczego UB zwanego Toledo.
1: Twarde więzienie. Jak długo przebywał w Toledo?
0: 6 miesięcy. Został zwolniony z powodu braku dowodów winy, ale no niestety nie wszystko wróciło do normy. Po wyjściu z więzienia dziadek już nie mógł wrócić do szkoły morskiej. Rozpoczął pracę fizyczną, następnie odbył służbę wojskową.
1: Ta historia dziadka wpisuje się w historię PRL-u. Tak. W okres zaciśniania, obcęg i popuszczania pasa. Więc jest 56 rok i na fali października dziadek może ponownie zacząć naukę w szkole morskiej.
0: Tak, kończy ją w 57 roku.
1: Mama Anna Mieszkowska, autorka książki, urodzi się rok później. Dziadek będzie już oficerem i będzie oczywiście w rejsie. Trwają miłe lata. Ania chodzi do szkoły, świetnie się uczy.
0: Tak, aż tu nagle jest rok 70. Następuje w domu rewizja, którą mama mi wielokrotnie opisywała. Miała 12 lat. Było to dla niej ogromne przeżycie. Dziadek został oskarżony o zatajenie kontaktów z przedstawicielami wywiadu NATO w Antwerpii.
1: No, wtedy to, proszę państwa, brzmiało bardzo groźnie.
0: Bardzo.
1: Ponownie do służby na morzu mógł powrócić w lepszym okresie, w karnawale Solidarności.
0: Tak, od 81 roku zaczął ponownie pływać i pływał do 96 roku.
1: W książce są liczne zdjęcia. Jest też takie zdjęcie z 87. Dziadek w mundurze kapitana, mama z panią na ręku.
0: To moje ulubione zdjęcie, bo to są trzy pokolenia na jednym zdjęciu.
1: Sztafeta.
0: Sztafeta pamięci.
2: Książka Z daru Pomorza do Toledo, historia Jurka z Szymanowa, ukazała się nakładem ośrodka Karta, a z Pauliną Mieszkowską rozmawiała Anna Lisiecka. Program drugi, 46 minut po 17:00.

0: To muzyka Karla Pilsa. Nie wiem, czy Karol zdecydował się na wykorzystanie muzyki tego twórcy, bo jest październik i trwa Oktoberfest. Karl Pils, sonata na trąbkę i fortepian, to była część trzecia. Simon Höfele i Elisabeth Braus. Program drugi, jest 17.50, a my sięgamy teraz do archiwów.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Przypominamy kolejny dzień polskiego października 56 roku głosem Filipa Bena, wtedy korespondenta francuskiego Le Monde w Warszawie i sekretnego informatora Wolnej Europy. Urodzony przed wojną w Łodzi jako Norbert Nieświski, w 56 publikował reportaże i analizy poświęcone sytuacji politycznej w PRL, w paryskim dzienniku oraz w izraelskiej gazecie Maariv.
2: Rano 19 października pojechałem z jednym z francuskich kolegów do gmachu w prezydium Rady Ministrów w Alejach. Z ufną miną pokazaliśmy nasze legitymacje wojskowym wartownikom i weszliśmy do ogromnej poczekalni. Tutaj nasze oświadczenie, że jako korespondenci PiS zagranicznych chcemy przysłuchiwać się obradom plemu, wywołało porządne zamieszanie. Sprawdzający dowody funkcjonariusze wiedzieli już, że szykują się ważne zmiany. Widoczne było, że nie byli pewni, czy jedną z tych nowinek nie będzie, iż odtąd życie polityczne w Polsce zacznie się toczyć publicznie. Sporo czasu trzeba im było na wyjaśnienie tego nieporozumienia. Wreszcie grzecznie nam powiedziano, że bardzo żałują, ale dostępu na salę nie mogą nam dać. Wyszliśmy przed budynek i tu, nie niepokojeni przez nikogo, obserwowaliśmy, jak członkowie Komitetu Centralnego przybywali na historyczne plenum. Wróciliśmy do hotelu i zasiedliśmy do mocno spóźnionego śniadania. Nie dopiłem jeszcze kawy, gdy wezwano mnie do telefonu. Wiadomość, którą otrzymałem, była lakoniczna, ale pełna wymowy. Za kilka minut

0: Ot, Chruszczow wyląduje w Warszawie. Obrady plenum zostały przerwane, by umożliwić kierownictwu partii udanie się na lotnisko. Wiedziałem, że na lotnisko wojskowe nie ma po co jechać, ale spodziewałem się zobaczyć nieproszonych gości sowieckich w drodze do Belwederu. I rzeczywiście, na placu Unii Lubelskiej natknąłem się na długi konwój czarnych wielkich zysów. Jak zwykle sowieccy przywódcy siedzieli wszyscy w jednym aucie. Chruszczow na siedzeniu za szoferem, przy nim Mikojan, a z tyłu Mołotow i Kaganowicz. Następnych kilka aut wiozło ludzi w bogato szamorowanych mundurach, jakie noszą sowieccy generałowie i marszałkowie. Wróciłem do hotelu i nastawiłem radio. Z rekordową, jak na polską szybkością, podało ono o przyjeździe sowieckich przywódców i o rozpoczęciu rozmów w Belwederze.
1: Wspominał Jan Nowak-Jeziorański. Moja tajna umowa z Filipem Benem polegała na tym, że będzie codziennie telefonował między 10 a 11 wieczorem do Londynu na prywatny numer naszej sekretarki biura londyńskiego Wandy Badowicz. Będzie jej dyktował po angielsku. Pierwszą część przekaże Badowiczowa dalekopisem redakcji dziennika Marif w Tel Awiwie. Część drugą, znacznie dłuższą, przekaże tą samą metodą do naszego dziennika radiowego, notował po latach Jan Nowak-Jeziorański w swoich wspomnieniach Wojna w eterze. Poza mną, Badowiczową i jednym z moich amerykańskich partnerów nikt nie wiedział, kto był nadawcą depesz.
2: I to już wszystko, jeśli chodzi o czwartkową audycję popołudniową. Spotkamy się także jutro. Jutro porozmawiamy m.in. o nowej przygodzie muzycznej Andrzeja Kosedniaka. W tej muzycznej podróży towarzyszy mu m.in. Giovanni Antonini, wirtuos fletu podłużnego. O tym, w jaki sposób odczytali kantaty Bacha, porozmawiamy jutro. Ponadto zajrzymy także do książki Szandora Marojego, to Patrol na Zachodzie. Od kilku lat, od kilkunastu już właściwie lat, kiedy ukazał się Wybór z dziennika, Szandor Maroj stał się w Polsce jednym z chyba najważniejszych pisarzy. Niewielu pisarzy wagi ciężkiej może poszczycić się aż taką popularnością. Do tej kwestii wrócimy jutro, a za dziś już bardzo Państwu dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Karol Furtak, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Premiera w Wieczorze ze Słuchowiskiem. Jesteśmy sami na świecie. Na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy i Moniki Kotowskiej w reżyserii Michała Zdunika.
2: Ja już nigdy nie wrócę do domu. Nie mam już domu.
1: W produkcji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego i Programu Drugiego usłyszymy m.in. Marię Kłusek, Kiryła Pietruczuka, Piotra Cyrwusa i Wiktorię Gorodecką.
3: Zawsze chciałam mieć swój własny dom i żeby on wchodził i pytał, jak ci się spało, kochanie? Czy się niepokoiłaś?
1: Zapraszamy w sobotę o 18:00.
4: Będzie niepodobna do niczego, co świat kiedykolwiek słyszał. Pisał Gustav Mahler o swojej trzeciej symfonii d-moll. I miał rację. Jedno z najbardziej monumentalnych dzieł austriackiego kompozytora zabrzmi na koncercie inaugurującym nowy sezon artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Chóry Filharmonii Krakowskiej, Kamerata Silesia, Chór Polskiego Radia Lusławice oraz Rinat Shaham, Alt i Marin Olsop przy pulpicie dyrygenckim. Transmisja z Katowic w piątek o 19:30. Piotr Matwiejczuk, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Agnieszka Łukasiewicz i Andrzej Zieliński. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No, odliczamy, proszę Państwa, godziny, już minuty, sekundy, już nawet mniej niż godzina pozostała do momentu, na który czekamy w dwójce od dawna, czyli do rozpoczęcia 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Rozpoczynamy oczywiście inauguracją od jutra, od godziny 10 w auli uniwersyteckiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy, jakżeby inaczej, Wieniawskiego 1. Odbędą się przesłuchania konkursowe. A dziś właśnie za niecałą godzinę, bo tuż przed 19 połączymy się z Poznaniem. Tam już są nasze mikrofony. Jest też nasz duet redaktorski Magdaleny Łoś i Marcina Majchrowskiego, którzy będą prowadzić właśnie dziś koncert inauguracyjny Święta Wiolinistyki, nie tylko polskiej, ale i światowej, dlatego że to najstarszy konkurs skrzypcowy. W ogóle 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Dziś zresztą żaden skrzypek nie zagra. Zagra wiolonczelistka Taeyong Kim i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Rzecz jasna pod dyrekcją swojego dyrektora Łukasza Borowicza. W programie Trzecia Symfonia Grażyny Bacewicz, uwertura Antoniego Szałowskiego i pierwszy koncert wiolonczelowy Kamila Saint-Saensa.

to o godzinie 19. A skoro, no właśnie, Wieniawski, skoro skrzypce, skoro ten instrument dominować będzie w najbliższym czasie w dwójce, to może tak przedinauguracyjnie skupmy się dzisiaj na tym instrumencie. Rozpoczniemy od laureatki, zwyciężczyni konkursu Wieniawskiego z 2006 roku. To był 13 konkurs. Wówczas triumfowała, zdobyła złoty medal Agata Szymczewska. A skoro to jazzowa godzina w dwójce, to kto wie, którą drogą podąży Agata Szymczewska.

muzyka Henryka Wieniawskiego, na początku w oryginale, a później, no jak można było się domyślić, w opracowaniu, czy może jazzowej impresji, wariacje na temat własny. Ta jazzowa impresja należała do Adama Bałdycha. Tak właśnie, pojawiły się dwoje skrzypiec, pojawiło się u nas w programie, to Agaty Szymczewski, dołączył skrzypek w tym samym wieku tak naprawdę. Skrzypkowie w tym samym wieku, którzy obrali zupełnie inne drogi muzyczne. Agata Szymczewska i Adam Bałdych. Spotkali się kilka lat temu, dokładnie 4 lata temu, by razem stawić czoła nie tylko temu skrzyżowaniu, jakim jest połączenie muzyki jazzowej i muzyki poważnej, ale też przede wszystkim wystawić czoła kompozycjom wielkiego mistrza XIX-wiecznej wiolinistyki, swego czasu oklaskiwanego na całym świecie, od Imperium Rosyjskiego po Stany Zjednoczone, Henryka Wieniawskiego. Album Legends, który wyszedł, ukazał się w 2022 roku. Wówczas w zespole Adama Bałdycha, w jego kwintecie, znajdował się Łukasz Ojdana, pianista, którego znają państwo chociażby z tria LGG. Świetny polski kontrabasista Michał Barański, dziś prowadzący swoją

karierę solową. Dawid Fortuna za zestawem perkusyjnym i chyba w tym utworze nie było słychać Marka Konarskiego, który grał na saksofonie tenorowym. No i oczywiście dwoje skrzypków. Całe przedsięwzięcie zamówione przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne właśnie, by pokazać ten potencjał muzyki Henryka Wieniawskiego przetworzony na jazz, to wydawnictwo Anakladzi z serii Revisions. To skoro tyle powiedziałem o tej płycie, to może posłuchajmy jeszcze jednego utworu tytułowego, czyli owej legendy, którą Henryk Wieniawski napisał dla swojej żony Izabeli z domu Hampton, czyli opus 17, znów w interpretacji Adama Bałdycha i Agaty Szymczewskiej.

Dwoje skrzypków, dwa światy, ale jeden kompozytor, po którego sięgnęli Adam Bałdych i Agata Szymczewska, czyli Henryk Wieniawski, jego legenda z opusu 17, ale w zupełnie, zupełnie innej wersji. Słuchają Państwo jazzowego klubu Dwójki. Dziś właśnie przed inauguracją konkursu imienia Henryka Wieniawskiego, która już za 40 minut, za 40 minut przeniesiemy się do Poznania. Postanowiłem dziś zrobić taki przegląd może polskich skrzypków jazzowych, nie tylko klasycznych. Od klasycznego wyszliśmy, od klasycznej skrzypaczki wyszliśmy, czy od Agaty Szymczewskiej. No i teraz przechodzimy, proszę Państwa, w stronę polskiego jazzu. Bardzo długo zastanawiałem się, kto mógł być tym pierwszym. Kto mógł być tym pierwszym skrzypkiem, który osiągnął sukces w muzyce rozrywkowej, bo to, czy polska wiolinistyka jazzowa jest istotnym elementem środowiska jazzowego w Polsce i na świecie, to nie ulega wątpliwości. To jest jak nasza husaria, to jest jak nasz znak towarowy, jak coś, co jest niebywałą promocją Polski. Właśnie skrzypce jazzowe to jest to połączenie tego, w czym jesteśmy świetni od stuleci tak naprawdę, czyli od samego początku, kiedy było to możliwe, może nie o stulecie, od XIX wieku, czyli Polska Szkoła Wiolinistyki, która niejako oddziaływała na Polską Szkołę Jazzową, wsiąknęła w nią i później stała się naszym znakiem rozpoznawczym, chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie polscy skrzypkowie nagrywali w najważniejszych wytwórniach, takich jak CBS, jak Columbia, jak Capitol Records. Myślę tutaj oczywiście o Michale Urbaniaku czy Zbigniewie Zajfercie, którzy do dzisiaj są podstawowym repertuarem, podstawowym źródłem dla skrzypków jazzowych na całym świecie. Ale o tym za chwilę. Szukałem bardzo długo tego pierwszego skrzypka, który mógłby być zaczynem wielkiej tradycji i doszedłem do wniosku, mogą mi Państwo poprawić, jeżeli się mylę, że takim pierwszym skrzypkiem był Zygmunt Karasiński. Chyba wcześniej się już nie da, dlatego

że był to jeden z pionierów jazzu w Polsce, chociaż oczywiście musimy to słowo jazz brać w nawias, to jest jazz przedwojenny, czyli ten jazz bardziej taneczny, rozrywkowy. Zygmunt Karasiński, czyli klasycznie wykształcony skrzypek, który uczył się w Konserwatorium Warszawskim w klasie Jerzego Jarzębskiego, oczywiście też pianista, ale bardzo szybko związał się z Szymonem Kataszkiem, czyli pianistą, w którym tworzył duet w latach 20. Występowali w Polsce, w Paryżu, w Berlinie, za granicą. Zygmunta Karasińskiego na pewno państwo znają, nawet jeżeli państwo nie znają jego nazwiska, bo to jest autor takich przebojów jak Jojo, ostatnio odkrytych przez Marcina Maseckiego chociażby, ale też i Czy pani mieszka sama, Ben Akiba, cała Warszawa zresztą. Karasiński był autorem wielu piosenek o Warszawie. Spotkajmy się na Nowym Świecie, Szemrane Tango, Tancz Małgorzato, to wszystko utwory, które stworzył Zygmunt Karasiński, dając podstawę właśnie pod nie tylko środowisko jazzowe w Polsce przedwojennej, ale też i pod środowisko muzyki rozrywkowej po wojnie, po 1946, w 1947 roku powołał orkiestrę 1000 taktów muzyki jazzowej, nawiązując do 1000 taktów muzyki poważnej i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważna postać. Długo szukałem, proszę państwa, jakiegoś jego jazzowego nagrania w roli skrzypka. Nie wiem, czy mi się udało, bo oczywiście te nagrania z płyt szelakowych nie zawsze są dobrze opisane, ale to jest to, jak mogła brzmieć ta muzyka duetu Zygmunta Karasińskiego w roli skrzypka i Szymona Kataszka w roli pianisty. Oto Otello, Foxtrot, ich orkiestra i gdzieś tam pobrzmiewające skrzypce. Może na nie gra Zygmunt Karasiński, a przynajmniej wyobraźmy sobie, że tak się dzieje.

Nie wiem, proszę państwa, jak to jest możliwe, że tak prosta muzyka, ale cały czas, nawet po tylu latach, 100 latach od nagrania, nawet ponad 100 latach od nagrania, wciąż budzi uśmiech. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek, Cotello, Foxtrot, to właśnie myślę, że jeden z pierwszych przykładów, w których to skrzypek klasycznie wykształcony sięga po muzykę rozrywkową i prezentuje ją właśnie na skrzypcach. Ale oczywiście nie były to jeszcze skrzypce solowe. Nie jest też tak, że był Karasiński jako skrzypek, później długo, długo nic i dopiero później wyrosły takie legendy jak Seifert czy Urbaniak. Nie, nie, nie, proszę państwa, to nie jest taka prosta sytuacja. Oczywiście przez wojnę i spalenie wszystkich archiwów, które były w Polsce, nie mamy wielu źródeł, jeżeli chodzi o nagrania chociażby muzyków grających rozrywkę, muzykę rozrywkową. Mamy oczywiście Syrenę Records, ale niestety archiwa Polskiego Radia zostały zaprzepaszczone, bo może tam by się znalazło coś jeszcze bardzo ciekawego, bo na przykład nie tylko Karasiński był skrzypkiem, który oprócz tego, że komponował muzykę rozrywkową, grał na skrzypcach tą muzykę rozrywkową, to jeszcze grał na saksofonie. To było w ogóle bardzo ciekawe połączenie. Przez wiele, wiele lat, dekad tak naprawdę, skrzypkowie, którzy sięgają po saksofon. Kolejną taką osobą był chociażby dziś zapomniany absolutnie Albert Pradella, młodszy od 21 lat od Zygmunta Karasińskiego, przedwojenny tenorzysta grający na saksofonie, ale właśnie skrzypek. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat w Katowicach, kontynuował ją później w Berlinie. No i później, mając 14 lat, zaczął występować w zespołach takich jak chociażby Melody Maker. Grał we wszystkich najważniejszych formacjach powojennych, przedwojennych, Zdzisława Górzyńskiego w takim słynnym duecie Franciszka Górkiewicza i Juliusza Skowrońskiego, który mieścił się w budynku Polskiego Radia. Chyba, nie wiem, czy to była Aleja Stalina, czy to był już 357, nasza słynna, trochę niżej położona w Warszawie siedziba, czy Malczewskiego. Chyba już Malczewskiego jeszcze nie, tutaj się teraz znajdujemy. No ale właśnie, bardzo ważne jest to, że pan Albert Pradella, znany jako saksofonista jazzowy, był również skrzypkiem. Skąd to wiemy, że grał również jazz na skrzypcach? A stąd, że na szczęście po wojnie pan Albert Pradella, jak wielu przedwojennych muzyków jazzowych, rozrywkowych, trafił do orkiestr Polskiego Radia. Między innymi do orkiestry Jana Zajmera. I taki był piękny czas, kiedy jeszcze nie wprowadzono bardzo mocno socrealizmu do muzyki, że można było komponować muzykę jazzową w Polskim Radiu, ale później i wówczas właśnie Albert Pradella funkcjonował w zespołach Górkiewicza i Skowrońskiego, ale później w latach 60. ponownie stało się to modne, ponownie można było grać jazz między innymi właśnie na skrzypcach. I myślę, że takim powojennym, pierwszym skrzypkiem jazzowym mógł być właśnie Albert Pradella. I oto dowód na tę tezę. Złamany smyczek, tak nazywa się kompozycja Alberta Pradelli, wykonana przez orkiestrę taneczną Polskiego Radia, już nie prowadzoną przez Jana Zajmera, a przez Edwarda Czernego, który dawał bardzo dużo swobody swoim muzykom. Złamany smyczek, w którym właśnie na skrzypcach gra Albert Pradella, zatrudniony w Polskim Radiu na etacie saksofonisty, ale właśnie sięgnął w tym nagraniu po skrzypce. I jest chyba to jedno z pierwszych, jak nie pierwsze, powojenne nagranie solowe skrzypka, w którym jest solówka i temat dostosowany właśnie do skrzypiec jazzowych.

Albert Pradella, Big Band Polskiego Radia, Orkiestra Taneczna Polskiego Radia. Nagranie zarejestrowane z pewnością na Myśliwieckiej 357, właśnie tej nazwy ulicy mi zabrakło kilka minut temu, ale podpowiedziała mi Agnieszka Łukasiewicz, za to serdecznie dziękuję. No i proszę Państwa, to czasy powojenne, lata 60., kiedy skrzypce jakoś wchodzą do świadomości jazzmenów. Ciekawe właśnie, że wprowadził je przedwojenny muzyk Albert Pradella tą kompozycją Złamany smyczek. Ale teraz przechodzimy do naszych dwóch nestorów skrzypiec w polskim jazzie. Kto był pierwszy? Kto był pierwszy? Czy Michał Urbaniak, czy Zbigniew Seifert? Jeżeli chodzi o pierwszą płytę nagraną na skrzypcach jazzowych, elektrycznych, to był to oczywiście Michał Urbaniak, a później Zbigniew Seifert. Ale jeżeli chodzi o to, kto był takim prawdziwym klasykiem, który ukończył wyższą szkołę muzyczną, konserwatorium muzyczne i przeszedł w stronę jazzu, to był to Zbigniew Seifert. I właśnie dlatego od niego rozpoczniemy. Obydwaj stworzyli, dokonali cudów, jeżeli chodzi o to, o sukcesy w Ameryce. Obydwaj nagrywali płyty w wielkich wytwórniach amerykańskich. Jeden w Capitolu, drugi w CBS-ie. Coś nie do pomyślenia dla polskich muzyków, chociażby rozrywkowych. Nagrywać dla CBS-u, dla Columbia, dla Capitolu, w których nagrywali wszyscy najważniejsi. Aretha Franklin, Nancy Wilson i tak dalej, i tak dalej. Ale Zbigniew Seifert właśnie zaczynał od klasyki, od muzyki poważnej. Skończył studia, jak to niewielu jazzmenów mogłoby powiedzieć w tamtych czasach. Skończył studia klasyczne, rzecz jasna, w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, ale już w trakcie studiów dołączył, i to nie jako skrzypek, a jako saksofonista, do zespołów Tomasza Stańki. No i właśnie później, po opuszczeniu tych zespołów, doszedł do wniosku, że warto byłoby jednak przenieść tę muzykę jazzową na grunt skrzypiec. I tu mu się udało. Koncertował Zbigniew Seifert na całym świecie. Dziś jest nawet konkurs jego imienia. To jeden z najważniejszych konkursów skrzypcowych tej części świata, w Europie. Konkurs imienia właśnie Zbigniewa Seiferta. Zbigniew Seifert wyjechał w końcu do Stanów. Tam osiągnął niebywały sukces. Do dziś inspiruje wszystkich, chociażby Marka Feldmana, wielkiego skrzypka amerykańskiego. Jego nagrania, no to wzorzec, jeżeli chodzi o wykorzystanie skrzypiec. Dla mnie jest też to wzorzec, jeżeli chodzi o brzmienie skrzypiec, co nie jest takie proste, dlatego że wielu skrzypków udaje, że gra na gitarze elektrycznej, a właśnie Zbigniew Seifert umiał wykorzystać to piękne, akustyczne często brzmienie swojego instrumentu, nawet w bardzo elektronicznej muzyce, przepełnionej syntezatorami i nowinkami technologicznymi. No bo właśnie, teraz przenieśmy się do jego nagrania z 1977 roku. Jazz Fusion króluje. Najważniejsza wytwórnia

Wytwórnia w Stanach Zjednoczonych, Capitol Records. Skład, proszę państwa, genialnych muzyków, amerykańskich głównie, w tym między innymi Michael Brecker grający na saksofonie tenorowym, czy Randy Brecker na trąbce. Panowie w czołówce światowego jazzu w tamtym czasie. No i z nimi właśnie, czy ich zatrudnia w swoim zespole właśnie polski skrzypek Zbigniew Seifert, nagrywając płytę

1977 rok. Trudno jest znaleźć nagrania z tamtego czasu, jeżeli się nie lubi Jazz Fusion, które nie trąciłyby myszką, a myślę, że to nagranie Zbigniewa Seiferta z jego płyty Zbigniew Seifert dla Capitolu, dla amerykańskiej wytwórni, jest jedną z takich perełek, która nie zestarzała się nawet jednej minuty w tym czasie zmiany technologicznej i zmiany brzmienia. No Zbigniew Seifert, jedna z najważniejszych postaci polskiego jazzu, myślę, że jeżeli chodzi o to, jak dziś postrzegany jest ten muzyk, to oprócz środowiska jazzowego, w którym oczywiście doceniany jest, znana jest jego historia, to szerokiemu audytorium w Polsce nie jest to postać aż tak bardzo znana, a przynajmniej nie jest tak bardzo uświadomiona społecznie rola tego skrzypka oddziaływania na innych muzyków na świecie. Chociażby Dieter Lockwood, który mówił tak, żaden inny skrzypek nie wywarł na mnie takiego wrażenia i wpływu jak Zbyszek. Z kolei na przykład Roman Kowal pisał, ktokolwiek sięga dziś po skrzypce, by grać na nich jazz, musi poznać dokładnie kartę, jaką w historii tego instrumentu zapisał młody skrzypek z Krakowa.

Tomasz Stańko mówił o Zbigniewie Zajfercie w następujący sposób. W jego kompozycjach jest to, co uważam za największą zaletę kompozycji jazzowej. Maksimum możliwości dla gry solowej. Zbyszek wiedział, jak pisać, wiedział też, jak grać, żadnych rad nie potrzebował. Twierdził zawsze, że w jazzie rzeczą najważniejszą jest uczyć się samemu. Rzeczywiście Zbigniew Zajfert uczył się samemu, ale też i dziś wpływa na wielu muzyków i myślę, że jest takim ojcem chrzestnym polskiej nowej sceny jazzowej, nowej szkoły wiolinistyki jazzowej, co udowadnia z pewnością konkurs imienia Zajferta, na którym to jego kompozycje często z takim klasycznym zacięciem wykonują muzycy, którzy do tego świata jazzu dopiero co wkraczają. Mam nadzieję, że dzisiejsze starczy czasu na jednego z laureatów tego konkursu, by zaprezentować Państwu jego kompozycję. Ale na razie sięgam po drugiego skrzypka rozpoznawalnego na całym świecie, jeżeli chodzi o Polskę, czyli Michała Urbaniaka. Człowieka, no, który skrzypce wprowadził w świat elektroniki, w świat przesterów, przetworzeń, w świat też awangardy, free jazzu. I to wszystko przywiózł do Stanów Zjednoczonych, okrasił to polską muzyką ludową i tak powstał fenomen Michała Urbaniaka. Ja nie sięgam po jego amerykańskie nagrania, a sięgam po akustyczne, bo to zawsze najbardziej cenię, właśnie to wydobycie akustycznego brzmienia ze skrzypiec, grania jazzu w taki sposób, żeby one brzmiały tak jak skrzypce, a nie jak jakiś inny instrument. I Michał Urbaniak też to potrafił, chociaż nie zawsze się tym chwalił. Sięgam po dość mało znaną płytę, nagraną z Władysławem Sendeckim, nagraną nie w Polsce, a w Sztokholmie w 83 roku, czyli w Polsce stan wojenny. A panowie właśnie w studiach Glen Studio nagrywali płytę jazzową. No z taką tęsknotą za Polską, bo to naprawdę wiele tematów ludowych, między innymi Krakowiak, od którego rozpoczyna się cały ten album.

No właśnie, Krakowiak Michała Urbaniaka, nagranie z płyty Recital, którą ten skrzypek zarejestrował z Władysławem Sendeckim, dwóch emigrantów, jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi wówczas mieszkający chyba w Szwecji, a teraz w Niemczech, którzy no, zapragnęli nagrać płytę poświęconą muzyce ludowej polskiej, pokazując właśnie to brzmienie skrzypiec, klasyczne, jazzowe brzmienie skrzypiec. Dziś w takim telegraficznym skrócie próbowałem Państwu w jazzowym klubie Dwójki, tuż przed inauguracją konkursu imienia Henryka Wieniawskiego, która za 10 minut już na naszej antenie, pokazać polską dumę, polski znak firmowy, polski znak charakterystyczny, jeżeli chodzi o środowisko jazzowe, czyli właśnie skrzypce jazzowe. Zbigniew Seifert, Michał Urbaniak, których duch wciąż żyje, bo ci dwaj skrzypkowie myślę, że wpłynęli na całą generację młodych polskich skrzypków, a jest ich naprawdę wiele, gdyby zdać sobie z tego sprawę policzyć, to tych polskich skrzypków naprawdę można byłoby postawić w dość szerokim rzędzie, bo to i Tomasz Chyła, gdzieś posiłkujący się muzyką rockową, ale i też Bartosz Dworak, klasyczny jazzowy skrzypek krakowski, Amalia Obrębowska, która też gdzieś na granicy jazzu i wolnej improwizacji się porusza, Dominika Rusinowska, cały Atom String Quartet z Dawidem Lubowiczem i Michałem Zaborskim, czy Mateuszem Smoczyńskim. No i właśnie ten ostatni zdaje się najbardziej kontynuować tradycję Zbigniewa Seiferta. Nie tylko wyjechał do Stanów, nie tylko tam szukał nowych technik, ale też, podobnie jak Zbigniew Seifert, napisał swój klasyczny, jazzowy koncert skrzypcowy. I to właśnie kompozycja Apples, Adam's Apple, którą będziemy się żegnać, pokazując to, że znów te skrzypce w jazzie potrafią ponownie wrócić na łono muzyki poważnej, tworząc taki trzecionurtowy może konglomerat i nawiązywać do wielkiej polskiej tradycji szkoły wiolinistyki. Za chwilę w Dwójce konkurs imienia Henryka Wieniawskiego, koncert inauguracyjny. Za chwilę przeniesiemy się do Poznania, a żegnamy się właśnie utworem Adam's Apple, koncertem na skrzypce i orkiestrę, częścią Eden Mateusza Smoczyńskiego. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26 Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl.
2: Wyostrz słuch na operę o kosmicznym radioromansie. Kontakt, Sonoromanca to opera Alka Nowaka i literacki debiut Pawła Sołtysa w świecie muzyki poważnej. Współczesna opowieść o tęsknocie, pragnieniu rozmowy i potrzebie bliskości w wykonaniu Joanny Freszel, Karola Kozłowskiego oraz orkiestry AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Premierowa płyta Anaklasis już dostępna, poleca Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więcej na www.anaklasis.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
1: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.

0: Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z europejskim kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obara-Nonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku, 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
1: Reklama. Devojka, jesteś na miejscu? Susana Vaca.
2: Program Drugi Polskiego Radia, jest już prawie godzina 19. Magdalena Teichma, dobry wieczór. Witam się z Państwem ze studia programu drugiego w Warszawie i oddaję od razu głos do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego.
3: Ten sygnał oznacza, że tu właśnie jesteśmy, w Auli w Poznaniu. Za chwilę rozpocznie się uroczysta inauguracja 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego.
4: Witamy Państwa bardzo serdecznie, to znaczy naszych słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia nieustająco oraz uczestniczących z nami w tej transmisji dzisiaj specjalnie. To specjalne powitanie słuchaczy Polskiego Radia Poznań. Dobry wieczór.
3: Magdalena Łoś
4: i Marcin Majchrowski.
3: Wracamy tu po 4 latach, by relacjonować i transmitować dla Państwa przez 2 tygodnie przebieg rozpoczynającego się dziś Święta Skrzypiec, także muzyki Henryka Wieniawskiego. Od dzisiejszej inauguracji po finałową galę, ten koncert laureatów 23 października.
4: No i oczywiście nie ulega wątpliwości, że to jeden z najważniejszych konkursów wykonawczych nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, także na świecie. U nas może pod względem rangi ten drugi po konkursie chopinowskim. Na inaugurację dzisiaj koncert Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Solistką będzie południowo-koreańska wiolonczelistka Taeyeon Kim.
3: W programie uwertura Antoniego Szałowskiego, pierwszy koncert wiolonczelowy A-moll op. 33 Camilla Saint-Saensa, a w drugiej części wieczoru 3. Symfonia Grażyny Bacewicz.
4: No i wtedy, kiedy będzie tutaj przerwa, to Państwo spotkają się właśnie z solistką Taeyeon Kim oraz z dyrektor konkursu Karoliną Kaźmierczak, z którymi rozmawiać będzie Monika Zając.
3: Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego jest jednym z najstarszych i najważniejszych, najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych w Polsce o światowej renomie. Organizowany od 1935 roku, kultywuje pamięć o wybitnym skrzypku i kompozytorze, jakim był Henryk Wieniawski.
4: No i w tym roku do udziału w konkursie dopuszczono 50 skrzypaczek i skrzypków, 49 wyłonionych w preselekcjach oraz Zofię Annę Olesik, zwyciężczynię konkursu imienia Jankego, zakwalifikowaną właśnie bez tych preselekcji. Ostatecznie wystąpi jednak 48 skrzypków i skrzypaczek, a w ogóle napłynęły ponad 252 zgłoszenia z 36 krajów, z czego 236 spełniało te warunki regulaminowe. Oczywiście do tych meandrów regulaminu będziemy wracali i będziemy Państwu o tym wszystkim opowiadali. Jeśli chodzi o naszą reprezentację, jest to 8 młodych artystów.
3: I tak od jutra, od godziny 10 będziemy słuchać, by potem codziennie o 15 powiedzieć Państwu, co wydarzyło się w 2 sesjach. No jutro będzie tylko jedna do podsumowania. Będziemy spotykać się także pomiędzy etapami, transmitować oczywiście ogłoszenie wyników. Słyszą Państwo oklaski, to dla maestra Łukasza Borowicza.

Grała Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. To zgodnie z tradycją rozpoczyna się ten koncert, podobnie choćby także koncert inauguracyjny Festiwalu Warszawskiego.

0: Jesień i konkurs Chopinowski. Mazurek Dąbrowskiego, czyli hymn Rzeczypospolitej na sam początek. Dzisiaj tutaj komentatorami w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza będą Katarzyna Sanocka i Piotr Krasnowolski, a my będziemy dalej Państwu wszystko to relacjonować u nas w Dwójce i na antenie Radia Poznań.
1: Jak powiedziałeś, Marcinie, wszystko to rozpoczęło się w Warszawie, nie w Poznaniu. To był pierwszy konkurs, który zorganizowano w 1935 roku, w stulecie urodzin Henryka Wieniawskiego z inicjatywy jego bratanka, kompozytora Adama Wieniawskiego. Jest to właśnie, jak przypomniałeś, ten najstarszy istniejący międzynarodowy konkurs skrzypcowy. Wtedy 15-latka pokonała 27-letniego Dawida Oistracha. To ta pierwsza legendarna młodziutka zwyciężczyni, a była nią francuska Ginette Neve. Oistrach otrzymał drugą nagrodę. Wśród uczestników była też Grażyna Bacewicz, uhonorowana dyplomem honorowym, a siódmą nagrodę zdobyła Ida Händel.
0: Legendy opowiadasz i wspominasz, Magdo, tutaj z Idą Händel podczas tych konkursów w Poznaniu się spotykaliśmy. Ja miałem także okazję nagrać kiedyś z nią wywiad.
1: Słuchaliśmy jej gry tu.
0: No właśnie, ale wracając do historii konkursu, po wojnie niemal w ostatnim momencie to się stało. Poznań przejął organizację konkursu, to było w roku 1952. Te przygotowania najpierw trwały w Warszawie, ale utknęły, wiadomo, z powodu braku odpowiedniej sali. Filharmonia Warszawska jeszcze nie została odbudowana po wojennych zniszczeniach. Poznań został oficjalnie wyznaczany na stałą siedzibę dopiero 11 listopada tamtego roku, niespełna miesiąc przed rozpoczęciem przesłuchań. No i wszyscy uczestnicy oraz jurorzy przyjechali z Warszawy wtedy specjalnym pociągiem. Ta data, rok 1952, dzisiaj jest dla nas ważna, szczególnie może właśnie z powodu repertuaru, który będzie wykonywany, no bo to jest czas prawykonania symfonii Grażyny Bacewicz. Pamiętajmy, że jak wspominałaś, to wiedzą Państwo, była skrzypaczką, także świetną pianistką, ale skrzypce były jej szczególnie bliskie. A potem przeszła drogę właśnie od uczestniczki tego konkursu aż do jurorowania. Po udziale w pierwszym konkursie w 1935 roku, potem zasiadła w jury drugiego konkursu w 1952 roku.
1: Była jeszcze dwukrotnie przewodniczącą jury tych konkursów, o czym przypomnimy, gdy już w drugiej części będziemy słuchać trzeciej symfonii pisanej właśnie w tym, szczególnie dziś przypominanym roku 1952, gdy konkurs trafił do Poznania. No ale był też taki bardzo szczęśliwy dla polskich skrzypków, polskiej wiolinistyki. Konkurs w 1991 roku zwyciężyło dwóch Polaków, Bartłomiej Nizioł i Piotr Pławner. Otrzymali pierwszą nagrodę ex aequo.
0: No a teraz oficjalnego otwarcia konkursu dokona prezydent Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
2: Szanowni Państwo, drodzy goście, uczestnicy i uczestniczki. Spotykamy się w Poznaniu już po 4 latach. Z uwagi na pandemię zakłócony został zwyczajowy 5-letni okres przerwy między kolejnymi edycjami konkursu. Ale nawet 4 lata to w dzisiejszych czasach okres wyjątkowo długi. Poznając werdykt jury konkursu w 2022 roku, nie wiedzieliśmy na przykład, że już za moment zostanie udostępniony pierwszy otwarty model językowy sztucznej inteligencji.
3: Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear competitors, we meet in Poznań once again, this time after only 4 years, as the pandemic disrupted the customary 5-year interval between editions of the competition. Yet even 4 years is, in these times, an exceptionally long while. When the jury announced its verdict in 2022, we did not know, for instance, that the first AI language model was just about to be made available to the general public.
2: Wspominam o tym, bo świat, także świat kultury, rozpala dyskusja na temat wzrostu znaczenia nowych technologii niemal w każdym obszarze ludzkiej aktywności. Korzystamy z tego wielkiego skoku wszyscy. Świadomie bądź nieświadomie, ale z obawą, ile z współczesnej twórczości jest wytworem wyłącznie ludzkiego umysłu i talentu. Czy nowe narzędzia twórcze te talenty rozwiną, czy ograniczą? I czy w pewnym momencie nie wytkną się spod kontroli?
3: I mention this because the world of culture included, is ablaze with debates about growing importance of new technologies in almost

0: Almost every sphere of human activity, we all benefit from this great leap forward, knowingly or not, yet with a certain apprehension. How much of today's creative work is the product of the human mind and human talent alone? Will these creative tools nurture such talents, or will they constrain them? And might they, at some point, slip beyond our control?
1: Pozwolę sobie odpowiedzieć na te pytania w tonie optymistycznym. Siła sztuki tkwi w indywidualności człowieka, w jego wrażliwości, doświadczeniu i śmiałości. W świecie coraz silniej kształtowanym przez technologię szczególnego znaczenia nabiera właśnie możliwość bezpośredniego spotkania z artystą i jego sztuką. Celem nie jest zero-jedynkowa perfekcja. Wyżej cenimy odwagę interpretacji, wyczucie niuansu i siłę emocji.
0: Allow me to answer these questions on an optimistic note. The power of art lies in human individuality, in our sensitivity, our experience and our daring. In a world increasingly shaped by technology, the chance to encounter an artist and their art in person takes on particular significance. Our goal is not the flawless perfection of zeros and ones. What we value far more is the courage of interpretation, a feeling for nuance, and the power of emotion.
1: W imieniu miasta Poznania witam społeczność kulturalną, w tym szczególnie instytucje i osoby, dzięki którym Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego jest perłą w koronie polskich wydarzeń muzycznych. Dziękuję Państwu i życzę niezapomnianych wrażeń.
0: On behalf of the city of Poznań, I welcome the cultural community and in particular the institutions and individuals who have made the Henryk Wieniawski International Violin Competition the jewel in the crown of Poland's musical life. Thank you all and I wish you a truly unforgettable experience.
2: Dziękujemy bardzo, Pani Prezydent.
3: Mówiła prezydent Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
4: No a już za chwilę, proszę Państwa, zabrzmi muzyka. Na początek uwertura na orkiestrę Antoniego Szałowskiego. Jesteśmy mniej więcej w czasie początków konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Uwerturę skomponował Szałowski w 1936 roku. Było to symboliczne uwieńczenie studiów kompozytorskich u Nadii Boulanger w Paryżu.
3: Prostota i przejrzystość konstrukcji przekładająca się na charakterystyczne dla tamtego czasu brzmienie orkiestry to najważniejsze cechy tej uwertury. Można je oczywiście określić bardzo nośnym hasłem neoklasycyzmu. Nieoceniony Stefan Kisielewski napisał: jest w tym utworze niestarzejąca się, porywająca magia świeżości, elegancji i błyskotliwego temperamentu.
4: No zdecydowanie to jest jeden z najlepszych utworów Szałowskiego. Prawykonanie dzieła odbyło się 15 października 1937 roku w Paryżu w Teatrze des Champs-Élysées. Paryski krytyk muzyczny Florent Schmitt pisał wtedy tak: należy życzyć sobie, żeby dzieło to stało się uwerturą, wstępem cyklu twórczego, którego zakończenie zapowiada się już dziś zawrotnie. Młody kompozytor Antoni Szałowski, uczeń pani Nadii Boulanger, wydaje się jednym z najbardziej utalentowanych muzyków naszej generacji. Jego bogactwo inwencji melodycznej i rytmicznej, jego mistrzostwo formy, jego kunszt orkiestracyjny są po prostu zdumiewające. To wszystko aktualne, Magdo.
3: I zaraz to potwierdzimy, słuchając. Ważna jest też ta polska premiera uwertury Szałowskiego na Festiwalu Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Warszawie w 1939 roku. To wykonanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem publiczności, uznaniem krytyki, a utwór został wykonany przez Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga. Po wojnie w 1956 roku uwertura znalazła się w programie pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.
4: A więc dzisiaj ten program inauguracji konkursu imienia Henryka Wieniawskiego dobrany bardzo symbolicznie, no bo właśnie również świadczący o możliwościach i aspiracjach tamtych czasów, również w przestrzeni kultury i kompozytorów polskich, którzy właśnie podróżowali do Paryża. I Antoni Szałowski jest może jednym z pierwszych polskich uczniów Nadii Boulanger, ale potem był cały poczet polskich kompozytorów. Uwerturę Antoniego Szałowskiego gra Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, dyryguje

0: Łukasz Borowicz, jeszcze chwilę na poprawienie stroju i instrumentów i za chwilę Łukasz Borowicz wróci na estradę auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
1: To prawda, że cały ten program jest wpisany również symbolicznie w historię konkursu. Będziemy jeszcze przypominać udział i rolę Grażyny Bacewicz, a także utwory, które mogą uczestnicy tegorocznego konkursu wybierać, układając program swoich konkursowych prezentacji, więc gdzieś symbolicznie cały czas ta skrzypaczka, uczestniczka pierwszego konkursu, jurorka w kolejnych, przewodnicząca jury, będzie obecna.
0: I oto na swoje podium dyrygenckie powraca Łukasz Borowicz, a więc już teraz uwertura Antoniego Szałowskiego.

0: Uwertura na orkiestrę Antoniego Szałowskiego. Grała Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Dyrygował Łukasz Borowicz. To na początek tego inauguracyjnego koncertu 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, który transmitujemy w Dwójce i w Radiu Poznań.
1: Teraz,
0: dzisiaj z Poznania.
1: Solistką w kolejnym utworze będzie południowo-koreańska wiolonczelistka Taeyong Kim. Dziś ma 20 lat. Dwa lata temu zdobyła pierwszą nagrodę i 9 nagród specjalnych na 12. Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a w tym roku drugą nagrodę i nagrodę publiczności Radia Klara na konkursie Królowej Elżbiety w Brukseli. Taeyong Kim wykona pierwszy koncert wiolonczelowy Amol op. 33 Camilla Saint-Saensa. Jej udział w dzisiejszej inauguracji stanowi kontynuację pewnej tradycji, o której mogli Państwo w ostatnich spotkaniach konkursowych zapomnieć. A ta tradycja to właśnie zapraszanie muzyków, no niekoniecznie skrzypów, by konkurs ten otwierali. Koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego swego czasu w takim właśnie wieczorze inauguracyjnym wykonał Roman Jabłoński, Aleksiej Sultanow zagrał drugi koncert fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa.

0: Ale by być zgodnie z historią tych inauguracji, rok 2022, czyli 16 konkurs, Veriko Czumburidze grała koncert skrzypcowy A-moll Antonina Dworzaka. W programie była także symfonia E-moll Odrodzenie Mieczysława Karłowicza, więc również jest ten nurt. Maksim Węgerow, rok 2016. W programie było Adagio z trzeciej symfonii Krzysztofa Pendereckiego, koncert skrzypcowy opus 61 Ludwika van Beethovena,
1: siódma symfonia Dworzaka. Przewodniczący jury.
0: Oczywiście. W roku 2011 Agata Szymczewska grała drugi koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego, no a w roku 2006 Alona Bajewa z Akademią of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera. Koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz wtedy był wykonywany w niej, symfonia hiszpańska Eduarda Lalo, więc różne są nurty tej tradycji układania inauguracji konkursu imienia Henryka Wieniawskiego.
1: O tym też zresztą opowie dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak w przerwie tego koncertu. Wytłumaczy właśnie, czym jest przyzwyczajenie do tradycji i do czego można się odwoływać. Będzie też mówić o repertuarze zmienionym podczas tego konkursu w pewien, powiedziałbym, znaczny sposób.
0: My teraz wędrujemy w stronę, proszę Państwa, repertuaru XIX-wiecznego, bo to będzie muzyka Camilla Saint-Saënsa z roku 1872. Jego pierwszy koncert A-moll op. 33 na wiolonczele i orkiestrę. No, on jest wykonywany niby w jednym takim dramaturgicznym zrębie łuku, ale można w nim trzy epizody wewnętrzne wyznaczyć, odczytując podyktowanie tempa przez Saint-Saënsa: Allegro non troppo, Allegretto con moto i Tempo primo. Wszystko wykonywane attacca. A Taeyong Kim gra na bardzo cennym instrumencie, bo to jest wiolonczela Omobona Stradivariego, czyli syna Antonia, wykonana w Kremonie około 1740 roku. Udostępniona dzięki fundacji. Oczywiście takie instrumenty są niezwykle cenne. Taeyong Kim i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej dyryguje Łukasz Borowicz.

0: Taeyong Kim, wiolonczela i wirtuozowskiej, też pełną uśmiechu ona się cały czas cieszyła, grając wykonanie pierwszego koncertu wiolonczelowego Amol op. 33 Camilla Saint-Saensa, koncertu z 1872 roku, a z nią Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, którą prowadził Łukasz Borowicz.
1: Trzeba podkreślić absolutną naturalność tej wiolonczelistki, tam nic nie było.

0: wymuszonego. Ten utwór ma, jak to się mówi, w jednym palcu, tak?
1: No tak, ale też ta radość wykonywania.
0: Radość grania, perfekcja, nie, przede wszystkim intonacyjna, ani jednego nieczystego dźwięku. Szczególnie to było słychać w tych lirycznych momentach. Bardzo piękny dźwięk tego instrumentu też, wiolonczeli.
1: Tak, tak. Przypomnijmy, że to instrument Omobona Stradivariego, syna Antonia. Instrument wykonany w Kremonie w 1740 roku, zbudowany pod koniec życia lutnika. Jest to zresztą jeden z niewielu zachowanych jego instrumentów. Na świecie szacuje się, że jest ich około 15, no maksymalnie 20 przykładów.
0: Te Yong Kim jeszcze raz na estradzie w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: W pięknym różowym, bardzo tutaj rzeczywiście też takim żywym kolorze ma z podium.
0: Otrzymała kwiatów, uśmiecha się, bardzo zadowolona, jeszcze raz kłania publiczności, gorąco oklaskiwana, jak Państwo słyszą. Ciekaw jestem, czy będzie jakiś bis, nie, chyba nie będzie, wraca za kulisy Tae Yong Kim.
1: To ja powiem tak, spotkamy się z nią jeszcze niedługo, w przerwie za chwilę będzie opowiadać między innymi o konkursie, o tym, jakie jest możliwe podejście do prezentacji konkursowej w rozmowie z Monką Zając, to jest rzecz bardzo cenna, a ja Państwu obiecuję, że będziemy słuchać jej nagrań. Znalazłam już wydane w takiej kolekcji płytowej nagrania laureatów ostatniego konkursu imienia Królowej Elżbiety w Brukseli i tam rzeczywiście jest perełka, a jej wykonanie z Filharmonią Brukselską koncertu Witolda Lutosławskiego.
0: Ach, to ja się bardzo cieszę, bo
1: też posłuchasz.
0: Bardzo chętnie posłucham, tak, bo to jest naprawdę wielki talent muzyczny i ciekaw jestem, jak odczytuje muzykę XX wieku, jakże różną, prawda, od muzyki Camilla Saint-Saënsa.
1: Tak.
0: No a jednak po tym, po takiej różnorodności i wszechstronności repertuarowej poznaje się rasowych muzyków, rasowych artystów świetnych. Nie chcę powiedzieć wirtuozów, bo to słowo się czasami nie najlepiej kojarzy, ale no, osób, które potrafią grać na
1: instrumentach. 2 lata temu, gdy miała 18 lat, wygrała konkurs imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, więc ta muzyczna lektura z Brukseli będzie kapitalnym dopełnieniem też i jej portretu muzycznego, który dziś mogliśmy tak pięknie zacząć szkicować w tym repertuarze XIX-wiecznym i też w konkursie. Oby wiele takich prezentacji przed nami na skrzypcach w ciągu najbliższych 2 tygodni tu w auli w Poznaniu.
0: Czekamy wszyscy na objawienia, na talenty, na to, żeby właśnie odkrywać nowych wykonawców. Za 9 minut wybije 20, my wrócimy, proszę Państwa, do Państwa za mniej więcej 20 kilka minut, ale w tym czasie obiecane spotkanie właśnie z solistką Tae Yong Kim i z dyrektor konkursu Karoliną Kaźmierczak. Rozmawia z nimi Monika Zając.
2: Jakie to uczucie inaugurować konkurs skrzypcowy jako wiolonczelistka? Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona, choć przyznam, że moi przyjaciele byli bardzo zaskoczeni, gdy o tym usłyszeli. Mam świadomość, że to jeden z najważniejszych tego rodzaju konkursów na świecie. Jestem więc naprawdę zaszczycona i bardzo podekscytowana. Mimo młodego wieku masz już za sobą sporo doświadczeń estradowych i konkursowych. W 2024 roku wygrałaś konkurs wiolonczelowy imienia Witolda Lutosławskiego. Niedawno zajęłaś 2 miejsce na konkursie Królowej Elżbiety. Czy konkursy mogą młodego muzyka rozwijać artystycznie? Czy są jedynie koniecznością, którą po prostu trzeba zaakceptować? Na przestrzeni lat brałam udział w wielu konkursach i bez wątpienia było to bardzo rozwijające. Ale jeśli ktoś podchodzi do konkursu z nastawieniem muszę wygrać, to moim zdaniem wszystko sobie utrudnia. Oczywiście chęć osiągnięcia dobrego wyniku jest jednym z powodów, dla których bierze się udział w tego rodzaju przesłuchaniach, ale jednocześnie trzeba podczas konkursu dążyć do tego, by zrozumieć, kim się jest jako artysta. Kiedy brałam udział w konkursie Królowej Elżbiety, chciałam przede wszystkim pokazać publiczności, kim jestem. Nie myślałam, że muszę być od kogokolwiek lepsza. Myślę, że uczestników konkursów można podzielić na 2 grupy. Jedni skupiają się przede wszystkim na wyniku, inni na samym procesie i czerpaniu z niego przyjemności. Na początku należy

0: należałam do tej pierwszej grupy, ale z każdym kolejnym konkursem coraz bardziej przechodziłam na stronę procesu. I to naprawdę bardzo ułatwia życie. Jest mniej stresu, mniej presji. Jesteś tam po prostu po to, żeby cieszyć się chwilą i poznać nowych przyjaciół. Ale czy naprawdę można zapomnieć, że jest się ocenianym? To trudne. Trzeba sobie po prostu wmówić, że gra się koncert. Dzięki temu człowiek czuje się o wiele swobodniej i jest mniej zestresowany. Zawsze przed konkursowym występem idę do łazienki, patrzę w lustro i mówię do siebie, grasz koncert, jesteś najlepsza, nikt cię nie ocenia. Po prostu trzeba się odpowiednio nastawić, trochę samemu się oszukać. Mnie to bardzo pomaga. Porozmawiajmy o koncercie wiolonczelowym Saint-Saënsa, który wykonujesz podczas inauguracji konkursu wieniawskiego. To jeden z najbardziej znanych koncertów wiolonczelowych w historii muzyki. Gdybyś miała stworzyć własny ranking, na którym miejscu umieściłabyś ten utwór? Myślę, że zdecydowanie jest w pierwszej szóstce. Nie wykonywałam jeszcze aż tak wielu koncertów, ale na pewno umieściłabym na tej liście koncerty Dworzaka, Elgara, Lutosławskiego i Szostakowicza. Ale Saint-Saëns zdecydowanie także jest w czołówce. Zwykle myślimy o tym koncercie jako o takim koncercie dziecięcym. Ja sama wykonywałam ten utwór podczas przesłuchań do Curtis Institute of Music i ten utwór rzeczywiście był bardzo ważną częścią mojego życia przez wiele lat. To także najczęściej wykonywany przeze mnie koncert. Nadal mam pewne stare nawyki z czasów, kiedy miałam 14 lat. Wciąż jednak odkrywam w nim mnóstwo wyjątkowych i niedocenianych rzeczy. Mam wrażenie, że ten koncert jest jak taniec. Gdy byłam młodsza, grałam go wojskowo. Intensywnie, mocno, cały czas forte, ale dziś słyszę w nim więcej niuansów. Druga część jest przecież walce. Próbuję teraz znaleźć złoty środek pomiędzy tymi dwoma podejściami. Chciałabym też zapytać o twoje związki z Polską. Wszystko zaczęło się 2 lata temu, podczas konkursu imienia Witolda Lutosławskiego. Zdobyłaś wtedy pierwszą nagrodę. Jak dziś wspominasz tamten moment? Po konkursie otrzymałam wiele propozycji koncertów. Wystąpiłam m.in. w Krakowie i Gdańsku. Od tamtej pory czuję się silnie związana z muzyką Lutosławskiego. Od początku tego roku wykonywałam jego koncert 2-krotnie. Również w finale konkursu Królowej Elżbiety. Wtedy po raz pierwszy zagrałam ten utwór z pamięci, co pomogło mi wejść głębiej w tę muzykę i naprawdę stać się jej częścią. Ten koncert we mnie dojrzewa, ale początki były trudne. Nie od razu zrozumiałam ten specyficzny język muzyczny. Myślę, że to najlepszy utwór, jakiego kiedykolwiek nauczyłam się w życiu. Orkiestracja, dążenie do kulminacji, prowadzenie muzycznej opowieści. Wszystko jest tam niezwykle przemyślane. I zawsze bardzo dobrze wspominam czas spędzony w Polsce. Po wizycie w Poznaniu przyjdzie czas na Łódź, gdzie wystąpię w listopadzie. Bardzo się na to cieszę. Z radością przyjmuję każdą propozycję przyjazdu do Polski.
1: The emails to perform in Poland, you know. Like, again, I'm going to Poland.
0: But I want to pozwól, że zapytam o twoje najbliższe plany.
1: I have a year left at Curtis for bachelor.
0: Został mi jeszcze rok studiów licencjackich w Curtis Institute of Music. Później chciałabym kontynuować studia w Niemczech. Niedawno podpisałam kontrakt z agencją w Korei, więc to dla mnie nowy początek. Chciałabym również w przyszłości znaleźć agenta w Europie i często tu występować. Odpowiada mi życie koncertującej solistki. Uwielbiam podróżować. Nie męczy mnie to. Jeśli chodzi o repertuar, właśnie zaczęłam uczyć się pierwszego koncertu wiolonczelowego Szostakowicza. Przygotowuję też recital dyplomowy, więc staram się poznawać nowe utwory, których wcześniej nie wykonywałam. Ale przede wszystkim chciałabym po prostu cieszyć się występami na scenie, za każdym razem czuć radość i nigdy się tym nie zmęczyć.

0: free time. Like not be tired. I mean, I don't think that's possible.
1: So just to sum
0: Na
1: up,
0: zakończenie wróćmy
1: coming
0: jeszcze do
1: back to
0: tematu
1: the
0: konkursu
1: topic of the
0: wieniawskiego.
1: competition,
0: Czego
1: what
0: życzyłabyś
1: would
0: uczestnikom,
1: you
0: którzy właśnie
1: wish
0: podchodzą
1: or
0: do tego
1: advise?
0: wyzwania?
1: Just enjoy. I know it's really hard.
0: Po prostu
1: The
0: dajcie sobie
1: process and
0: przestrzeń, by
1: everything's
0: cieszyć się
1: very
0: muzyką.
1: tiring and
0: Wiem, że to
1: very
0: trudne.
1: hard, but
0: Cały proces jest
1: now I
0: wyczerpujący.
1: look back
0: Ale kiedy patrzę dziś
1: at
0: wstecz
1: Queen
0: na
1: first
0: konkurs
1: off, it
0: królowej
1: was really a good
0: Elżbiety i
1: memory.
0: inne tego typu wydarzenia,
1: And
0: pamiętam je przede
1: I
0: wszystkim
1: don't
0: jako
1: remember
0: wspaniałe
1: anything
0: doświadczenia.
1: tiring. You know,
0: Zapomniałam
1: like
0: o zmęczeniu.
1: everything was just
0: Wszystko
1: so
0: było po
1: much
0: prostu
1: fun.
0: świetną zabawą.
1: And
0: Dlatego każdą rundę traktujcie tak,
1: just
0: jakbyście po prostu grali
1: play each
0: koncert.
1: round as you were just
0: Publiczność jest
1: performing
0: tam po to, żeby
1: a
0: was
1: concert.
0: wspierać i wam
1: It's just
0: kibicować.
1: audience is
0: Nawet
1: there to
0: jurorzy są po
1: just
0: to, by was wspierać,
1: there to
0: a
1: cheer you
0: nie
1: up.
0: wyłącznie oceniać.
1: And judges are also there to cheer you up, not to judge you.
0: Mówiła gwiazda wieczoru, wiolonczelistka Taeyong Kim, a ze mną jest już gospodyni tego wydarzenia, dyrektorka konkursu Karolina Kaźmierczak. Dobry wieczór, witaj.
2: Dobry wieczór.
0: Szybko minęły te 4 lata, prawda?
2: Bardzo szybko, to prawda. Jakoś tak wydawało się, jak dopiero co przecież kończyliśmy poprzednią edycję, że to jeszcze tyle czasu i z żalem wyjeżdżaliśmy z Poznania. Tak naprawdę mam wrażenie, jakbyśmy wczoraj zamknęli drzwi i otwierali kolejne już dzisiaj.
0: Te 4 lata wykorzystaliście na intensywną pracę nad zmianami także w regulaminie, w programie konkursu. Można w pewnym sensie powiedzieć, że ta odsłona jest takim nowym otwarciem konkursu wieniawskiego, prawda?
2: Myślę, że tak. My faktycznie już podczas poprzedniej edycji bardzo intensywnie słuchaliśmy. Słuchaliśmy naszych widzów, słuchaliśmy naszych uczestników, ale także odbyliśmy niezliczone godziny rozmów między sobą na temat tego, jak można by, nie mówię ulepszyć, bo to czy cokolwiek tutaj będzie ulepszone, będziemy wiedzieli tak naprawdę dopiero jak skończy się ta edycja. Ale może zrobić troszeczkę inaczej, żeby ten konkurs, sami wiemy przecież, że konkursy są bardzo stresujące dla uczestników, a tak naprawdę chcemy, żeby wygrał najlepszy, nie ten, który najbardziej poradzi sobie z tą stresującą atmosferą, także kondycyjnie, ale żeby też sprawić, że może nieco łatwiej będzie im grać na tej estradzie. Stąd też nieco inny rozkład sił przede wszystkim w tym programie i też ta konstrukcja programowa jest poniekąd odpowiedzią na postulaty, które zgłaszali częściowo melomani.
0: Powiedzmy może o tych najważniejszych zmianach. Brak Paganiniego, brak Bacha w pierwszym etapie, to dla niektórych może być zaskoczenie.
2: Tak, aczkolwiek nie mogę mówić tutaj o braku. My raczej program traktujemy bardziej holistycznie, w związku z tym, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że konkurs miał również 2 rundy preselekcyjne, które także były obecne w internecie, można było tego słuchać. I tam obowiązkowym punktem programu był także Bach i także Paganini. My tak naprawdę po prostu w tym momencie unikamy powtarzalności. Nie powtarzamy tego, co już zabrzmiało podczas wcześniejszych rund, które odbyły się przed październikiem.
0: No, powtarzalność to jest, myślę, problem i dla jurorów, i dla tych słuchaczy czy komentatorów, którzy śledzą cały konkurs. No i tak samo chyba odpowiedzieliście na część takich postulatów w kontekście 3. etapu konkursu, prawda? No, brak tego Mozarta, który wrył się w pamięć 4 lata temu wszystkim słuchającym, będzie bardziej różnorodnie.
2: Będzie bardziej różnorodnie. Myślę, że wykonywanie symfonii koncertującej podczas konkursu było przede wszystkim też bardzo wymagające dla uczestników, ponieważ oczekiwanie, że będą w stanie zgrać się no, jednak z narzuconym drugim solistą w tak krótkim czasie, było bardzo dużym oczekiwaniem z naszej strony i ze strony programu. Stąd chcieliśmy, żeby ten program 3. etapu może pokazał ich z innej strony, tej strony wykonawców, solistów w repertuarze z orkiestrą kameralną, ale właśnie ich, a nie to, jak szybko są w stanie adaptować się, no jednak do dość niecodziennej sytuacji.
0: Powiedzmy może trochę więcej też o tych ułatwieniach, które przewidzieliście dla uczestników poza samą estradą, poza tym momentem, kiedy wychodzą przed publiczność i jurorów, no bo no, konkurs trwa także.

0: Także pomiędzy tymi konkursowymi przesłuchaniami.
1: Jak najbardziej. Staraliśmy się ich wspomagać także w tej logistyce. Jesteśmy też obecni cały czas podczas ich prób akustycznych. Przecież tak naprawdę to, co się dzieje w auli UAM, to jedno, ale już po drugiej stronie ulicy jest drugi świat, świat w Akademii Muzycznej, gdzie nasi uczestnicy mają swoje sale ćwiczeniowe, gdzie mają również dostępnych pianistów konkursowych, z którymi współpracują. Więc staramy się jednak zapewnić im na tyle możliwie dobre warunki, na jakie jesteśmy w stanie sobie pozwolić i w ramach tych możliwości i czasowych, i konkursowych.
0: Cieszy Was chyba jako organizatorów spora liczba powrotów na konkurs wieniawskiego?
1: Tak, bo to znaczy, że ten głód występowania na tej estradzie jest. Jest też może dowodem na to, że mimo tego, że może nie poszło im tak, jak chcieli te 4 lata temu, to czują, że mogą tu wrócić, że jest to bezpieczna przestrzeń i że to konkurs, który wart jest tego, żeby po prostu spróbować.
0: Ponad 250 zgłoszeń z ponad 30 krajów. Czy to jest taka liczba, która świadczy o takim dużym i szerokim zainteresowaniu konkursem wśród skrzypków z całego świata?
1: Cieszy nas to bardzo, ponieważ cały czas możemy zauważyć tę tendencję wzrostową z edycji na edycję. Jest to też bardzo dobry wynik w porównaniu z innymi konkursami. Myślę, że oferowane przez nas nagrody, ale przede wszystkim też ta trasa koncertowa, która jest jedną z nagród, przyciąga bardzo mocno, ponieważ konkurs nie kończy się teraz za 2 tygodnie, tylko tak naprawdę jeżeli uda się odnieść sukces, to ten konkurs otwiera drzwi na wiele estrad, do których może musieliby pukać sami wiele lat. I to życie po konkursie, które oferujemy, jest nęcące.
0: Muszę zapytać o te relacje, które udaje się nawiązać z uczestnikami, laureatami tego konkursu, no bo nie przypadkowo w gronie jurorów znajdują się zwycięzcy tego wydarzenia. Mam na myśli chociażby Agatę Szymczewską czy Bartłomieja Nizioła. Jest tak, że dbacie o te relacje i jakoś śledzicie karierę skrzypków, którzy gościli tutaj także podczas poprzednich odsłon.
1: Jak najbardziej. Myślę, że jest to ogromna wartość, że możemy liczyć na wsparcie właściwie w każdej formie naszych laureatów czy uczestników poprzedniej edycji, bo to nie tylko Bartek, to nie tylko Agata, ale też Aliona Baewa, która była z nami na etapach preselekcyjnych. Mamy też stały kontakt z Soyang Yun, zresztą wspierała nas chociażby podczas zeszłorocznego międzynarodowego konkursu lutniczego, także jako jedna z jurorek. Więc myślę, że to jest taka piękna sztafeta pokoleń i sama jestem ciekawa, kto do niej dołączy po tegorocznej edycji.
0: Muszę zapytać o nieobecność Chiny Maedy podczas dzisiejszej inauguracji. Z czego ona wynika?
1: Ciekawią mnie te pytania akurat, chociaż myślę, że raczej wynikają z tego, że pamięć ludzka jest krótka, ponieważ czasami nas pytają o zerwanie z tradycją występów laureatów poprzedniej edycji, a tak naprawdę występy laureatów to jest kwestia tylko konkursów z XXI wieku. To jest kwestia kilku konkursów. My tak naprawdę właśnie wracamy do tradycji konkursowej, gdzie te koncerty inauguracyjne to po prostu było święto muzyki i tam solistami często byli pianiści, wiolonczeliści. Przecież w 1986 roku to właśnie Roman Jabłoński na wiolonczeli koncertem Witolda Lutosławskiego inaugurował tamtejszą edycję. Mieliśmy przecież takich solistów jak Sokołow, jak Sułtanow. Były przecież koncerty inauguracyjne w ogóle bez solistów. Stąd raczej chcieliśmy wrócić do korzeni. Takie było nasze założenie od samego początku. Chcieliśmy trochę odejść od tych skrzypiec podczas inauguracji. Z jednej strony przecież no tak naprawdę czeka nas święto skrzypiec przez kolejne 2 tygodnie. Z drugiej myślę, że to też jest trochę zły sygnał dla naszych uczestników, kiedy stawia się na tej estradzie laureata, bo to jest troszeczkę taki statement, że tak gra laureat, a my nie chcemy, żeby oni się przecież sugerowali tym, jak ktoś gra. Oni mają wyznaczyć swoją drogę. W związku z tym jutro osoba, która rozpocznie przesłuchanie

0: Wiemy, że to będzie Wojtek Niedziółka. Zaczyna zupełnie czystą kartą.
1: Trzymamy oczywiście kciuki. 8 polskich skrzypków znalazło się w tym zestawieniu. To dużo, to mało?
0: Procentowo, jeżeli by spojrzeć na poprzednie edycje czy inne konkursy, jest to bardzo dużo. Jest to przecież bardzo silna reprezentacja. Faktycznie przed tą polską grupą mamy jeszcze nieco liczniejszą grupę reprezentantów Chin czy Korei Południowej, ale polska szkoła skrzypcowa dalej jest bardzo silna i sama jestem ciekawa, co nam zaprezentują podczas kolejnych dni.
1: To też jest ciekawe, bo w pewnym sensie odchodzicie od wskazywania narodowości danego skrzypka. To chodzi trochę o to, żeby nie nawiązywać do takich typowo sportowych tradycji?
0: Częściowo, a częściowo myślę, że świat się bardzo mocno zmienia. Ostatnie lata to też był bardzo intensywny czas dyskusji na ten temat w ramach Światowej Federacji Konkursów, ponieważ ta narodowość przestaje już być tak zero-jedynkowa. Myślę, że gdybyśmy teraz próbowali je tak podawać statystycznie, to na 50 uczestników mielibyśmy ponad 70 parę narodowości. W związku z tym, jak łatwe jest teraz podróżowanie, jak często ludzie zmieniają miejsce, czy to centrum swoje życiowe. Mieliśmy już wiele przypadków, w których uczestnicy podawali kilka narodowości po przecinku i przestaje to już być po prostu chyba aktualne.
1: Także nie zdecydowaliście się zrezygnować z muzyki rosyjskiej w programie drugiego etapu konkursu. Dlaczego?
0: W ramach programu obowiązkowego, z którego można wybierać chociażby sonaty, pojawiają się sonaty Prokofiewa. Myślę, że to wcale nie jest kwestia teraz usuwania czegokolwiek, tylko jakby wejść tak głęboko w dyskusję muzykologiczną, to akurat Prokofiew jest jednym z tych rosyjskich kompozytorów, których losy i w ogóle relacje z Rosją były bardzo trudne. I w tym momencie nazywanie go tak zupełnie rosyjskim kompozytorem to taka troszeczkę dyskusja jak tutaj o naszych uczestnikach. A w związku z tym my tak naprawdę nie chcieliśmy wyłączać żadnego repertuaru, zwłaszcza jeżeli to są kompozytorzy już nieżyjący.
1: Dziś rozpoczyna się to skrzypcowe, wiolinistyczne święto, które potrwa przecież 2 tygodnie. Czego ty jako dyrektorka tego wydarzenia życzyłabyś uczestnikom? Co sama chciałabyś usłyszeć, odkryć? No i jak wyobrażasz sobie już dziś tego przyszłego zwycięzcę lub zwyciężczynię 17. odsłony konkursu?
0: Bardzo chciałabym, żeby ta estrada, atmosfera i wsparcie ze strony publiczności pozwoliły im pokazać najlepszą wersję siebie i zagrać tak, jak im się to zawsze marzyło. Żeby też nawet w przypadku jakichś niepowodzeń, byśmy mogły porozmawiać za 5 lat o powrotach, ponieważ Poznań zawsze był i zawsze będzie gościnny i jako początek do wielkiej międzynarodowej kariery myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby zacząć.
1: Karolina Kaźmierczak, bardzo dziękuję i trzymam kciuki za kondycję przez te najbliższe 2 tygodnie.
0: Tak, myślę, że bardzo przydadzą się. Bardzo dziękujemy.
2: Z dyrektor konkursu Karoliną Kaźmierczak rozmawiała Monika Zając. Wcześniej też słyszeli Państwo nagrany przez nią wywiad z solistką tego wieczoru, Taeyong Kim.
3: A my już z powrotem jesteśmy w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No i za chwilę druga część inauguracji 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Jesteśmy dzisiaj w programie drugim Polskiego Radia i na falach Radia Poznań.
2: To będzie muzyka, o której trochę już mówiliśmy. Grażyna Bacewicz, jej 3. symfonia, a kompozytorka była związana z konkursem Wieniawskiego jako uczestniczka, jurorka i kompozytorka. W 1935 roku pierwszy konkurs odbywał się w Warszawie i wystąpiła jako 26-letnia skrzypaczka, otrzymała dyplom honorowy, traktowany tu wówczas jako wyróżnienie. Nie zdobyła jednej z 9 takich pozycjonowanych, numerowanych nagród.
3: W 1952 roku, kiedy właśnie 3. symfonia Bacewiczówny powstawała, której będziemy słuchali, zasiadała Grażyna Bacewicz w gronie jurorów na drugim konkursie w Poznaniu, a na kolejnym w 1957 była przewodniczącą jury, także wtedy znalazł się w gronie jurorów Dawid Ojstrach. Tę funkcję pełniła także 10 lat później, to był 5.

0: Konkurs w roku 1967. Ważny, ponieważ wówczas wygrał Piotr Janowski, no a trzecią nagrodę zdobyła Kaja Danczowska.
1: W tym roku muzyka Grażyny Bacewicz jest obecna zarówno na dzisiejszej inauguracji, ale też w repertuarze przesłuchań. W drugim etapie uczestnicy mogą wybrać jej czwartą sonatę na skrzypce i fortepian Partite z 1955 roku, taniec mazowiecki lub taniec słowiański.
0: A trzecia symfonia, proszę Państwa, jej prawykonanie odbyło się 11 września 1952 roku w Krakowie z udziałem Orkiestry Filharmonii Krakowskiej. Dyrygował wówczas Bohdan Wodiczko. No, można uznać ją za ucieleśnienie idei muzyki absolutnej, w której to forma stanowi muzyczną treść. Zresztą Bacewiczówna jakby wyznawała te ideały twórcze, kompozytorskie przez całe swoje życie i to absolutnie u niej na pierwszym planie. Katarzyna Naliwajek napisała: symfonia dostarcza prawdziwej przyjemności, podobnie jak znakomita książka czy film o wymyślonej fabule, dzięki niezwykle żywej, wciągającej narracji. Intencją kompozytorki było to, żeby jasno wyrazić sugestywne określenie części otwierającej utwór dramatico. Na najbardziej bezpośrednim poziomie wskazuje ono na właśnie dramat rozgrywający się w sferze ekspresji, podczas gdy środki formalne budują narrację jako obiektywną konstrukcję podobną do dramatu teatralnego czy fabuły operowej. Dzieło składa się z czterech części: dramatico, andante, vivace i finale moderato. Można powiedzieć, że to jest taka inkarnacja klasycznej formy symfonii. No, a Bacewiczówna wyznawała głównie trzyczęściowe układy w swoich bardzo wielu utworach.
1: I posłuchamy tej właśnie trzeciej symfonii. Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Na estradzie jest już prowadzący orkiestrę Łukasz Borowicz.

0: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą swojego szefa Łukasza Borowicza wykonała ostatni punkt dzisiejszego koncertu. To była trzecia symfonia Grażyny Bacewicz i jej części Dramatico, Andante, Vivace i finał Moderato.
1: Nie wiem, czy Bacewiczów nie zależało na tym, żeby jakoś odnosić się metaforycznie do nastrojów czasu, do miejsca i okresu, w którym powstawało to dzieło, rok 52, no to na pewno nie była najoptymistyczniejsza epoka w historii Polski, nie tylko Polski, ale Europy i świata. Pamiętajmy, że Józef Stalin umarł 5 marca 1953 roku, a realne jakieś zmiany zaczęły następować w roku 56. Ale może rzeczywiście w jakiś sposób, szczególnie wstęp, początek samego dzieła, to Dramatico, naprawdę mroczne pierwszej części, oddaje te niepokojące nastroje, jakieś złowróżbne fatum, które wisi nad nie tylko kompozytorką, ale w ogóle nad tym wyobrażeniem świata przedstawianym w tej symfonii, abstrahując od tego, że to jest dzieło absolutnie właśnie muzyki niezwiązanej z tematami pozamuzycznymi. I tak mam takie wrażenie, Magda, słuchając tej symfonii, że Bacewiczówna jakby chciała ułożyć ją na takim planie per aspera ad astra, żeby to się wszystko przełamało w jakiś optymizm, ale to jednak do końca nie następuje w tych
0: dźwiękach. To chyba było rzeczywiście w tamtych czasach też niemożliwe. No sama ta nazwa pierwszej części Dramatico pokazuje już też ten rys dramatyczny, mrok i ten rzeczywiście klimat otwierający całość trudno by było przełamać. To zresztą ciekawe, bo po wykonaniu w Poznaniu w 1953 roku zarzucano formalizm i trudność odbioru tej muzyce. Dziś słuchamy jej zupełnie inaczej.
1: Oczywiście. To taki wytrych formalizm aplikowany do wszystkiego, co było niebanalne i wymykało się tak normatywnej estetyce postulowanej wówczas przez rządców kultury i sztuki, także muzyki. No dzisiaj muzyka Grażyny Bacewicz święci triumfy na całym świecie praktycznie i to właściwie jest chyba najczęściej wykonywany polski kompozytor na świecie. Nieporównanie częściej na przykład niż muzyka Witolda Lutosławskiego. Jest wielki run na kompozytorki, a Bacewicz jakoś się wpisuje.
0: Doskonale, także w kompozytorki, no powiedzmy źle obecne przez długi czas i myślę, że tu na tym polu mamy coraz więcej do wyboru. Też Sacario Ramo poprowadził nagranie i muzyki z BBC Symphony Orchestra, ale także Łukasz Borowicz, który dziś prowadził trzecią symfonię kompozytorki, zamykając program inauguracji 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Ma tu wielkie zasługi, bo to są serie koncertowe, wręcz płytowe, które poprowadził także z niemiecką orkiestrą. No i myślę, że na całym świecie jest zapraszany właśnie do wykonywania muzyki Grażyny Bacewicz również.
1: Zresztą trzeba powiedzieć, to dość wyraźnie podkreślić, że właśnie sięganie po ten repertuar, który ma już lat 70, a więc nie

0: jest absolutnie awangardowy, no bo to jest muzyka, jakbyśmy na to nie patrzeli, z przeszłości.
1: Muzyka dawna po prostu.
0: Powiedzmy, Academy of Ancient Music wykonywało te dzieła dawne, które miały po 20 lat.
1: No właśnie,
0: 30.
1: Tak, bo to nie dziś, swojego, tak, nawet nie wczoraj.
0: No właśnie. To jednak ważne jest to, że właśnie ten repertuar się włącza do koncertów. Ja bym sobie życzył, żeby właśnie więcej repertuaru z lat 50. czy 60. czy 70. pojawiało się po prostu w koncertach abonamentowych. Żebyśmy inaczej patrzeli na tę muzykę i postrzegali ją nie przez pryzmat jakiejś wyimaginowanej awangardowości, której w większości tych dzieł po prostu nie ma, bo te awangardy po prostu stały się po latach czymś zupełnie naturalnym, a awangardy powędrowały w zupełnie inny sposób kierunek. No ale to opowieść na inną historię, bo dzisiaj w kontekście konkursu, który inaugurujemy, 17. konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, zabrzmiała muzyka i wielkiej skrzypaczki, świetnej wirtuozki, i wielkiej kompozytorki, i także jurorki oczywiście.
1: Przewodniczącej jury dwóch konkursów tu w Poznaniu, a na tym pierwszym jeszcze w Warszawie, przypomnę, no startowała, brała udział, choć laurów nie zdobyła wówczas jeszcze jako skrzypaczka.
0: Dzisiaj, proszę Państwa, już kończymy naszą transmisję z Poznania. Oczywiście będziemy tutaj wracali jutro o 15:00. Pierwsza relacja z pierwszej przedpołudniowej sesji przesłuchań. I mamy nadzieję, że będziemy mieli Państwu opowiadać o zjawiskach bardzo ciekawych albo jeszcze ciekawszych. Będziemy się starali uwypuklać to wszystko, co ważne, interesujące. Bo pamiętajmy, że młodzi skrzypkowie, no jakby się nie zarzekali, to zdają wielki, poważny egzamin, kolejny egzamin, może nie w nurcie, prawda, tej edukacji akademickiej, ale jednak jest to, wszystko się wiąże z nadziejami na następne etapy drogi artystycznej, kariery.
1: I też to jest bardzo ciekawe, że najwyraźniej ten konkurs dobrze wspominają, skoro powracają, o czym będziemy mówić, to jest pewne grono, no tutaj skrzypków, Marcinie, których słuchaliśmy 4 lata temu, i usłyszymy ich jutro, tak już się zacznie o 10:00.
0: Stało się tak również w konkursie chopinowskim, przypominam to bardzo wyraźnie. Wielka liczba pianistów przecież powróciła po 4
1: latach. Niektórzy wracają, żeby wygrać.
0: Niektórzy wrócili po 10 latach, żeby wygrać, tak, Eric Lu. Ale bardzo wielka liczba pianistów, którzy po raz drugi, albo nawet niektórzy po raz trzeci startowali w konkursie chopinowskim, więc prestiż tych nagród i możliwości, o których mówiła również Karolina Kaźmierczak, bo konkurs nie kończy się wraz
1: tak
0: z koncertem
1: jest.
0: Laureatów, tylko ma swój dalszy ciąg i to bardzo wymowny i bardzo wyraźny dla
1: bardzo
0: tych
1: ważny
0: zwycięzców,
1: dla tych,
0: bardzo
1: dla
0: ważny.
1: Młodych ludzi.
0: Więc to jest ciągle w cenie i myślę, że będzie bardziej jeszcze w cenie, dlatego że przecież tych, to złe słowo, ale platform do promocji pojawia się bardzo wiele, zresztą na różnych płaszczyznach, w różnym profilu i pod różnym kątem prezentujących młodych artystów, a jednak konkursy mają swoją historię i dopisują swoje następne rozdziały.
1: No właśnie, jaki będzie pierwszy rozdział tego konkursu, o tym przekonamy.
0: Pierwszy rozdział pierwszego etapu, jutro się przekonamy.
1: Tak, tak, pierwszy rozdział pierwszego etapu, już jutro będziemy trochę mądrzejsi, gdy będziemy spotykać się z Państwem o 15:00. Za dziś już bardzo dziękujemy, także w imieniu sprawujących tu opiekę nad jakością tego dźwięku. Reżyseria dźwięku dziś to Julita Emanuiłow i Joanna Popowicz.
0: Transmisję realizowali Janusz Graczyk, Marcin Kocięba, Maciej Mucha, Krzysztof Przybyła. Nad wszystkim czuwała Magdalena Todynek-Jabłońska. Żegnamy się dzisiaj już.
1: Oddajemy głos do studia programu drugiego.
0: Dziękujemy bardzo. Marcin Majchrowski.
1: I Magdalena Łoś.
0: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo. Do konkursu imienia Henryka Wieniawskiego wrócimy już jutro na naszej antenie, a ja witam się z Państwem ponownie. Magdalena Teichma w studiu realizuje nasz program, wciąż Agnieszka Łukasiewicz. Będziemy słuchać muzyki, Grażyny Bacewicz. Czwarta sonata na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz powstała w roku 1949. To jedno z najważniejszych dzieł kameralnych tej kompozytorki, której symfonii słuchaliśmy zaledwie przed chwilą. Bacewicz zadedykowała utwór swojemu bratu, pianiście Kiejstutowi Bacewiczowi, z którym dokonała prawykonania w Krakowie 26 września.

września 1950 roku. Sonata składa się z czterech części, wyraźnie różniących się charakterem. Pojawiają się w niej także melodie oparte na motywach polskiej muzyki ludowej. Warto dodać, że czwarta sonata Grażyny Bacewicz jest jednym z utworów rekomendowanych uczestnikom konkursu imienia Henryka Wieniawskiego do wykonania w drugim etapie zmagań. A my wysłuchamy już za chwilę tej sonaty w wykonaniu Bartłomieja Nizioła, przewodniczącego jury tegorocznego konkursu. Na fortepianie towarzyszy mu Paweł Mazurkiewicz.

Czwarta sonata na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz. Na skrzypcach grał Bartłomiej Nizioł, zaś na fortepianie Paweł Mazurkiewicz. Teraz zaś posłuchamy muzyki nieco starszej, muzyki Ludwiga van Beethovena. Kwartet smyczkowy, opus 131, C-small Ludwiga van Beethovena, to jedno z najbardziej niezwykłych dzieł w całej literaturze kameralnej, nie tylko romantyzmu. Powstał w roku 1826, na rok przed śmiercią kompozytora i należy do jego ostatnich kwartetów. To dzieło, w którym Beethoven radykalnie przekraczał granice klasycznej formy. Zamiast tradycyjnych czterech części mamy tutaj aż 7 ogniw wykonywanych bez przerwy. Ludwig van Beethoven miał uważać ten kwartet za jedno ze swoich najwybitniejszych osiągnięć i rzeczywiście uważany jest za jedno ze szczytowych osiągnięć muzyki kameralnej. Wysłuchamy owego kwartetu w wykonaniu znanego zespołu Artemis Quartet, jednego z najbardziej cenionych europejskich kwartetów smyczkowych ostatnich dekad, szczególnie znanego z interpretacji Beethovena, Schuberta, Bartoka czy Szostakowicza.

To zespół, który powstał w roku 1989 w Wyższej Szkole Muzycznej w Lubece właśnie dzięki kwartetowi Cismol op. 131 Beethovena. Czworo studentów spotkało się, aby przygotować ten utwór na kurs mistrzowski. Jak wspominał później wiolonczelista Eckhard Runge, młodzi muzycy byli początkowo przytłoczeni stopniem trudności tej kompozycji, ale jednocześnie zafascynowała ich jej emocjonalna intensywność. To doświadczenie i ta ciężka praca nad utworem skłoniły ich do założenia stałego zespołu, który przez następne dekady właśnie wykonywał największe dzieła muzyki kameralnej. Posłuchajmy zatem, jak ów kwartet smyczkowy brzmi w interpretacji Artemis Quartet.

Jeden z ostatnich kwartetów smyczkowych Ludwiga van Beethovena, kwartet smyczkowy Cismol opus 131. Słuchaliśmy go w wykonaniu kwartetu Artemis. I na koniec już naszego spotkania chciałabym, abyśmy posłuchali zupełnie innej muzyki, choć także na kwartet smyczkowy. Także będzie miało to związek z mitologią. Tak jak kwartet Artemis wziął swoją nazwę od bogini Artemidy, tak kwartet Meduza, międzynarodowy zespół działający w Kanadzie, także zaczerpnął swoją nazwę z mitologii. Meduzę znamy jako potwora, ale tak naprawdę była niezrozumiana. I nie dość, że właśnie została ofiarą przemocy, to zapomniano jej prawdziwą postać. Podobnie jak te instrumenty, podobnie jak instrumenty, na których gra kwartet Meduza, zostały niejako zapomniane, jak suka, czy też pogardzane, jak nykel harfa, tak właśnie można historię instrumentów przywrócić, ponieważ można je zastosować w klasycznym kwartecie. Kwartet Meduza na koniec już dzisiejszego wieczoru Filharmonii Dwójki. Ja już Państwu dziękuję. Magdalena Teichma, do usłyszenia.

0: Piękne dary młodzieńców, słodko śpiewającą liguryjską lirę. Już surowa starość, włosy z czarnych stały się białe, kolana nie chcą nieść. Dawniej chyże jak u jelonków, ale cóż robić? Niewiele warta nieśmiertelność, jak różnoramiennej jutrzenki, najdalej na ziemię niosącej. Dotyka małżonek, ze starości skurczony jak świerszcz. Ja jednak kocham się w przepychu i los dał mi pełną blasku miłość i pięknie żyć pozwolił.
1: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że zaskakująco, bo choć nazwisko tegorocznej laureatki Literackiej Nagrody Nobla nie jest zaskakujące, ale ona sama zaskakiwać bardzo lubi, przynajmniej w swojej twórczości. Te piękne dary młodzieńców, wiersz Safony w przekładzie Janiny Brzostowskiej i interpretacji Marty Lipińskiej z Archiwum Polskiego Radia, zabrzmiał w hołdzie dla Anne Carson, dzisiejszej laureatki, pisarki urodzonej w Kanadzie i nauczającej przez lata starożytnej Greki. Ze mną w studiu po drugiej stronie szyby Agnieszka Łukasiewicz i Małgorzata Szymankiewicz, a tutaj przy mikrofonach tłumacz dwóch z czterech książek Anne Carson, które mamy po polsku, Maciej Topolski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, a nawet dobry wieczór.
1: A także współsprawczyni werdyktu przyznającego tej autorce Międzynarodową Nagrodę Poetycką imienia Zbigniewa Herberta w ubiegłym roku, poetka Krystyna Dąbrowska.
3: Dobry wieczór.
1: Jak odebraliście ten werdykt? Gdzie on was zastał? Czy to jakby były takie emocje oczekiwania, że może wreszcie, czy też w ogóle nie śledzicie tak na gorąco Literackiego Nobla?
3: No ja nie śledziłam w tym roku w ogóle werdyktu noblowskiego, bo wróciłam z długiej podróży. Zapomniałam kompletnie o Noblu i werdykt mnie zaskoczył. Nawet bardzo, mimo że Anne Carson była przez tyle lat typowana tego Nobla, ale ja pamiętam bardzo dobrze, że kiedy kilka lat temu, to był chyba 2020 rok, dostała Louise Glück Nobla, to wtedy, bo zawsze oczywiście ten werdykt budzi falę entuzjazmu i falę narzekań, no więc krytycy i malkontenci mówili, że to straszny werdykt, ponieważ teraz na pewno już Anne Carson nigdy nie dostanie Nobla, ponieważ one to są dwie poetki z Ameryki Północnej.
1: Obie z Ameryki, tak.
3: I później mnie to zaskoczyło, kiedy w Warszawie, przyjechała do Warszawy Anne Carson z mężem, Robertem Curry, i oni oboje mówili o tym, jak to się bardzo przyjaźnili z Louise Glück. I w ogóle tam nie było, z tego co mówili, żadnego takiej, żadnej niezdrowej rywalizacji, czy żadnego resentymentu, że Glück dostała Nobla.
1: No to mnie akurat jakoś nie dziwi.
3: No mnie też. Mnie też, ale więc ja sama się jakoś w te tory dałam wpędzić, że rzeczywiście Nobel teraz dla poetki piszącej po angielsku z Ameryki Północnej, nawet jeśli to jest Kanadyjka, no to już jest niemożliwe. A jednak widać, te werdykty są nieprzewidywalne.
1: Chociaż w takim małym stopniu, no bo parytet już daje się zaobserwować.
3: Tak, od paru lat.
1: Ale akurat za to jestem jakoś wdzięczna. Macieju, dla ciebie to myślę, że święto, prawda? No bo tak jak zawsze wydawcy bardzo liczą na to, że będą mogli otoczyć banderolą noblowską książki, tak myślę, że dla tłumacza to też jest jakaś satysfakcja. Zwłaszcza, że pamiętam cały czas twoje wspomnienia, jak dostałeś nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej za ten przekład. Jak opowiadałeś, ile lat on czekał na wydanie.
2: Cieszę się, już jest godzina 22, a po 22, więc już do mnie doszło, więc do mojego mózgu dotarła ta informacja w końcu. Ja też, tak jak Krystyna, nie śledziłem w ogóle całego tego wyścigu i tych wszystkich notowań, więc moja narzeczona po prostu gdzieś tam krzyknęła z innego pokoju, że tak, że Carson dostała nagrodę. A potem się zaczęła lawina wiadomości i telefonów, więc ja

0: A dopiero właśnie gdzieś mniej więcej o godzinie 10 w nocy wychodzę spod tej lawiny i jestem w stanie jakoś pomyśleć o tym, że tak, że to też jest moje święto i że pięknie, że to jest ukoronowanie w sumie długiej pracy. I myślę, że ona jeszcze przez chwilę potrwa, tak naprawdę.
1: No, mam nadzieję, że zresztą ukoronowanie jako nagroda, ale też inspiracja do dalszej pracy, żeby nie na tych dwóch twoich przykładach się skończyło, bo dekreacja ukazała się 2 lata temu już chyba.
0: 2 lata temu.
1: Tak, tak, tak. No więc myślę, że oczekiwania są na kolejne.
0: Tak, i już są nawet nie tylko plany, ale realizacje, tak mogę powiedzieć.
1: Pomyślałam sobie też, że dobrze, żeby pojawił się głos noblistki w tym naszym dzisiejszym świątecznym spotkaniu o laureatce tegorocznej Literackiej Nagrody Nobla. Można znaleźć w internecie taką krótką rozmowę przedstawicielki Komitetu Noblowskiego z pisarką, która mieszka teraz na Islandii, w Reykjaviku, jeżeli się nie mylę, chociaż nie jestem tego w 100% pewna, jak opowiadała o tym słuchaniu wiatru, ale właśnie tak brzmiało to w tym połączeniu i ten wywiad taki był dość zdawkowy, zwłaszcza ze strony właśnie Anne Carson, i pomyślałam sobie, że może, żeby jej głos tak wybrzmiał w pełni, to sięgniemy po fragment tekstu literackiego. Ona, kiedy odbierała w ubiegłym roku nagrodę poetycką imienia Zbigniewa Herberta, to podczas spotkania, podczas gali tak naprawdę wręczenia tej nagrody, czytała fragmenty autobiografii Czerwonego, wspaniale. I powróćmy może do tamtego wieczoru i do tamtego fragmentu.
2: Chapter 5, Screen Door. His mother stood at the ironing board, lighting a cigarette and regarding Geryon. Outside, the dark pink air was already hot and alive with cries. Time to go to school, she said for the third time. Her cool voice floated over a pile of fresh tea towels and across the shadowy kitchen to where Geryon stood at the screen door. He would remember when he was past 40, the dusty, almost medieval smell of the screen itself as it pressed its grid onto his face. She was behind him now. This would be hard for you if you were weak, but you're not weak, she said, and she neatened his little red wings and pushed him out the door.
1: Fragment autobiografii Czerwonego, a więc opowieści o Geryonie i Heraklesie, ale napisanej nie z punktu widzenia Herosa, tylko właśnie tego czerwonego potwora, którego tutaj w tym fragmencie poznawaliśmy jako małego chłopca.
0: Tak, to jest piękny fragment. To jest fragment, kiedy Geryon ma po raz któryś już wyruszyć tak naprawdę do szkoły, bo pierwsze gdzieś tam podejścia ma ze sobą i w pierwszych podejściach prowadzi go do szkoły jego brat. I jest to trudne przeżycie dla niego. I
1: dla małego czerwonego chłopca ze skrzydłami.
0: Tak, ze skrzydłami, tak. Który widzi świat na czerwono i ma swoją wrażliwość. I to jest scena, kiedy matka tak bardzo delikatnie wypycha go do drzwi. Także mówi mu, że jeśli nie byłbyś silny, to na pewno nie dałbyś rady, ale ty jesteś silny, więc sobie na pewno poradzisz. Więc tak naokoło trochę.
3: Ja pamiętam dobrze ten fragment. Autobiografia Czerwonego jest rozpisana na takie krótkie rozdziały, które są jednocześnie, jakby można je traktować trochę jak osobne poematy. I pamiętam, że ten właśnie taki rozdziałik jakoś bardzo mocno zapadł mi w pamięć. I obraz tej matki, która wypycha tego chłopca w świat i robi to z czułością, a jednocześnie No jest w tym jakieś, no, nie, przemoc nie, ale jakieś takie
1: rodzaj
3: rozdzielenie.
1: Bezwzględności.
3: Tak, rodzaj bezwzględności. I też co, bo ja zawsze myślę o przekładzie. Nie pamiętam, jak ty to zrobiłeś, Maciej, ale tam są te screen door, czyli to, co jest w Stanach i w Kanadzie, czyli drzwi z

0: moskitiery zrobione po to, żeby zatrzymać.
1: Powiem też państwu, ileśmy się zastanawiali nad tym słowem, jak to przełożyć. Więc...
2: Masz książkę przed sobą, to możesz zerknąć, bo pewnie nie mam tego w pamięci.
0: Ale to jest też taki obraz przeszkody, która jest jednocześnie przezroczysta. Mnie się to wydaje bardzo ważną Ann Carson, bo o niej często się mówi słusznie, że ona jest intelektualistką, erudytką, gra odniesieniami literackimi, ale jednocześnie ma taką niesłychaną wizualną wyobraźnię i to zawsze u niej jest, zawsze poza jakimiś takimi warstwami tych nakładających się znaczeń i odniesień jest też coś bardzo prostego tak naprawdę. Obraz, który działa bezpośrednio na mnie. I dla mnie też to odwrócenie mitu, to, że z mitu o Heraklesie, który ma tam 12 prac i tam zabija bydło potwora Geryona i jego też zabija. Ona to zupełnie odwraca i opowiada właśnie historię od strony potwora, kogoś słabszego i kogoś pokonanego tak naprawdę i zamienia go w chłopca współczesnego. To też jest wspaniałe.
2: I też to, o czym mówisz, o tej wizualnej wyobraźni, to no ona zresztą przez jakiś czas, jeśli dobrze się wczytałam, studiowała sztukę. Ona rzuciła w pewnym momencie te filologiczne studia w diabły, czymś była znużona i przez 2 lata studiowała sztukę. Jej mąż jest zresztą artystą też wizualnym i książka, którą ty masz w rękach, czyli oryginał, w sensie nie jest to polski przykład, bo jeszcze nie istnieje, Nox, to też jest taka książka wydana w sposób, którego fizyczna strona jest ogromnie ważna.
0: Tak, ja może tak tutaj tylko krótką zrobię dygresję od autobiografii Czerwonego. Nox to jest książka, która właściwie jest takim obiektem artystycznym. To jest pudełko, które się otwiera i w pudełku jest właściwie taki akordeon, harmonika, gdzie są fragmenty wierszy i też właśnie kolaże Ann Carson, fragmenty listów. To jest elegia poświęcona jej zmarłemu bratu. I tam ona miesza rozmaite gatunki i literackie, i właśnie też używa języka sztuk wizualnych. I to też jest w niej takie niesłychanie inspirujące, że ona w ogóle się nie, jakby ona się nie boi przekraczać granic, ani mieszania gatunków literackich, ani właśnie wykraczania poza literaturę w stronę, nie wiem, sztuk wizualnych, czy to, że ze swoim mężem robi performanse, takie poetyckie właściwie. Nie to, że na spotkaniach literackich nie czyta po prostu wierszy, tylko oni tam różne robią eksperymentalne takie formy prezentowania tej poezji.
2: No ale właśnie czasem wystarcza jej samo słowo i tak jak tutaj, jeżeli państwo znają angielski nie tylko w muzykę tego słowa, ale też w samo słowo mogli się wsłuchać. Ty zresztą, Krzysiu, przed chwilą nawet zrobiłaś ten gest, kiedy ta matka wypycha, że to jest prawie tak, jak wyobrażamy sobie, że piskle wypycha się z gniazda i kiedy pomyślimy, że Geryon jest chłopcem obdarzonym skrzydłami, to wszystko zamienia się w obraz, prawda? A jak z tymi drzwiami.
1: Przetłumaczyłem to, wybraliśmy ostatecznie z redaktorem drzwi po prostu, czyli po prostu zostaliśmy przy progu, tak? Czyli on wypycha go po prostu przez próg.
0: Bo to najważniejsze.
1: Bo trudno by to było przełożyć, bo można powiedzieć, że ten Geryon nie jest w jakiejś antycznej Grecji, tylko bardziej w jakiejś takiej kulturze Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. Jest tam dużo takich elementów właśnie gdzieś z Ameryki Północnej bardziej.
2: W ogóle o tym jeszcze wyborze i o tym miejscu Ann Carson na mapie tej współczesnej literatury będę chciała chwilkę porozmawiać, ale chciałabym też oddać głos Annie Marchewce, krytyczce literatury, literaturoznawczyni, współsprawczyni z kolei właśnie, jak już wspomniałam, tego werdyktu, który przyniósł ci za przykład nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej. To zwracam się do Macieja Topolskiego. Ona była bardzo ucieszona tym werdyktem, jak państwo za chwilę usłyszą.
3: Szczęśliwa. Ale zaskoczona chyba też, bo gdy bardzo coś kochasz, że użyję tych dużych słów, ale to akurat taki dzień, że można i bardzo czegoś byś chciała i to się

0: wydarza, to jesteś zaskoczona. Więc trochę jestem zaskoczona, ale bardzo szczęśliwa i przez dobrą chwilę nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje. Oglądaliśmy wspólnie w redakcji w Dzienniku Literackim te relacje, to ogłoszenie i ja chyba rozwaliłam mikrofon na chwilę, przez chwilę w swoim komputerze, bo tak bardzo się ucieszyłam na głos i naprawdę potem zamarłam. Mhm. Więc to jest tego rodzaju szczęście. Poczekaliśmy chwilę, prawda? Bo to co roku się wydawało, że to już i jeszcze trochę trzeba było czekać, ale naprawdę się cieszę.
1: Ale tak jak mówisz, bardziej czekaliśmy, wyczekiwaliśmy, dlatego że na tej mapie dobrze rozpoznanych międzynarodowo autorów, bo to przecież warunek konieczny, żeby Nagroda Nobla trafiła do jakiegoś pisarza lub pisarki, to wśród tych autorów Ann Carson rzeczywiście wydaje się błyszczeć bardzo jasnym, osobnym światłem jako niebywała czarodziejka literatury. To znaczy osoba, która zarazem odkrywa nam pewne istotne sprawy dotyczące emocji, dotyczące świata, ale też zmienia literaturę, zmienia ją jako tworzywo, ten kanał komunikacji.
0: Zmienia i przypomina, że kiedyś już tak było. Teraz jest trochę oczywiście inaczej, bo nie ma powrotu do źródła, bo ona przypomina oczywiście, że zanim literatura była pisana, to była robiona na głos i była przechowywana na innym nośniku niż papier. I tym nośnikiem było nasze ciało, bo pamięć jest w ciele i nie tylko w naszym umyśle, ale jest w każdej komórce naszego ciała. I w związku z tym każdy z utworów, który należy do kanonu literatury antycznej, czyli podstawy naszej cywilizacji, czyli między innymi Iliada, Odyseja, one były noszone w ciałach i przekazywane przez ciało, czyli mówione na głos i słuchane przez inne ciała. I między tymi ciałami mówiącym i słuchającym wytwarzało się coś, co można by nazwać atmosferą, o tym przypomina między innymi Alice Oswald. Coś nieuchwytnego, coś w ciągłym ruchu, coś, czego papier nie mógł udźwignąć. I to Carson przypomina, ale oczywiście też zmienia, bo nic nie może być takie samo jak kiedyś. Ona mogłaby być nazwana pisarką mądrości, tak była nazywana między innymi Maciej Topolski, tłumacz autobiografii Czerwonego czy Dekreacji. W jednym z pierwszych obszernych tekstów poświęconych Ann Carson, to był tekst opublikowany w miesięczniku Znak, tak ją nazywał, przypominał to określenie. No ale też można by ją nazywać pisarką postmodernistyczną, która miesza, ale nie po to, by wprowadzać zamieszanie, tylko by pokazywać, i ona na to zwraca Ann Carson uwagę w Słodko-gorzkim erosie, w tej pierwszej książce eseistycznej, że przyzwyczailiśmy się do myślenia o tym, że słowa mają jakieś granice. A powrót do myślenia o literaturze, jak o tym, co było robione na głos i co robione było w ciele, na ciało i przekazywane przez ciało, musi nam przypominać, że słowa są przepuszczalne. Przepuszczalność, ciekłość, to, co nas łączy, łączliwość, no to jest takie odkrycie, czy też takie odkrywanie, taki proces, który właśnie wytwarza ten nowy rodzaj tekstu, o którym mówiłaś. Pytanie, czy Ann Carson jest poetką, czy jest pisarką mądrości, czy czegokolwiek innego, czy jest eseistką, czy jest autorką takiej formuły, takiego przepisu na tekst, który jest w ciągłym ruchu, którego nie da się objąć żadnym z tych określeń, do których się przyzwyczailiśmy. Może trzeba używać kilku na raz i to bardzo dobrze, bo to nas uruchamia albo przypomina, że lektura jest procesem, literatura jest procesem, my jesteśmy procesem tak długo, jak jesteśmy.
1: Wspomniałaś, że werdykt Akademii Szwedzkiej zastał cię w redakcji Dziennika Literackiego. Żebyśmy mogły porozmawiać, wyrwałam cię, można powiedzieć, z zajęć ze studentami. Czy oni znają Ann Carson?
0: Niestety nie. Oni są bardzo młodzi i wydaje mi się, że nie było w tej grupie ani jednej osoby, która znałaby z doświadczenia lekturowego którąkolwiek z tych książek, ale wydaje się, że dali się porwać opowieści i na pewno jesteśmy umówieni na rozmowę za tydzień. Chcą przeczytać choćby fragment. I to bardzo dobre miejsce dla jej utworów, bo ona jest, jak już tutaj wspomniałyśmy, pisarką mądrości, jest badaczką literatury, więc

0: Przy okazji można by sprawdzić, co to znaczy zajmować się badaniem tekstu literackiego. Nie oznacza to unieruchamiania tekstu, ale sprawdzania, jak może działać w nowych kontekstach, bo to też jest mistrzyni retellingu. To chyba było dla nich największe, dla moich dzisiejszych rozmówców, odkrycie, że można robić takie rzeczy z tekstami, które no właśnie znamy na pamięć, a nie powinniśmy znowu aż tak mocno ufać swojej pamięci, to sprawdzam Carson oznacza również przyjrzyjmy się tym opowieściom, w których role już niby zostały rozdane i sprawdźmy, czy nie dałoby się tego aparatu poznawczego, jakim jest opowieść czy kamera, przesunąć tak, by zwycięzcę, czyli tego, który ma prawo do mikrofonu, prawo do głosu, obejrzeć z trochę innej perspektywy i sprawdzić, kto w tej historii jest monstrum, kto w tej historii jest potworem. Patrzę teraz na autobiografię Czerwonego.
1: Tak myślałam.
0: I czy przypadkiem nie dałoby się opowiedzieć tej historii inaczej? Oczywiście, że tak. Retellingów mamy coraz więcej. Retellingi w literaturze święcą triumfy od dość dawna i to są często gorzkie triumfy. Ale to są wspaniałe przygody. Teraz myślę o Szerokim Morzu Sargasowym na przykład. Może przy okazji też będziemy sprawdzać częściej, kim były potwory w mitologii, te wszystkie potworne postacie kobiece. Jess Zimmerman w książce, która po polsku ukazała się już chyba 2 lata temu, pokazuje, co te opowieści utrwalone, klasyczne ukrywały. Ukrywały przemoc, ukrywały często gwałt i te monstra były przetrwankami, ofiarami przemocy, które ze swojej brzydoty uczyniły oręże śmiercionośne często. Więc to jest szansa na to, by wrócić do literatury klasycznej, ten Nobel dla Anne Carson, nie tylko zająć się jej utworami, ale też szeregiem innych. Między innymi wspomniana już tutaj dzisiaj Alice Oswald, która w Monumencie przypomina, że Iliada to nie tylko historia Greków, ale również tych wszystkich pomordowanych, bezimiennych, zgwałconych i zapomnianych.
1: A od czego zachęciłaś swoich studentów, żeby zaczynali?
0: Podzieliłam się swoim doświadczeniem. Powiedziałam, w jakiej kolejności czytałam te książki, że zaczęłam od słodko-gorzkiego Erosa. I chyba do tego bym zachęcała. Ja wiem, że to jest esej i niektórzy jeszcze boją się eseju, ale Carson pokazuje, czym może być esej. Nawet taki esej, który wywodzi się ze świata uniwersytetu, ze świata akademii. Że to może być pełen namiętności tekst, który więcej uruchamia niż unieruchamia, który otwiera, nie zamyka, który sprawia, że będę chciała myśleć, czuć i nie wybierać między myśleniem a czuciem. I właśnie w słodko-gorzkim Erosie znaleźć można wyjaśnienia, podpowiedzi. Wtedy, gdy będziemy się wahać, gdy będzie nam czegoś brakowało, czy będziemy się czuć mało pewnie, czytając autobiografię Czerwonego. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale załóżmy Piękno męża czy Dekreację. Można wrócić do słodko-gorzkiego Erosa i się nim podeprzeć w procesie rozumienia. Więc poleciłam esej słodko-gorzki Eros, a potem taką kolejność moją własną, czyli Piękno męża, autobiografię Czerwonego i Dekreację. Ale można inaczej, można inaczej.
1: Tak opowiadała Anna Marchewka, a sama poetka, pisarka w zasadzie, no bo i ma się różnych gatunków i wszystkie przemienia na nice albo raczej na swoje. W każdym razie sama Anne Carson wyraziła się start in the middle, zapytana właśnie przedstawicielkę Komitetu Noblowskiego. Najpierw od której jej książki polecałaby zacząć, jeżeli ktoś nie zna jej, tam było takie ładne słowo authorship, coś w tym stylu, jej osoby autorskiej i właśnie zachęciła, żeby zacząć od środka, a zapytana, co by radziła początkującym pisarzom, którzy myślą i również powtórzyła to samo zdanie. Start in the middle. Tak.
2: Bardzo mi się podobało, kiedy spytana o to, jaką książkę, jakby o najlepszą książkę przeczytaną w ostatnim roku, powiedziała, że ona czyta książki z z 500 lat przed naszą erą, a nie z ostatniego roku i że poleca zawsze Homera wszystkim.
1: Tak, i to samo w tej rozmowie dzisiaj. Tak. Też Homer padł zapytany o rekomendowaną książkę. A czy ten retelling, tak,

0: tutaj, że się odwołam do Homera i do różnych zjawisk kulturalnych z mijającego powolutku roku. No, pewnie jest jakoś, narzuca się, ale chciałam zapytać was o tę samą technikę, o której też Anna Marchewka wspominała. Czy to nie wydaje się taki proste narzędzie do tworzenia literatury? Nie mówiąc o tym, ile baśniom zrobiono szkód na baśniach takich klasycznych, dokonując retellingu. Co takiego robi w tej dziedzinie Carson, że nie wydaje nam się to, nie wiem, płytkie, trywialne albo wręcz szkodliwe?
1: Ja myślę, że trzeba mieć bardzo dużą odwagę, żeby podjąć teksty, czy też pewne figury, mocno figury myślenia, ale też postaci, czy pewne stereotypy i mocno osadzone w kulturze i przepisać je, pokazać je od innej strony, pokazać pewne dziury jakby w tych historiach, czy w tych opowieściach. To jest też gest taki, który bardzo mocno był obecny przecież jakby postmodernistycznie.
0: Tak, ona często jest, obok siebie figuruje, że modernistka i postmodernistka.
1: Ja myślę, że bardzo wiele różnych łatek można by jej przypinać. Ze wszystkich pewnie się otrzepuje bardzo ładnie i z gracją. Ona bardzo dużo ma tekstów, które bazują na tym. Od poematu Księga Izajasza przez taki też świetny, długi wiersz Upadek Rzymu, który opowiada, tak naprawdę podejmuje temat, tutaj w dużym cudzysłowiu, miasta, jakim jest Rzym i jej wizyty w Rzymie i pokazuje, w jakim sensie to miasto tak naprawdę ją przytłacza, tak? Jakby jak wizyta w tym mieście sprawia, że tak naprawdę cały ten przepych tego miasta jest nie do uniesienia. I jakby tak na poziomie takim subiektywnym po prostu trudno jej tam być, tak? To
0: też jest, jak się upada pod ciężarem Rzymu.
1: Tak, jakby to jest bardzo znamienny tytuł, tak? To mamy do czynienia w autobiografii Czerwonego też z takim retellingiem.
2: Mnie się wydaje to ważne, co powiedział Maciej, że ona bardzo używa takiej subiektywnej i osobistej perspektywy. I dla mnie to jej takie opowiadanie na nowo dawnych historii, albo w ogóle odwoływanie się do innych pisarzy, do poprzedników. I to nie jest tylko antyk, bo to może być, nie wiem, Gertrud Stein, albo to może być Elizabeth Bishop i tak dalej.
0: Keats też
2: w Pięknie męża. No, to jest cała galeria pisarek i pisarzy, których ona jakby zaprasza do rozmowy w pewien sposób. I moim zdaniem to się udaje jej dlatego, że ona jakby zawsze ta wielka literatura, czy klasyczna literatura przegląda się, można powiedzieć, w czymś bardzo autobiograficznym, w jej osobistych historiach. Jest taki piękny, długi wiersz, też nie przełożony na polski, The Glass Essay, czyli, nie wiem, szklany esej. I to jest, tak mówiąc z gruba i upraszczając, opowieść o kobiecie, która ma złamane serce, jest po jakiejś bardzo długiej i źle zakończonej historii miłosnej i odwiedza swoją matkę, która mieszka na wrzosowisku. I ta historia odwiedzin u matki i jakby rozpamiętywania swojego życia miłosnego splata się z jej rozważaniami o siostrach Bronte, szczególnie o Emily Bronte. I jakby, i to jest bardzo odważnie zrobione, bo można powiedzieć, że taka erudycyjna opowieść się łączy z czymś, co może nawet jest trochę melodramatyczne, ale przez to, że to jest tak przeplecione bardzo zręcznie i też zawsze u niej jest humor, zawsze jest ironia, to tworzy taką olbrzymią przestrzeń. Ani to nie jest jakiś nudny wywód historyczno-literacki, ani to nie jest też dziennik, nie wiem, własnej porażki emocjonalnej, tylko tworzy się zupełnie nowa przestrzeń. I ona to robi w bardzo, właściwie zawsze, każe się przeglądać tym wielkim mitom, historiom, nie wiem, w bardzo takim powikłanym życiu swoich bohaterów, życiu osobistym i na odwrót, to co może być uważane za taką historię pojedynczej kobiety, czy jakimś taki, czy co może być uważane za taki dziennik liryczny, jest zawsze skonfrontowane właśnie z historią literatury.

0: tak mówiąc z gruba, jakby takie różne lustra. Mhm. I to jest ciekawe.
1: Ja myślę też, że bardzo by tutaj się zgodziła, czy współdzieliła refleksję z profesorem Ryszardem Koziołkiem, tę tytułową z jednej z jego książek, Dobrze się myśli literaturą. Mm-hmm. I że to już świetnie widać w tym debiutanckim eseju, czyli Słodko-gorzkim Erosie, który ukazał się, i to była pierwsza jej książka też, która ukazała się po polsku, w przekładzie Renaty Lis, już dłuższy czas temu, ale na szczęście niedawno przez Ossolineum została wznowiona. I chciałabym, żebyśmy posłuchali fragmentu tego eseju. Anna Marchewka mówiła, że ona studentom właśnie poleca na początek sięgnięcie do Słodko-gorzkiego Erosa. Początkowe fragmenty tej książki czyta Magdalena Warzecha.
2: To Safona pierwsza nazwała Erosa słodko-gorzkim. Nikt, kto był zakochany, nie będzie się z nią spierał. Co oznacza to słowo? Eros wydawał się Safonie doświadczeniem rozkoszy i bólu jednocześnie. Tkwi w tym sprzeczność i być może paradoks. Żeby umysł mógł pojąć jedno i drugie, Eros potrafi go rozszczepić. Dlaczego? Na pierwszy rzut oka obie części tej sprzeczności mogą się wydawać oczywiste. Słodycz pragnienia erotycznego uważamy, tak jak Safona, za pewnik. To przyjemność, która się do nas uśmiecha. Mniej oczywista jest gorycz. Może istnieć szereg powodów, dla których to, co słodkie, czasem staje się gorzkie. Między tymi dwoma smakami mogą zachodzić rozmaite relacje. Poeci rozwiązywali tę kwestię na różne sposoby. Paradoks erotyczny to w istocie problem poprzedzający samego Erosa. Po raz pierwszy natrafiamy na niego w scenie na murach Troi, gdzie odgrywają go Helena z Afrodytą. Ta wymiana zdań jest ostra jak paradygmat. Homer ukazuje Helenę, ucieleśnienie pragnienia, jak zmęczona natarczywością Erosa wypowiada posłuszeństwo Afrodycie, która nakazuje jej służyć Parysowi w łożu. Bogini miłości reaguje na to gniewnie, posługując się paradoksem erotycznym jak orężem. Ty mnie nie drażnij, zuchwała. Nie gniewaj, bo cię porzucę i znienawidzę tak samo, jak teraz kocham bezmiernie. Helena natychmiast się podporządkowuje. Miłość z nienawiścią tworzą razem wroga, któremu nie można się sprzeciwić.
1: Myślę, że to nie przypadek, że właśnie ta książka zaczęła taką istotną drogę literacką N. Carson, również w angielszczyźnie, bo Eros jest centralną figurą jej twórczości. Czy właśnie, nie wiem, może figurą to źle powiedziane, ale takim motorem. Maciej Topolski.
3: Myślę, że
1: namiętność.
3: Może namiętność, jakby namiętność raczej poszukiwania odpowiedzi, stawiania pytań, pewna chęć szukania nowatorskich rozwiązań.
1: Masz takie poczucie? Bo mnie się wydaje, że właśnie to, co napędza tę literaturę, to jest właśnie czyste pragnienie tego posiąścia tego, czego się nie ma.
3: Nie wiem. Myślę, że pytanie, czego nie ma Anne Carson w tym momencie, kiedy odbiera Nobla, tak? Myślę, że nie ma na pewno pragnienia odpowiedzi, tak? Jakby też pewnym pytaniem dla nas wszystkich pewnie, którzy kochamy, jest druga osoba, tak? Więc to jest pewne pragnienie odpowiedzi. Myślę, że jak czytam jej książki, to też jest pragnienie dowiedzenia się. I ona tak samo mówiła przy okazji odbierania nagrody Herberta, że wiersze i literatura też często je służą do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć. I myślę, że też pewne rzeczy sobie przed sobą postawić i

0: i na nie spróbować odpowiedzieć. I jakby ja myślę, że to jest też bardzo ciekawe, że ona też w jakimś sensie wrzuca nas właśnie in the middle. In the middle, czyli jakby po środku pewnego procesu myślenia, procesu jakby odczuwania i procesu jakby przetwarzania pewnych myśli. To też jest fascynujące, kiedy to się tłumaczy tak naprawdę, te teksty, że jeśli na początku rozpatruję, co się w ogóle tutaj wydarzy w tych tekstach. I tak mam przy każdej okazji, że zajmuje mi to naprawdę długo chwilę, żeby się rozeznać, jakby jak to wszystko jest poukładane i dokąd to dąży. I najczęściej jest tak, że jestem wyrzucony poza jakby wszelką orbitę i wszelkie przyzwyczajenia, więc myślę, że też czytelnicy, którzy nas słuchają, którzy już czytali książki Carlsen i którzy są jeszcze przed lekturą, pewnie też doznają jakiegoś takiego szoku.
1: A to przypomina mi, że jeśli państwo czytali już na przykład książki Ann Carson i mają na ich temat wyrobione zdanie, to też mogą się państwo tym zdaniem z nami podzielić. Jesteśmy tutaj z państwem na żywo, więc można zadzwonić 22 645 22 22. Można napisać katarzyna.hagmajer@polskieradio.pl. Będzie nam bardzo miło poznać również państwa opinię o dzisiejszej noblistce. A ja wracam jeszcze właśnie do tego pytania o Erosa i namiętność.
2: No, można Erosa rozumieć bardzo szeroko, w ogóle jako
1: całą książkę napisaną.
2: Tak, prawda? I w ogóle jako zasadę takiej siły witalnej. I na pewno to jest coś, co napędza twórczość Ann Carson. Ale nie tylko to. Tu można dodać też, chociaż to już będzie brzmiało wszystko bardzo pompatycznie, że równie mocny jest Thanatos, bo na przykład, czyli śmierć, bo to jest chociażby w tej książce Nox, która jest bardzo elegijna i w ogóle u Ann Carson sporo jest też takich motywów elegijnych. Ale ja chciałam coś powiedzieć a propos tego Erosa i tego pragnienia i mówienia, bo dużo się teraz mówi, na przykład Renata Lis podkreśla to, że pisarstwo Ann Carson jest takie uwodzicielskie, pełne seksapilu, to wszystko jest prawda, ale ja pamiętam z obrad nagrody jury Herberta, o których nie mogę za dużo powiedzieć, ale takim zarzutem wobec Ann Carson, od razu mówię, nie moim zarzutem, było to, że jest chłodna. I to się bardzo często pojawia. To się dość często pojawia. Taki zarzut, że to jest właśnie
1: wymyślone.
2: Tak, że jest, od razu zaznaczam bardzo mocno, że ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ale słyszałam zarzuty, że jest chłodna, że jest pretensjonalna, że to wszystko jest wykoncypowana literatura. Dla mnie to jest wszystko bardzo żywe i absolutnie nie ma w tym nic pretensjonalnego. Ale myślę, że to może też wynika z tego, taki zarzut tego chłodu przede wszystkim, że u Ann Carson jest zawsze sporo ironii i właśnie dużo tych luster, które się wzajemnie w sobie przyglądają, więc też sporo dystansu. I nawet jeśli jest ta pasja i ta namiętność, to jest też dystans i dla mnie na przykład to jest coś w ogóle w literaturze bardzo ważne, połączenie takich dwóch sprzecznych temperatur, czegoś gorącego i zimnego, czegoś, czyli takiej właśnie pasji i namiętności i pasji też to, o czym mówi Maciej, pasji poznawczej, z czymś takim troszkę zdystansowanym. Ja to bardzo lubię, bo w tym jest pewien paradoks i coś takiego niepokojącego. Tak.
0: Ja chcę powiedzieć o propos tego paradoksu, bo tutaj dużo mówimy o autobiografii Czerwonego, która dzieje się w dużej mierze na wulkanie, jakby sam obraz wulkanu jest istotny i w ogóle myślenie wizualne w ogóle w tej książce jest ogromnie ważne. Wspominałem Krystynie w trakcie przerwy, że pracuję nad przykładem kontynuacji tej książki, która wyszła kilkanaście lat później i jest diametralnie inną książką i dzieje się diametralnie inną. Jednocześnie jest kontynuacją, ale z drugiej strony jest przemyśleniem, jak naprawdę ta historia miłosna, która kończy się fiaskiem, może być kontynuowana, w jaki sposób tak naprawdę może być kontynuowane fiasko miłosne. I całość się dzieje, no powiedziałbym, w okolicznościach bardziej lodu, lodowca, chłodu. I cała ta książka jest jakby w mniejszym stopniu nabudowana na obrazach, a jest bardziej na dźwięk.

0: W każdym momencie, w każdym fragmencie są dźwięki, one są rozpisane na najróżniejsze sposoby. Pamiętam jeden taki fragment, kiedy Geryon gdzieś tam siedzi i zamarza i w pewnym momencie kicha. I Carson opisuje to w ten sposób, że jakby wszystkie fragmenty w nim po prostu nagle się rozpadają.
1: Tak. Tak.
0: Jest to tak przepiękny obraz. Ma się wrażenie, że to kichnięcie jest to jednocześnie śmieszne,
1: tak,
0: a jednocześnie tak bardzo sensualne, że to, co mówisz odnośnie pretensjonalności, ja czuję to kichnięcie, jednocześnie ten humor, który w tym jest. Jakby jakiś taki nośny obraz, który sprawia, że po prostu czuję to kichnięcie

0: Herakles, który jest smutny i taką ma ksywę teraz. Pojawia się Geryon, po prostu jest G, czyli G, i on jest już starszy i tak dalej, i trochę zawiedziony życiem. No i dzieje się tam naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, ale zupełnie nie w ten sam sposób, jak i w Autobiografii Czerwonego. Więc ten sequel jest taki w dużym cudzysłowie.
1: To jest też bardzo, bardzo ważne u Carson, że ona próbuje tylu rzeczy, że te książki są tak od siebie różne. Właśnie to, co ja tu przyniosłam, to wielkie pudełko z akordeonem w środku, jest też zupełnie inną książką od Autobiografii Czerwonego. Książka, która jest jeszcze taka książka, która nie została przełożona, nazywa się Float. I to są z kolei, to jest taka jakby foliowa czy plastikowa skrzynka, w której są takie broszurki. W każdej broszurce jest co innego. W jednej jest mini traktat, w innej są wiersze, w trzeciej jest poemat i te broszurki można sobie tasować, więc jakby w ogóle jest zakwestionowana jakaś taka kanoniczna kolejność tych tekstów. I to jest godne naprawdę podziwu, że ten umysł Ann Carson jest tak żywy i właśnie napędzany jakąś taką niesłychaną pasją poznawczą i pasją eksperymentowania.
0: To też jest niesamowite, to co powiedziałaś na początku, żeby zacząć po środku. Naprawdę jej debiut, ona zaczynała bardzo późno, jeżeli chodzi o literaturę, czyli mając ponad 40 lat tak naprawdę. I to jest, jakby nie chcę zabrzmieć jakoś ageistowsko, ale jakby w wieku 70 kilku lat po prostu, jakby te książki kolejne wciąż są po prostu bardzo, bardzo świeże i takie bardzo wymyślone, jakby przy każdej książce wymyśla jakby siebie na nowo, tak? Jakby wymyśla jakby granice literatury na nowo.
2: Zresztą również w tej króciutkiej, pięciominutowej rozmowie, bardzo zdawkowej, jak mówiła o tym, co ją najbardziej, no, w pewnym sensie popycha, to, że ona nie lubi się nudzić, ona nie chce się nudzić.
1: Tak, tak.
2: I przeciwdziałanie nudzie jako literatura i wynalazczość literacka w ramach przeciwdziałania nudzie wydaje mi się szalenie ujmująca. A ja chciałam pokazać, jak te, Ania Marchewka mówiła o tym, że w Słodko-gorzkim erosie możemy znaleźć pewne podpowiedzi, jak czytać na przykład, bo to nie jest taka zupełnie prosta literatura. Mam wrażenie, że ona jakoś do tej strony emocjonalnej naszej przemawia. Ja tutaj się z twoimi współjurorami też nie zgodzę z tym, że to jest chłodne. To znaczy przynajmniej mnie się wydaje, że jakoś komunikuje się z naszymi emocjami, ale nie jest taki zupełnie łatwy w odczytaniu. Sięgnijmy do Dekreacji. To też nie jest książka, która jest ułożona w jakiś sposób bardzo taki, który jest łatwy do odcyfrowania. Dlaczego tak, a nie inaczej? Ja wyciągam jedną pojedynczą arię z jednej z oper, które tutaj się znajdują. Czyta ponownie Magdalena Warzecha.
3: Tango głodu. Śpiewane nocą przez Hefajstosa w pustej kuźni. Łaknienie wygląda jak ja, ale nie ode mnie pochodzi. Łaknienie, jak wiecie, ukradkiem rozbłyska. Sztylety, diamenty, przyimki, Afrodyta. Ach, jakże chciałem, przyznaję, być wolny. Więc któregoś dnia wetknąłem kwiat róży we włosy i poprosiłem ją o rękę. A dzikie łabędzie przyniosły ją do mnie, mówiącą: tak, dobra para, niedobrana. Po co oni wzięli ślub? Gadali ludzie. Odkorkowałem wszystkie butelki. Noc zrobiła się czerwona. Kiedy wszedłem do łoża, smutno na mnie spojrzała. Żona czy nie żona? Nie miała na mnie apetytu. I tak to się zaczęło. Nie znałem jej. Nie wiedziałem, że ona nie znała mnie. Tak to chyba jest w małżeństwie. Pamiętam róże i łabędzie i jak spletliśmy się nieporadnie, by się z siebie wyplątać. 6 na 10, powiedziała moja żona, czuła Afrodyta. Chyba przesadziłem, mówiąc,

0: zaczęło się. Łaknienie trwa we mnie, ale nie ode mnie pochodzi. Łaknienie w każdej rzeczy drzemie utajone. Róże, róże, róże, róże, Afrodyta. Ach, jak bardzo chcę, przyznaję, być wolny.
1: Moglibyśmy pomyśleć, że Eros symbolizujący miłość i pożądanie jest pożądany również, a tutaj w puencie Hefajstos chciałby być wolny chyba od niego właśnie.
2: Ale zobacz, że to Hefajstos mówi. To mówi Bóg, tak, kowali, Bóg po prostu siły i jakby wytwarzania, tak? Wielki, wielki chłop. I on tutaj mówi bardzo czule i on jest tutaj oceniany 6 na 10.
1: Tak.
2: To jest oceniany Bóg, tak? Bóg grecki, który wykuwał najdoskonalsze rzeczy, a w miłości...
1: I wplata we włosy róże.
2: To jest tak. Niesłychanie bolesny, czuły. To jest tyle, taka gama emocji w tym fragmencie. Teraz to dopiero sobie zdałem z tego sprawę, kiedy słuchałem tego czytania.
1: Jak państwo słyszą, to jest poezja, z którą warto obcować nawet właśnie po kawałkach. Zastanawiam się, jak wy byście zalecali czytać Ann Carson? Łapać się za całości, czy dawkować sobie w wierszach albo ewentualnie w małych zestawach?
3: Mnie się wydaje, że to zależy trochę od książki, bo autobiografię Czerwonego czytałabym w całości.
1: Od deski do deski.
3: Tak, tak. Natomiast dekreację może niekoniecznie, może bardziej właśnie tak skokowo. Ale chyba jednak w moim odczuciu Ann Carson pisze całe książki i one, nawet jeśli na przykład dekreację czytamy tak skokowo, to jednak całość, bo ona jednak układa takie... Można to różnie zwać, ale powiedzmy, są to takie poematy. To nie są zbiory różnych fragmentów. To wszystko jest zawsze powiązane i dopiero w całości tak naprawdę jakoś wybrzmiewa tak pełniej. Takie mam wrażenie. Nie wiem, jak macie.
2: Zgadzam się też. Pewną odpowiedzią na to jest to, że Carson nie wyraziła zgody na to, żebyśmy zrobili wyboru jej tekstów, jej esejów. I myślę, że ona sama traktuje swoje książki jako zamknięte całości. Myślę, że z pytaniami dotyczącymi jej twórczości jest taki problem, że często można powiedzieć i tak, i nie. To znaczy większość książek jest, owszem, fragmentaryczna i daje się czytać we fragmentach i coś może z nami zrobić, ale tak jak powiedziała Krystyna, one zazwyczaj są tworzone od A do Z i mają ze sobą jakiś konkretny koncept. I tak przy okazji dekreacji to ma się czasami wrażenie, że to są rozsiane teksty, ale jednak spięte tym terminem dekreacja i on też tam znaczy, ale na ten termin to myślę, że seminarium spokojnie moglibyśmy zrobić.
1: Tak, myślę też, że każda z tych części, no bo w dekreacjach właśnie, ja to tak roboczo też mówię, że pojawiają się na przykład opery. Dziś siłą rzeczy w ramach audycji nie możemy sięgnąć po duże całości, a chciałabym państwu jeszcze jeden fragment z dekreacji zaprezentować ze wspaniałą pomocą Magdaleny Warzechy. Tym razem taki, który pojawia się pod koniec, a jest być może właśnie też kluczem w jakiś sposób do tej książki.
0: Dekreacja. Aria. Śpiewana przez Simon, siedzącą samotnie w jakimś pustym miejscu. Jestem nadmiarem. Ciałem. Mózgiem. Oddechem. Istnieniem, które... zakłóca ciszę w niebie, zasłania Bogu widok na jego umiłowane stworzenie i jak ta trzecia, nieproszona, staje między kochankami. Bóg ukochał to, co stworzył, góry i morze i lata kolejne, niebieską linię horyzontu wszelkiej troski. Świat taki, jaki jest, kiedy mnie w nim nie ma. Odczyń to istnienie. Nadmiar. Ciało, mózg, oddech, istnienie. Odczyń to istnienie.

0: dekreacja, czyli odczyń to istnienie. I znów można by zapytać, na ile to Simone Weil, a na ile Anne Carson, prawda? Ponieważ ona, jak podobno w wywiadach mówi, że jej życie jest, nie jest podstawą jej twórczości, tylko zbiorem pewnych faktów, z których po prostu ewentualnie korzysta.
1: Ale ona też coś powiedziała, co może tu można też zastosować, że zaczynała jako tłumaczka, bo rzeczywiście tłumaczyła ze starożytnej Greki i wydaje mi się, że to może mówiła w wywiadzie w Tok FM-ie, że ma takie też myślenie, jakie ma tłumacz w takim klasycznym rozumieniu, że kiedy tworzy na przykład swoich bohaterów, czy w ogóle język swojego tekstu, to stara się jakby usunąć w cień, tak, żeby nie było żadnej przeszkody między czytelnikiem a tekstem, czy czytelnikiem a głosem, który ona powołuje do życia. Czyli ona jakby jest twórczynią i jest obecna w tym głosie, a jednocześnie jakoś się wycofuje. I może właśnie z postacią Simone Weil jest też tak, że ona jest tą Simone, jakby tworzy tą Simone, w jakiś sposób nią jest, ale w taki, że no nie, jakby nie ingeruje swoją osobowością.
2: Jednocześnie jak czyta się jej książki, to ma się wrażenie, że ten stempel autorski jest niesłychanie silny, niesłychanie charakterystyczny. I to jest znowu ten moment, tak? Że możemy powiedzieć, że właśnie ona bardzo mocno się wycofuje i tak samo w tej książce, o której mówiłaś, Nox, tak? Ona poświęca w sumie bratu, zmarłemu bratu, o którym prawie nic nie wie. I który zniknął w jej życiu.
0: Tak, długo przed śmiercią.
2: A z drugiej strony jest ten taki stempel, że wiemy, że to po prostu ona to robi.
1: Tak,
2: że po prostu tłumaczy raz po raz jeden z wierszy Catullusa z łaciny, próbuje go po prostu rozdrobnić na poszczególne słowa i wiemy, że to jest jej książka. Tak? To jest niesłychany, wspaniały paradoks.
1: Też to, co ona tu robi, że bierze hasło, znaczy tworzy do każdego, zaczyna od wiersza Catullusa po łacinie i każdemu słowu łacińskiemu tworzy hasło encyklopedyczne, czyli coś takiego bardzo suchego, ale te hasła się stają takimi poematami prozą, ona się z nimi bawi i to też jest cała Carson.
0: Wróciliśmy do antyku i chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do rozmowy z Anną Marchewką, którą też zapytałam o to, czy kultura antyczna staje się dzięki między innymi Anne Carson jakimś kluczem do naszej współczesności.
3: Wydaje mi się, że napędza nas to pragnienie, by sprawdzać, skąd się wzięliśmy. I czy te wszystkie nauki, które pobrałyśmy, to są te właściwe nauki. Bo powrót do źródeł, literatury, kultury, to również może być szansa na to, by zadać sobie pytanie, co to znaczy miłość w literaturze. I czy miłość da się pomyśleć, czy miłość da się napisać na nowo. Co to znaczy kochać? O, Carson się często pisze, mawia, że to jest filozofka złamanego serca. To są romanse, gdy patrzę na książki, które leżą przede mną, ale romanse, które nie mają szczęśliwych zakończeń. Tutaj nie ma tych szczęśliwych zakończeń, które oznaczają, że żyli długo i szczęśliwie, cokolwiek szczęście znaczy. To szczęśliwe zakończenie, te opowieści o miłości, które Carson nam przedstawia, one zwracają uwagę na miłość jako wartość samą w sobie. Cierpienie, które też się pojawia, nie jest tylko przeszkodą, jest również wartością. Ona stawia więcej pytań niż daje odpowiedzi. No ale właśnie, gdyby wrócić do źródeł i spróbować wykonać ten gest sprawdza, wokół którego tutaj się kręcimy, no to jest szansa na to, by być może rozplątać związek przemocy i siły. Wydaje mi się, że Carson, między innymi Carson, jest tą myślicielką w literaturze, która może nam w tym procesie pomóc, tak jak Toni Morrison czy Bell Hooks, które zwracały uwagę na to, że tak długo jak w miłości będziemy, czy w tym pojęciu, jakim jest miłość, będziemy upychać przemoc, to nie wykaraskamy się z tarapatów, w których jesteśmy nie tylko jako czytelniczki, pisarki, ale jako całe społeczeństwo. Żeby się uratować, to trzeba tę miłość pomyśleć, napisać na nowo, poczuć na nowo jako coś wyzwalającego. Historia Geriona chyba jest taką historią. Chyba najbardziej interesuje mnie, ale nie umiem o tym dobrze opowiedzieć, jej dialog z muzyką. Bo to tango, które pojawia się w Pięknie męża, ale tango pojawia się też w autobiografii Czerwonego.
0: I w dekreacji.
3: To jest chyba, i w dekreacji jest też opera.

0: To jest chyba ta najbardziej tajemnicza sfera, która nadal jest dla niej samej wyzwaniem. Ale tutaj też chyba widać, gdy mówiłam o tym, że dla Carson słowa nie mają granic, to opowieści nie mają granic i filolożka klasyczna to nie jest ktoś, kto wycina się ze świata, w którym teraz żyje, tylko raczej uprawia niekończący się przekład. To nie jest przekład z jednego miejsca na drugi, z przeszłości w teraźniejszość, ale jest to taka próba opowiadania historii w trybie konstelacyjnym. Spotykają się pisarki, pisarze, artyści, artystki, postacie z różnych epok, z różnych dziedzin sztuki i to nie są czcze wymysły. Tylko tak my, osoby czytające, funkcjonujemy. Nie jesteśmy tylko w jednym punkcie na osi czasowej, ale jesteśmy w wielu miejscach naraz. I zgromadzona wiedza, jeśli przywiązywać się do tego określenia, że Anne Carson jest pisarką mądrości, ona raczej powinna nas pchać do myślenia wielowymiarowego. I te rozmowy, które toczymy ze swoimi ukochanymi twórcami, ukochanymi tekstami, utworami muzycznymi, obrazami, czy teraz nie przychodzi mi żadne do głowy inne określenie na inne dzieło sztuki, to jest coś tak naturalnego jak rozmowa w tak zwanym codziennym życiu, bo nie wiem, czy jest jakaś różnica. To jest wyzwanie dla wyobraźni. Ona w słodko-gorzkim erosie pisze o tym, że wyobraźnia jest sercem pragnienia. I to jest chyba stawka jej pisarstwa, tego rodzaju pragnienie, dla którego nie ma granic i wyobraźnia może być narzędziem zmiany. Ja wiem, że ona nie lubi upolityczniania jej twórczości, ale w tym sensie byłaby to polityczna działalność. Jeśli rozszczelniamy granice, to możemy rzeczywiście zmienić hierarchię, ale nie po to, by zniszczyć świat, ale no, teraz patrzę na tytuł książki Dekreacja, by jakoś ten świat przebóstwić i wprowadzić więcej miłości. Więcej miłości. I tutaj chodzi o to, żeby pójść w tango z Carson. I z całą tradycją, w którą wierzymy, przestać wierzyć, zacząć tańczyć i zacząć myśleć.
1: Myślę, że to jest dobra puenta dla naszego spotkania. Ja mam nadzieję, że będziemy też Carson oprócz czytania mogli na przykład oglądać wykonaną na głos na scenie. Wiem, że w Krakowie szykuje się kolejne czytanie autobiografii Czerwonego, więc proszę wypatrywać. A ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę w dzień przyznania Anne Carson Literacki Nagrody Nobla 2026 roku. Rozmawialiśmy z Krystyną Dąbrowską.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: I Maciejem Topolskim, bardzo tłumaczem. Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i również w imieniu Małgorzaty Szymankiewicz i Agnieszki Łukasiewicz. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
3: Autopromocja.
4: Historia Nubii przez stulecia toczyła się w cieniu potężnego egipskiego sąsiada i stąd może nasza wiedza o dziejach tego regionu wciąż jest niepełna. Ale naukowcy sukcesywnie przywracają pamięć o państwie Kerma, o państwie Kusz czy w końcu o chrześcijańskim królestwie Nubii. Ten ostatni okres to specjalność naszych archeologów, którzy nie tylko zadziwili świat odkryciem malowideł Faras, ale i badaniami w starej Dongolii. Będziemy o tym rozmawiać w stacji Archeo w niedzielę o 13:30. Katarzyna Kobylecka, zapraszam.
5: Święty Franciszek z Asyżu, Oliwiera Messiana, dzieło przeznaczone na głosy solowe, chór i orkiestrę, wystawiano w tym roku na festiwalu w Salzburgu. I w sobotni wieczór zapraszamy Państwa na retransmisję tego dzieła z 4 sierpnia wraz z nami, sceną franciszkańskim. W trzech aktach Messiana przysłuchiwać się będzie dyrygentka Liliana Krych. Gorąco zapraszam od 19:00. Ewa Szczecińska.
6: To się czyta.
7: Virginia Woolf. Do latarni morskiej. A co ja zrobiłam ze swoim życiem?

0: pomyślała pani Ramsey, zajmując miejsce u szczytu stołu i spoglądając na talerze, które znaczyły go białymi kręgami. Na drugim końcu siedział jej mąż, zatopiony w sobie, nachmurzony. Nie pojmowała, jak mogła kiedykolwiek żywić do niego jakieś uczucia.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zapraszam, Magda Czerwińska.
2: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia. Dziś jest czwartek, 8 dzień października. Prawie 2 minuty po 23:00. Piotr Matwiejczuk, dobry wieczór.

Przyznaję, że w ostatnich tygodniach, czy wręcz miesiącach, karygodnie zaniedbałem muzykę amerykańską, która niegdyś stanowiła fundament wręcz tej audycji. Dziś proponuję to nadrobić, a główny bohater tego wydania Piątej Struny pochodzi z Vermontu, czyli stanu Zielonych Wzgórz, podobno najbardziej lewicowego stanu w USA i miejsca, które dosłownie i w przenośni od amerykańskiego południa i jego tradycji jest tak dalekie, jak tylko sobie to można wyobrazić. Ale to właśnie tam urodził się zafascynowany tą południową apalaską tradycją i bardzo ciekawie ją przetwarzający sam Amidon, którego państwo kiedyś ochrzcili mianem Super Sama. Pretekstem do tego, żeby zająć się jego twórczością, są niedawno opublikowane wspólnie z samym Wilkesem nagrania.

0: was much better playing as well that time.
1: Sam Amidon grał na skrzypcach, banjo, gitarze akustycznej. Na drumli też grałem na tych nagraniach, troszkę też śpiewa. A Sam Wilkes na między innymi basie, gitarze, syntezatorach, klawiszach, harmonijce i instrumentach perkusyjnych. Punktem wyjścia są tu oczywiście stare melodie folkowe, przekształcone, tak jak to przed chwilą Państwo słyszeli. No moim zdaniem bardzo to udane nagrania, chociaż nie wszystkim się podobają. Jak bardzo jest udana przedostatnia płyta Sama Amidona z kolei? Moim zdaniem tak samo, choć jest zupełnie inna. To jednak za kilkanaście minut, bo teraz muzyka z najgoręcej dyskutowanego serialu ostatnich tygodni, czyli z Lalki w reżyserii Pawła Maślony. Muzyka Basza.

Śmiem przypuszczać, że nawet jeśli komuś nowy serial na motywach powieści Lalka Bolesława Prusa w reżyserii Pawła Maślony nie przypadł w ogóle do gustu, to muzyka może się podobać. Mnie się podoba ogromnie. Właściwie w ubiegłym tygodniu, kiedy rozmawialiśmy tutaj w studiu o Lalce w czwartek po 19:00, to mówiłem, że serial podoba mi się bardziej niż film i to podtrzymuję, aczkolwiek ani jedno, ani drugie dzieło jakoś nie spełniło zupełnie moich oczekiwań, muszę państwu powiedzieć. A Basz, czyli Bartosz Schmidt, znalazł, jak mi się zdaje, złoty środek. Złoty środek między tym, co nowoczesne, a tym, co stylizowane na historyczne. Takie zabawy dźwiękowe to ja lubię. Lubię też tango, do czego w tej audycji przyznawałem się nie raz i nie dwa. Państwo zresztą też czasami domagają się.

kącika tangowego. Niedawno żegnaliśmy w piątej strunie mistrza proto-tanga Daniela Melingo i teraz będzie suplement do tej audycji, bowiem jedną z jego piosenek w wersji polskiej, zresztą, jak się dowiedziałem, w wersji pobłogosławionej przez samego autora, nagrał kiedyś Sławomir Przybył, a wydało Polskie Radio.

wita ciemność. Winnice grzmią, gdy miasto wita ciemność. Jest walka o pion. Uwierz, że gdy miasto wita ciemność.

Tak, tak, to jest nagranie z płyty Polskiego Radia. Sławomir Przybył, Megafon i piosenka Daniela Malingo. No, w tym przypadku jego muzyka, tekst Przybyła. Przy okazji polecam Państwu internetowy sklep Polskiego Radia w nowej odsłonie, pięknej, przejrzystej, funkcjonalnej. Sklep polskieradio.pl. Widziałem, że płyta Megafon wciąż jest tam do kupienia. A skoro już jesteśmy przy tangu, niedawno anonsowałem nowy album pianisty Astora Piazzolli, członka tego najsłynniejszego Quinteto Tango Nuevo, Pabla Zieglera, nagrany z Robertą Gambarini. Powracam teraz do tych nagrań, bo to piękna rzecz.

Pablo Ziegler i Roberta Gambarini w kompozycji Astora Piazzolli zresztą. Piąta struna na Facebooku oraz piotr.matwiejczuk@polskieradio.pl. Pan Janek z okolic Sobótki napisał, że muzyka z serialu Lalka lepsza niż serial. No, też jestem tego zdania właśnie. Powiedziałbym, że jest nie tylko lepsza, ale jest po prostu znakomita, co już jest wartością samą w sobie. Wróćmy teraz do Sama Amidona i tej płyty, którą kilka minut temu zapowiadałem, czyli przedostatniej jego płyty zatytułowanej Wierzby. Właściwie nie tyle jest jego, co ta płyta, co Amidon po prostu występuje na niej gościnnie. Muszę przyznać, że w całości ten album bardzo mnie poruszył i słuchałem go wielokrotnie. Pierwsze

Nomen omen, skrzypce gra tutaj fiński skrzypek Pekka Kuusisto, a towarzyszy mu norweska orkiestra kameralna, której zresztą jest szefem. Wszystko zaczyna się klasyką inspirowaną naturą, czyli wzlatującym skowronkiem Ralpha Vaughana Williamsa. Potem mamy współczesne utwory o pamięci i stracie, czyli Plan and Elevation Caroline Shaw. To jest taka pięcioczęściowa kompozycja inspirowana ogrodami posiadłości Dumbarton Oaks w Waszyngtonie. Następnie Desiderium Ellen Reed na skrzypce solo, utwór poświęcony pamięci zmarłego brata Pekki Kuusisto. No i w końcu 6 amerykańskich pieśni ludowych i tutaj wkracza Super Sam. Przy czym no, ten program, tak jak wymieniłem po kolei, co tam w nim się znalazło, może sprawiać wrażenie jakiejś dziwnej zbieraniny, takiego eklektycznego, zupełnie niezrozumiałego zbioru, ale tak w ogóle nie jest. Nie ma tutaj żadnego przypadku, a te pieśni ludowe wcale nie są jakimś niepasującym do wcześniejszych utworów dodatkiem. Są raczej emocjonalnym domknięciem całości. Pieśni o wierze, żałobie, o rytuale. Czwarta i piąta część utworu Caroline Shaw, a także Wedding Dress. Sam Amidon oraz norweska orkiestra kameralna i Pekka Kuusisto.

Ach, ten sam Amidon potrafi odnaleźć się we wszystkim i z każdym, że tak powiem. Tutaj akurat z Norweską Orkiestrą Kameralną i Pekką Kuusisto. Nie wiem jak państwo, ale ja właściwie o każdej porze roku łaknę muzyki, w której jest dużo ciszy, bo też ta cisza zupełnie inaczej wybrzmiewa zimą, inaczej wiosną, a jeszcze inaczej teraz jesienią. Może właśnie teraz na początku października szczególnie doniośle i oczywiście melancholijnie cisza spadających liści, tak bym ją nazwał. Uchwycić ją potrafi, jak mało kto, japońska pianistka od kilku lat nagrywająca dla wytwórni ECM, która niedawno wydała nową płytę. Ayumi Tanaka.

Ayumi Tanaka, Thomas Morgan i Thomas Strunen. Od początku lata tegorocznego istnieje w piątej strunie śpiewnik Leonarda Cohena, a to dla uczczenia 10. rocznicy śmierci kanadyjskiego barda, która przypadnie na początku listopada. I też z tego samego powodu, również na początku listopada, dokładnie 5, mogę to już oficjalnie zakomunikować, zaprosimy Państwa na specjalny koncert z polskimi wersjami pieśni Leonarda Cohena. Bilety jeszcze nie są dostępne, ale wkrótce będą. A w tej audycji nie ustajemy w poszukiwaniu mniej lub bardziej egzotycznych coverów Leonarda Cohena. Dziś, jak mi się zdaje, całkiem egzotyczna wersja piosenki Everybody Knows. Po afrykanersku zaśpiewają pochodzący z Pretorii Koos van der Merwe.

Nie wiem dlaczego, ale brzmienie i sposób śpiewania pana Kousa van der Merwe przypominają mi, jakoś kojarzą mi się z niemiecką muzyką popową lat 80. i początku 90. No, takie sympatyczny dowód uwielbienia właściwie dla Leonarda Cohena w Republice Południowej Afryki. Kolejna nowa płyta. Tym razem płyta zespołu The Banshees. Tytuł tego debiutanckiego albumu to jest oznaczenie 48. równoleżnika północnego. Na tym równoleżniku leży Wiedeń. I to tam osiadł wenecki kompozytor Antonio Caldara, główny bohater tego albumu, a płyta śledzi jego artystyczną drogę z rodzinnej Wenecji, gdzie urodził się w 1670 roku, właśnie do kosmopolitycznego środowiska wiedeńskiego. Nazwa zespołu The Banshees odwołuje się do Banshee, czyli postaci z mitologii irlandzkiej pełniącej rolę posłanki między światami, bo też zespół tworzą same kobiety, w tym Louise Acabo grająca na klawesynie.

To oczywiście Alessandro Marcello. A kto inny mógłby powiedzieć, to oczywiście Jan Sebastian Bach. Jeden i drugi miałby rację. Adagio z koncertu D-moll w katalogu dzieł Bacha numer 974, czyli opracowanie koncertu obojowego Alessandra Marcella, Wenecjanina rodowitego. A skoro już jesteśmy w świecie muzyki dawnej, to nie mogę nie polecić Państwu przepięknego wydawnictwa Ensemble Il Caravaggio, prowadzonego przez klawesynistkę też, Camille Delaforge. Co my tu mamy? Same smutne tematy na czas opadających liści. Motyw duchowego porzucenia, kryzys wiary, cierpienie i uczucia mu towarzyszące.

0: Ależ głos. When Orpheus sang, so the celestial music did the gods inspire. Florian Asler, chyba tak trzeba przeczytać, bo to francuska śpiewaczka, oraz ensemble Il Caravaggio pod kierunkiem Camille de la Forge w muzyce Henry'ego Purcella w programie drugim Polskiego Radia. Właśnie minęła północ.
1: Piąta struna.

W tym wydaniu tej audycji nie było jeszcze ogłoszeń, to teraz będzie jedno. Tegoroczna jesień obfituje w rozmaite wydarzenia, w których no, albo powinienem uczestniczyć, albo bardzo chcę to zrobić. Dlatego spotykamy się w Kratkę. Tydzień temu Piątej Struny nie było. Ja bawiłem w Gdańsku na festiwalu Organy Plus. I Piątej Struny nie będzie również za tydzień. Co gorsza, chociaż nie wiem, może niektórzy odetchną z ulgą, Piątej Struny nie będzie również za dwa tygodnie. Usłyszymy się natomiast w transmisji z siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To już jutro będzie o 19:30, tak? Jutro około południa wsiadam w pociąg i jadę do Katowic. A dwa dni później, czyli w niedzielę najbliższą,

pierwszą, 11 października, w wieczorze płytowym z Przemkiem Psikutą wspólnie będziemy słuchać debiutanckich płyt Billa Callahana i Steve'a Earla. Właśnie minęła 40. rocznica wydania debiutanckiego albumu Steve'a Earla Guitar Town. Bardzo się cieszę na to wspólne słuchanie, bo to obie zresztą płyty świetne. A teraz moja ukochana piosenka z debiutanckiej płyty naszego dzielnego Super Sama, dzisiejszego bohatera, Sama Amidona. All is well. Wszystko jest dobrze.

pięknie napisał. Duchy gór zebrane w garść, drgające na gitarowym gryfie. Głos zawodzący niczym indiański wódz, chwalący pradawną ziemię, z której wszystko wyszło. Piękna, pierwotna muzyka wschodnich Stanów, ubrana w przemyślane brzmienia. Wielka klasa. Podpisuję się pod wszystkim. Taki jest właśnie Super Sam, czyli Sam Amidon. Jeszcze jedno nowe nagranie Państwu podrzucam. Na razie takie pojedyncze i samotne, ale niewykluczone, że zapowiada coś większego. Opublikował je jeden z moich ulubionych w ostatnim czasie artystów, kolumbijski harfista Edmar Castaneda.

0: harfista Edmarka Stanieda z kolegami i ich nowe nagranie. Jak to mówią, rzutem na taśmę o przepisowej porze, czyli przed 18 minutą po północy. Proszę mnie nie pytać, dlaczego taki jest przepis, bo to za dużo tłumaczenia. Kącik Joni Mitchell, a w nim piękne nagranie, które ukazało się 3 lata temu na albumie będącym trzecią częścią cyklu Joni Mitchell Archives, czyli pochodzi z głębokich lat 70., no ale nigdy wcześniej wydane nie było. A jest piękne już choćby dlatego, że Joni towarzyszą tutaj Neil Young and the Stray Gators. Piękne również dlatego, że wersja piosenki You Turn Me On, I'm a Radio jest tu wyjątkowo melancholijna, właśnie głównie dzięki harmonijce Neila Younga. Kiedyś już tej piosenki słuchaliśmy, to była wersja koncertowa. Przypomnę więc tylko, że pieśń ta jest uroczą wyliczanką metafor związanych z radiem i stanowiła odpowiedź na prośbę wytwórni płytowej o napisanie przeboju. No, Joni Mitchell, jak nie ona, uległa, choć później narzekała, że od pisania przebojowych singli to bardziej interesowało ją zawsze tworzenie spójnych płyt. Ale, jak wiadomo, dobra piosenka jest dobra na wszystko.
1: One, two, wait. One, two, one, two.

A czy Joni Mitchell nie mogła w tym roku dostać literackiego Nobla? Komu by to przeszkadzało? Byłoby do pary z Dylanem i może by się pogodzili na stare lata wreszcie. No tu oczywiście pojawia się pytanie, czy Joni Mitchell zasłużyła na literackiego Nobla. Nie śmiem odpowiadać publicznie w każdym razie, chociaż zdanie mam na ten temat. Teraz suplement do naszego letniego tegorocznego cyklu, jednego z kilku. Flamenko symfonicznie. Choć równie dobrze to nagranie mogłoby się znaleźć w kąciku tanie, ale ładne. Przy czym byłaby to patetyczna odmiana tego kącika, bo kiedyś przekonywałem państwa, że jak tanie, to raczej nie patetyczne, ale zdarza się tanie, ładne i patetyczne. Miałem duże wątpliwości, czy włączać to nagranie do programu którejś z audycji, więc długo czekało, ale niech wybrzmi wreszcie. W końcu jego autorem jest nie byle kto, bo sam Vicente Amigo, a całość rzeczywiście ma taki bardzo orkiestrowy, symfoniczny charakter.

Vicente Amigo, ale nie wiem, z jaką orkiestrą, nie sprawdziłem. Najważniejsze jest jednak to, że pan Wiesław uznał słuszność mojej decyzji, by włączyć ten utwór jednak do programu Piątej Struny. No, panu Wiesławowi się podobało. Ja mam wątpliwości, ale no, co już było, to było. A u pana Pawła w Łodzi pasta e patate. Ależ to wygląda apetycznie. I sugestia, by Nora Jones zaśpiewała najlepiej Black Hole Sun. Rzeczywiście dawno Nora Jones nie było. Niemniej teraz będzie coś zupełnie innego, jako uzupełnienie tego symfonicznego Vicente Amigo. Inne, jeszcze bardziej symfoniczne nagranie. Specjalizuje się w nich, jak wiadomo, od lat. Właściwie chyba można powiedzieć od dekad. Vince Mendoza. I to jest jego najnowsza produkcja z maja tego roku. Występuje tutaj meksykański perkusista Antonio Sanchez i Orquesta Filarmonica de la UNAM, czyli Orkiestra Filharmoniczna Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku.

Vince Mendoza i Orkiestra Filharmoniczna Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku w nagraniu, które ukazało się wiosną tego roku. No bardzo się przyjemnie tego słucha. Państwo, jak się domyślam, na co dzień grają, bo ja wiem, symfonię Brahmsa, a od święta takie różne, niekoniecznie bardzo równe rytmy pod wodzą Vince'a Mendozy, niezastąpionego. A teraz też całkiem nierówno, co się chwali, na skrzypeczkach zagra sam Amidon.

Teraz sobie dopiero pomyślałem, że nagrania sama Amidona są tak różnorodne, no i nie wszędzie śpiewa, więc nie zawsze po głosie można to nagranie rozpoznać, że spokojnie można by całą audycję, niezwykle różnorodną, wyłącznie z nagrań Super Sama ułożyć. Może kiedyś spróbuję. Ostatnie nagranie tego artysty przed nami, no nie mogłem sobie darować, żeby go dzisiaj nie nadać, bo to taka para, która wyjątkowo, no nie wiem, czy pasuje do siebie, ale jakoś wyjątkowo ją lubię, no po prostu może tak. Zresztą Bill Frisell to jest człowiek i artysta, który pasuje do każdego innego artysty, którego wybiera sobie jako współpracownika. Sam Amidon i Bill Frisell.

Sam Amidon i Bill Frisell. To już prawie wszystko w dzisiejszej Piątej Strunie. To jeszcze szybciutko przypomnę, że jutro będę bawił w Nosprze i transmitował dla Państwa trzecią symfonię d-moll Gustawa Mahlera, do której mam wyjątkowy sentyment, dlatego że to był pierwszy utwór, który zapowiadałem na antenie programu drugiego. Była to wtedy transmisja z promsów londyńskich. A było to bodaj w 2002 roku. Dawno dosyć. Potem się słyszymy w wieczorze płytowym w niedzielę o 22. W przyszłym tygodniu się nie słyszymy, bo wyjeżdżam w rozmaitych swoich sprawach, a w następnym to chyba się będzie kończył... Nie, to w tym najbliższym... Ha, kiedy się kończy konkurs Wieniawskiego? No i się dopiero dzisiaj zaczął. 23. się kończy, tak, to wtedy będę w Poznaniu i też nie będziemy się słyszeć. No dobrze, pomyślałem też, że to nadzwyczaj jesienne wydanie Piątej Struny, nie da się ukryć, warto zakończyć czymś, co przynajmniej w tytule ma wiosnę. Właściwie taką domyślną, ale i w nastroju tego wiosennego optymizmu tutaj nie brakuje. To jest temat Oscara Hammersteina, It Might As Well Be Spring. Keith Jarrett i Charlie Hayden. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Matwiejczuk, dobranoc.

0: Wójtka, jesteś na miejscu. Soy Changos Pasiuk, estamos en Radio Nacional de Polonia.
1: Fantazja Polska.

cały czas słuchają Państwo Dwójki, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na cztery kwadranse z muzyką polską. Dziś w programie utwory Hanny Kulenty, Cezarego Duchnowskiego, Macieja Zielińskiego i Romana Palestra. Zaczynamy od zataczającej coraz szersze kręgi, repetytywnej, a zarazem zmiennej. Tyle, że te zmiany są minimalne, a aura utworu jest pełna napięcia. Zaczynamy od muzyki Hanny Kulenty. Czwarty spośród sześciu kręgów tej kompozytorki jest przeznaczony na wiolonczele i fortepian. Utwór ukazał się na płycie w serii Frau Musica Nova w roku 2001 w nagraniu niemieckich artystów. I tak, na wiolonczeli grać będzie Raimund Krupp, a na fortepianie Frank Peters. Czwarty krąg Hanny Kulenty.

Utwór z 1994 roku, dziś w Fantazji Polskiej na otwarcie. Czwarty krąg Hanny Kulenty grali wiolonczelista Rajmund Krupp i pianista Frank Peters.

Cezary Duchnowski 18 lat później, w roku 2012, skomponował dla znakomitego wrocławskiego akordeonisty Rafała Łuca utwór na akordeon i komputer, dając mu tytuł ACC++CA. Tu akordeon brzmi zupełnie, jakby nie był akordeonem. Z kolei elektronika zbliża się do brzmienia akordeonu. Chodzi bowiem o przenikanie tych dwóch mediów. Proszę posłuchać, gra Rafał Łuc, elektronikę realizuje kompozytor.

ACC++CA. Utwór Cezarego Duchnowskiego na akordeonie grał Rafał Woods, a elektronikę realizował sam Cezary Duchnowski. Z tego samego 2012 roku pochodzi utwór Macieja Zielińskiego Element T na orkiestrę, nagrany przez Polską Orkiestrę Radiową, czyli Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie, pod dyrekcją Łukasza Borowicza. I to nagranie teraz przed nami.

Element tę kompozycję Macieja Zielińskiego grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, prowadzona przez Łukasza Borowicza. A na pożegnanie proponuję dwie etiudy na fortepian Romana Palestra. Komponowane podczas wojny, dekadę temu, nagrane zostały w Polskim Radiu przez Jakuba Tchorzewskiego.

dwie etiudy Romana Palestra grał Jakub Tchorzewski i tak kończymy Fantazję Polską. Dobrej nocy, do usłyszenia. Ewa Szczecińska.

Słuchają Państwo Dwójki, jest piątek, 9 października. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na ostatnie w tym tygodniu spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. A rozpoczniemy je od wizyty w Lublanie na koncercie Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Słoweńskiej pod dyrekcją Eliasa Grandiego. Tamten koncert rozpoczął się od 6 symfonii F-dur op. 68 pastoralnej Ludwika van Beethovena.